Trójce czas na nocną Polskę. Aleksandra Żakowska, Bartek Machajewski, Tomasz Żonda. Witamy i zapraszamy na najbliższe dwie godziny z polską muzyką w Trójce, chociaż na początek nie było po polsku, ale zespół jak najbardziej nasz, chociaż ostatnio mieszkają od lat w Berlinie i tam tworzą Strange Love, grupa NNHMN. A teraz już spotkanie z zespołem Gutierrez i to będzie taki mały suplement do Dnia Ojca, bo będzie tata i będzie córka.

0: Czereśnie, grupa Gutierrez w trójkowym studiu w Nocnej Polsce. Właściwie w studiu to Bartek Woźniczko, ale Bartek nie sam.
1: Tak, dzień dobry, dobry wieczór. Dzisiaj z córką moją, Blaneczką.
2: Dzień dobry.
1: Która jest w zespole wokalistką również na nowej płycie, jakoś tak bardziej intensywnie, jeżeli chodzi o ilość wokali. Także bardzo to jest rzecz specyficzna, ale też dla mnie wyjątkowa, że mogę z córką swoją w zespole grać, śpiewać, jeździć na koncerty.
0: Czy te czereśnie nie były dla Blanki pisane?
1: Tak, były dla Blanki. To był taki moment trudny dość dla nas, bo to, że jesteśmy, że jestem tatą Blanki, to się nie zmieni. Natomiast był moment, że przestaliśmy razem mieszkać i jakoś tak musieliśmy coś się musiało wydarzyć. No, piosenka była jedną z tych takich jakby rzeczy, która była takim plastrem ratunkowym dla naszej relacji i myślę, że bardzo ważna dla nas piosenka.
0: No ale ten plaster ciągle potrzebujesz, bo może martwe wcale daleko od tego ty czereśni nie odchodzi.
1: Znaczy forma muzyczna jest trochę bardziej taka żwawa i trochę się instrumentarium zmieniło, jest to bardziej rytmiczne, natomiast no, ta melancholia, wiesz, ta muzyka moralnego niepokoju, która we mnie gdzieś cały czas siedzi, to się już chyba nie zmieni. To już, wiesz, w tym wieku ludzie chyba już się aż tak nie zmieniają. Co prawda podobno co 7 lat człowiek zmienia wszystkie komórki, ale moje mózgowe chyba już raczej się nie zmienią.
0: W związku z tym, że mamy dwa nowe utwory, to może teraz właśnie one i porozmawiamy o tym, co się dzieje w tej chwili z wami, co się dzieje w studiu. Wspomniane może martwe w tej chwili w Trójce.

0: Gutierrez i Morze Martwe. To pytanie dla Beanki. Co czujesz, kiedy słyszysz utwory, które są do ciebie adresowane, a są, no, jak dla młodej osoby, bardzo depresyjne? Chyba, że ty sama jesteś ładna na czarno i mogę podejrzewać, że też gotyckie klimaty nie są ci obce.
1: Ja myślę, że to jest chyba już taki rodzinny smutek. Tego się chyba już nie da. To jest tak w genie gdzieś zapisane. Więc myślę, że to jest takie też trochę bardziej moje, też to czuję tak bardziej w sobie, że no jednak uważam, że to gdzieś było u nas tak i zawsze w tekstach i właśnie w muzyce, gdzieś zawsze potem w moich już jakichś takich autorskich rzeczach też gdzieś się przewijał cały czas ten smutek, więc nie, myślę, że jestem z nim jakoś tak dobrze obeznana.
0: Czyli rozumiem, że własne rzeczy też tworzysz poza Gutierrezem?
1: Tak, tak. Zdarzało się trochę częściej kiedyś, ale staram się jakoś do tego wrócić.
2: Nie mieszkamy w zamku, żeby było jakieś ponure wieży, nie mieszkamy.
0: I no, może martwym również. Jak to się stało, że zaczęłaś zresztą śpiewać?
1: Jak to się stało? To się gdzieś stało właśnie na początku 2022 roku, kiedy właśnie przeżywaliśmy jakieś tam swoje trudne momenty. I gdzieś chyba tak bardzo płynnie do tego przeszliśmy, wydaje mi się, że chyba tata gdzieś tam luźno mi zaproponował, że może bym chciała zaśpiewać w jednej piosence. I najpierw to była jedna piosenka na poprzednim albumie, a teraz gdzieś mi się udało znaleźć na wszystkich.
0: W każdym utworze śpiewasz?
2: Czy Blanka śpiewa? Tak, ona śpiewa te wokale, powiedzmy backing vocal, czyli
0: chórki.
2: Tam chórki. Tak. Natomiast jest taką osobą, która pomimo tego, że może właśnie śpiewa tylko chórki albo aż chórki, to jest dla mnie jej opinia jest bardzo ważna, czyli jakby kiedyś było tak, że to dzieci podążały za rodzicami, dzisiaj trochę na odwrót, że rodzice podążają za dziećmi. Chodzi mi o to, że jej gusta często jakby, jej spojrzenie na muzykę dla mnie, czy dla chłopaków z zespołu jest bardzo cenne, że to jest ta osoba z pokolenia trochę innego, wiesz, i jej zdanie jest czasami ważne, nawet jeżeli chodzi o całość utworu, konstrukcję, czy jakiś w ogóle przekaz. Także bardzo sobie cenię, że jest też jako też młoda osoba, nie tylko moja córka i wokalistka, ale też jako taka osoba właśnie z innego pokolenia w zespole Gutierrez.
0: Ale powiedz, czy to było tak, że zaproponowałeś Blance śpiewanie, dlatego, że posłuchałeś jej własnych produkcji i stwierdziłeś, że jest to ten klimat, który właściwie to zawsze chciałeś podążać, ale tak głupio ci było naśladować córkę.
2: Wiesz co, Blanka jest od małego, znam ją od małego.
0: Poznać się na porodówce.
2: Tak, tak. To jest znany slogan. Wiesz co, ona zawsze gdzieś tam śpiewała, czy jakieś wierszyki, czy jakieś nuciła. Potem jak miała kilka lat, poszła do szkoły muzycznej, skończyła pierwszy stopień z trudem,

0: ale się udało.
1: Jak ją zapisałeś na akordeon, to nie będzie na trudności.
0: Nie no, na pianinie gdzieś sobie tam jakoś, ale wiesz co, do końca roku miało wszystkie jedynki wpisane w dzienniczku, dopiero jakimś rzutem na taśmę na ostatnim egzaminie, to była chyba czwórka, tak? Nawet pani nauczycielka, pani profesor tak, się popłakała ze szczęścia, że pierwszy raz taka osoba, która nie miała żadnych szans jednak, jej się udało. I wiesz co, zawsze ten głos Blanki gdzieś, wiesz, to słyszałem go, jak śpiewa coś tam sobie i poczułem, że to może się tam gdzieś fajnie, jakby może to fajnie współgra, gdzieś się sklei z moim głosem. No i tak jakby zaczęło się, tak Blanka wspomniała od jednej piosenki, a teraz już gdzieś tam gra na klawiszach trochę z nami i śpiewa w zasadzie we wszystkich piosenkach.
1: Troszkę żartowaliśmy, ale powiedz o piosence Mało Radosnej, czy o tym Morzu Czarnym. Morze Martwym, przepraszam, nie Czarny.
0: Może Czarny, może w tym roku.
1: Właśnie na jedno, może się uda. Na jedno wychodzi Czarne czy Martwe, ciemne, jedno martwe. I drugie, wiesz, depresyjne.
0: No to jest taki trochę epilog do poprzedniej płyty, jakby zakończenie tamtej historii. Myślę, że można go odbierać na dwóch poziomach. Jeden poziom to taka relacja właśnie z osobą, z którą w zasadzie gdzieś jedziemy ratować coś, ale wiemy, że tego się już nie da uratować. A drugi poziom tej interpretacji, myślę, że Morze Martwe jako taka flauta, takie bezwieczne twoje życie, kiedy jesteś w takiej stagnacji, kiedy nie wiesz w zasadzie, czy coś ruszy, czy nie ruszy. No o tym w zasadzie tak ten tekst i ta piosenka mi się wydaje.
1: Mamy jeszcze jedno nagranie nowe.
0: Szlagówka, tak. To tak jakby jest. Trochę z innej...
1: Ale to posłuchajmy w takim razie tego i potem o tym porozmawiamy.
0: Jasne.

0: To już odrobinkę w innym stylu.
1: Tak, ta piosenka powstała kilka lat temu. Jej kompozytor Adam Bejnar-Bejnarowicz, gitarzysta, wtedy mu się urodził syn i jakby w euforii te wszystkie właśnie akordy pozytywne gdzieś powstały i no i uznaliśmy, że to jest tak ważna też dla niego piosenka, że trzeba ją na płycie umieścić.
0: To prawie jak country.
1: Jest to takie trochę neo country. Nasz wydawca właśnie mówił, czy jedziemy na Mrągowo w tym roku, czy załatwiasz tam jakiś...
0: No to do Neżyli od razu na Mrągowo.
1: Nie wiem, czy to jeszcze w ogóle działa, to Mrągowo.
0: Działa.
1: Nie, wiesz co, ja mam też tak, słucham takiej też muzyki, jakby myślę, że nawet w tej alternatywnej muzyce akustycznej dużo jest teraz nawiązań do takiej muzyki country i gdzieś na stare lata gdzieś mi ta nuta pasuje.
0: No wiesz, no parę lat temu piosenką roku został cover w Fast Car Tracy Chapman, jako piosenka country. A brzmiało prawie jak oryginał. Nie, wcale nie miał takich rytmów country w sobie dużych. Opowiedzcie troszkę jeszcze właśnie o tym utworze więcej, no bo tam tekst jest, no to jest znowu ważny, tak, tornada kobiet i tak dalej, imiona kobiet w tornadach.
1: Lana, coś może o tym temacie?
2: O szlagówce. Kurczę, szlagówka jest bardzo dla mnie taka inna, w sensie różniąca się od tych wszystkich utworów. Ona mi się bardzo kojarzy z takim letniaczkiem po prostu, więc ona, wydaje mi się, że ten zimowy teledysk nie jest taki może idealnie trafiony, ale jest taka, kurczę...
1: Natomiast jest o sile kobiety, o silnych dziewczynach, o silnych kobietach, które czasami przez twoje życie jak tornado właśnie przebiegają. Ale też jakby taka pozytywna jest to strona. Jest to wiadomo, to też jest znowu nasza historia, czyli historia pewnie niełatwa, jakiegoś tam trudnej relacji, bo to jest w naszym DNA chyba zapisane, żeby o tym opowiadać, ale jest ta forma, myślę, wydaje taka dość prostsza i przejrzysta, łatwiejsza.
0: Powiedzcie troszkę o nagrywaniu całej płyty, bo ta płyta już nagrywana w innych warunkach, w innym studiu,
1: tak.
0: W inny sposób.
1: Tak, także wszystkie swoje oszczędności i na 50 wszystkie prezenty swoje zebrałem, żeby pójść do fajnego studia. Oczywiście przy udziale naszego wydawcy udało się znaleźć, czy dotrzeć do studia Monochrom w Kotlinie Kłodzkiej, bardzo urokliwym miejscu, przecudownym, z wspaniałymi ludźmi, z realizatorem Ignacym, który też jest bardzo otwartą osobą. Czyli po pierwsze miejsce, po drugie sposób nagrywania, czyli nagrywaliśmy tak jak kiedyś się bodajże nagrywało, czyli wszyscy na tak zwaną setkę, czyli wszyscy gramy równocześnie. Jest to jakaś taka fajna energia zespołu uchwycona. Wymaga oczywiście skupienia, wymaga tego, żeby zespół był przygotowany i żeby rzeczywiście potrafił grać i śpiewać. Natomiast czuję, że jak słucham tych nagrań, bo płyta będzie wydana dopiero jesienią, ale jak ich słucham już teraz po miksach, że jest to taka energia inna niż do tej pory.
0: Czyli całość gotowa?
1: Całość jest gotowa, tak. Już jest w zasadzie po masteringu. Czekamy na tłocznię, winyl i jesienią w pierwszej połowie października będzie wydana ta płyta.
0: Czekamy w takim razie. Gutierrez w naszym studiu.
1: Dziękujemy.
0: Blanka, Bartek Woźniczko. Nazwisko masz ciągle?
2: Tak.
1: Dziękujemy za zaproszenie.
0: Dziękuję. To była Nocna Polska w Trójce. Była. Jeszcze trwa Nocna Polska. Natomiast goście już idą odpocząć. Dzięki.
1: Dzięki.

Rodzinnie w nocnej Polsce zespół Gutierrez. Nowa płyta, jak słyszeliśmy, już całkiem niedługo. A skoro było tacie, było córce, to może córeńki z nami zostaną jeszcze. Córeńka i córeczka właściwie, bo będzie Renata Przemyk wraz z Dagadaną, a także będzie Kaja w swoim chyba pierwszym wielkim przeboju.

Droga do kariery Kai trwała dość długo. Rozpoczynała właściwie śpiewając w chórkach w przeróżnych zespołach. Chyba ten najmocniejszy początek to był wraz z zespołem Tilt. Potem była płyta nagrana właściwie do materiału, który już był gotowy, a wokalistka się wycofała. Ale Córeczka była takim utworem, który pokazał nam, że Kaja sama potrafi zadbać o siebie również i zaśpiewać absolutnie świetnie. Potem poczekaliśmy troszkę na Kamień jeszcze, mimo wszystko. Córeczka Kai, a wcześniej Córeńka Renata Przemyk wraz z Dagadaną. A skoro były córeczki, to może teraz bardzo poważnie. Synowie, list do syna, Michał Kowalonek i syn okiennika, Kacperczyk plus Rojek.

Zabierałeś mnie na sanki, teraz to koledzy z branży zapraszają mnie na sanki. 40-latki się włożą jak 5-latki, ale to ty zawsze będziesz moim wzorem, a nie tamci. Łapałeś łzy mamy i na kartki wylewałeś swoje, kiedy uczyłeś mnie matmy. Zawsze kiedy wracałem z party, udawałeś, że nie czujesz, pewnie też paliłeś planty. Staliśmy na balkonie, przy drodze wskazywałem palcem samochody, na które nie było cię stać. Chciałem uciec jednym z nich, no a teraz taki mam, żeby wracać jak najszybciej do LBN z WWA. Idzie burza, wyłącz komputer, nie trzaskaj drzwiami. Świecisz mi czy sobie? Zapytaj mamy. Nie mogłem wytrzymać z tymi samymi tekstami. Często się nie zgadzamy, bo jesteśmy tacy sami. Ale jesteśmy ekipą na całe życie. Moi znajomi pokłóceni są z ojcami. Niech

0: ubierze cię.
1: List do syna, Miła Kowalonek, syn Okiennika, Kacperczyk i Rojek. Za chwilę mam nadzieję, że powróci zespół, o którym ostatnio było dość cicho. A na przełomie lat 80. i 90. była to jedna z największych nadziei polskiej muzyki. Właściwie to były dwa zespoły, Kontrola W i Kosmetyki Mrs. Pinki. Tak naprawdę to końcówka lat 80., w latach 90. to troszkę już mniej, troszkę zespół się zaczął wycofywać. Chociaż jedna z piosenek była na liście przebojów trójki. Ale teraz te dwa utwory, które były jeszcze zaśpiewane razem przez Darka i Katarzynę. Rodzeństwo Kuldów.

Kontrola W i kosmetyki Misty Spinki. Dwa różne zespoły, ale tak naprawdę ci sami ludzie na froncie, czyli Darki, Katarzyna, Kuldowie. Rozpoczynali w Kontroli W, kiedy jeszcze byli bardzo, bardzo młodzi. To była grupa nastolatków. Potem już w studenckich czasach były kosmetyki Misty Spinki. Darek swoją drogą miał epizod krótki, trójkowy, bo pracował również tu w naszym programie w dziale promocji na początku lat 90. Ale dlaczego mówiłem, że Kontrola W ma szansę wrócić, tak jak kosmetyki Misty Spinki? Bo ich piosenki postanowiła przypomnieć nam Mary z Polski. I właśnie manekiny, które już były w wykonaniu Kontroli W, teraz w zupełnie wersji innej, praktycznie nie do poznania.

0: Manekiny i Mary z Polski. Manekiny kiedyś w repertuarze zespołu Kontrola W, zresztą tak jak wspomniałem, Mary z Polski będzie przypominała piosenki i Kontroli W, i Kosmetyków Mrs. Pinki już niedługo podczas festiwalu w Jarocinie. Mam nadzieję, że będzie cała duża płyta również z tymi utworami, bo ja z dużą przyjemnością posłucham naprawdę świetnych tekstów Darka Kuldy i tego, co kiedyś przed latem wraz z siostrą Katarzyną wykonywali na scenie, a przecież grali na największych polskich festiwalach. Ja pamiętam najlepiej koncert w Jarocinie na dużej scenie. Opowiadałem już zresztą o takim przypadku, kiedy artystka miała spore trudności, żeby dać sobie radę z deskami na scenie, ale o tym może przy okazji innej, już nie będę się powtarzał w tej chwili. Wersja Mary z Polski absolutnie rewelacyjna. To może jeszcze jeden powrót w tej chwili, powrót Ziemowita Kosmowskiego. Dom i ty, to nowe nagranie pod szyldem K2.
1: Tu był dom, tu płot, tu klomb, tu pień, dalej staw na skos, pole traw, był dzień. Byłem ja, byłaś ty, byłem ja, były dni. To był dom, nasz dom, dom i ty. Stanął blok i sklep i szkoły gmach, zniknął staw i pień, pole traw, był dzień. Byłem ja, byłaś ty, byłem ja, były dni. To był dom, nasz dom, dom i ty. Nawet wtedy, gdy byłem chwilę sam, nawet wtedy ty byłaś tam. Byłem ja, byłaś ty, byłem ja, były dni. To był dom, nasz dom, dom i ty. Wezwał świat i dał nową moc i styl. Inny dom i staw, w innej mowie sny. Byłem ja, byłaś ty, byłem ja, były dni. To był dom, nasz dom, dom i ty. Wir banalny, trochę tak. Wir astralny, trochę tak.

0: Jesteś ty, jestem ja i są dni. To jest dom, nasz dom, dom i ty. Wir banalny, trochę tak. Wir astralny, trochę tak. Wir miłości, jak nie tak. Wiatr nadziei, zawsze tak. Popatrz, ciemny las, już pod same drzwi. Oddech ciemnych mas i liderów krzyk. Jestem ja, jesteś ty, jestem ja i są dni. To jest dom, nasz dom, dom i ty.
1: K2, nowe nagranie zespołu Dom i Ty. K2, czyli Ziemowit Kosmowski. I może muzyka Ziemowita Kosmowskiego pozostanie wraz z nami jeszcze przez chwil parę tu na antenie Trójki w Nocnej Polsce. Zespół Rendezvous i dwa nagrania, które ja, szczerze mówiąc, chociaż lata mijają, niezwykle lubię. I Na Okrągło oraz Leż Bez Słów.

Na okrągło, lecz bez słów. Ja chyba powtórzę się, ale pamiętam tę piosenkę świetnie z Jarocina, kiedy leżałem na trawie przed sceną, przed dużą sceną na Stadionie Jarocińskim i słuchałem właśnie utworu Lecz bez słów. To może jeszcze chwila wraz z Ziemowitem Kosmowskim. Za chwilę będzie A na plaży Anna. To piosenka również wylansowana przez Rendezvous, ale dziś posłuchamy jej w wersji zespołu Subway, zespołu, który również stworzył Ziemek Kosmowski. Potem będą newsy, newsy Subwaya, ale też w innej wersji, bo zremiksowane przez Maćka Werka. I w tej trójce na koniec pojawi się również Przekute powietrze, zespół Brak. To chyba właściwie pierwszy utwór artysty, który usłyszałem w swoim życiu.

Subway, Ziemowit Kosmowski i Werk, a także grupa Brak. Rok po polsku, czy muzyka młodej generacji, to była audycja, którą prowadził Piotr Nagłoski tu na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia w piątki po godzinie 15 i tam właśnie usłyszałem po raz pierwszy zespół Brak w piosence Przekute Powietrze. I nie wiem dlaczego, ale kiedy wybierałem te utwory dzisiaj, pomyślałem sobie, że po Braku świetnie zabrzmi mi Robert Gawliński na początek wraz z Wilkami w piosence troszkę zapomnianej Atlantyna Łez, a zaraz potem Nie pokonasz miłości oraz Beze mnie, o mnie.

Wilki i Robert Dawiński w Nocnej Polsce. A skoro było beze mnie, o mnie, to muzyka zespołu Republika w tej chwili i Obywatela GC również przez chwil parę. I to będą nagrania nie te, które ostatnio często pojawiają się w wykonaniu Kasi Linz, a wersje troszkę zapomniane, wersje zupełnie inne, bo jak najbardziej rockowe. I to bardzo rockowe. Będzie Farbenlere, będzie Kobranocka i będzie Jaco Branco. Ta piosenka w wykonaniu Jaco Branco to najmłodsza wersja w tej trójce.

Ja ci nie wierzę. Uspokój się. Schowaj ten język.

Sexy Doll, Farbenlehre, Kombinat, Republika i tak, tak, to ja, Jaco Branco. A tak a propos grupy Farbenlehre, to w najbliższą niedzielę w historii pewnej płyty Atomowe Zabawki, czyli jedna z ważniejszych płyt na początku kariery zespołu Farbenlehre, który w tym roku obchodzi 40-lecie swojej działalności. A skoro był Jaco Branco, to może jeszcze ten artysta w utworach już właściwie pod własnym nazwiskiem, ale zawsze gdzieś tam wraz z gośćmi, bo będzie Jaco Branco wraz z Jamalem, będzie z zespołem Neone, a także z Krzysztofem Zalewskim.

wiosną. Jacob Rango i przyjaciele. I to tyle w Nocnej Polsce. Tomasz Żonda, dziękuję bardzo. Na koniec jeszcze Renata Przemek i Non Human, czyli NNHMN. Ta formacja rozpoczynała dzisiaj Nocną Polskę. Na koniec będzie Your Demon.

0: Autopromocja.
1: Listy na M.
2: Na samym początku pragnę Cię, a także Pana Marka gorąco pozdrowić.
3: Mój szef także uważa Was za radio numer jeden.
4: Chodzi o to, że ja uwielbiam Wham i George'a Michaela i bez niego nie mogę żyć.
5: Tydzień temu napisałam do Was, abyście przekazali na antenie pozdrowienia dla Andrzeja z Gdańska. Błagam, nie róbcie już tego.
2: Chcę wszystkich poinformować, że solista zespołu Europe jest tylko mój.
4: Mamy tu upalne lato. Na szczęście spokojne, bez wojny. Tu już się skończyła.
5: Przy okazji chciałabym poprosić panią od biologii, aby nie trzymała wiosną jeża w szkolnym akwarium.
3: Kończąc, zasyłam pozdrowienia dla Marka, Pawła i Marii.
1: Więcej w Trójce już od najbliższego.

0: najbliższego poniedziałku między 9 a 12.
1: Autopromocja.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
3: Dzień dobry, w programie Trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. Wczoraj 70. urodziny obchodził Wojciech Konikiewicz. Jazzman, choć nie tylko. Pianista, organista, muzyk grający zresztą na różnych instrumentach klawiszowych, także na gitarze basowej, producent nagrań, też warto o tym wspomnieć. Prowadził warsztaty i wykłady na wielu uczelniach Europy i świata, począwszy od Uniwersytetu Jagiellońskiego, poprzez Anglię, Stany Zjednoczone, Japonię, kończąc na Kenii. Współpracował z wielkimi polskiego jazzu. Tomaszem Stańką, Krzysztofem Ścierańskim, Tomaszem Szukalskim, Zbigniewem Wegehauptem i wieloma innymi. Od blisko 30 lat prowadzi koncerty ku pamięci Milesa Davisa w rocznicę śmierci. Muzyka tworzy muzykę do filmów, spektakli teatralnych, operowych i baletowych. Prócz tego wielokrotnie pojawiał się w studiach nagraniowych, gdzie tworzyli artyści rockowi. I właśnie na tym elemencie jego kariery dziś się skoncentrujemy. Rok 1984 na początek. Płyta zespołu Klaus Mittwoch.

Zabijem beczkę snów. Piękna Miki da nam szpagat. Chenio z wroga zrobi dwóch.

Słuchaliśmy zespołu Klaus Mittwoch z płyty wydanej w roku 1984 tytułu utworów Dla Twojej Głowy Komfort, strzeż się tych miejsc i tutaj wesoło. I w nagraniach uczestniczył właśnie nasz dzisiejszy muzyczny bohater, czyli Wojciech Konikiewicz. To nie przypadek zresztą, bo zarówno Wojciech Konikiewicz, jak i Lech Janerka są wrocławianinami. Rok 1986, płyta zespołu Izrael, druga, jedyna przy okazji płyta Izraela, na której jedynym wokalistą był Robert Brylewski. Bez Maleo i bez Kelnera. Słuchamy.

Fajka pokoju, równe prawa, wolny naród. Śpiewał Robert Brylewski, grał Izrael. Także nasz bohater dzisiejszy, Wojciech Konikiewicz, zagrał na instrumentach klawiszowych w utworach sprzed chwili. W tym samym roku ukazała się debiutancka płyta Lecha Janerki. No i znowu Wojciech Konikiewicz pojawił się w studiu i zagrał na fortepianie i syntezatorach.

Słuchaliśmy nagrań z pierwszej płyty solowej Lecha Janerki zatytułowanej Historia podwodna. Tytuł utworów: Ta zabawa nie jest dla dziewczynek, Jest jak w niebie i Lola chce zmieniać świat. Teraz już rok 1988 i debiutancki album zespołu Tomka Lipińskiego Tilt. Oczywiście na instrumentach klawiszowych w charakterze gościa pojawił się Wojciech Konikiewicz.

płyta zatytułowana po prostu Tilt, a tytuły utworów Fale łaski, techno reggae, Jest tylko to i Tańczę na niebie. Świetny krajowy debiut roku 1988. W tym samym roku ukazała się również inna bardzo dobra płyta, mianowicie debiutancki album grupy Armia.

Słuchaliśmy zespołu Armia z debiutanckiego albumu zatytułowanego po prostu Armia, choć w późniejszych latach na reedycjach pojawił się nowy tytuł Anti-Armia. Tytuł utworów Wojny bez łez, w niczyjej sprawie, nigdzie teraz tutaj. Kolejny album, na którym zagrał Wojciech Konikiewicz, to solowa płyta Wojciecha Waglewskiego zatytułowana Waglewski gra żonie i to był rok 1991.

Śpiewał i grał Wojciech Waglewski, a utwory pochodzą z płyty Waglewski gra żonie. Tytuły to nic złego, wcale mi się słowa nie posplątywały i strategia śrubokręta. W tym samym 1991 roku Wojciech Konikiewicz wziął udział w nagraniach na drugą płytę zespołu T-Loves zatytułowaną Pocisk Miłości.

To był Muniek i zespół Tila z drugiego albumu tej grupy, który ukazał się w roku 1990. Pierwszym tytułu utworów Pocisk Miłości, Warszawa i Sara. Odnowiony skład Tilaw z Sydneyem Polakiem i Jankiem Benedekiem, których już obecnie w zespole Tilaw nie ma. Teraz rok 2010 i grupa Szum założona przez Roberta Brylewskiego.

Słuchaliśmy grupy Szum w nagraniach z drugiego albumu Super Ego. Płyta ukazała się w roku 2010. Tytuły utworów Ego, Wojownik i Gwiazda. Wracamy do nagrań tej formacji. Tym razem będą one pochodzić już z kolejnego albumu Introwersja.

viva el mundo.

Skarb w kawalerce i Viva el Mundo to nagrania z płyty Introwersja zespołu Szum. Album ukazał się w roku 2013, a w nagraniach wziął udział nasz dzisiejszy muzyczny bohater, jubilat Wojciech Konikiewicz. W programie trzecim Polskiego Radia słuchali Państwo audycji Ranny Wzmacniacz. Ja już bardzo dziękuję za uwagę, życzę udanego weekendu i na zakończenie jeszcze Tomek Lipiński. Dziękuję, Grzegorz Hoffman, do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Takie rzeczy tylko w Trójce. Tylko raz, wyłącznie na żywo. Koncert zespołu Bejrut prosto z Festiwalu Malta w Poznaniu. Przed koncertem wystąpię w charakterze supportu w audycji festiwalowej o 21:00. Na koncert zapraszam po 22:00, już dziś. Bejrut z Malty w Trójce. Nie można tego przegapić. Powtórek nie będzie. Justyna Grabasz.
0: Autopromocja.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 6:00. Michał Jędrkowiak. Dzień dobry. Serwis Trójki przygotowała i przedstawi Anna Zaleśna-Sewera.
3: Już ponad 900 ofiar śmiertelnych trzęsienia ziemi w Wenezueli. Były kolejne wstrząsy. Pseudokibic z Trójmiasta zatrzymane za groźby i znieważenie na tle narodowościowym obywatelki Ukrainy. Upał narasta. Dziś w całym kraju ponad 30 stopni, na zachodzie maksymalnie 38. Kolejne w ostatnich dniach trzęsienie ziemi nawiedziło Wenezuelę. Jego magnituda wyniosła 4,9. W środę dwa podziemne wstrząsy spowodowały śmierć ponad 900 osób.
4: Wśród zrujnowanych budynków, które obecnie kształtują panoramę miasta, ratownicy oraz rodziny poszukujące zaginionych bliskich niestrudzenie przeszukują gruzowiska. Od czasu, gdy w środę północną Wenezuelę nawiedziły dwa niszczycielskie trzęsienia ziemi, po 48 godzinach akcji wciąż znajdowani byli żywi ludzie, których wspierali zebrani naokoło, starający się również pomagać służbom ratunkowym.

0: Co wydobywane były żywe noworodki, seniorzy czy domowe zwierzęta. Według ostatnich danych ponad 3000 osób odniosło obrażenia. Co najmniej 172 osoby pozostają uwięzione pod gruzami zawalonych budynków, poinformował przewodniczący Zgromadzenia Narodowego George Rodriguez. Wstrząsy dotknęły co najmniej 383 budynki, 13 szpitali, 25 centrów handlowych oraz 1002 inne obiekty. Dramatycznie kończy się czas, aby ratownicy w gruzach mogli jeszcze odnaleźć większą liczbę ocalałych. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: W Waszyngtonie podpisano porozumienie pomiędzy Izraelem a Libanem, które ma być pierwszym krokiem do trwałego zakończenia konfliktu. W rozmowach pośredniczyły Stany Zjednoczone, mówi sekretarz stanu USA Marco Rubio. To dopiero początek początku. Przed nami jeszcze bardzo dużo pracy. W żaden sposób nie lekceważymy ani nie bagatelizujemy trudności, jakie nas czekają. Rozumiemy jednak, jak ważne i jak niezwykle istotne jest to zadanie. Jesteśmy zaszczyceni, że mogliśmy odegrać rolę w doprowadzeniu do tego porozumienia. Strony nadal dzieli kwestia obecności izraelskich wojsk w południowym Libanie. Premier Benjamin Netanyahu zapowiedział ich pozostanie w wybranych punktach. Premier Libanu odrzucił taki scenariusz. Akcja ratunkowa na jeziorze Pamiątkowskim w Wielkopolsce. 17-latek podczas pływania zniknął pod powierzchnią wody. Do akcji skierowano 11 zastępów strażackich i specjalistyczną grupę nurkową z Poznania. Nastolatka udało się odnaleźć, relacjonuje rzecznik wielkopolskich strażaków Martin Halasz.
2: Dzięki prowadzonej resuscytacji krążeniowo-oddechowej udało się przywrócić jego funkcje życiowe. 17-latek został przekazany zespołowi ratownictwa medycznego i przetransportowany śmigłowcem LPR do szpitala.
1: Życiu nastolatka nic nie grozi. Policjanci z Gdańska zatrzymali mężczyznę podejrzanego o groźby i znieważenie na tle narodowościowym kasjerki, obywatelki Ukrainy. Zatrzymany to trójmiejski pseudokibic. Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości poinformowało wieczorem, że funkcjonariusze wykryli na jednym z portali społecznościowych materiał przedstawiający mowę nienawiści na tle narodowościowym. Ustalili tożsamość pokrzywdzonej, która złożyła oficjalne zawiadomienie. Szybko udało się zatrzymać autora. Absolutne zero tolerancji dla agresji, napisał szef MSWiA Marcin Kierwiński. Unikanie wychodzenia z domu w najgorętszych godzinach i picie dużej ilości wody to rady ekspertów na walkę z falą upałów. Niemal cała Polska objęta jest ostrzeżeniami trzeciego stopnia przed wysokimi temperaturami. Profesor Bogdan Chojnicki z Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk apeluje o zachowanie ostrożności.
3: W takich warunkach, tak wysokiej temperatury, musimy uważać szczególnie na zdrowie. Z jednej strony udary słoneczne, które naprawdę nam obecnie już zagrażają, a z drugiej strony to, że nie jesteśmy przyzwyczajeni do ciągłego picia wody. Kulturowo po prostu zwykle nie mieliśmy sytuacji, w której tę wodę trzeba było ciągle pić.
1: Dziś niemal w całym kraju ponad 30 stopni, na zachodzie 38.
4: Klimat.
1: Umiarkowana jakość powietrza w Czerniawie. W pozostałych miejscach kraju jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi 19% energii. Od 9 do 17 tzw. zielone godziny warto wówczas wykorzystać nadmiar wyprodukowanego prądu. W lasach na przeważającym obszarze Polski utrzymuje się zagrożenie pożarami. To był Serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Bezchmurnie, gdzieniegdzie parę obłoczków może się pojawić, ale popada z nich tylko w Tatrach. Cyferki na mapie pogodowej sine, w czerni nawet bym powiedział wpadające. Najgoręcej 37-38 stopni w Zielonej Górze, nieco lepiej będzie w Warszawie i Wrocławiu, tam 35 stopni, 34 w Toruniu i Lublinie, 31 w Białymstoku i Koszalinie.
7: Autopromocja.
8: Listy na M.
9: Na samym początku pragnę Cię, a także Pana Marka gorąco pozdrowić.
10: Mój szef także uważa Was za radio numer jeden.
11: Chodzi o to, że ja uwielbiam Wham i George'a Michaela i bez niego nie mogę żyć.
12: Tydzień temu napisałam do Was, abyście przekazali na antenie pozdrowienia dla Andrzeja z Gdańska. Błagam, nie róbcie już tego.
9: Chcę wszystkich poinformować, że solista zespołu Europe jest tylko mój.
11: Mamy tu upalne lato. Na szczęście spokojne, bez wojny. Tu już się skończyła.
12: Przy okazji chciałabym poprosić panią od biologii, aby nie trzymała wiosną jeża w szkolnym akwarium.
10: Kończąc, zasyłam pozdrowienia dla Marka, Pawła i Marii.
8: Więcej w Trójce już od najbliższego poniedziałku między 9 a 12.
7: Autopromocja.
6: 6 minut po godzinie 6. Nie ma w kraju powiatu, w którym nie obowiązywałyby ostrzeżenia IMGW o upałach. Trudny czas przed nami.
13: Uff, jak gorąco.

0: rozżarzone ulice miast, tropikalne upały w halach fabrycznych i hutach. W czasie czerwcowej kanikuły z utęsknieniem wyczekujemy chwili wyjazdu na urlop.
1: No to sobie o urlopach, o wakacjach dzisiaj porozmawiamy. I o Opole też. O tym sprzed lat i o tym, który tu i teraz. Taka plaża na przykład. Jaka ona powinna być?
2: Czysta, szeroka, bezpieczna.
3: Wiadomo, że milej się siedzi, jak nie ma śmieci i można sobie odpoczywać, nie nabijając się na jakieś butelki albo szkło. Nie lubię, jak jest tłoczno.
1: O zwycięzcach, plażach, plażowego rankingu, to znaczy o plażach, czyli właściwie zwyciężczyniach chyba, powiemy jeszcze przed godziną siódmą, ale wcześniej o harcerzach, których nasza trójkowa reporterka Ania Lwowa spotkała stojących na ulicy w upale z ciasteczkami, jak w Ameryce. Pieką, sprzedają, ale nie tylko.
4: Musimy też robić dokumentację normalnie, wszystkie faktury i musimy to wszystko sami rozliczać.
5: Staramy się wychowywać ludzi gotowych na podejmowanie wyzwań, jakim jest też odciążenie finansowe rodziców.
1: A te aktywa pieniężne są harcerzom potrzebne na wyjazd do Szkocji. Łączą przyjemne z pożytecznym, sprawność księgowego można zdobyć, no i sprawność zaradnej córki czy zaradnego syna.
6: Zapraszamy do Trójki.
1: Będzie to rzeczywiście konkurs do wygrania, voucher na symulator lotu samolotem pasażerskim i symulator skoków spadochronowych. Szczegóły i pytanie w konkursie jeszcze przed godziną siódmą. Załoga sobotniego poranka pięknie się Państwu kłania. Program przygotował Michał Kowarski, realizuje Olga Szućko. Telefony od Państwa odbiera Paweł Turski. Ja nazywam się Michał Jędrkowiak. Dzień dobry jeszcze raz. Teraz w Trójce Dire Straits i Walk of Life.

0: 11 minut po godzinie 6, tu trójka.
1: A czy nie odstraszają was te dyżury w kuchni, te wszystkie warty w nocy?
2: Nie, no w żadnym wypadku. No to jest bardzo przyjemna rzecz, przynajmniej dla nas.

0: Do wakacyjnych wspomnień Państwa staram się namówić. Można dzwonić 22 i 7 trójek. Paweł Turski czeka na telefony. Można dzielić się planami, można dzielić się wspomnieniami właśnie. Ku inspiracji przygotowałem parę archiwalnych nagrań sprzed lat bardzo wielu. Takie na przykład.
1: Dla relaksu i ochłody zapraszamy nad wodę w zielony plener.
2: Najpopularniejsze na Śląsku kąpielisko Fala. Zastaliśmy tutaj dobrze zaopatrzone kioski, saturatory. Czego można się napić?
3: Mandarynka, woda mineralna, różne soki jak jabłkowy, czarna porzeczka, no oczywiście lody chłodzące, woda z saturatora.
2: Czy Państwo sprzedają również piwo?
3: Piwo nie. Na kąpieliskach w ogóle jest zakaz sprzedaży piwa.
0: Czy Państwo to słyszeli?
2: Czy Państwo sprzedają również piwo?
3: Piwo nie. Na kąpieliskach w ogóle jest zakaz sprzedaży piwa.
0: 22 i 7 trójek. Moim zdaniem powinniśmy iść w tym kierunku. Zakaz sprzedaży piwa na kąpieliskach.

Kartka z kalendarza, 27 czerwca dzisiaj mamy. Do końca roku zostało 187 dni. Imieniny obchodzą, spróbuję na jednym wydechu, Bogodar, Bogudar, Benvenut, Bożdar, Bożydar, Cyryl, Jan, Joanna, Maria, Maryla, Samson, Teresa, Włodzisław, Włodzisława, Władysław i Władysława. To było prostsze niż myślałem. Zaglądamy do muzycznego kalendarium. Urodziny. 75. obchodzi dzisiaj Benedykt Jan Otręba, znany jako Beno Otręba, współzałożyciel i basista zespołu Dżem. No to Dżem, jak malowany ptak.

Dżem, jak malowany ptak. W kalendarzu też inna piękna rocznica, rocznica urodzin Lee Nash, 50. urodziny. Ma dzisiaj wokalistka zespołu Sixpence None the Richer. W trójce Kiss Me, piosenka z 1997 roku.

0: Na naszym trójkowym Facebooku pan Kazimierz serdecznie wita i pozdrawia z Mierzei Wiślanej i załączył zdjęcie, to dzika róża chyba jest, piękna te różowe płatki, coś cudownego. Życzymy państwu wspaniałej soboty i zachęcamy do dzielenia się wspomnieniami związanymi z wakacjami sprzed lat.
1: Ze śląskich kąpielisk autostopem jedziemy na Mazury, ale przez Szczecin.
2: Wczesne popołudnie na ruchliwej szosie wylotowej z Katowic, ożywiony ruch. Nie będzie więc trudno chyba spotkać tutaj autostopowiczu.
3: Jesteśmy z Kieleckiego, wybieraliśmy się przez Kraków do Muszyny i z Muszyny na Szaną Dolną, aż Opole, Katowice, aż do Szczecina.

0: 2027 trójek.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Słuchacz Marek z Prudnika Śląskiego. Panie redaktorze, województwo opolskie. I według mojego analogowego kalendarzyka wychodzi, że właśnie 76 lat temu, w 1950 roku, urodziło się województwo opolskie. Czyli mamy takie święto, ale dzisiaj, panie redaktorze, też według moich informacji urodziła się pani Barbara Marcinik. To takie nasze trójkowe okno na świat kultury. I myślę, że od wszystkich słuchaczy trójki dla pani Barbary wszystkiego najlepszego.
0: Proszę pana, skąd pan ma takie informacje? Temu, że dzisiaj urodziny Baszki Marcinik, nie mogę zaprzeczyć, ale nie mogę też tego potwierdzić. A województwu opolskiemu wszystkiego dobrego życzymy. Trzeci punkt prawa harcerskiego mówi wyraźnie. Harcerz jest pożyteczny i niesie pomoc bliźnim. Szczególnie, kiedy bliźni głodni, a harcerz zbiera na wyjazd za granicę.
2: Jedziemy w sierpniu do Szkocji i lecimy. Będziemy chodzić po tych górach. Mamy w planach zwiedzić najwyższy szczyt w Szkocji, Ben Nevis. Będziemy też nad Loch Ness.
3: Będziemy później jechać pociągiem.
2: I w Edynburgu będziemy. Będziemy codziennie chodzić po górach i pokonywać jakieś dystanse, spać w namiotach. Koszty są dość spore.
4: No ale harcerze słyną z zaradności. Ta grupa postawiła na sprawdzony pomysł za oceanu. W końcu amerykańscy skauci od lat sprzedają domowe wypieki.
5: My mamy specjalną zgodę i możemy sprzedawać ciastka. Mamy nawet kasę fiskalną, wydajemy z niej paragony, więc wszystko jest robione legalnie.
3: My wszyscy sami robimy ciasteczka, może z jakąś małą pomocą, tajemne przepisy. Robimy je ogólnie albo w nocy zeszłego dnia, albo rano.
6: Podstawą pozyskiwania funduszy w harcerstwie są właśnie tak zwane akcje zarobkowe, które polegają na wykonywaniu drobnych usług.
4: Barbara Sobieska, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej.
6: Na przykład obsłudze parkingu, prac ogrodowych, albo sprzedaży produktów takich jak znicze, czy też sianko na Boże Narodzenie, albo właśnie jak w tym przypadku własnych wypieków.
5: Najlepiej się sprzedają babeczki. Różne tutaj mamy bananowe, czekoladowe, łatwo wziąć w rękę, więc zawsze się dobrze sprzedają, a dzisiaj mamy taki specjał, czyli jabłka z kajmakiem i z migdałami.
2: Musimy też robić dokumentację normalnie, te wszystkie faktury i musimy to wszystko sami rozliczać, więc też uczymy się takiej samodzielności w przyszłości, żeby w pracy umieć rozliczyć fakturę.
6: Staramy się dbać o to, żeby wychowywać ludzi odpowiedzialnych i gotowych na podejmowanie wyzwań, jakim jest też odciążenie finansowe rodziców.
3: Znaczy do pełnej sumy nie dotrzemy, ale zawsze sobie jakiś rabat zrobić fajnie.
5: Więc tak naprawdę zależy od, myślę, że szczęścia i od pogody, i od dnia.
6: Mam wrażenie, że przez lata nie doszło tutaj do jakiejś dużej zmiany, bo wszystko uzależnione jest od kreatywności.
3: Najlepszy wynik to było prawie 3000.
0: 3000? Nieźle. Babeczki bananowe i czekoladowe, jabłka z kajmakiem i migdałami. Może komuś z państwa wymienione specjały kojarzą się ze smakiem wakacji. O smakach wakacji będziemy jeszcze mówili. Dzisiaj zapraszamy do trójki. A jeśli nie te smaki wymienione, to jakie? No właśnie, 22 i 7 trójek. Z harcerzami rozmawiała Anna Lwowa, która chyba harcerką nie była. Ja też nie byłem i bardzo żałuję, bo ominęło mnie wspólne śpiewanie, takie na przykład.

0: Już prawie za 27. Teraz proszę zamienić się w słuch jeszcze bardziej.
1: Sponsorem w konkursie jest marka Flyspot. Miejsce, gdzie można polatać w tunelu aerodynamicznym. Flyspot.com.
0: Ale nie tylko. W naszym konkursie do wygrania jest 20 minut w symulatorze Boeinga 737 we Flyspot Warszawa. Załoga ośrodka wszystko wyjaśni, pomoże, pokieruje, powie, do czego służą rozmaite przyciski, przepustnice, klapy i tak dalej. A jak już sobie państwo polatają, to będą państwo mogli pospadać, bo obok symulatora lotu w pakiecie jest kolejne 20 minut w symulatorze, uwaga, skoków spadochronowych. Zapina się taką uprząż, która unosi nas na wysokość metra, półtora. Mamy gogle pokazujące nam to, co widzi skoczek, który faktycznie wyskakuje z samolotu i spada. No i sobie lecimy. Świetna sprawa. Voucher na skorzystanie z symulatora lotu i symulatora skoków spadochronowych mamy dla państwa. Jego wartość to ponad 500 zł, a wystarczy odpowiedzieć na pytanie, komu i dlaczego chcą państwu taki voucher sprezentować. Na odpowiedzi czekamy pod numerem 73533. Koszt wysłania wiadomości to 3 zł i 69 groszy. Jeżeli odpowiedź na to pytanie brzmi, że samej sobie, samemu sobie, to nie jest nic złego. Absolutnie proszę się nie krępować. Czekamy na SMS-y. 73533. Pytanie, komu i dlaczego chcą państwu sprezentować taki voucher? Rozstrzygnięcie tego konkursu pod koniec audycji, jeszcze przed godziną 9:00. A tymczasem dzwonią państwo pod 22 i 7 trójek.
2: Pozdrawiamy z Doliny Dolnej Narwi całą Trójeczkę i wszystkich słuchaczy programu trzeciego. Oczywiście wierna ekipa wędkarek i wędkarzy ze Stowarzyszenia Nasza Narew pod moim dowództwem. Dobrego i miłego weekendu życzymy. Trzymajcie się, kochani, ciepło i grajcie tak dalej.
0: Dziękujemy, panie Stanisławie. To pan już właściwie tak trochę na wakacjach.

0: Za 15:07. Getting Jiggy With It, Will Smith w Trójce. 22:07 trójek. Państwo dzwonią ze wspomnieniami.
1: Najwspanialsze wakacje to miałem w roku 89 z dwóch powodów. Po pierwsze, były to najdłuższe moje wakacje, bo po maturze, a po drugie, były to wakacje bez wszechobecnej elektroniki, czyli telefonów, tabletów i tak dalej. Więc był czas na rozmowy, na zwiedzanie, na kontakt z naturą, czyli na to, na co teraz młodzież po prostu czasu nie ma.
0: To były czasy. To znaczy, wierzę na słowo, bo nie było mnie na świecie.

0: Wcale nie cisza i spokój, a uniwersalność. To kluczowa cecha, która sprawia, że plaża zasługuje na miano plaży roku. Tuż przed wakacjami poznaliśmy zwycięskie plaże. Zwycięskie w tegorocznej odsłonie plebiscytu Plaża Roku właśnie. Szczegóły zna Paweł Turski, który pytał Polaków o to, jaka powinna być dobra plaża.
1: Dobra plaża powinna być czysta, szeroka, bezpieczna.
2: Wiadomo, że milej się siedzi, jak nie ma śmieci i można sobie odpoczywać, nie nabijając się na jakieś butelki albo szkło. Nie lubię, jak jest tłoczno, żeby było czysto, spokojnie i bezpiecznie, żeby był ratownik, żeby nikt się nie utopił. Imprezy w tych głównych plażach, ale fajnie, jak jest jakaś poboczna, taka cicha, bardziej spokojna.
3: Oto to. Oczywiście bez zagwarantowania bezpieczeństwa i czystości w szranki o tytuł plaży roku stanąć nawet nie można. Bez imprez i atrakcji, a jednocześnie bez zapewnienia cichego azylu, nie można z kolei marzyć o zwycięstwie w plebiscycie. Plaża Roku to kompleksowe miejsce, plaża ze wszystkim. Taką plażę ma tegoroczna zwyciężczyni Ustka.
4: Tam jest właśnie coś dla każdego. Ta plaża to jest takie dwa w jednym trochę.
3: Marek Świrkowicz, redaktor naczelny magazynu Travelist.
4: Dlatego, że no się dzieli na dwie części, plażę zachodnią i plażę wschodnią. I zachodnia to jest ta bardziej dzika, otoczona lasami, bunkrami ukrytymi w tych lasach. I jeśli ktoś szuka spokoju, może sobie przejść przez kładkę nad kanałem i wybrać się na tą plażę zachodnią. Natomiast plaża wschodnia, ta bliżej centrum miasta, to jest ta tętniąca życiem, więc tam rzeczywiście cały czas dużo się dzieje.
5: Sporo jest atrakcji na plaży.
3: Jacek Maliszewski, burmistrz Ustki.
5: Stawiamy bardzo mocno na aktywny wypoczynek. Są boiska do siatkówki, ale nie tylko. I można u nas pograć w piłkę ręczną plażową, piłkę nożną. Na plaży w tym roku rozgrywane będą finały Polskiej Ligi Siatkówki.
3: Ustecka plaża oferuje wiele, ale tak samo dużo oferuje zepchnięta po 12 latach z pierwszego miejsca na drugie Świnoujska plaża.
6: Główna impreza, jeśli chodzi o plażę, to jest Mistrzostwa Polskich Ratowników 11-12 lipca.
3: Michał Ruciak, dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji Wyspiarz Świnoujściu.
6: Oprócz tego oczywiście wiele festiwali jak Fama, FK, Markowy, Dni Morza, wiele różnych turniejów, zarówno od tenisa, od koszykówki. Jest też popularny

0: Parny teraz basket 3x3, jest piłka ręczna plażowa, dwa turnieje do piłki nożnej, turniej plażowy, też boisko postawiliśmy.
1: Pod względem atrakcji, które są kluczowe w plebiscycie Plaża Roku, można powiedzieć, że mamy remis pomiędzy Ustką a Świnoujściem. Pytanie więc, czemu Ustka wygrała? Odpowiedzi są dwie. Po pierwsze, Ustka dogoniła w końcu miasto leżące na wyspach Uznam i Wolin, pod względem czystości.
2: Moja spółka komunalna od 2 lat sprząta plaży. Wcześniej ogłaszaliśmy konkurs, różne firmy zewnętrzne ten konkurs wygrywały.
1: I z tą czystością bywało różnie, przez co Ustka nigdy nie stawała nawet na podium plebiscytu Plaża Roku. Gdy o czystość zadbano, można było obiektywnie porównać całą ofertę, a ta ustecka jest odrobinę lepsza. Pewna nietypowa usługa jest drugą odpowiedzią na pytanie, czemu Ustka wygrała ze Świnoujściem?
2: W Ustce przenosimy naszą bibliotekę na plażę. Przez 2 miesiące można wypożyczyć książkę i sobie ją poczytać.
1: W bibliotece odbywają się cyklicznie spotkania z autorami, a samo wypożyczenie książek jest oczywiście dla wszystkich darmowe.
3: Sprawą plaż zajął się Paweł Turski. Dziękujemy. Po godzinie 7 porozmawiamy trochę o smakach lata.
4: Smak wakacji? Myślę, że truskawki.
5: Ale już się kończą.
4: Czereśnie też. Pewnie drogie są, bo nie
5: drogie. Ja płaciłam 15 zł kilogram czereśni.
3: 15 zł to chyba nie jest tak źle. Ja wczoraj w sklepie widziałem czereśnie po 30 zł. To greckie były. Przyznam się szczerze, że spróbowałem jedną i nie była za ciekawa. Dzwonią państwo 20-27 trójek.
6: Ja chciałem powiedzieć, że mnie to urzeka kompot z rabarbaru. Jest bardzo zdrowy na takie upały. A jeśli chodzi o piosenkę, to jeszcze pamiętam taką piosenkę, jak to dobrze być harcerzem, na wędrówkach spędzać czas, na północy po jeziorze, na południu góry las.
3: Ale piosenek to się nie recytuje, tylko śpiewa, proszę pana. Może pan zadzwoni i zaśpiewa. No dobrze, ale to skoro piosenka, to może jeszcze raz?

2027 trójek. Czekamy na Państwa wspomnienia związane z wakacjami, ale można się też podzielić planami na te, które właśnie się zaczęły. Za 5 minut prawie godzina 7:00.

0: Autopromocja.
1: Takie rzeczy tylko w Trójce. Tylko raz, wyłącznie na żywo. Koncert zespołu Bejrut prosto z Festiwalu Malta w Poznaniu. Przed koncertem wystąpię w charakterze supportu w audycji festiwalowej o 21:00. Na koncert zapraszam po 22:00, już dziś. Bejrut z Malty w Trójce. Nie można tego przegapić. Powtórek nie będzie. Justyna Grabasz.
0: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Jeszcze nie śpisz?
4: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
3: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
4: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
5: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Tu Polskie Radio Warszawa.
7: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
2: Żegnamy reklamy.
8: Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła siódma. Michał Jędrkowiak, dzień dobry, kłaniam się nisko. Serwis Trójki przygotowała i przedstawi Anna Zaleśna-Sewera.
9: O sukcesie konferencji w Gdańsku mówią jej uczestnicy. Dotyczyła odbudowy Ukrainy. Są zarzuty dla nożownika ze szpitala w Jastrzębiu-Zdroju, grozi mu nawet dożywocie. O odpowiednie przygotowanie się do wakacyjnych wyjazdów apeluje policja. Prawie 200 podpisanych umów, ich wartość to około 10 miliardów euro. W Gdańsku zakończyła się konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy. Jedno z najważniejszych wydarzeń polityczno-gospodarczych w Europie, poświęconych wsparciu i planowaniu przyszłości Ukrainy. O wymiernych efektach spotkania mówi sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Eliza Seidler.
10: 7,5 tysiąca uczestników, blisko 70 delegacji państwowych, ponad 30 delegacji organizacji międzynarodowych, 19 dokładnie delegacji państwowych na najwyższym szczeblu, premierów, prezydentów, prawie 200 zawartych umów, porozumień, listów intencyjnych. To tylko liczby, ale też aż liczby, bo za tymi wszystkimi liczbami kryją się inicjatywy i plany na to, jak powinna wyglądać przyszłość Ukrainy.
9: Prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej w Kijowie, Wołodymyr Łytwyn, apeluje do polskich przedsiębiorców, żeby nie bali się inwestować w Ukrainie.
11: Polacy muszą zaczynać, dlatego że kiedy wszystko to się skończy, te ryzyka, o których wszyscy mówią, to już znikną i będzie taka duża fala tych chętnych do inwestycji w Ukrainie. I ci, że są więksi, to oni będą rządzić, czyli Amerykanie, Niemcy, Japończycy.
9: W konferencji w Gdańsku nie wziął udziału

0: Prezydent Ukrainy, delegacji z Kijowa przewodniczyła szefowa ukraińskiego rządu. Zarzut usiłowania zabójstwa 4 osób usłyszał mężczyzna, który w czwartek ranił nożem personeli pacjentów szpitala w Jastrzębiu-Zdroju. 19-letni mieszkaniec tego miasta podczas przesłuchania w prokuraturze odmówił składania zeznań i nie przyznał się do winy. Motywy mężczyzny nie są znane, na pewno nigdy w przeszłości nie był leczony na tym oddziale, mówi Jacek Rzeszowski z prokuratury w Jastrzębiu-Zdroju.
1: Okoliczności wskazują, że nie znał, a prawdopodobnie nigdy nie widział pokrzywdzonych. Były to zupełnie przypadkowe osoby.
0: Mężczyzna najprawdopodobniej był pod wpływem substancji odurzających. Może mu grozić od 8 lat więzienia do dożywocia. Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej ogłosił, że zaatakował amerykańskie bazy wojskowe w regionie. To odwet za najnowszy amerykański atak na cele w Iranie. Teheran nie ujawnił lokalizacji ostrzelanych obiektów. Informacji o irańskich atakach nie potwierdza strona amerykańska. Wieczorem czasu polskiego amerykańskie lotnictwo uderzyło w cele w Iranie w odpowiedzi na atak 4 irańskimi dronami na statki handlowe w cieśninie Ormus.
2: W amerykańskiej operacji w Iranie wzięło udział 6 samolotów, które uderzyły w 4 obiekty wzdłuż irańskiego wybrzeża graniczącego z cieśniną oraz na wyspie Keszm. Celem ataków były składy pocisków i dronów oraz nadbrzeżne stacje radarowe. Amerykańskie dowództwo CENTCOM podkreśliło, że była to odpowiedź na agresję irańskich sił wobec żeglugi handlowej. Według prezydenta Donalda Trumpa Iran wystrzelił co najmniej 4 drony bojowe. Jeden z nich trafił w statek pływający pod singapurską banderą. Wiceprezydent J.D. Vance przypomniał, że Iran podpisał porozumienie o zawieszeniu broni. Jeśli mają zastrzeżenia co do sposobu stosowania protokołu uzgodnień, mogą po prostu do nas zadzwonić. Jednak na przemoc odpowiemy przemocą, ostrzegł J.D. Vance. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio.
0: O dobre przygotowanie się do wakacyjnych wyjazdów apeluje policja. Droga w ponad 30-stopniowym upale może być prawdziwym wyzwaniem i dla kierowcy, i dla pasażerów, mówi Nikola Padzińska z policji w Szczecinie.
3: Warto zabrać ze sobą zapas wody dla wszystkich pasażerów, szczególnie jeśli podróżujemy z dziećmi. Do tego coś lekkiego do jedzenia na wypadek dłuższego postoju w korku. Przydatna jest też osłona przeciwsłoneczna na szybę, taka, która ogranicza nagrzewanie wnętrza auta podczas postoju.
0: Ministerstwo Infrastruktury zapowiada, że od tego weekendu wszystkie bramki przy płatnych odcinkach autostrady A1 będą podnoszone. Stanie się tak, gdy oczekiwania na opłatę zacznie przekraczać 25 minut. By upłynnić ruch, bramki będą podniesione przez pół godziny. Minister Infrastruktury Dariusz Klimczak wyjaśnia, że decyzję podjęto ze względu na falę upałów.
4: Będą podnoszone automatycznie szlabany, tak aby ruch mógł się rozładować. Początkowo przyjęliśmy, że to będzie 25 minut oczekiwania na wjeździe i wyjeździe. Natomiast ze względu na sytuację pogodową, na upały, zdecydowałem o rozszerzeniu tego typu czynności na wszystkie zjazdy z tej drogi i tego typu decyzja będzie obowiązywała już od tego weekendu do samego końca wakacji.
0: W sytuacjach szczególnych, gdy pół godziny nie wystarczy na rozładowanie zatoru i bramki będą musiały być powtórnie otwarte w krótkim czasie, możliwe będzie wydłużenie czasu ich otwarcia do 45 minut. To był Serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Sport w Trójce, Norbert Michalak.
7: Dzień dobry. W Bostonie Francja pokonała Norwegię 4-1 w meczu piłkarskich Mistrzostw Świata. 3 bramki dla trójkolorowych zdobył Osman Dembele. W drugim spotkaniu tej grupy Senegal pokonał 5-0 Irak. Poza mundialem są Urugwajczycy, którzy przegrali z Hiszpanią 0-1. Za to powody do dumy mają debiutanci, czyli piłkarze Republiki Zielonego Przylądka, którzy awans wywalczyli dzięki bezbramkowemu remisowi z Arabią Saudyjską i zwycięstwu Hiszpanii nad Urugwajem. Więcej w studiu mundialowym. Krótka piłka o 7.40. Rozgrywający siatkarskiej reprezentacji Polski Jan Firlej doznał kontuzji. To oznacza, że nie zagra na razie w Gliwicach w drugim turnieju Ligi Narodów. W jego miejsce pojawi się Marcel Bakaj. Polacy w 2 pierwszych spotkaniach turnieju w Gliwicach pokonali Belgię i Turcję. Dziś mecz z Niemcami. Paweł Fajdek wygrał meeting w Zagrzebiu podczas lekkoatletycznego cyklu Continental Tour Gold. Polak w konkursie rzutu młotem uzyskał 81 metrów i 89 centymetrów. To jego najlepszy rezultat od blisko 4 lat i 4 na listach światowych w tym roku.
8: Niesamowite. Wiedziałem, że się da. Dużo energii we mnie w środku. Ciężko z techniką było, ale w końcu siadło. Także w spokoju teraz się przygotowuję. Niesamowite. Spodziewałem się, że mogę powalczyć o 80 metrów, ale prawie 82. To przerasta wszystko i naprawdę ogrom szczęścia. To mi daje takiego powera teraz, że zaraz się popłacę. 4 miesiące po operacji.
7: Dobrze poradziła sobie też nasza czołowa sprinterka

0: Ewa Swoboda, która zajęła trzecie miejsce na dystansie 100 metrów. W Toruniu wszystko zgodnie z planem. W meczu 10. kolejki żużlowej Ekstraligi miejscowy Press wygrał z Włókniarzem Częstochowa 67-23. Wszystkie swoje biegi wygrał Robert Lambert. W drugim spotkaniu żużlowcy Sparty Wrocław pokonali GKM Grudziądz 51-39.
1: Mapa pogodowa Instytutu Meteorologii czerwona od ostrzeżeń o upale, przeważnie 34-35 stopni Celsjusza, nieco, ale nieco tylko chłodniej, właściwie powinienem powiedzieć, że mniej gorąco. Na północy, nad morzem 31-32 stopnie, najgoręcej będzie na południowym zachodzie, 38 stopni.
2: Autopromocja. Zabiorę cię na bal, mimo wszystko.
3: A co by było, gdyby tak piosenki dla dzieci nie były tylko dla dzieci?
4: Z tej strony Basia Derlak
3: i Jacek Szabrański z duetu No Cześć.
4: W audycji Rezydencja będziemy wspólnie szukać muzyki, która otwiera dialog między dziećmi i dorosłymi.
3: Opowiemy Wam o naszej płycie Gang Otwartych Serc oraz posłuchamy innych utworów, które nie infantylizują, a inspirują słuchaczy w każdym wieku.
4: Słyszymy się w audycji Rezydencja w niedzielę między 14 a 16. No cześć!
3: No cześć!
2: Autopromocja.
5: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
1: 6:08. Było trochę o plażach przed serwisem informacyjnym. Do tego tematu wrócimy, bo będziemy rozmawiali o kąpieliskach, o ich czystości, jak sprawdzić, czy woda jest czysta i co to w ogóle znaczy, że woda jest czysta. Rzucimy też okiem na porównanie kąpielisk polskich z tymi z Europy. No i jak na ich tle wypadamy. A za niecałe pół godziny smaki lata.
6: Teraz poziomek nie uświadczy. Ja marzę, żeby gdzieś znaleźć poziomki za każdą cenę. Nie ma.
7: A wie pani, ja pamiętam, że jeździłem na działkę do mojego dziadka i on miał parę krzaczków poziomek.
6: Ale to nie takie.
1: Na takich poziomek to już pani nigdzie nie znajdzie, bo to chyba tak działa, że one były dobre tam i wtedy, dawno temu. A propos dawnych czasów.
8: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
8: Ja mogę zaśpiewać piosenkę. Gdy strumyk płynie zwolna, rozsiewa zioła, majstokrotka rosła polna, nad nią szuka. Nie pamiętam do końca, to już dawno było, ale dziękuję bardzo. To taka stara harcerska piosenka.
1: Szumiał Gaj chyba tam było. Bardzo ładnie. Dziękujemy i prosimy o więcej. 20-27 trójek.
9: Zapraszamy do Trójki.
1: Program przygotował Michał Kowarski, Olga Szućko audycję realizuje, telefony od państwa odbiera Paweł Turski, ja nazywam się Michał Jędrkowiak. Dzień dobry jeszcze raz.

0: 14 minut po godzinie 7 obiecałem, że pochylimy się nad sprawą kąpielisk i tak też czynimy. W studiu Marek Waszczewski, rzecznik prasowy Głównego Inspektora Sanitarnego.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Dzień dobry. Sanepid bada czystość, jakość wody w kąpieliskach. Co to znaczy, że woda jest czysta?
1: Jeżeli chodzi o czystość wody, to mówimy o tym, że po pierwsze nie ma w niej bakterii, które są dla nas groźne. My weryfikujemy te tak zwane bakterie kałowe, czyli enterokoki, Escherichia coli. To oznacza, że na przykład woda jest zanieczyszczona ściekami. No więc tak być nie może. Są odpowiednie normy do tego. No i oczywiście patrzymy też zawsze wizualnie. Patrzymy, czy ta woda po prostu, czy nie ma tam pływających zanieczyszczeń, czy w tej wodzie nie ma jakiegoś wycieku, czy ta woda wreszcie nie pachnie nieładnie. No i przede wszystkim, czy na przykład nie nastąpił zakwit glonów, sinic na przykład, co też zdarza
0: to
1: się.
0: To już się dzieje. Tak. Przed sekundą rozmawialiśmy, sprawdzaliśmy na mapie. O mapie za chwilę powiemy i o serwisie kąpieliskowym. I jest takich miejsc trochę w kraju, które są zamknięte na przykład z powodu sinic.
1: W tej chwili wszystkich w ogóle kąpielisk, które nadzoruje Inspekcja Sanitarna, jest 720, a z tego, co z samego rana oczywiście sprawdzaliśmy, zamkniętych w Polsce jest 5. Niestety dwa to są kąpieliska nadmorskie nad Zatoką. Tutaj mówimy o jednej z plaż w Sopocie i o plaży w Gdyni. No w tych dwóch przypadkach po prostu nastąpił zakwit glonów. Tam zakwitły sinice. To się zdarza cyklicznie. Jest dość ciepło. Są to też tego rodzaju wody, gdzie taki zakwit następuje. No tam niestety w tym momencie kąpać się nie można. Z tego co już wiemy, dzisiaj będzie kolejna kontrola, więc liczymy na to, że już niebawem będzie można z tych kąpielisk korzystać.
0: Tak jak pan powiedział, 720 kąpielisk można znaleźć na mapie, w serwisie kąpieliskowym. Adres to jest sk.gis.gov.pl. Łatwiej chyba będzie, jak sobie wpiszę serwis kąpieliskowy.
1: Przez popularne wyszukiwarki.
0: Tak,
1: wszystkie nas pozycjonują dosyć wysoko. My za chwilę też, ponieważ startujemy z letnią akcją edukacyjną, to również na naszej stronie gov.pl/GIS, na głównej stronie na pewno będzie zaraz taki baner. Będzie można od razu kliknąć i przejść bezpośrednio.
0: Tak. Tutaj większość tych kąpielisk świeci się na zielono, co oznacza, że woda jest przydatna do kąpieli, że można się kąpać, że jest bezpiecznie. Też, że jest ratownik, prawda?

Tak, my w serwisie kąpieliskowym podajemy wszystkie dane, to znaczy każdy z nas może sobie zobaczyć przede wszystkim, czy jest ratownik. Możemy zobaczyć sobie, czy i jaka jest infrastruktura, czy na przykład są sanitariaty, czy są szatnie, ale też jeżeli bardziej nas interesuje już kwestia czystości wody, możemy sprawdzić sobie wszystkie raporty ze wszystkich badań, które odbyły

0: co są dostępne. W momencie, kiedy kąpielisko jest zamykane, my od razu aktualizujemy praktycznie w trybie online tę mapę, o której właśnie dzisiaj rozmawialiśmy, więc warto zawsze spojrzeć. A w momencie, kiedy jesteśmy na kąpielisku, no też warto oczywiście spojrzeć, jaka flaga powiewa, czy do tej wody możemy wchodzić, czy nie możemy.
1: To rzecz podstawowa. Ale chciałbym zapytać, jak wygląda badanie wody? Przyjeżdżają pracownicy sanepidu, pobierają próbkę do jakiejś probówki? Jak to wygląda?
0: Jeżeli chodzi o badania wody, one są prowadzone zawsze przed rozpoczęciem sezonu, tam około 10 dni zazwyczaj przed rozpoczęciem sezonu. Tak wtedy nasi pracownicy pobierają, faktycznie są odpowiednie laboratoria, w których my tę wodę badamy. To są dość proste badania, ponieważ no, tutaj szukamy głównie tych bakterii, tych zanieczyszczeń, które są najpopularniejsze, czyli po prostu mówimy o tych bakteriach enterokokach czy Escherichia coli. Oceniamy też wizualnie, a w trakcie sezonu zawsze ma obowiązek wykonywać to, zależy od tego oczywiście, jak długi jest sezon, bo normalnie oczywiście od czerwca do końca września mamy sezon kąpielowy w Polsce, ale nie każde kąpielisko jest otwarte tak długo. Są miejsca, w których ten sezon trwa dużo krócej. I tam przynajmniej kilka razy, trzy to jest przy takim pełnym sezonie, musi organizator kąpieliska takie badania wykonać samemu i nas o tym informuje. My oczywiście pilnujemy tego, żeby w odpowiednim czasie do nas te wyniki spłynęły. W sytuacji, w której oczywiście dostajemy zgłoszenie, że coś jest nie tak, to jak najbardziej jedziemy na miejsce, sprawdzamy. Nasi pracownicy, no niestety w wakacje mają bardzo gorący sezon, nie tylko jeżeli chodzi o upały, ale też jeżeli chodzi o pracę, więc...
1: Trudno to pewnie pogodzić, bo to też sezon urlopowy.
0: Jest to sezon urlopowy. Mamy w Polsce 17 tysięcy pracowników. Oczywiście nie wszyscy zajmują się bezpieczeństwem zdrowotnym wody. Bardzo wielu na przykład bezpieczeństwem żywności, bo przecież to jest też kolejna kwestia, którą... No, akurat nie jest to temat dzisiejszej naszej rozmowy, ale zawsze warto pamiętać, że również my kontrolujemy te miejsca, w których jemy lody, jemy gofry, jemy przekąski. No bo to też się dzieje często nad wodą. Więc tak, my przyjeżdżamy, kontrolujemy przed sezonem, wydajemy opinię przed sezonem, przed otwarciem kąpieliska i standardowo trzykrotnie jest kontrola, chyba że coś się dzieje. Jeżeli coś się dzieje, tak jak właśnie dzisiaj mówiliśmy o tych sinicach, no to oczywiście trzeba to zweryfikować, no bo też nie możemy pozwolić sobie na to, żeby kąpielisko było zamknięte przez cały sezon, a z drugiej strony, no też trzeba sprawdzić, czy ta jakość się poprawia.
1: Jasna sprawa. Pojawił się raport Europejskiej Agencji Środowiskowej, on dotyczy czystości kąpielisk w Europie. Ten raport analizuje 22 tysiące kąpielisk i teraz tak, 85% ma doskonałą jakość wody, 95% spełnia przynajmniej minimalne wymagania. W czołówce na pierwszym miejscu Cypr. Mówiąc w dużym uproszczeniu pewnie, doskonała czystość kąpielisk 100%, Grecja 97%, Bułgaria 97% również, Polska niecałe 60%. O co tu chodzi?
0: Ten raport pojawia się co roku i co roku tutaj budzi jakieś emocje, czasami zdrowe, czasami nie. Ja już wyjaśniam. To jest troszeczkę inna metodologia. Ten raport nie mówi o tym, czy w tym momencie nasze kąpieliska są bezpieczne. On mówi o tak zwanych celach długoterminowych. To jest pewnego rodzaju statystyka. I tutaj jest brany pod uwagę czteroletni okres kontroli, no według oczywiście przepisów krajowych. One też się różnią w różnych krajach. My oczywiście mamy pewien odsetek, bardzo duży odsetek, ponad 60, prawie 70% kąpielisk z wodą doskonałą za rok ubiegły. Natomiast zaciemnia trochę to pewna liczba kąpielisk, które albo nie były w danym sezonie otwarte, no albo na przykład zostały nowo wyznaczone.
1: One też niestety... nie były otwarte na przykład dlatego, że to jest dla samorządu koszt, prawda?
0: Tak, czasami tak, ponieważ w Polsce zgłasza się kąpieliska do Rady Gminy, Rada Gminy musi podjąć uchwałę i czasami nawet jeżeli to kąpielisko nie jest w danym roku otwarte, to ono nie jest usuwane z listy, bo ono w kolejnym roku może być otwarte. To być może po prostu akurat organizator podjął taką decyzję. I to niestety powoduje, że jest nieklasyfikowane i przerywamy ten czteroletni okres. To niestety czasami, a nawet tutaj w tym raporcie widać, że po prostu statystycznie nas lokuje troszeczkę gorzej. Ale to wcale nie znaczy, chciałem podkreślić bardzo mocno, że woda w Polsce nie jest bezpieczna, nie jest zdatna do kąpieli. Bo tak jak mówiliśmy, z 720 zgłoszonych legalnych kąpielisk, w tym momencie mamy 5, gdzie są zamknięte z powodów różnych. 2 to są sinice, a 3 to jakieś lokalne zanieczyszczenia, które po prostu no, zostaną usunięte i to kąpielisko będzie otwarte z powrotem. Także nasze kąpieliska są bezpieczne. Zdecydowana większość, praktycznie 80-90 ponad procent, to są kąpieliska, które mają tę jakość no, taką, z których można korzystać. Tam, gdzie jest gorzej, podejmowane są działania, więc w miejscach legalnych, wyznaczonych kąpiemy się bezpiecznie.
1: Czy na przestrzeni ostatnich lat widać jakąś tendencję, jeżeli chodzi o czystość, jakość wody.

0: wody w kąpieliskach w Polsce jest coraz lepiej, coraz gorzej?
1: Patrząc na nasze statystyki, właściwie to się utrzymuje na takiej fali troszeczkę wznoszącej i jest dobrze. Oczywiście są zawsze lokalne kwestie. Czasami faktycznie zdarza się, że z różnych powodów ta woda jest gdzieś lokalnie zanieczyszczona, ale oczywiście czasami... Może inaczej. Nie jest to tak, że kąpiemy się w wodzie złej jakości. Lokalnie się zdarza, że faktycznie pojawiają się problemy. Czasami po prostu ta woda zostanie zanieczyszczona zupełnie przypadkiem, bo również jeżeli pojawi się na wodzie zanieczyszczenie, no nie wiem, takie jak jakiegoś rodzaju odpadki, to się może zdarzyć, ktoś po prostu wyrzuci, no to również to wpływa na ocenę. Dlatego generalnie jesteśmy, uważam, jeżeli chodzi o wodę, mamy ją bezpieczną do kąpieli, możemy się spokojnie w niej kąpać, tylko weryfikujmy po prostu, bo czasami warto sprawdzić przed wyjazdem, czy faktycznie, no na przykład nasza ulubiona plaża nie będzie zamknięta z powodu sinic, ale innych zagrożeń nie prognozuję.
0: I najłatwiej i najszybciej sprawdzić to przez serwis kąpieliskowy, który
1: tak, polecamy nasz serwis. W tym roku pojawia się wersja anglojęzyczna, więc jesteśmy naprawdę już dostępni dla, no właściwie też dla turystów, no i dla każdego, kto chciałby zobaczyć, czy i gdzie można bezpiecznie się kąpać.
0: Ale to już na koniec muszę pana zapytać o smak wakacji pański, który się panu najbardziej z wakacjami kojarzy.
1: Jaki smak mi się najbardziej kojarzy z wakacjami? Wydaje mi się, że jest to chyba smak, smak gofrów.
0: Gofry.
1: Gofry, chyba gofry. Lody troszeczkę mniej, ale te gofry i zapach tych gofrów to chyba jest to, co chyba ja najbardziej kojarzę z wakacjami.
0: Dopisujemy gofry do listy w takim razie. Marek Waszczewski, rzecznik prasowy Głównego Inspektora Sanitarnego. Dziękuję panu pięknie.
1: Dziękuję bardzo.
0: A państwa zachęcam do dzwonienia 22 i 7 trójek. Smaki lata, kąpieliska, wakacje, wspomnienia, wszystko co z wakacjami właśnie związane. 22 i 7 trójek.

0: 22 i 7 trójek. Telefon z kategorii wzruszająco rozczulające.
1: Mam takie szczęście, mieszkam na wsi i poziomek jest u nas dosyć dużo, także nawet często.

co? Nabijam je, pamiętam ten patent z dzieciństwa, na taką długą trawkę i przynoszę na przykład żonie czy dzieciom do domu w formie takiego dużego łańcuszka takich czerwonych perełek. Coś wspaniałego, smak dzieciństwa do tej pory jest.

Sunshine of Your Love, Cream w Trójce. Przypominam o naszym konkursie. Do wygrania jest voucher na 20 minut w symulatorze samolotu Boeing i w symulatorze skoków spadochronowych o wartości ponad 500 zł. To są atrakcje, z których można skorzystać w ośrodku Flyspot pod Warszawą. Pytanie, komu i dlaczego chcą Państwu taki voucher sprezentować? Jeżeli sobie, to w porządku, tylko proszę uzasadnić dlaczego. Na odpowiedzi czekamy pod numerem 73533. Koszt wysłania SMS-a to 3,69 zł. Rozstrzygnięcie konkursu pod koniec audycji między 8:30 a 9:00. A teraz kolejny temat.

0: smaki. Smaki lata. Proszę zamknąć oczy, chyba że państwo jadą samochodem, no to oczywiście nie. Ale jeśli państwo zamknęli, a nawet jeżeli państwo nie zamknęli, to proszę pomyśleć, zastanowić się, jakie smaki, potrawy, owoce, warzywa, słodkości może, może słone przekąski kojarzą się państwu z wakacjami, z latem. Te smaki najszybciej można chyba teraz znaleźć na bazarach. I tam też pytał o to Kuba Witkowski.
1: Pani już po zakupach, prawda?
2: Panie, tak.
1: Co też pani dzisiaj kupiła?
2: O matko, czereśnie, bób oczywiście.
1: Bób.
2: Bób, tak?
1: No właśnie, a bób to jest smak lata?
2: No, myślę, że tak. Zaczyna się w tej chwili.
3: 3,55, 8,50.
1: Dla pani smak lata to co to jest? Smak wakacji.
2: Smak wakacji? Wczesne warzywa, truskawki, owoce.
4: Truskawka w tej chwili.
1: Truskawka?
4: W tej chwili, tak, później czereśnie.
5: Pamiętam, jak byłam dzieckiem, moja mamusia miała dużą działkę i tam była czereśnia, to ja z tej czereśni to całymi dniami nie schodziłam, go siedziałam na drzewie.
1: Jak szpak.
5: I obrywałam, tak. Także no to są smaki lata, no i pomidory, które w tej chwili pachną, mają jakiś smak.
6: Na pewno tak.
7: Smak wakacji? Myślę, że truskawki.
2: Ale już się kończą.
7: Czereśnie też. Pewnie drogie są, bo nie
2: drogie. Ja płaciłam 15 zł kilogram czereśni.
1: No ale dla smaku lata to się wyda każdy pieniądz.
2: Co się nie robi?
5: Ja wspominam bardzo dobrze swoje dzieciństwo. My raczej z dzieciakami, bo tam była cała gromada nas, to żeśmy chodzili do lasu na poziomki. Teraz poziomek nie uświadczy. Ja marzę, żeby gdzieś znaleźć poziomki za każdą cenę. Nie ma.
1: A wie pani, ja pamiętam, że jeździłem na działkę do mojego dziadka i on miał parę krzaczków poziomek.
5: Ale to nie takie. Wie pan, moja koleżanka kiedyś posadziła dwa krzaczki tam koło bloku. Wie pan, że o, to już nie ten smak. To nie to, co leśne. One inaczej pachną, inaczej smakują, są słodsze.
1: A ten bób to mają pani jakiś specjalny przepis?
2: Nie.
7: Gotuje normalnie w wodzie.
2: Trochę wodę osolić, ugotować do miękkości, jest pycha.
1: I co, później to kupa?
7: Potem tak.
2: Jest bardzo zdrowy.
7: Trochę brzydko
2: także
7: pachnie przy gotowaniu, ale nic. Za to smak ale jest rewelacja.
2: Jest. Super, rewelacja.
1: Wie pani, z czym jeszcze mi się kojarzy lato, albo początek lata? Młode ziemniaki.
5: I koperek.
1: Koperek,
5: i
1: masełko.
5: Zsiadłem mleko.
1: I u mnie jeszcze szparagi, wie pani, bo ja z Wielkopolski pochodzę.
5: Ja z Podkarpacia pochodzę.
1: I u pani co tam w tym czasie się jadło?
5: No to samo, ziemniaczki, tylko że moja mama opiekała. Nie, że takie prosto z wody. Myśmy uwielbiali z tatą takie, wie pan, one tak 3 minuty się zagotowały i później na masełku do rondla i one się tak musiały opiec. Takie były chrupiące z wierzchu. To pamiętam te smaki i robię to dzisiaj swoim dzieciom, są zachwycone.
1: Prosto,
5: tak.
1: Bez komplikacji, a wspaniale.
5: Wspaniale, tak jest, oczywiście.
0: Kuba Witkowski ten materiał przygotował. Kuba, coś ty narobił. Mam ślinotok po tym twoim materiale. Zjadłbym to wszystko. Ale a propos bobu, bób jest skandalicznie drogi w tym roku i w ostatnich latach. Nie wiem, co się wydarzyło, ale drogi jest strasznie. 22,7 trójek.
8: W moim ogrodzie już dojrzały wiśnie. Uwielbiam wiśnie. Takie, jak się w słońcu zerwie, to takie smaczne, że pychota. A teraz piosenka. Proszę się nie przerazić. Lato, lato, lato czeka, razem z latem czeka rzeka, razem z rzeką czeka las i tak dalej.
0: Dziękujemy pięknie. Pięknie pani zaśpiewała, wspaniale.

0: Hawaiian Air w trójce. Za 20 minut godzina 8.
1: Mundial w trójce. Krótka piłka.
0: Norbert Michalak, cześć, dzień dobry.
2: Dzień dobry jeszcze raz. To na początek Francja, która rozbiła Norwegię aż 4-1. W tym spotkaniu Francuzi wystąpili na galowo. W najlepszym składzie z kolei Norwegowie w drugim garniturze w stosunku do pierwszego składu. Trener Stål Solbakken zrobił aż 10 zmian. Na boisku nie było Erlinga Haalanda. Mimo to kibice obejrzeli dobry mecz, szczególnie w pierwszej połowie. Trzema bramkami popisał się Osman Dembele, mówi Henryk Kasperczak, który przez wiele lat był szkoleniowcem drużyn Ligi Francuskiej.
3: Grają dobrą piłkę, są niebezpieczni ofensywnie, mają tych zawodników, których trzeba pilnować, żeby nie stracić bramki.
2: Zdecydowanie nie pilnowali się piłkarze Iraku, którzy przegrali z Senegalem aż 0-5. Senegal wciąż ma szansę na awans do 1/16 finału. Z kolei Hiszpanie skromnie pokonali Urugwaj 1-0. Urugwajczycy tym samym żegnają się z mundialem. O tym, że na mundialu nazwiska i budżety nie grają, udowodnili piłkarze Republiki Zielonego Przylądka. Remisując bezbramkowo z Arabią Saudyjską, zagrają w 1/16 finału. Co ciekawe, drużyna z Afryki nie wygrała żadnego meczu na tym mundialu, ale żadnego też nie przegrała. Belgowie, którzy byli pod ścianą, stanęli na wysokości zadania i wygrali z Nową Zelandią 5-1. Dzięki temu grają dalej. Tylko kilkadziesiąt sekund cieszyli się Irańczycy z awansu do fazy pucharowej. W doliczonym czasie Khalizadeh trafił do bramki Egiptu i strzelił gola na wagę zwycięstwa oraz drugiego miejsca w grupie. Po analizie VAR Szymon Marciniak anulował jednak bramkę. Mecz zakończył się remisem 1-1.
0: Dziękuję ci pięknie.
2: Dziękuję.
1: Mundial w trójce.

0: Kibice. Krótka piłka.
1: Ale nie uciekaj jeszcze, zaskoczyłeś mnie trochę.
2: Jestem.
1: Słuchaj,
2: w końcu krótka piłka.
1: No właśnie, rozmawiamy o smakach lata i chciałem ciebie zapytać o twój smak lata, smak wakacji.
2: No chyba nie będę oryginalny, bo to są truskawki przede wszystkim, a takie danie popisowe mojej babci to makaron z truskawkami albo makaron z białym serem.
1: I kiedyś to nie było kontrowersyjne, prawda? Ten makaron z truskawkami.
2: Nie. Ani makaron z białym serem.
1: No makaron z białym serem też pewnie można uznać za kontrowersyjne, bo tam trzeba cukru dosypać, nie?
2: Ja bez cukru akurat.
1: Bez
2: wytrawnie,
1: cukru.
2: Tak. I trzeba przyznać, że to takie szybkie letnie danie. Ale przede wszystkim lato to truskawki, czereśnie, wiśnie.
1: Państwo dzwonią ze swoimi propozycjami.
3: Wyprawy do sklepu po lody Bari i po lody Bambino to jest to, co z latem kojarzy mi się najbardziej.
1: To jeszcze jeden telefon.
4: Miałam tą przyjemność mieć babcię na wsi i mimo tego, że mam już 45 lat, to moim smakiem dzieciństwa jest placek drożdżowy i kompot, który był robiony z owoców, które były w sadzie obok domu. Taki jest mój smak dzieciństwa.
1: Myślisz, że piłkarze jedzą placki drożdżowe? To chyba nie jest jedzenie dla sportowców, co?
2: Placek drożdżowy chyba jeszcze nie jest taki obciążający. Można kawałeczek zjeść do kawy, to węglowodany zawsze, no ale przede wszystkim coś lekkiego.
1: Dzięki za tę podbudowę merytoryczno-sportowo-dietetyczną. Norbert Buchalak, dzięki śliczne. Bardzo. 22 i 7 trójek, czekamy na Państwa telefony.

0: Już prawie za 10:08.
1: Kierunek długowieczność.
0: Redaktor Krzysztof Łuniewski i profesor Marek Postuła.
2: Marku, pamiętam naszą przygodę, kiedy zaczęliśmy się zajmować wiele lat temu długowiecznością. Zawsze studziłeś moje zapędy, gdy pojawił się

0: jakiś na horyzoncie lek, który miałby wydłużyć życie w dobrej jakości. Tym razem to ty mnie namówiłeś, żebyśmy porozmawiali o takim lekarstwie.
1: No trudno to nazwać jeszcze lekarstwem, bo na razie to jest substancja, która jest testowana, która, no bo żebyśmy coś nazwali lekarstwem czy lekiem na długowieczność, no to musi przejść serię badań klinicznych. Rzeczywiście, ja myślę, że coraz śmielej możemy mówić o tym, że jeszcze za naszego życia, za mojego i za twojego, będą leki, które będą lekami przeciwstarzeniowymi sensu stricte, nie absolutnie lekami, które są tylko i wyłącznie wytworem marketingu, nie popartymi żadnymi dowodami naukowymi. I myślę, że mamy szansę obserwować pierwsze badanie kliniczne, które być może, i tu podkreślam, być może jako naukowiec odpowie nam to pytanie, czy rzeczywiście już możemy mówić o realnych lekach walczących z procesami starzenia, bo nie mówimy tutaj o lekach wydłużających życie absolutnie.
0: O jakim środku mówimy?
1: To oczywiście jest środek, który nie ma nazwy, bo nie jest to absolutnie pojedyncza substancja, ale jest to taki, można powiedzieć, koktajl o akronimie ER100. Ten koktajl, dlatego mówię koktajl, bo jest to kilka substancji, które wywodzą się, swoje korzenie mają w odkryciu japońskiego naukowca, pana Yamanaki, który w 2007 roku, czyli no blisko 20 lat temu, po raz pierwszy w warunkach laboratoryjnych stworzył taki, no właśnie, koktajl, bo to jest kilka czynników, my to nazywamy czynnikami transkrypcyjnymi, które działają na nasze DNA. No i można powiedzieć, że te czynniki podane jednocześnie w odpowiednich proporcjach cofały wiek komórki, czyli powodowały, że no na tej hodowli komórkowej, do której zostały dodane w warunkach laboratoryjnych, one odmładzały te komórki do stanu komórek macierzystych, czyli takich komórek, z których można powiedzieć, człowiek powstaje w łonie matki.
0: Pierwsze pytanie, które ciśnie się na usta, o porównanie pomiędzy tymi dwoma koktajlami, tego z 2007 roku oraz tego z roku 2026.
1: No warto wspomnieć, że pan Yamanaka dostał Nagrodę Nobla za swoje odkrycie. To chyba coś, co musimy podkreślić, bo rzeczywiście jest to olbrzymi przełom w świecie nauki.
0: Od razu go uwiarygodniłaś.
1: No sam się uwiarygodnił, bo jest to wybitny naukowiec. Natomiast to, co było problemem z koktajlem Yamanaka, to był to, że on cofał za bardzo, można powiedzieć, w czasie te komórki. Można powiedzieć, że ta podróż w czasoprzestrzeni szła trochę za daleko. Niekoniecznie jak z filmów futurystycznych, że jak
0: Od razu sobie to wyobraziłem.
1: podróżujemy w różnych wymiarach czasoprzestrzeni, to że nie zawsze trafiamy w te drzwi, które byśmy chcieli wejść i znajdujemy się w innym zupełnie świecie, a nie takim, jakim się spodziewaliśmy. Wiele filmów science fiction jest na tej idei oparte.
0: Ale na pewno pamiętasz także komiks Tytus, Romek i Atomek, prawda? Jak Tytus się przeniósł do średniowiecza.
1: Oczywiście, moja ulubiona księga tak naprawdę, którą czytałem wielokrotnie w dzieciństwie. Ale tutaj z kolei za to zabrał się słynny David Sinclair, który ojciec resweratrolu, ojciec NMN i wielu substancji, badacz z Uniwersytetu Harvarda. Oczywiście tutaj mamy wiele zastrzeżeń, świat nauki ma wiele zastrzeżeń do efektów przeciwstarzeniowych resweratrolu, przynajmniej w dawkach, które wiele osób łyka i kupuje w internecie niesprawdzone suplementy. Drugim jest NMN i to też jest bardzo ciekawa historia, ale to odsyłamy słuchaczy do naszej książki, gdzie ta historia jest bardzo dokładnie opisana,
0: I do naszego podcastu.
1: z naszego podcastu. No i wreszcie przyszedł czas na modyfikację Yamanaka, no żeby usunąć z tego koktajlu jeden czynnik, który spowoduje, że rzeczywiście te komórki będą się cofać, ale do pewnego momentu. I
0: Mówiąc umownie, że nie przeholujemy.
1: nie przeholujemy. Rzeczywiście, no bo jak za bardzo odmłodzimy, to tam pojawia się ryzyko nowotworzenia, czyli powstania nowotworów. I to świat nauki zawsze się trochę boi w zbyt odważnym odmładzaniu naszego organizmu i o tym należy pamiętać. Ale David Sinclair zrobił badania na modelu mysim, czyli takim klasyczny model, gdzie my zaczynamy badać i testować skuteczność. I ja pamiętam te sprzed kilku lat te publikacje, które pokazywały, że podanie iniekcyjnie tego zmodyfikowanego koktajlu do gałki ocznej powoduje przywrócenie ostrości wzroku myszom właśnie. No i to uwaga, bo rozpoczęło się pierwsze na świecie badanie na ludziach. I ten lek, czyli ER100, został podany pierwszemu uczestnikowi tego badania klinicznemu w takim schorzeniu jak zaćma, czyli coś, co potencjalnie kojarzy nam się z procesami starzenia. Przede wszystkim będziemy na początek oceniać, czy też koledzy naukowcy będą oceniać bezpieczeństwo tego leczenia, bo to jest zawsze podstawowe pytanie, czy takie leczenie jest bezpieczne, a dopiero niejako przy okazji ocenią skuteczność. No jeśli będzie bezpieczne i będą sygnały, że jest skuteczne, to dopiero będziemy planować większe badania kliniczne. No i tu znowu pojawia się być może. Stoimy u progu zupełnie nowego rozdziału, jeśli chodzi o farmakoterapię, czyli stosowanie leków, które nie tylko działają prewencyjnie, ale wręcz są w stanie odwrócić pewne procesy związane z samym starzeniem.

0: Autopromocja.
1: Codziennie wszystko się zmienia w zawrotnym tempie. Rządzi świat rzeczy niestałych, a Paweł Kostrzewa stale prowadzi trójkowy ekspres o stałej porze i zawsze tego samego dnia. W każdą sobotę od 10 do 13.
2: Do usłyszenia, Paweł Kostrzewa.
3: Trójkowy ekspres.
0: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
6: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
7: Uwaga, uwaga! Do eteru wraca klasyka, której nie da się wyłączyć bez konsekwencji.
8: Nie wierzcie elektrykom. Kultowy drugi album zespołu Big Cyc. Big Cyc po 35 latach znów nadaje.
9: Niezawodne numery, Marian Wierny Kibic, Polacy, Biały Miś i cała porcja Big Cycowego absurdu.
8: Nie wierzcie elektrykom, wierzcie własnym uszom.
9: Winyl dostępny wszędzie, a najłatwiej znaleźć go na sklep polskieradio.pl.
8: Poleca JJ.
9: Krzysiek Skiba.
8: Poleca Polskie Radio.
10: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
11: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
12: Volkswagen.
4: Żegnamy reklamy.
13: Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła ósma. Michał Jędrkowiak, dzień dobry. Serwis Trójki przygotowała i przedstawi Anna Zaleśna-Sewera.
14: Inwestycje w Ukrainie w pełni bezpieczne usłyszeli przedsiębiorcy na konferencji w Gdańsku. Kontrole w stołecznych szpitalach południowym i brudnowskim potrwają dłużej, wyniki za kilka tygodni. Utrzymany wyrok skazujący dla amerykańskiego producenta filmowego Harveya Weinsteina. Polskie firmy nie muszą się obawiać współpracy z Ukrainą. Taki komunikat popłynął z Gdańska, gdzie zakończyła się konferencja na temat odbudowy Ukrainy.
15: Polscy przedsiębiorcy zastanawiali się, czy udział w odbudowie Ukrainy jest dla ich firm bezpieczny. Prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej Jacek Piechota odpowiadał tak.
16: Cały Zachód będzie pilnował, aby proces wyboru kontraktów, partnerów był maksymalnie transparentny.
15: Natomiast prezes Banku Gospodarstwa Krajowego Mirosław Czekaj podkreślał, że są już odpowiednie mechanizmy chroniące inwestorów.
17: Gwarancje na rzecz ukraińskich banków, wspieranie polskich przedsiębiorców w odbudowie Ukrainy z wykorzystaniem środków. Trzecie to wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorców.
15: W trakcie gdańskiej konferencji podpisano z podmiotami ukraińskimi 160 umów, porozumień i listów intencyjnych. Jak podkreślali ukraińscy politycy i eksperci, część umów będzie realizowana na bieżąco bez czekania na koniec wojny. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
14: Co najmniej kilka tygodni trzeba będzie poczekać na wyniki kontroli w dwóch warszawskich szpitalach, południowym i brudnowskim. Przedwczoraj ministra zdrowia zleciła kontrolę na SOR-ach. Jolanta Sobierańska-Grenda mówiła w TVP Info, że Narodowy Fundusz Zdrowia rozszerzył zakres kontroli, dlatego potrwają dłużej niż zakładano.
18: Pierwotnie zakładana była ona na półtora miesiąca, natomiast teraz pewnie będzie dłużej. Natomiast konsultant krajowy oczywiście dołoży staranności, żeby było to jak najszybciej. Natomiast pierwszeństwo w dostępie do dokumentacji ma prokuratura w związku z tym. Zobaczymy, jak te dokumenty będą docierały.
14: Kontrola, którą prowadzi NFZ, została rozszerzona o kwestię bezpieczeństwa pacjentów na SOR-ze. Sąd apelacyjny w Kalifornii podtrzymał wyrok skazujący producenta filmowego Harveya Weinsteina na 16 lat więzienia za gwałt i napaści seksualne. Uznał, że sędzia prowadząca proces nie naruszyła konstytucyjnych praw oskarżonego. Cytowany przez agencję AP rzecznik Weinsteina oświadczył, że obrona jest rozczarowana.

0: skrzyżowana wyrokiem. Zamierza zwrócić się do Sądu Najwyższego Kalifornii, bo wciąż uważa, że istotne błędy prawne miały wpływ na przebieg postępowania. Rozpoczynają się wakacje, a wraz z nimi sezon urlopowych wyjazdów. Wielu Polaków ma już sprecyzowane plany na letni wypoczynek.
1: Jest bardzo drogo tutaj, jest porównywalna Norwegia cenowo. My wypływamy stąd do Norwegii i będziemy mieli wszystko ze sobą.
2: Akurat w naszym przypadku krótkie wyjazdy, takie żeby troszkę pozwiedzać Polskę. Wakacje raczej w Polsce.
3: Wakacje w Polsce, bo odkładamy pieniądze, także w tym roku raczej bez wjazdu za granicę.
4: W Polsce. No jeszcze pojedziemy trochę do Świeradowa. I tam troszeczkę góry zwiedzimy.
5: No zobaczymy, może coś jeszcze. Bardziej Polska, preferujemy Polskę.
0: Ostatni weekend czerwca z ekstremalnymi upałami. Dziś wszędzie powyżej 30 stopni, jutro na zachodzie nawet 40. A w Augustowie na Podlasiu od dziś czynnych będzie 5 kąpielisk. Na wszystkich nad bezpieczeństwem wypoczywających będą czuwać ratownice codziennie przez 8 godzin, aż do końca wakacji.
6: W całym województwie podlaskim będzie działać 20 kąpielisk, aż 5 z nich w Augustowie.
7: Mamy na ten sezon zaplanowane kąpielisko na plaży miejskiej przy Muloradiowej Trójki.
6: Zastępca burmistrza Augustowa Filip Chodkiewicz.
7: Pustiwie, na plaży Bielnik, na plaży Budowlani. To są wszystko kąpieliska na Jeziorze Necko, no i to piąte na Jeziorze Białym, plaża Dąbek.
6: Na 3 z 5 plaży wiosną prowadzone były prace. Na Dąbku powstały nowe pomosty, ale jak dodaje zastępca burmistrza Augustowa, nowy blask odzyskała również plaża Budowlani.
7: Pozyskaliśmy finansowanie na to, aby zrealizować taki projekt, który pozwala nam tam uzbroić plażę w dostęp do kanalizacji, do prądu, do wody. Na Bielniku miasto przekonało służby odpowiedzialne za ochronę przyrody do tego, żeby móc wyciąć trzcinowisko.
6: Zabezpieczenie 5 kąpielisk wymaga pracy aż 21 ratowników w ciągu jednego dnia. Woda na wszystkich kąpieliskach została przebadana i jest zdatna do kąpieli. Marta Sołtys, Polskie Radio Białystok.
0: To był Serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
9: Sport w Trójce, Norbert Michalak.
10: Francja pokonała Norwegię 4-1 w meczu piłkarskich Mistrzostw Świata. W drugim spotkaniu tej grupy Senegal wygrał 5-0 z Irakiem. Poza mundialem są Urugwajczycy, którzy przegrali z Hiszpanią 0-1. Za to powody do dumy mają debiutanci, czyli piłkarze Republiki Zielonego Przylądka, którzy awans wywalczyli dzięki bezbramkowemu remisowi z Arabią Saudyjską i zwycięstwu Hiszpanii nad Urugwajem. Belgowie, którzy byli pod ścianą, wygrali z Nową Zelandią 5-1. Irańczycy przez chwilę cieszyli się z awansu do fazy pucharowej. W doliczonym czasie Kalizadeh trafił do bramki Egiptu i strzelił gola na wagę zwycięstwa, ale po analizie VAR Szymon Marciniak anulował jednak bramkę. Mecz zakończył się remisem 1-1. Niemiecki SC Magdeburg, norweski Kolstadt Handball oraz szwajcarski Kriens Luzern będą rywalami piłkarzy ręcznych Industrii Kielce. Mowa o nowym sezonie Ligi Mistrzów w grupie F. Z kolei wicemistrz Polski Orlen Wisła Płock znalazł się w grupie B, a rywalami będą francuskie Nantes, niemiecki Malzungen oraz macedoński Vardar Skopje. Faworytem naszej grupy na pewno jest Magdeburg, ocenił trener Industrii Krzysztof Lijewski.
11: Drużyna, która rokrocznie gra w Final Four, jest też jednym z pretendentów do końcowego triumfu, jest na pewno faworyt tej grupy, to trzeba sobie jasno powiedzieć. Natomiast Kolsztat to jest drużyna, z których w ostatnich latach często spotykaliśmy, więc to drużyna zapewne nieprzewidywalna i bardzo mocna, szczególnie na swoim terenie. No i absolutny kopciuszek, mistrz Szwajcarii z Lucerny, drużyna, która do tej pory nie miała możliwości i okazji pokazać się szerszej publiczności, jeżeli chodzi o występy w Lidze Mistrzów.
10: Pierwsza kolejka dopiero we wrześniu, a szczegółowy terminarz poznamy niebawem. Oleksandr Usyk rezygnuje ze wszystkich swoich pasów mistrzowskich w wadze ciężkiej. Ukraiński pięściarz jednak nie zamierza przechodzić na emeryturę. Taka decyzja nie oznacza końca kariery. To nie koniec historii. Ciąg dalszy nastąpi, zapowiedział pięściarz, który po raz ostatni walczył w maju. Z pewnym trudem pokonał w Egipcie Rico Verhovena.
9: Nad Polską dzisiaj pełne słońce, chmury, jeśli w ogóle, to w ilościach śladowych. Prawie wszędzie jest już teraz ponad 20 stopni Celsjusza. Temperatura wzrośnie w najbliższych godzinach o kilkanaście stopni na pewno. Wszędzie będzie powyżej 30, nad morzem 31-32, w centrum 34-35 stopni, a na południowym zachodzie do 38.
12: Autopromocja. Listy na M.
13: Na samym początku

0: Tomku, pragnę Cię, a także Pana Marka gorąco pozdrowić.
1: Mój szef także uważa Was za radio numer jeden.
2: Chodzi o to, że ja uwielbiam Wham i George'a Michaela i bez niego nie mogę żyć.
3: Tydzień temu napisałam do Was, abyście przekazali na antenie pozdrowienia dla Andrzeja z Gdańska. Błagam, nie róbcie już tego.
0: Chcę wszystkich poinformować, że solista zespołu Europe jest tylko mój.
2: Mamy tu upalne lato. Na szczęście spokojne, bez wojny. Tu już się skończyła.
3: Przy okazji chciałabym poprosić panią od biologii, aby nie trzymała wiosną jeża w szkolnym akwarium.
1: Kończąc, zasyłam pozdrowienia dla Marka, Pawła i Marii.
4: Więcej w Trójce już od najbliższego poniedziałku między 9 a 12.
5: Autopromocja.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Dostaniesz coś za świadectwo?
8: No raczej, rabat od Media Expert.
7: Wow, też chcę!
8: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
7: Mega!
9: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
11: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
12: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
13: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
14: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
15: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
16: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Radomiu. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
17: Jedynka. To jest radio. Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest miasto Radom.
16: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
18: Ach, ta drżąca powieka.
19: I ten nocny skurcze łydek.
18: Biorę magnez i nie czuję efektu.
20: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
21: Hipertania niedziela w Auchan.
22: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
23: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
6: Żegnamy reklamy.

0: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
1: 12 minut po 8. Kwestia smaków lata rozbudziła Państwa wyobraźnię w sobotni poranek.
2: Smakiem lata było zawsze jedzenie pastecików puste, które jedliśmy z ogórkami gruntowymi i po prostu to jest zestaw, który smakuje tylko i wyłącznie na plaży.
3: Mam pod Poznaniem działkę, gdzie 1/4 działki to jest las i same przyszły do mnie poziomki, właśnie takie typowe, leśne, nieogrodowe. I wie pan co? 3 pojemniki, tak jak kupujemy surówkę, pełne tych poziomek wywiozłam już w tym roku moim wnukom. One mają aromat niepowtarzalny.
1: Same przyszły te poziomki. Smaki i smakami, ale wspominamy też wakacje sprzed lat.
4: Jeśli chodzi o wspomnienia, to pełen plecak. I piosenka, ballada o nocy czerwcowej, która była śpiewana przez kwatermistrzów, a zastęp nasz, myśmy były przybocznymi chłopców, śpiewała taką piosenkę. Uwaga, będzie fałsz, na pewno. Idzie turysta drogą, czasem coś kopnie nogą, czasem splunie do rzeki. Tam, gdzie spływają ścieki, turysto, turysto, pozdrawiam wszystkich. Udanych, bezpiecznych wakacji.
1: Dziękujemy. Sekcja śpiewacza spisuje się dzisiaj na medal.
0: Zapraszamy do Trójki.
1: I kłaniamy się nisko w składzie Michał Kowarski, Olga Szućko, Paweł Turski i Michał Jędrkowiak. W tej godzinie będziemy szukać sposobów na upał. Wybierzemy się też do Azji z Tomkiem Sajewiczem. Tym razem będzie o piłkarskich emocjach. To oczywiście w związku z Mundialem. Proszę z nami zostać. Teraz w Trójce Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. 15 minut już prawie po 8.

0: Tego tematu właśnie eksplorowała Monika Gosławska.
1: Dzień dobry, Trójka Polskie Radio. Chciałam zapytać, jak radzi sobie pani z upałami?
2: Dużo wody
3: i dużo cienia.
4: No jakoś trzeba ochładzać się.
5: Najlepszym sposobem na upał jest wyjazd nad morze.
6: O, ja sobie chyba nie radzę, ta temperatura dla mnie jest za wysoka.
7: Najlepiej nie wychodzić, jeżeli w domu jest chłodno, ale no przede wszystkim cień i cień.
8: A tam, gdzie cienia brak, można postawić wodną kurtynę. Dla niektórych to nie lada gratka.
1: Dzień dobry, widzę, że dobry pomysł ta kurtyna wodna.
9: No oczywiście.
10: Takie upały warto się schodzić, no nie?
1: Proszę o instrukcję obsługi, co teraz zrobicie?
10: Przejdziemy pod kurtyną wodną, oczywiście.
1: No to przechodzimy. No i jak?
6: Od razu chłodnie.
1: Dzień dobry. Chciałam zapytać, jakie ma pani sposoby na upał, jak się nie dać?
11: No co, no butelka wody.
12: Ja piję, no małymi łykami, nie to, że troszeczkę.
1: Ma pani butelkę przy sobie?
12: Mam, oczywiście, że mam, proszę bardzo.
1: Proszę, jaka pani przygotowana, a pan też?
12: Nie.
1: Czy dodaje pani coś do wody, czy tylko samą czystą wodę pan pije?
13: Cytrynę. Cytrynę dorzucam, ewentualnie miętę, no i lód.
1: A jak pan sobie radzi z taką temperaturą?
14: Przyszłem pieszo i stoję teraz w cieniu.
8: Niektóre miasta postawiły na poidełka, z których można napić się chłodnej wody. Problem w tym, że czasami trudno je znaleźć.
1: Może pani wie, gdzie jest poidełko tutaj?
15: Ojejku, nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. Tak sobie patrzę, nie mam pojęcia.
1: Tu znalazłam na mapie niby dwa poidełka w tym rejonie. Ale nie widzę żadnych drogowskazów, nic takiego, a takie poidełko mogłoby pomóc.
15: No tak, zdecydowanie byłoby fajnie tu mieć.
8: Może brakuje informacji o poidełkach, a może po prostu człowiek w upale ich nie widzi, a takie poidełko przydałoby się nie tylko właścicielowi psa, ale też psu.
15: Miseczkę mam ze sobą, więc fajnie by było mieć to poidełko.
8: Ci, którzy mają czas, uciekają nad wodę.
16: Przewiew, kłód, tak? Troszkę zieleni.
6: Woda dzisiaj jest taka w miarę chłodna. Pomaga na upał.
10: No trochę się poopalaliśmy i to tyle w sumie.
8: Są też tacy, którzy upałów się nie boją. Mówią, że zawdzięczają to dobrej kondycji.
17: Po prostu na co? No, odżywiam się zdrowo. Ćwiczę codziennie, bo mam swoją siłownię. Spacery robię.
1: I upał niegroźny.
17: Niegroźny jest upał. Mam 18 lat. Ale do setki.
8: Są też tacy, którzy wysoką temperaturę źle znoszą.
6: Chowam się w pokoju po ciemku i tyle.
13: Te upały gdzieś przeszkadzają mi. To nie te czasy, tak? Jak kiedyś, gdzie człowiek leżał plackiem, że tak powiem, na plaży i no jest to odczuwalne, tak? Już.
6: Tak w domu mam, że zasłaniam rolety, zamykam okna i wiatraki chodzą w domu i to właśnie pomaga, bo większość osób myśli, że jak się otworzy okno, to jest chłodniej, ale jak jest taki upał, to jest w domu jeszcze cieplej, jak się okno otworzy.
18: Trzeba się przyzwyczaić, no taki mamy klimat, nie? Już ktoś to kiedyś powiedział.
0: W ten weekend termometry mogą pokazać w niektórych miejscach nawet 42 stopnie Celsjusza, to bardziej jutro i pojutrze. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje, by nie lekceważyć ostrzeżeń o wysokich temperaturach, a lekarze przypominają podstawowe sprawy. Pijemy dużo wody, odpowiednio się ubieramy i smarujemy się kremami z filtrem. Państwo dzwonią w sprawie smaków lata 2027 trójek.
19: Zupa szczawiowa to był właśnie taki przebój i to babcia zawsze wysyłała mnie po szczaw gdzieś na przysłowiowy rów albo na łąkę. Także to był numer jeden. A na deser na przykład kompot papierówek, które niedługo się w sumie pojawią.
20: Na podlaskiej wsi wspaniały smak babki drożdżowej z domowymi powidłami z porzeczek bądź z wiśni i mleczko od krówki.
0: Dziękuję. Dziękujemy za te wszystkie telefony. Rozbudzają państwo mój i podejrzewam innych słuchaczy również apetyt. Chyba dzisiaj upiekę ciasto. 22 minuty po 8:00.

0: Jedni łakną poziomek jak kania dżdżu, a inni...
1: Ja mam pełny ogród dzikich poziomek i w zasadzie nie mogę się ich pozbyć, więc myślę, że to chyba wszystko zależy od miejsca i terenu, na którym one sobie rosną. Tylko tyle.
0: Pozbyć? Poziomek? Ale jak? Ale dlaczego?

0: w pół do dziewiątej, a to oznacza, że czas na pocztową dźwiękówkę, dźwiękową pocztówkę z daleka.
1: Tomek w Azji.
0: Tomek Sajewicz. Choć reprezentanci tego kontynentu mają raczej niewielkie szanse na wygraną podczas Mistrzostw Świata w piłce nożnej, mundialowe emocje także im towarzyszą. Piłka nożna potrafi podgrzewać rywalizację między zwaśnionymi narodami, ale w Azji to sport ponad podziałami.
2: Chiny to potęga w wielu dziedzinach. Na letnich Igrzyskach Olimpijskich Chińczycy w klasyfikacji medalowej ustępują tylko Stanom Zjednoczonym. Piłka nożna z roku na rok w Chinach cieszy się coraz większą popularnością. Bez wątpienia jest to jednak pięta achillesowa tego mocarstwa i dlatego chińscy kibice na mundialu nie mają wyjścia. Kibicują na przykład Japonii. Sytuacja jest niezręczna. Nie macie szans na to, żeby zobaczyć reprezentację Chin na Mistrzostwach Świata, ale lepiej przecież oglądać podczas transmisji znajome rysy twarzy. Myślę, że sukces japońskiej piłki nożnej to dobra rzecz. Dlaczego kibicujący Japonii Chińczyk Steven Guan mówi o niezręczności? Bo aktualnie relacje polityczne Pekinu i Tokio są najgorsze od lat, a w Chinach odwoływane są koncerty japońskich zespołów, a nawet zloty miłośników mangi. Zbyt silna więź emocjonalna z japońskimi kreskówkami według obecnych chińskich władz może zostać uznana za postawę niepatriotyczną. Noszenie w miejscach publicznych bajkowych strojów mangi w Chinach Anno Domini 2020 naprawdę za działalność wywrotową. Restrykcje na razie nie obejmują kibiców, z którymi nie zadzierają nawet chińskie władze. I my, Japończycy, to przecież Azjaci. Chińska drużyna, kiedy oglądamy ich grę, zawsze jest więcej rozczarowania niż radości. Ale oglądając rywalizację Japonii, coraz bardziej widać, jak silną się stała ta ekipa. Myślę, że to dobrze, że Azja ma taką drużynę jak Japonia. Mówi inny chiński kibic Matthew Zhang. Kiedy zaczynają się mecze, na chwilę można zapomnieć o rachunku krzywd historycznych, które po dziś dzień dzielą oba narody. Uwielbiam reprezentację Japonii. Nie chcę, żeby polityka budziła we mnie uprzedzenia. Polityka to polityka, sport to sport. Więc nie sądzę, żeby miały ze sobą cokolwiek wspólnego. To głos młodego pokolenia. W Szanghaju 60-letni Pan Ding na relacje z Japonią w każdym kontekście, także piłki nożnej, patrzy inaczej. Trudno mi pogodzić się z tym, że chińscy kibice wspierają japońską drużynę. Chińczycy nie mogą tak po prostu zapomnieć o krzywdach historycznych wyrządzonych nam przez Japonię.

0: Japonia zremisowała ze Szwecją, co oznacza, że obie drużyny awansowały do fazy pucharowej Mistrzostw Świata. Mundialowe emocje w Japonii i Chinach sięgają zenitu. Dla rozentuzjazmowanych kibiców w Tokio zamknięto nawet słynne wielokierunkowe przejście dla pieszych w dzielnicy Shibuya.
1: Tomasz Sejewicz o tym wszystkim Państwu opowiadał. Wszystkie azjatyckie opowieści Tomka można znaleźć w serwisie podcastowym Polskiego Radia, do czego Państwa zachęcam. polskieradio.pl. Przed nami upalne dni. Mówiliśmy o tym, mówimy i mówić będziemy. Dzwonią Państwo z radami.
2: Chciałbym się podzielić przepisem mojej babci, jeszcze przedwojennym, na bardzo orzeźwiający napój, a mianowicie mogą być opadnięte jabłka lub zleżałe jabłka, które są pokrojone w ćwiartkę, zagotowane, następnie części owoców są odsączane, a całość jest zalewana bardzo mocną herbatą miętową. Tak schłodzony napój jest niesamowicie orzeźwiający.
1: Zleżałe, opadnięte jabłka zagotować, odsączyć, herbata miętowa. Zapisane. Wypróbujemy. Za 26 minut godzina 9. Teraz w trójce Take a Sexy Picture of Me.

To już naprawdę ostatni moment, żeby wziąć udział w naszym konkursie. Do wygrania wart ponad 500 zł voucher na 20 minut w symulatorze Boeinga 737 i 20 minut w symulatorze skoków spadochronowych. To wszystko w centrum Flyspot pod Warszawą. Pytanie, komu i dlaczego chcą Państwu taki voucher podarować? Oceniamy kreatywność i pomysłowość wyrażoną w odpowiedzi, którą wiadomością SMS należy wysłać którą zależy zawrzeć w wiadomości SMS i należy ją wysłać pod numer 73533, koszt 3,69 zł. Rozstrzygnięcie za 6 minut.

0: No to proszę Państwa, rozstrzygamy konkurs.
1: Sponsorem w konkursie jest marka FlySpot. Miejsce, gdzie można polatać w tunelu aerodynamicznym. flyspot.com.
0: Voucher na 20 minut w symulatorze Boeinga 737 i kolejne 20 minut w symulatorze skoków spadochronowych wygrywa pani Monika. Oto jej odpowiedź. Chciałabym podarować voucher mojej córce, która w dniu dzisiejszym kończy 18 lat, aby fruwała wysoko i realizowała swoje piękne marzenia, żeby zawsze widziała jasną stronę życia i pamiętała, że wszyscy wokół dmuchają w jej skrzydła marzeń i bardzo ją kochają. Gratulujemy. Wszystkiego najlepszego dla córki, pani Moniko. Będziemy się kontaktować, żeby omówić szczegóły przekazania tego vouchera. Za 15 minut godzina 9, teraz w trójce The Black Keys i Lonely Boy, a za kilka minut cykl Riko Jaźwińskiego dotyczący filmowych premier.

0: Fajny film.
1: Riko Jaźwiński.
2: O tym filmie mówiło się już od dawna. Ja też mówiłem w Trójce pod koniec ubiegłego roku przy okazji Międzynarodowego Festiwalu Filmów dla Młodej Widowni Ale Kino. Animacja Chłopiec na krańcach świata jest rzeczywiście propozycją dla młodych widzów, ale też pełną ważnych treści, ubraną w piękną wizualną formę, że nie mam wątpliwości, zaciekawi publiczność w każdym wieku. Autorom Grzegorzowi Wacławkowi i Marcie Szymańskiej udało się stworzyć uniwersalne kino dla każdego widza, co zresztą potwierdziła nagroda publiczności właśnie na niedawnym koszalińskim festiwalu debiutów filmowych Młodzi Film. I oto Chłopiec na krańcach świata od wczoraj jest już w naszych kinach. Poza tym sporo innych tytułów, repertuar już wybitnie wakacyjny, zdecydowana większość premier to kino gatunkowe, głównie horrory i thrillery. Jest jednak film, który wśród tych nowości tego tygodnia wyróżnia się zdecydowanie ze względu na osobę reżysera. Christopher Nolan, bo o nim mowa, przez lata zbudował sobie markę wizjonera kina, który potrafi nas wciąż zaskakiwać. Nie tylko pomysłami fabularnymi czy formalnymi, ale też rozmachem, z jakim tworzy swoje filmy. Zresztą już niedługo znowu się o tym przekonamy, bo na 17 lipca zaplanowana jest jego bez wątpienia monumentalna w formie Odyseja z plejadą największych hollywoodzkich gwiazd w głównych rolach. A tymczasem od wczoraj w kinach niespodzianka. Following, czyli Śledząc, pełnometrażowy debiut fabularny właśnie Christophera Nolana. W dodatku to film, który nigdy nie miał dystrybucji w polskich kinach. To bardzo jeszcze skromny w formie, ale już ekscytujący, mocno trzymający w napięciu czarno-biały kryminał. Kamera skupia się tutaj na osobie niespełnionego pisarza, który zaczyna śledzić przypadkowych ludzi na ulicach Londynu. A to z kolei szybko wprowadzi go w środowisko przestępcze, no i wpędzi w nieoczekiwane kłopoty. Warto więc zobaczyć po blisko 30 latach, jak kształtował się już na samym początku charakterystyczny styl i reżyserski talent Christophera Nolana. Świetnym uzupełnieniem aktualnego repertuaru filmowego są oczywiście propozycje wakacyjnych festiwali filmowych. Oto właśnie dziś zaczyna się kolejny. Pod patronatem Trójki w Toruniu rusza 24. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Bella Toffee Fest. A na nim przede wszystkim premiery filmów z całego świata, to w konkursie On Air. Mamy też jednak konkursową sekcję From Poland, która prezentuje to, co najciekawsze, najważniejsze w ostatnich miesiącach w polskim kinie. Tu też będą festiwalowe premiery. Więcej o tym Kawka Jaworska, dyrektorka festiwalu.
3: Premiera w konkursie polskim, z której bardzo się cieszę. W tym roku aż 15 produkcji. Bella Toffee Fest to ten moment, kiedy de facto podsumowujemy cały rok polskiego kina. Właśnie w taki sposób esencjonalny zbierając i pokazując te filmy. A przed nami premiera filmu Roberta Talarczyka, obecnego dyrektora Teatru Śląskiego Godej Domie. Tu spotkanie między innymi z Adrianem Gradem i Anną Radzikowską. Bardzo się cieszymy na ten pokaz i że to właśnie u nas po raz pierwszy film będzie pokazywany.
2: Z czego na pewno warto skorzystać. Rozpoczynający się dziś Bella Toffee Fest potrwa jeszcze tydzień i z Torunia właśnie usłyszymy się również w kolejną sobotę.
1: I to by było na tyle. Pięknej soboty Państwu życzymy, pięknych wakacji również. Michał Kowarski audycję przygotował, Olga Szućko audycję realizowała, Paweł Turski odbierał od Państwa telefony. Ja nazywam się Michał Jędrkowiak. Za chwilę serwis, a po 9:00 Renata Grochal i polityczne podsumowanie tego dnia w śniadaniu w Trójce. Dziękujemy, do usłyszenia.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
3: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
4: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
5: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście, praktyczne rady i tematy bliskie Twojej codzienności. Od ciąży do kwadratu z Jessiką Ziółek. Przez modę z Adą Fijał. Po test par z Leonem Myszkowskim i Ksenią Ngo. Do tego wskazówki i historie na dobry początek dnia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
7: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
8: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
9: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
10: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99.
12: Jak tak?

0: to Allegro.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
0: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
2: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
3: Zdrowid.
4: Zapraszam do stanowiska.
3: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
4: Pani Ania jest na urlopie.
3: Czyli niczego nie załatwię.
4: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
3: Uff, no i to jest zmiana.
5: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
6: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
7: Skoda.
8: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
9: No ale co, Barbara? Rekin!
8: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Media Expert, taniej
11: masz. Żegnamy reklamy.
12: Program trzeci Polskiego Radia. Sobota, 27 czerwca. Minęła dziewiąta. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Przed nami ekstremalnie gorący weekend. Jutro na zachodzie Polski nawet 42 stopnie. Ośmiolatka pogryziona przez psy w Sosnowcu w poważnym stanie trafiła do szpitala. Niemiecki Volkswagen może zwolnić dwa razy więcej pracowników niż pierwotnie zapowiadał. Synoptycy ostrzegają przed upałem. Na zachodzie dziś do 38 stopni, jutro nawet 42. A w większości kraju obowiązują ostrzeżenia trzeciego, najwyższego stopnia przed wysokimi temperaturami, mówi Dorota Pacocha z IMGW.
13: W sobotę w całym kraju będzie słonecznie. Temperatura wyniesie od 31 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, około 34 stopni w centrum, do nawet 37-38 stopni na krańcach zachodnich. Chłodniej, choć wciąż bardzo ciepło będzie nad morzem oraz na Podhalu, tam 27-28 stopni.
12: Ostrzeżenia Instytutu Meteorologii przed upałem będą obowiązywać od dziś, od godziny 10 do poniedziałku, do 20. W Sosnowcu psy dotkliwie pogryzły ośmiolatkę i jest w szpitalu. Poszkodowany został też jej ojciec. Wieczorem mężczyzna z dwiema córkami przyszedł do firmy, w której pracuje, aby tak jak zwykle nakarmić przebywające tam zwierzęta. Mimo że psy znały rodzinę i nigdy wcześniej nie były agresywne, zaatakowały młodszą dziewczynkę. Ojciec próbował osłonić ją własnym ciałem. Starszej, 10-letniej, nic się nie stało. Psy odgonili świadkowie. Weterynarz zdecydował o umieszczeniu zwierząt na obserwacji w schronisku. Volkswagen może zwolnić w najbliższych latach 100 tysięcy pracowników. To dwa razy więcej niż dotychczas zapowiadało szefostwo niemieckiego koncernu. Motoryzacyjny gigant szuka pomysłów na poprawienie efektywności.
14: O pomysłach na przywrócenie rentowności Rada Nadzorcza będzie dyskutować 9 lipca. Manager Magazyn i Telewizja NDR informują, że na stole pojawi się propozycja zwiększenia redukcji etatów oraz zamknięcia czterech fabryk w Niemczech. W Hanowerze, Emden i Zwickau, w których produkowane są samochody pod główną marką grupy, oraz w Neckarsulm, gdzie powstają Audi. Te cięcia to część planu, którym prezes Oliver Blume chce przywrócić w ciągu 5 lat atrakcyjność Volkswagena dla klientów i pracowników. W ostatnim czasie koncern był przykładem braku szybkiego reagowania na zmiany rynkowe. Koncern nie komentuje medialnych doniesień, ale rzecznik firmy przekazał, że świat się zmienia i zmienić musi się Volkswagen. Model, którym auta są konstruowane w Niemczech, produkowane w Europie i eksportowane na cały świat, nie pasuje już do wszystkich samochodowych marek. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
15: Klimat.
12: Bardzo zła jakość powietrza w Warszawie, umiarkowana w Cieszynie, Czerniawie i Lublińcu. W pozostałych miejscach kraju jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi 44% energii. Do 17 potrwają tak zwane zielone godziny. Warto wtedy zwiększyć zużycie prądu. To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

0: serwis sportowy i Norbert Michalak.
1: Belgia rozgromiła Nową Zelandię 5-1 podczas piłkarskich Mistrzostw Świata i wychodzi z grupy z pierwszego miejsca. O szczegółach Beata Płomecka.
2: Genialny Leandro Trossard poprowadził Belgię do zwycięstwa. To m.in. nagłówek w gazecie L'Essoir. Trossard, który rozpoczął kanonadę i strzelił dwie bramki, uwolnił czerwone diabły od demonów strzeleckich, skomentował dziennikarz telewizji RTL. Głębokie westchnienie ulgi, zażegnana groźba narodowej katastrofy, zwycięstwo było konieczne, by uniknąć pośmiewiska. Tak komentowali dziennikarze telewizji Sportza. Czerwone diabły uciszyły krytykę, podsumowała mecz gazeta La Libre Belgique. Do tej krytyki i odniósł się też w rozmowie z telewizją RTBF trener Belgów Rudy Garcia. Byli ostro krytykowani, uważam za okropne, nazywani ich nieudacznikami, powiedział trener, podkreślając, że jest dumny ze swojej drużyny. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: W innych meczach Republika Zielonego Przylądka po bezbramkowym remisie z Arabią Saudyjską awansowała do fazy pucharowej. W drugim spotkaniu tej samej grupy Hiszpania pokonała Urugwaj 1-0. Egipt zremisował z Iranem 1-1. W żużlowej Ekstralidze Sparta Wrocław wygrała z GKM-em Grudziądz 51-39 w meczu 10. kolejki. W innym spotkaniu Press Toruń rozgromił na swoim stadionie Włókniarza Częstochowa 67-23. Dziś polscy siatkarze zagrają z Niemcami podczas drugiego turnieju Ligi Narodów w Gliwicach. Kibice nie zobaczą w składzie Jana Firleja, który podczas rozgrzewki przed drugim meczem z Turcją doznał urazu łydki.
0: Niemal wszędzie bezchmurnie, jedynie po południu w Tatrach popada przelotny deszcz. Temperatura maksymalna od 31 stopni na północnym wschodzie, około 35 w centrum do 38 lokalnie na zachodzie. Chłodniej tylko nad morzem i na Podhalu około 28.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
0: Przenosimy się do studia, gdzie czeka na Państwa Renata Grochal i jej goście.
4: Śniadanie w Trójce.
5: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w Śniadaniu w Trójce. Renata Grochal, a dzisiaj oprócz moich znakomitych gości z nami jest w studiu Mucha. Mam nadzieję, że nie będzie zakłócać programu, a najważniejsze wydarzenia dla Państwa będą... Nie Joanna. Będą komentować Jolanta Niezgocka, posłanka Koalicji Obywatelskiej.
6: Dzień dobry.
5: Katarzyna Kotula, Nowa Lewica.
7: Dzień dobry.
5: Rafał Kasprzyk, Klub Centrum.
8: Dzień dobry Państwu.
5: Piotr Uściński, Prawo i Sprawiedliwość.
9: Dzień dobry.
5: Dobromir Sośnierz, Konfederacja.
10: Dzień dobry.
5: I Karol Rabenda, Kancelaria Prezydenta.
11: Dzień dobry.
5: Jeszcze raz witam wszystkich serdecznie. Od 1 lipca będzie wprowadzony centralny rejestr umów, który będzie dotyczył umów w systemie publicznym ochrony zdrowia. To znaczy, że zarobki lekarzy staną się jawne, przynajmniej dla NFZ-u, dla agencji takiej, która ocenia technologie medyczne. I jest to pokłosie afery w Szpitalu Południowym, afery z lekarzem milionerem, który bez uprawnień był koordynatorem na SOR-ze, zarobił w rok 1 600 000. W minionym tygodniu pojawił się sygnalista, były ordynator oddziału chirurgii tego szpitala, który opowiadał, że ludzie w tym szpitalu byli traktowani jak fantomy i mówił, tam giną ludzie, bo ktoś się uczy. Od tego tematu zaczniemy. Jolanta Niezgocka, czy to będzie jedyne pokłosie tej afery, że zarobki lekarzy staną się jawne?
6: Przede wszystkim osoby, wobec których są podejrzenia, że popełniły przestępstwo, dzisiaj ponoszą tego konsekwencje. Dawid Kacprzyk poniósł już tego polityczne konsekwencje i konsekwencje prawne też prawdopodobnie poniesie. Widzimy, że dzisiaj system daje przestrzeń do takich nadużyć. To pokazała też ostatnia kontrola NIK-u. Jeżeli widzimy, że 95, 90, czasami 100% kosztów szpitala to są koszty wynagrodzeń, koszty osobowe, to znaczy, że ten system nie do końca sprawnie działa i jest przestrzeń do tego, żeby system nadużywać, więc musimy zrobić wszystko, żeby to poprawić, żeby dostęp do opieki zdrowotnej był lepszy, bo przeznaczamy coraz więcej pieniędzy w ramach NFZ, a widzimy, że jednak nie do końca to przynosi taki efekt, jaki chcielibyśmy.

0: dlatego to jest chyba taki dobry moment dla takiej rozmowy i myślę, że tu wszyscy powinni być zainteresowani rozmową o tym, zwłaszcza lekarze, o tym, żeby ta transparentność była większa. To nie chodzi o to być może, żeby każdy miał dostęp do tego, ile konkretna osoba zarabia, ale jednak, żeby NFZ i Ministerstwo Zdrowia miało nad tym jakąś kontrolę, bo dziś widzimy, że lekarze są w stanie wykazywać czas pracy taki, jakiego nie są w stanie zrealizować, tak? To bycie do dyspozycji na kilku kontraktach w kilku szpitalach, powoduje jednak, że dochodzi do tych wysokich, bardzo wysokich zarobków.
1: I tutaj oczywiście kropka. I przede wszystkim może być zagrożone bezpieczeństwo pacjentów. Tak. Są już wstępne wyniki kontroli Najwyższej Izby Kontroli, o którą poprosił premier Donald Tusk. 90% szpitali klinicznych wykazuje nieprawidłowości w organizacji pracy. Rekord w pracy lekarza wynosił 70-godzinny dyżur. Katarzyna Kotula, czy nie brakuje pani w tym wszystkim ministry zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy? Bo ona właściwie po raz pierwszy publicznie wczoraj się pojawiła w TVP, rozmawiała z Aleksandrą Pawlicką, ale wcześniej nie było ministry zdrowia.
2: Ja myślę, panie redaktorze, dobrze, że pani minister zdrowia tak naprawdę zajęła stanowisko i mam nadzieję przede wszystkim, że nie zabraknie jej odwagi, bo tego dzisiaj potrzebujemy. Lewica od dawna mówiła wtedy, kiedy mówiliśmy, że trzeba zlikwidować składkę zdrowotną i zamienić ją na podatek zdrowotny. Mówiliśmy o tej części dotyczącej finansowania. Ale wszyscy dobrze wiemy, że dzisiaj dosypywanie pieniędzy do systemu, który jest niewydolny, to jest pudrowanie trupa po prostu. Ten system dzisiaj nie będzie działał, jeśli nie zdecydujemy się na odważne reformy. Dlaczego? Dlatego, że potrzebujemy dzisiaj powiedzieć lekarzom, musicie wybierać albo publiczny system ochrony zdrowia, albo prywatny system ochrony zdrowia. Nie możecie łączyć jednego z drugim. To jest po pierwsze. Po drugie, maksymalna stawka godzinowa. Po trzecie, ewidencja czasu pracy lekarzy. No dzisiaj przecież wszyscy sobie zdajemy z tego sprawę, nie ma takiej możliwości, żeby ktoś przepracowywał 330 godzin. Jedną nogą był w publicznym systemie ochrony zdrowia, drugą nogą był w prywatnym, a trzecią funkcję sprawował jako radny. I to nie jest historia o jakichś dwóch cwaniaczkach, albo o dwóch lekarzach, którzy złamali prawo, bo rozumiem, że to wyjaśni prokuratura zarówno w zakresie jednego z nich, jak i drugiego.
1: Ale drugiego to kogo pani ma na myśli?
2: Po pierwsze, jeżeli radny, który dzisiaj już nie jest radnym i nie jest w Koalicji Obywatelskiej i dobrze, tutaj rzeczywiście szybkie decyzje personalne, one są bardzo ważne. Jeżeli rzeczywiście złamał prawo, bo decyzja o odesłaniu 500 000 zł no, oznacza, że on de facto przyznał się do tego, że mogło dojść do złamania prawa. Jeżeli doszło do złamania prawa, to mam nadzieję, że służby odpowiednie wyciągną konsekwencje. To samo w przypadku pana Emila, który opowiada dzisiaj w mediach historię o tym, że na SOR-ze dochodzi do śmierci ludzi, a to znaczy, że są jacyś lekarze, którzy tych ludzi zabijają. No jeżeli tak jest, to mam nadzieję, że też nie zabraknie mu odwagi, żeby opowiedzieć tą historię ze szczegółami, żeby przedstawić dowody, być może przedstawić jakichś świadków. Zarówno jedna, jak i druga sprawa musi zostać wyjaśniona. Tylko, że to nie są jednostkowe przypadki.
1: Emil Jędrzejewski to jest ten były ordynator chirurgii, który właśnie opowiedział w kanale Zero o tych przypadkach. Tak. Po pierwsze łamania procedur, fałszowania dokumentacji medycznej według pana doktora i tego też, że dopuszcza się do tego, żeby pacjenci umierali.
2: Tak, i pani redaktor, chciałabym tylko jeszcze dokończyć, bo ja wczoraj znalazłam taką statystykę dotyczącą Wielkopolski. 26 lekarzy w Wielkopolsce w szpitalach zarabia powyżej 1 000 000 zł, a 5 lekarzy powyżej 2 000 000 zł. Te kominy płacowe, o których mówimy, no tu musimy wprowadzić limity. Pierwsza ustawa, na jaką zdecydował się rząd, o jawności zarobków, nie rozumiem, dlaczego budzi takie emocje, bo przecież tak naprawdę zarobki wszystkich powinny być jawne. Zarobki parlamentarzystów są jawne, zarobki samorządowców, zarobki sędziów są jawne. Tu nie ma żadnej obawy, że ktoś użyje, mam nadzieję, tych danych do tego, żeby kogoś szkalować, czy żeby podejmować jakieś decyzje polityczne, bo my, żeby zmieniać ten system, rzeczywiście musimy wiedzieć, ilu naprawdę w Polsce jest takich lekarzy, którzy doją ten system. My oczywiście docelowo musimy zwiększyć finansowanie, zamienić składkę zdrowotną i mam nadzieję, że w naszym rządzie wszyscy, już ci, którzy mówili o obniżeniu składki zdrowotnej, przestaną o tym mówić. Musimy iść w kierunku sprawiedliwego podatku zdrowotnego, no ale musimy też zastanowić się, co z takimi szpitalami, w których rzeczywiście 95% albo 90% kontraktów z NFZ-em idzie na pensję lekarzy.
1: Dobrze, prosiłam o krótkie wypowiedzi. Pytanie do Rafała Kasprzyka. Ten lekarz Emil Jędrzejewski właściwie kilkanaście godzin po tym, kiedy opowiedział w kanale Zero o rzekomych nieprawidłowościach, był przesłuchany przez prokuraturę i premier Donald Tusk powiedział po konferencji rzecznika prokuratury, że ten mężczyzna odmówił odpowiedzi na pytanie.

0: Powiedział, że będzie zeznawał w obecności pełnomocnika. Premier Tusk powiedział wiarygodność pana Emila i jego sensacyjnych wypowiedzi po próbie przesłuchania go przez prokuraturę wydaje się być wątpliwa. To był wpis na Platformie X. Czy premier, który jest zwierzchnikiem de facto ministra sprawiedliwości, jednocześnie prokuratora generalnego, powinien takie wpisy zamieszczać? Jeszcze przed wyjaśnieniem sprawy część komentatorów pytała, czy to są naciski na prokuraturę.
1: Myślę, że ta sytuacja, w której pan Emil Jędrzejewski przekazał, że dochodziło do strasznych rzeczy, do zabójstw w szpitalu, zburzyła
0: No nie, nie
1: wszystkich.
0: Powiedział, że do zabójstw. Powiedział, okay, że tam giną ludzie. Tak, no oczywiście w szpitalu, szczególnie na SOR-ze, gdzie trafiają przypadki nagłe, zawsze może dojść do tego, że życie pacjenta się kończy, ale tu, jak rozumiem, chodziło o to, że w sposób zawiniony przez lekarzy.
1: I ja się nie dziwię wzburzeniu nie tylko społeczeństwa, polityków, dziennikarzy, ale również samego pana premiera co do takich słów, które, jak się okazuje, nie mają potwierdzenia w faktach. Znaczy pan Emil nie potwierdził, że był świadkiem, że widział, że ma dokumenty. W związku z tym to jest bardzo daleko idące przypuszczenie, które zostało nagłośnione jako fakt i w tej gorączce, w której mamy do czynienia w związku z aferą w szpitalu południowym, no jest szerzej komunikowana, bo rzeczywiście każdy, kto z nas chce korzystać ze służby zdrowia, chce być bezpieczny po prostu. Natomiast bardzo ważną rzecz chcę powiedzieć, że przypadki takich osób jak pan Dawid, który wykorzystuje system do tego, żeby nadmierne zyski czerpać z kontaktów, nie tylko z systemu, ale i z kontaktów partyjnych, to są pojedyncze przypadki, które zdarzają się we wszystkich. Znaczy chcę powiedzieć, że nie możemy wszystkich lekarzy dzisiaj, te 90%, wrzucać do jednego worka z napisem: tu są nieprawidłowości, to znaczy, że to są przestępcy. Już był taki jeden gość, który mówił, że pan G nie będzie już szkodził. To nie na tym polega.
0: Nie, dokładnie było tak, że to chodziło o doktora Garlickiego. Zbigniew Ziobro mówił, że nikt już przez tego pana życia pozbawiony nie będzie. Później się okazało w prawomocnych wyrokach, że doktor Garlicki nikogo życia nie pozbawił.
1: Pan Ziobro jak zwykle nie miał racji. Wielki szeryf, który ucieka dzisiaj i chowa się przed sprawiedliwością. Natomiast ważną kwestią dla mnie jako członka centrum jest to, żeby na marginesie tego zdarzenia, to co Sejm podjął tą uchwałę, ustawę i ona wchodzi, tak jak pani redaktor mówiła, już niedługo w życie.
0: No już Senat nawet przegłosował.
1: O jawności zarobków, ten rejestr zarobków. My złożyliśmy ustawę, która proponuje we wszystkich spółkach Skarbu Państwa, tam gdzie są publiczne pieniądze, po pierwsze pokazywać, ile się zarabia, ile zarabiają ci prezesi nominowani przez różne organy, ile zarabiają rady nadzorcze nominowane, bo uważam, że uczciwość i sprawiedliwe państwo polega na tym, żeby publiczne pieniądze było wiadomo, gdzie idą. Przypomnę też, że nasza ustawa o jawności umów od 0 zł we wszystkich instytucjach państwowych i samorządowych już funkcjonuje. I to jest właśnie ta przejrzystość, o którą centrum dba. Jawność, sprawiedliwość, uczciwość, jeżeli są wydawane publiczne pieniądze.
0: I kropka teraz. To przechodzimy na moją prawą stronę.
1: Jawne.
0: Piotr Uściński, lekarz Dawid Kacprzyk, ten lekarz milioner, stracił pracę w szpitalu, przestał być radnym, nie jest już członkiem Koalicji Obywatelskiej. Prokuratura wyjaśnia, czy popełnił przestępstwa. Został odwołany zarząd szpitala, rada nadzorcza wymieniona. Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, bo to jest placówka podległa prezydentowi, składał wyjaśnienia przed Radą Miejską. Czy to są wystarczające działania, które zostały podjęte? No oprócz, jak rozumiem, tych działań systemowych, bo one, to będzie trochę trwało.
2: Panie redaktor, to sposób, w jaki Koalicja Obywatelska zarządza tą sprawą, jest bulwersujący. Po pierwsze, ja usłyszałem od pana ministra Kierwińskiego, że zadzwonił do Dawida Kacprzyka i mówił w jakimś programie, że państwo się możecie domyślać, o czym ja rozmawiałem z Dawidem Kacprzykiem. No to ja się domyślam, o czym z nim rozmawiał. Powiedział mu: damy ci najlepszego prawnika Jacka Dibuła, zrezygnuj tylko z Platformy, zrezygnuj z mandatu radnego, my ci krzywdy nie zrobimy, wybronimy cię z tego, ale trzyma język za zębami, nie ujawniaj, kto przychodził do tego saloniku VIP, nie ujawniaj, jaki...

0: Jacy politycy Platformy mieli wpływ na sposób zarządzania tym szpitalem? Na
1: mecenas Dziuboła był gościem w TVP i powiedział, że nie rozmawiał z żadnymi politykami na temat...

0: stroną Sprawiedliwości sceny też politycznej, był pani obrońcą. Redaktor. I okazuje się, że Platforma wyznaczyła go, żeby bronił, żeby zabiegał o interesy pana Dawida. Natomiast pan Dawid nie zarobił w zeszłym roku 1 600 000 zł, dlatego że jest lekarzem. I państwa walka teraz ze wszystkimi lekarzami nie ma sensu w wyjaśnieniu tej afery. W tej aferze chodzi o to, że pan Dawid Kacprzyk zarobił tyle, bo był politykiem Platformy Obywatelskiej. Bo powoływał się zapewne na to, że jest politykiem tej Platformy i w swoim szpitalu i w innych szpitalach, w szpitalu Brudnowskim, wykonywał codziennie kilkanaście godzin pracę w południowym, ale jak z kontroli poselskich wynika, również w szpitalu Brudnowskim bardzo dużo godzin spędzał w pracy. I to są rzeczy, które zdarzały się w jednostkach zarządzanych przez niestety polityków Platformy, Koalicji Obywatelskiej. Dochodziło do normalnie w świecie złodziejstwa, oszustwa. To są oszustwa, jeżeli człowiek pracuje więcej niż doba ma godzin i za nie bierze wynagrodzenie. To jest po prostu oszustwo, do czego sam się przyznał, zwracając 500 000 zł, ale szpital mu z powrotem te pieniądze oddał. Tak jakby szpital nie miał, nie wiem, innych zobowiązań wymagalnych, które mógłby za te 500 000 zł zrealizować, to zwrócił z powrotem panu Dawidowi te pieniądze.
1: Ale już ważna sprawa.
0: Prokuratura w tej sprawie zachowuje się kompletnie nieracjonalnie i myślę, że nie da się społeczeństwu wytłumaczyć, dlaczego prokuratura nie przesłuchała jeszcze pana Dawida Kacprzyka. Ani w charakterze świadka, ani w charakterze oskarżonego, przy tak wielkich zarzutach, przy tych nieprawidłowościach, przy tym, że sam, można powiedzieć, przyznał się do oszustwa, bo zwracał te pieniądze szpitalowi, próbował zwrócić te pieniądze szpitalowi częściowo chociażby. Natomiast próbuje prokuratura zrobić z pana Emila Jędrzejewskiego, doktora Emila Jędrzejewskiego, niewiarygodną osobę. To jest jakieś działanie zupełnie polityczne prokuratury.
1: Pan
0: Emil Jędrzejewski, jedno zdanie dokończę.
1: Proszę bardzo.
0: Mam przyjaciela, który dobrze zna Emila Jędrzejewskiego i ręczy za niego i ja uważam, że to jest bardzo wiarygodna osoba.
1: A co to za przyjaciel?
0: Lekarz, który...
1: No to jak ręczy, to chyba nazwisko pan może podać.
0: Nie, wie pani co, to jest mój przyjaciel, który w prywatnej rozmowie mówi mi, że ręczy za Emila Jędrzejewskiego. Jeżeli mój przyjaciel ręczy i twierdzi, że ktoś jest jego przyjacielem i jest uczciwy do bólu i bardzo...
2: I nie dopisywał się do dyżurów?
3: I przez rok milczał i nic z tym nie robił?
0: Jest uczciwy do... A jak to nic nie robił? Zgłosił, to jest najważniejsza sprawa właśnie, że robił. Zgłosił to do prezydenta Trzaskowskiego. Napisał do niego, czy dzwonił, prezydent mu napisał, proszę napisać na WhatsAppie. I on napisał na WhatsAppie o nieprawidłowościach w szpitalu południowym. I co
1: nie, no,
0: z tym zrobił prezydent?
1: Prosił o oficjalne...
0: To jest najważniejsza informacja, jeśli chodzi o pana Emila Jędrzejewskiego. To, że rok temu zgłosił to do prezydenta Trzaskowskiego i opisał sytuację do prezydenta, na którego sam głosował, bo ujawnił to w Kanale Zero, że głosował na Trzaskowskiego. To był jego wybór. Z mojej strony nie ma zrozumienia, dlaczego ktoś głosował na Trzaskowskiego, ale głosował.
1: Już kropka. Miało być jedno krótkie zdanie. Dobromir Sośnierz, czy na ile ta afera jest niebezpieczna dla rządzącej koalicji, czy pan przyjmuje argumenty doktora Jędrzejewskiego, czy on jest dla pana wiarygodny? Jakie powinny być rozwiązania systemowe wprowadzone?
4: Myślę, że jest bardzo niebezpieczna, zwłaszcza ze względu na reakcję na tę aferę, która codziennie jest wypróbowana, jakaś tam modyfikacja. Dzisiaj widzę, że ton już jest łagodniejszy, bo jak jeszcze wczoraj rozmawiałem w Polsacie, to ton był inny. To jeszcze trzymaliśmy się linii, że dezawuujemy pana Emila i staramy się rozmyć odpowiedzialność ze strony pana Kacprzyka. Dzisiaj ten ton jest trochę inny. Być może jednak jest refleksja, że to nie działa. Natomiast wydaje mi się, że chociażby ze względu względu na to, na te, nazwijmy to, liczne potknięcia narracyjne w pierwszych dniach, ma potencjał na bycie bardzo niebezpieczną. Plus to, że to jest bulwersująca sprawa, że jest to przykład daleko idącej korupcji politycznej. Już nakładają oczywiście dwa problemy i państwo próbują przekierować teraz wyłącznie w jedną stronę te dyskusje, znaczy ograniczyć ją do dyskusji o zarobkach lekarzy, podczas kiedy to

0: Mamy przykład po prostu korupcji politycznej w tej konkretnej sprawie, nakładający się oczywiście jednocześnie na systemowy problem. Tego systemowego problemu nie rozwiąże się takimi prostymi zabiegami, bo wysokie zarobki zawsze wynikają z nierównowagi między podażą a popytem. Więc trzeba szukać, w jaki sposób państwo być może albo tłumi podaż, albo generuje niepotrzebny popyt w różnych miejscach i takie mechanizmy trzeba identyfikować, a nie próbować regulować płace, bo to nie przyniesie efektu, to po prostu zmieni tylko formę tych przelewów, że tak powiem, bo i tak będą musiały trafić, skoro jest wyścig pomiędzy szpitalami o zatrudnianie specjalistów wynikający na przykład z narzuconych przez ustawę wymogów, no to ten wyścig nadal będzie trwał. To po prostu przybierze trochę inną formę, jeśli nie będzie możliwe licytowanie się wprost na płace. Więc trzeba zlikwidować na przykład tę nieszczęsną ustawę o sieci szpitali, którą jeszcze w poprzedniej kadencji PiS uchwalił, która właśnie te wymogi tak śrubuje. To jest jedna z rzeczy, która trzeba zrobić.
1: A o minimalnym wynagrodzeniu, która też powoduje, że zarobki
0: To też. Następny, tak. No więc są elementy takie systemowo napędzające te spirale i od tego trzeba zacząć. Tak. A takie próbowanie ręcznej regulacji rynku za pomocą tego, że będziemy teraz zaglądać wszystkim, to jest niemal na pewno skazane na długoterminową porażkę.
1: Panie, w tej sprawie ale Jolanta Sobierańska-Grenda, pani ministra, tylko wtrącę, bo chciałabym, żeby pan się odniósł do tego. Powiedziała wczoraj w TVP, że ona nie jest zwolenniczką wprowadzenia górnych limitów zarobków lekarzy, ale chce wprowadzić pułapy na budżecie szpitali na zarobki.
0: No to mówię, to będzie to przyjmowało inną formę. Zamiast zarobki, to będzie to przyjmowało formę jakiegoś innego kontraktu, gdzieś się będzie to próbowało wrzucić w koszty, jeśli ten wyścig nie zostanie wygaszony u przyczyn. Bo to jest leczenie objawowe zamiast przyczynowe. Znaczy, bierzemy tabletkę na ból głowy, zamiast sprawdzić, dlaczego nas boli. Więc nie, samymi takimi działaniami nie wróżę długoterminowego przynajmniej sukcesu, bo to na chwilę może zadziałać, ale za chwilę znajdą się sposoby, które to omijają, więc nie tędy droga.
1: Karol Rabenda. Czy prezydent podpisze ustawę o ujawności zarobków lekarzy?
2: Jak ta ustawa znajdzie się na biurku, to wtedy pan prezydent zdecyduje, tak jak we wszystkich ustawach.
1: A jeśli chodzi o ocenę tej afery, na ile to jest poważna afera, czy dla pana są wiarygodne zeznania pana Jędrzejewskiego, na razie nie zeznania, tylko to, co opowiada w Kanale Zero, bo jest to lekarz, który sądzi się ze szpitalem o duże pieniądze, były zastrzeżenia wobec niego, że dopisywał się do zabiegów, których nie przeprowadzał, ma osobisty konflikt z panem Kacprzykiem do tego stopnia, że nawet była jakaś szarpanina w szpitalu i niektórzy mówią, że to zemsta.
2: Ja uważam, że zemstą jest właśnie takie traktowanie pana doktora, że z jednej strony prokuratura zamiast podjąć konkretne działania, żeby wyjaśnić korupcję, nie wiem, czy to korupcja, czy to, jak to nazwać, no aferę w Szpitalu Południowym związaną z gigantycznymi zarobkami działacza Platformy Obywatelskiej, który przecież przez działaczy innych albo osoby związane z Platformą Obywatelską został tam zatrudniony, który dostawał tam środki na ten szpital. Znaczy wszystkie decyzje były podejmowane w gronie w zasadzie jednej partii politycznej i prokuratura nie widzi tu większego problemu, nie podejmuje szybkich działań. Szybkie działania podejmuje w stosunku do człowieka, który postanowił te patologie ujawnić. I to są działania prokuratury, to są wpisy pana premiera, to są wypowiedzi niektórych polityków, niektórych dziennikarzy. I takie stawianie sytuacji, że człowiek, który odważył się powiedzieć o patologiach, jest napiętnowany, jest naprawdę głęboko nie fair i to są standardy w zasadzie białoruskie. No bo jeśli mamy pretensje do człowieka, który wiedząc o różnych nieprawidłowościach, pisze do prezydenta, mówi o tym w mediach i to on jest wzywany pierwszy do prokuratury, żeby przynieść dowody i ma udowadniać te rzeczy, a prokuratura tego nie robi z automatu, no to jest coś nie tak. Wszyscy wiemy, że różne nieprawidłowości są i wiemy, że akurat w służbie zdrowia są one bardzo trudne do udowodnienia. Pewnie wszyscy tutaj państwo, którzy są w studiu, spotkali się z sytuacjami, gdzie przychodzą ludzie, czy to do biur poselskich, czy na różnych spotkaniach i mówią, że w szpitalu wydarzyły się pewne nieprawidłowości. Oni próbowali to wyjaśnić. Tam niestety

0: ale odbili się od jednych drzwi, od drzwi dyrektora, od drzwi lekarza, od drzwi burmistrza, prezydenta, od drzwi nawet instytucji, które są powołane do śledzenia takich sytuacji, bo dyrektor jest powiązany, nie wiem, z burmistrzem, prezydentem i tak dalej. Wszyscy mamy do czynienia z takimi sytuacjami, z takimi skargami i wiemy, że one istnieją. A tutaj mamy sytuację, gdzie w szpitalu pod patronatem pana prezydenta Trzaskowskiego, który ma masę zdjęć z tym lekarzem, jest pan minister Kierwiński, który odpowiada za służby i ma masę zdjęć z tym człowiekiem. Prezydent Trzaskowski ma masę zdjęć z tym człowiekiem. Wiceprezydent, który zajmuje się tymi sprawami, wiceprezydent Warszawy, który zajmuje się tymi sprawami, ma masę zdjęć z tym człowiekiem. I dzisiaj chcecie piętnować lekarza, który mówi o nieprawidłowościach, który się odważył, bo trzeba powiedzieć jasno, to jest duża odwaga, żeby w Warszawie powiedzieć coś takiego wbrew wszystkim elitom, które tutaj funkcjonują i rządzą tym miastem. To jest głęboka niesprawiedliwość i to jest głęboka patologia, że taką osobę próbuje się zdyskredytować od najwyższego poziomu gdzieś polityków z rządu po wypowiedzi różnych nawet troli internetowych. Tą sprawę trzeba wyjaśnić do cna. Wszyscy wiedzą mniej więcej, jak to mogło funkcjonować i wszyscy wiedzą, że to jest sprawa polityczna z politycznego układu, który funkcjonuje w Warszawie od wielu lat. I takich sytuacji pewnie jest mnóstwo i pewnie w Warszawie, i w jednostkach powiatowych, i w jednostkach miejskich. To jest tylko przykład i to powinno się zwalczać skutecznie, zdecydowanie i bez oglądania się na konsekwencje, bo faktycznie przez to, że w taki sposób są zarządzane jednostki służby zdrowia, mogą cierpieć pacjenci i to bez względu na to, na kogo głosują i tutaj te ofiary mogą być jakby w każdej sytuacji.
1: I tutaj kropka. Jolanta Niezgoska zgłasza się do ad vocem.
2: Tak, chciałam tę manipulację wyjaśnić, bo tutaj nikt nikogo nie piętnuje. Myślę, że wszyscy zgodzimy się z tym, że jednak to nie telewizja jest miejscem ujawniania takich nieprawidłowości, bo jeżeli ktoś stawia zarzuty, że dochodziło do fałszowania dokumentacji, że przez jakieś błędy lekarskie, zaniedbania mogło dochodzić do pogorszenia zdrowia albo nawet śmierci, no to służby są odpowiednim adresem w tym przypadku, a nie telewizja po roku czasu w wywiadzie, kiedy się ktoś decyduje jednak ujawnić to, do czego prawdopodobnie dochodziło i to
0: dlaczego to świadczy, tego nie
3: panie ministrze, ale proszę nie przerywać.
2: To świadczy za chwilę pan będzie
0: ze szpitala, służb,
2: bo następnego dnia prokuratura przesłuchała tego pana właśnie dlatego, żeby dowiedzieć się więcej, ponieważ tam na wizji padały takie sugestie, że stoi za tym wszystkim Dawid Kasprzyka. Niestety, ale pan doktor nie potrafił tutaj w trakcie przesłuchania
0: nie
2: powiedzieć
0: nisko.
3: Panie ministrze.
2: Nie uwierzę, że osoba, która będąca od roku w konflikcie i na drodze sądowej ze szpitalem nie ma swojego pełnomocnika. Myślę, że to trochę jest jakiś element jakiegoś teatru, ale oczywiście my te zgłoszenia traktujemy poważnie i prokuratura się tym zajęła i będzie wyjaśniała wszystkie okoliczności tej sprawy. Nikt niczego tutaj nie zamyka pod dywan, w przeciwieństwie
4: ale
2: do
4: poprzedniego
2: rządu. My nie mówimy, że nic się nie stało. Wyjaśniamy sprawę. Służby tutaj działają na każdym poziomie. Ale ja mam pytanie jeszcze do pana posła, bo
3: pytania tutaj zadaję ja. Kropkę. Pani stawia kropkę.
2: Do jednej ważnej sprawy.
3: Proszę się odnieść.
2: Do zarobków chciałam się odnieść. Czy uważa pan także, że dyrektor szpitala, jednocześnie lekarz w Tomaszowie Lubelskim zarabia prawie 1 000 000 zł? To jest też informacja z jego oświadczenia majątkowego, dlatego że jest radnym PiS-u? Bo tak możemy mówić o każdym, że ktoś próbuje, wy próbujecie dzisiaj przypisywać, próbujecie przypisywać tej sprawie jakiś kontekst polityczny, upolityczniać tę sprawę tylko po to, żeby zbijać kapitał, jednocześnie wywierając presję na ochronie zdrowia, a to wszystko odbija się potem na zaufaniu do lekarzy, do położnych, do pielęgniarek, a to nie chodzi dzisiaj o to w tej debacie.
3: Efekt tej całej sprawy jest, ja tylko wyjaśnię, że tutaj nie chodzi tylko o tę kwotę 1 600 000. Chodzi o to, że radny Koalicji Obywatelskiej był koordynatorem na SOR-ze bez specjalizacji. Powinien mieć specjalizację albo z medycyny ratunkowej, albo z anestezjologii. I jak rozumiem, święty Mikołaj go na tym stanowisku nie umieścił,
2: to
3: tylko przez konekcje polityczne się tam znalazł.
2: Tutaj,
3: przepraszam,
2: tutaj
3: pan, teraz pan Piotr Uściński.
5: Kontynuując to, co pani redaktor zaznaczyła, to jest bardzo ważne. 28-letni człowiek zaraz po studiach zostaje praktycznie koordynatorem SOR-u i zarabia tak wielkie pieniądze.
3: Czterech
5: a pani porównuje to do wynagrodzenia, rozumiem, dyrektora szpitala.

0: Ale ja nie znam sytuacji w Tomaszowie Lubelskim, ale faktycznie tam nie rządzi Prawo i Sprawiedliwość.
1: Ale mówię szpital powiatowym, gdzie już rządzi.
0: Wobec czego porównywanie pensji 28-letniego, niedoświadczonego, bez specjalizacji lekarza z innym, nie wiem kto jest dyrektorem szpitalu gdzieś tam, ale jeżeli zarabia 1 000 000 zł, to przypuszczam, że to jest wysokiej klasy specjalista lekarz, który oprócz funkcji dyrektora szpitala jeszcze leczy ludzi, ale nie jest 28-latkiem zaraz po studiach, tylko jest doświadczonym lekarzem. Tak sobie wyobrażam sytuację, chociaż nie znam konkretów w tamtej sprawie.
1: Ale jest radnym PiSu, szpital jest w powiecie, gdzie rządzi. Pani proszę, ale też, przepraszam bardzo, ale też bez hipokryzji. Naczelna Izba Lekarska w swoim pierwszym komunikacie powiedziała tak, trzeba skończyć ze szpitalami samorządowymi. Powinna być sieć szpitali podległa, no jakby centralnie to powinno być podległe ministrowi albo NFZ-owi. Bo teraz jest taka sytuacja, że za każdym razem jak się zmienia władza, to władza, niezależnie czy to jest PiS, czy Platforma, czy jakaś inna partia, powołuje swojego dyrektora, wprowadza tam swoje porządki, swój personel i zarabiają ci ludzie. Więc już bez hipokryzji, bo to nie jest tylko sprawa.
0: Ja byłem starostą w powiecie wołomińskim. Nigdy nie był dyrektorem szpitala pod moim zarządzaniem polityk w żaden sposób. Był wyłaniany dyrektor w konkursie. I był w uczciwym konkursie wyłaniany specjalista nie mający nic wspólnego z polityką. Proszę to sprawdzić. Wiadomo, kiedy byłem starostą i kto był wtedy dyrektorem szpitala.
1: Ale mówimy o innym przypadku. Teraz Karol Rabenda.
2: Wracając do, bo to oczywiście możemy przerzucać, możemy pokazać, ilu dyrektorów z województwa mazowieckiego startowało z list PSL-u, czy Platformy Obywatelskiej, w zasadzie no, większość, tak? Ale to nie o to chodzi. Znaczy, myślę, że omijamy najważniejszą sprawę. No, jakby dlaczego człowiek, który no, ewidentnie jest winien no, jakby naciągania prawa, łamania prawa, no, dodatkowo jest oskarżany o zaniedbania w swoim wykonywaniu swojej funkcji, nie został przesłuchany, a został przesłuchany człowiek, który o tym powiedział publicznie. No, to jest podstawowa jakaś niesprawiedliwość i dysfunkcja i patologia systemu. Jeszcze mówię, próbuje się tego człowieka w jakiś sposób poniżyć medialnie czy publicznie.
1: No, to
2: nie jest przesłuchana ta osoba, no, która dokonała rzeczy, których każdy by się wstydził.
3: Chyba wszyscy, jak tutaj siedzimy, zdajemy sobie sprawę, że tak długo, jak długo po drugiej stronie telefonu, z którego zadzwoni polityk, będzie ktoś, kto w szpitalu samorządowym, po układzie, po znajomości, ze względu na koneksje polityczne, pomoże ominąć kolejkę, ułatwić jakieś badanie, czy przyspieszyć cokolwiek, tak długo politykom nie będzie zależało na tym, żeby naprawić prawdziwą patologię systemu ochrony zdrowia, bo te sytuacje, która wydarzyła się tutaj w Warszawie, jestem przekonana, że jak głębiej zbadamy tą sprawę, to znajdziemy takie same sytuacje w wielu różnych miejscach.
1: Ale pani ministro, rządzicie 3 lata.
3: Ale pani...
1: I to był czas, żeby przeprowadzić radykalne zmiany w ochronie zdrowia. Ja tylko dodam, że Jolanta Sobierańska-Grenda, przychodząc do ministerstwa, zaproponowała aż wprowadzenie limitów zarobków, ale decyzja polityczna była taka, że nie wprowadzacie tego.
3: W mojej ocenie, mówię to otwarcie od jakiegoś czasu, decyzja o odpolitycznieniu resortu zdrowia była błędna. Dlatego, że dzisiaj Lewica na przykład nie ma swojego przedstawiciela, nie czujemy się odpowiedzialni za politykę, którą prowadzi resort zdrowia i za decyzje, które podejmuje pani minister, albo takie, których nie podejmuje z różnych powodów.
1: Czy powinna zostać odwołana?
3: W resorcie zdrowia powinni być specjaliści, z tym się na pewno zgodzimy, eksperci, którzy swoją pracą wieloletnią udowodnili, że zależy im na naprawie systemu ochrony zdrowia, ale muszą także być tam ludzie odważni, którzy mają odwagę powiedzieć na przykład, że umowa o pracę musi być podstawową formą zatrudnienia, że trzeba iść w kierunku płacy maksymalnej finansowanej ze środków publicznych. Tych zmian w strukturze organizacyjnej szpitali, no to są też rzeczy, na które na pewno czekają. Znaczy, dzisiaj jest tak, ten, kto jest bogaty i kto ma pieniądze, to pójdzie do lekarza prywatnie i sobie za tą wizytę zapłaci. Ale ja wczoraj rozmawiałam z koleżankami, do których jest mi najbliżej, nauczycielkami, i one powiedziały tak, jak my się mamy czuć, kiedy musimy iść do lekarza, nie możemy dostać się na wizytę, jesteśmy w drugim progu, objęte drugim progiem podatkowym, idziemy na wizytę prywatnie, bo raczej trudno nam się jest dostać do lekarza specjalisty, czekając w wielomiesięcznych kolejkach, i patrzymy na lekarza, który zarabia 15 razy tyle, co my, płaci pewnie, nie wiem, 14% na ryczałcie, tak, i ma jeszcze 3 inne fuchy. I w różnych miejscach, w gabinecie, w szpitalu,

0: i tak dalej, korzysta na przykład ze sprzętu zakupionego za publiczne pieniądze. Znaczy ten system, to jest system, który ma wiele patologii, nie dlatego, że temu rządowi brakuje odwagi, tylko dlatego, że żaden rząd nie miał odwagi, poprzedni, dokonać prawdziwej reformy. I ja dzisiaj oczekuję, że nie będziecie państwo mówić, że mówienie o tym, że zarobki lekarzy powinny być jawne, to jest jakiś atak na lekarzy. No bardzo państwa przepraszam, ale lekarze w Polsce są finansowani z budżetu państwa. Są finansowani ze składek, które płacą obywatele. Jak jakikolwiek obywatel czy obywatelka, no właśnie, na przykład taki nauczyciel, no dobrze, ale płacą składki zdrowotne. Płacą składki zdrowotne i dzisiaj system ochrony zdrowia w dużej mierze oparty jest na barkach osób pracujących na umowę o pracę. Tymczasem lekarze pracują w czterech różnych miejscach, wyrabiają takie godziny, które fizycznie nie są...
1: A ten system tych preferencji podatkowych został wprowadzony w Polskim Ładzie za czasów Mateusza Morawieckiego.
0: Ostatnią rzecz, czy mogę?
2: Dobrze, dobrze, bo ja chciałem się odnieść.
0: System, który innego państwa, który znam najlepiej, to jest system niemiecki. Minimum, do jakiego powinniśmy dążyć, to jest system czeski 9,5% PKB i on też jest dobry, bo też jest rozdzielony między prywatny a publiczny i system niemiecki, w którym mamy 11% PKB. Tak, trzeba dosypiać do zdrowia,
1: ale jak się dosypuje do pensji lekarzy, bo 90% środków idzie.
0: Ale chciałam powiedzieć, panie redaktorze, tylko dosypywanie będzie oznaczało, że lekarze będą zasysać te pieniądze. Czyli to rzeczywiście dzisiaj nie ma sensu.
1: Bo kropka. Ja chciałam tylko powiedzieć, bo tutaj pada, przepraszam, pada ten argument już od kilku rozmówców. Dlaczego nie został przesłuchany Kacprzyk? Kacprzyk nie został przesłuchany dlatego, że jeśli prokuratura chce stawiać zarzuty,
0: będzie na końcu
1: to
0: przesłuchany.
1: Osobę, wobec której zbiera materiał dowodowy, przesłuchuje na końcu, bo nie przesłuchuje się podejrzanego potencjalnego w charakterze świadka. I to państwo chyba o tym wiecie.
3: Jedno sprostowanie bardzo ważne.
1: Proszę bardzo.
3: Bardzo ważne sprostowanie. Pan dyrektor szpitala, w którym pani mówiła, startował z komitetu Komitet Wyborców Wspólny Powiat Hrubieszowski. To nie jest radny Prawa i Sprawiedliwości. Pani podaje błędne informacje.
1: Dobrze, trwa sprawdzanie. Nie, teraz pan Rafał Kacprzyk, bo pan już...
4: Konkretnie do tego,
1: dobrze, proszę bardzo, ale krótko.
5: Ja też czekam na swój głos konkretnie do tej rozmowy.
4: Jedna rzecz, bardzo ważna. No to jeśli trzy lata rządzicie, przeprowadzacie różne ustawy, macie władzę, to dlaczego w ustawie, która była przygotowywana w resorcie pani koleżanki właśnie z lewicy, ustawie o reformie PIP-u, tam gdzie pozwoliliście na to, żeby przedsiębiorcom inspektorzy PIP-u zmieniali albo proponowali zmianę umowy o pracę właśnie z B2B na umowę o pracę, wyłączyliście właśnie lekarzy. No jakby, wiecie, no
0: rozumiem, siedzi
4: pani, narzeka pani na system, zmieniacie go i zmieniacie go
1: jakby zupełnie
4: w sposób, niż pani posłuje. Wyłączyliście to i...
1: Panie ministrze,
4: odpowiada pani Kotula. I mówi i narzeka, i że powinno się zmienić, ale macie rząd, macie większość parlamentarną i robicie zupełnie inaczej niż mówicie.
0: Ale wie pan, dlaczego to jest fizycznie niemożliwe, żeby tak się wydarzyło?
4: Ja wiem dlaczego, ja wszystko wiem. Tylko, że jeśli mówicie jedno w radio czy w telewizji, to realizujcie to też w parlamencie.
0: Dobrze, czyli panie ministrze, zgadza się pan ze mną, że lekarze powinni pracować na umowę o pracę?
4: Propozycja każda, która będzie uzdrawiać ten system, jest warta rozpatrzenia.
0: Jawność,
4: ale
0: zarobków macie, i umowy o pracę.
4: Macie konkretne działania legislacyjne, które są sprzeczne z tym, co pani mówi. No to jakby zdecydujcie się. Albo w jedną,
0: lekarzy,
4: albo w drugą
0: a wie pan,
4: stronę.
0: Gdzie dzisiaj zabrakłoby tych lekarzy, gdybyśmy bez nich przeprowadzili tę reformę? 30% lekarzy pracuje w dużych aglomeracjach.
4: Chce pani powiedzieć,
1: ale da pan
4: to, że pani przed chwilą mówiła, że trzeba
1: panie
4: zmienić.
1: Ministrze, pan
4: nie będzie
1: zadał
4: miało konsekwencji,
1: pytanie.
4: A to, o czym ja mówię, by miało konsekwencje negatywne.
0: Oczywiście, że będzie miało konsekwencje. Trzeba tą zmianę przeprowadzić. To jest z lekarzami, trudne, bo nasz rząd nie chce atakować lekarzy, ale musimy sobie zdać sprawę z tego.
3: Robi się coś innego.
0: No nie. Przeprowadzanie
1: ale proszę odpowiedzieć na to. Przepraszam, tak proszę odpowiedzieć konkretnie na to pytanie i pan nie przerywa.
0: Dobrze. Umowa o pracę, z tym się zgadzamy. Druga
4: będzie miała konsekwencje negatywne.
0: 30% lekarzy, dlaczego? To panu powiem. 30% lekarzy pracuje w dużych aglomeracjach. Więc kolejna propozycja, jaka musi być, to propozycja dla lekarzy, żeby zostawali w małych ośrodkach. Ale... żeby chcieli pracować w tych małych szpitalach powiatowych, dlatego, że tam ta konkurencja też jest większa.
1: Dobrze, zamykamy
0: musimy
1: ten wątek. Rafał Kacprzyk. Rafał
0: Kacprzyk.
4: Mówicie, że trzeba coś zrobić, bo jak pan propozycje, niech pan zostanie w mniejszym ośrodku, to jest puste gadanie. No.
1: Rafał Kacprzyk.
6: Dziękuję bardzo za możliwość wypowiedzenia się w tej sprawie. Znaczy, mamy chory system i to mówili, pan minister również zwracał na to uwagę. I niezależnie, czy to będzie dyrektor z PiS, z koalicji, lewicy, czy z centrum, to system jest chory i trzeba system naprawiać. I naprawdę wiem i widzę, to obserwuję 30 lat, nikt nie ma Może na początku nie było to tak jaskrawe. Dzisiaj dochodzimy do ściany. Żadne

0: Nikt nie ma odwagi, żeby ten system zmienić w całości. I żadne dostosowanie, czy 9,5, czy 15%, no może tak, być i 30%.
1: Bez reformy.
0: Nigdy te pieniądze dodatkowe nie zasypią całkowicie dziury i nigdy nie będzie sytuacji, w której nie będzie brakować pieniędzy. Natomiast dzisiaj, jeżeli dosypiemy pieniędzy, to one po prostu zostaną przejedzone w cudzysłowie przez wydatki na lekarzy, na personel medyczny ogólnie, bo jest jego za mało, a szpitali i oddziałów jest zbyt dużo. I tutaj jest jedna sprawa też, trzeba jasno o tym powiedzieć, bo nie można chować głowy w piasek, że szpitale dzisiaj, które są w powiatowe, w powiecie tutaj Tomaszowie, tak, czy w Garwolinie, czy w moim regionie świętokrzyskim, zarządzane przez starostów, nigdy w życiu nie pozwolą na to, żeby zlikwidować jakikolwiek oddział, żeby kogokolwiek zwolnić, bo natychmiast ten samorządowiec zostaje wywieziony i nigdy nie wygra już żadnych wyborów w tym okręgu. I to jest, i na to się nas niestety nakłada polityka. I czy chcemy sobie, i to będzie osoba z PiSu, czy z Platformy, czy z jakiegokolwiek innego, czy z centrum ugrupowania, to tak będzie. I tutaj trzeba się zastanowić, i ja nie mam tego rozwiązania, nie jestem specjalistą od reformy służby zdrowia. Miałem nadzieję, że pani minister jest taką osobą, która jest specjalistką, bo w Gdańsku czy na Pomorzu sobie poradziła i miała tam świetne rezultaty z tego, co słyszałem.
1: W oddłużeniu szpitali.
0: Tak jest. To trzeba teraz rozszerzyć na cały kraj. Oczekiwałem konkretnych działań i konkretnych rozwiązań w stosunku do sytuacji tej, która jest systemowo zła.
1: Dobrze.
0: Wycena
1: świata. Kropka, szanowni państwo, teraz kropka. Przejdźmy do kolejnego tematu,
2: ja
1: bo już...
2: Proszę
1: bardzo.
2: Nie mówiłem, to krótko się
1: proszę
2: postaram.
1: Bardzo, dobra mi coś.
2: No, pan się tutaj zastanawiał, dlaczego tak jest, że skupiają się na wyjaśnianiu nasianiu podejrzeń wobec pana Emila, a mniej na podejrzanym. No, jak obiecują, że wyjaśnią sprawę, a nie na przykład na ministrze Kierwińskim również. Oni obiecują, że wyjaśnią sprawę do spodu, a nie do wierzchu. I myślę, że to nie jest przypadkowa retoryka. Natomiast jeśli chodzi o te sprawy systemowe, no to żaden system, w którym politycy mają wpływ na obsadę, znaczy inaczej, każdy system, w którym politycy mają wpływ na obsadę szpitali, prędzej czy później skończy się z instytucjonalizacją analizowaniem tego w postaci takiej korupcji politycznej. Więc to czy będzie to scentralizowane teraz, tak jakby pani chciała, minister, czy to będzie rozproszone, no to po prostu będzie źródło tej korupcji, tylko się będzie zmieniało. No na przykład, tak, to jest rozwiązanie, tak jak przychodnie są przecież prywatne i pacjenci nawet nie zauważają różnicy, bo przecież prywatna przychodnia i publiczna działa dokładnie tak samo w ramach systemu NFZ-owskiego. Tak samo mogą działać prywatne szpitale w ramach systemu NFZ-owskiego i pacjenci założą tylko to, że będą lepiej utrzymane niż państwowe, a nie będzie się to przecież różniło, jeśli chodzi o sposób regulowania.
0: Że szpitale dzisiaj
1: ale przepraszam bardzo, ale teraz mówi Dobromir Sośnierz, nie wszyscy naraz.
0: Dobromir Sośnierz kończy.
1: No tak, przechodzimy do innego tematu.
2: Bo jak jest jedno i drugie, to zawsze tak będzie. No bo zawsze na styku państwowego czyli i prywatnego dochodzi do lwich spółek, czyli przerzucania kosztu na państwo, a zysków na prywatną instytucję. Tak, to jest
3: może po prostu naprawmy publiczny system ochrony zdrowia.
2: Nie da się naprawić, bo z nim rządzą politycy, a politycy szukają dodatkowego zarobku dla swoich znajomych. Tak to działa.
1: Dobrze, nie rozumiem swoją miarę.
4: Przepraszam
1: bardzo.
4: Jedno zdanie w drugim.
1: No, panie, akurat trzy razy się wypowiadał. Szanowni państwo, zostało nam 10 minut na antenie Radiowej Trójki. Chciałabym przejść do tematu konferencji o odbudowie Ukrainy w Gdańsku. Dwudniowa konferencja się odbyła. Przyjechała szefowa Komisji Europejskiej, szef Rady Europejskiej, przedstawiciele Departamentu Stanu Stanów Zjednoczonych i podpisano prawie 200 umów i porozumień handlowych. I chciałam państwa zapytać, czy to dobrze, że nie było na tej konferencji prezydenta Zełenskiego, tylko była premier Julia Sferydenko. Niektórzy twierdzą, że to zdjęło emocje związane z aferą, z odebraniem orderu, zwrotem orderów ze strony ukraińskiej. Katarzyna Kotula.
3: Ja bardzo żałuję, że pan prezydent jednak nie poczekał trochę z tą decyzją, bo to naprawdę budziło ogromne emocje tuż przed jedną z najważniejszych konferencji polityczno-gospodarczych To była dobra konferencja i rzeczywiście 70 delegacji państw, 200 wystawców biznesowych, 7,5 tysiąca uczestników, patrzę na to podsumowanie, poza tym, o którym pani redaktor mówiła, czyli tych 200 umów. Rozmawiałam z polskim biznesem,

0: który mówił, że to była świetna konferencja, że naprawdę można było rozmawiać zupełnie bez polityki o nowych kontraktach, o nowych umowach, o nawiązywaniu współpracy i robieniu dobrych relacji biznesowych. I to jest najważniejsze, bo to w interesie Polski jest, żebyśmy siedzieli przy tym stole, przy którym będzie dzieliło się tort. Ja komentowałam tą sprawę jednoznacznie. Uważam, że zła decyzja prezydenta Zełenskiego, bardzo niepotrzebna, bardzo szkodliwa, doprowadziła do złej, szkodliwej decyzji prezydenta Karola Nawrockiego i tutaj nikogo nie usprawiedliwiam. Uważam, że w polityce zagranicznej, szczególnie w sytuacji takiej geopolitycznej, w której za naszą granicą toczy się wojna i Ukraińcy przelewają krew także za Polskę i to dzięki temu, że się bronią, Polska jest jeszcze bezpieczna. Można było tę sprawę załatwić inaczej. Myślę, że można było zdecydować się na to, żeby usiąść przy stole, rozmawiać może o powołaniu jakiejś komisji. Myślałam tutaj na przykład o roli prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, który ma dobre relacje. Myślę, że jest osobą szanowaną też w Ukrainie i mógłby taką komisję prawdopodobnie poprowadzić. Pewnego rodzaju komisję pojednania, w której prawda historyczna miałaby ogromne znaczenie w tym procesie akcesyjnym. Najważniejsze, że ta konferencja zakończyła się takim efektem, na jakim zależało i rządowi, i biznesowi. I chyba też stronie ukraińskiej, bo wiem, że tam były dobre rozmowy, dobre panele.
1: I kropka.
0: Dobra relacja,
1: Jolanta Niezgodzka.
0: Jednak szkoda.
1: Ja chciałam panią zapytać o Andrzeja Sadowego, o mera Lwowa, który zorganizował sobie w Gdańsku taką konkurencyjną konferencję. Pochwalił się, że podpisał 6 porozumień z zagranicznymi podmiotami gospodarczymi i z żadną z firm z Polski. Na to odpowiedział mu Radosław Sikorski, że może to i lepiej, bo polska firma nie może się doczekać zapłaty. Czyli chodzi o tę firmę, która spalarnię odpadów budowała we Lwowie i nie może się doczekać na pieniądze, mimo że francuski sąd arbitrażowy przyznał rację tej polskiej firmie. Czy to się położy cieniem na relacje biznesowe? Bo z jednej strony pani Kotola mówi, że tutaj zostały podpisane umowy i zostały rzeczywiście spółki Skarbu Państwa podpisały między innymi na inwestycje energetyczne.
2: Listy intencyjne.
1: Ale tak.
2: Porozumienia. Ale
1: nie, no teraz mówi pani Niezgodzka. Czy to się rzuci cieniem na relacjach biznesowych?
3: Myślę, że na pewno będzie to miało jakiś wpływ i sama ta sytuacja, którą pani przedstawiła, to też jest konsekwencja wcześniejszych decyzji. Oczywiście ja też tutaj nie będę nikogo usprawiedliwiała, bo to pan prezydent Zełenski zaczął ten konflikt. Myślę, że było też mocno nadmiarowe działania prezydenta Nawrockiego, ale mówiąc o przeszłości i o tym, co za nami, nie możemy jakby zapomnieć o tym, co przed nami, bo to przyszłość jest najważniejsza i dla nas w naszym interesie jest to, żeby Ukraina wojnę wygrała. W naszym interesie jest to, żebyśmy mieli dobre relacje gospodarcze i żeby Polska uczestniczyła. Polski biznes, polscy przedsiębiorcy, żeby uczestniczyli w odbudowie Ukrainy i to jest dzisiaj naszym celem, żeby w jak największym stopniu zabezpieczyć interesy polskie, bo mamy ogromny potencjał do tego, żeby wspierać Ukrainę, żeby ją odbudowywać, żeby na tym zarabiać też przede wszystkim, bo jednak jesteśmy państwem, które chyba w takim też społecznym wymiarze najbardziej zaangażowało się w pomoc Ukrainie i mamy takie oczekiwanie, że będziemy uczestniczyć w tej odbudowie, a żeby to zrobić, musimy też zabezpieczyć ten polityczny interes polityczno-gospodarczy. Ta konferencja pokazała, że mamy ten potencjał, mamy kapitał. Pokazaliśmy, że możemy realnie w tym uczestniczyć i to miejsce trochę trzeba sobie wyszarpywać. No nikt nam go nie da.
1: Teraz przechodzimy na stronę opozycyjną. Czy to był szczęśliwy moment, żeby Jarosław Kaczyński w czasie, kiedy trwa konferencja, oddawał order Jarosława Mądrego?
4: Pani redaktor, momenty w tych sprawach wybrała Ukraina. To Ukraina zdecydowała, czy prezydent Zełenski osobiście zdecydował, żeby w takim momencie historii, a nie w innym, nadawać nazwę ukraińskiej jednostce wojskowej bohaterów UPA. To on zdecydował o zaostrzeniu tych stosunków między Polską a Ukrainą, a nie polska strona. I oczywiście nasza reakcja musiała być w tym zakresie. Pan prezydent podjął bardzo słuszną decyzję i to jest bardzo dobry okres, czas dla promocji prawdziwej historii, polskiej historii, czy historii stosunków ukraińsko-polskich na arenie międzynarodowej. To w ostatnich dniach przywódcy państw, redaktorzy w innych krajach Europy czy świata, społeczeństwa zadawali sobie pytanie, co takiego wydarzyło się w stosunkach polsko-ukraińskich, że ten order musiał zostać odebrany. I skoro zadają pytania, to szukają odpowiedzi i myślę, że w tej chwili...
1: To pan chyba niemieckie media pochwali, bo w niemieckich mediach były

0: komentarze,
1: tak, w tej chwili
0: że pochwali pan niemieckie media, bo były komentarze, które mówiły, że prezydent Ukrainy no, jednak nie będzie miał trudności z wejściem do Unii Europejskiej z Bułgarią.
1: Pochwalę polskiego prezydenta, który spowodował, że przywódcy innych państw, media i w innych państwach zadawały sobie pytanie, z czego to się wzięło i szukali odpowiedzi. Jeżeli niemieckie media poszukały odpowiedzi i znalazły i opublikowały prawdziwą informację o tym, co się wydarzyło na Wołyniu, to jest bardzo dobra informacja, bo cała Europa czy świat dowiaduje się o tym bestwialstwie UPA wobec Polaków. I myślę, że
0: i już
1: jeżeli ktoś pozna prawdę, nie jest w stanie...
0: To było śniadanie w Trójce. Bardzo dziękuję za uwagę słuchaczom radia, ale przechodzi...
1: Tak pani
0: ale nasz czas się skończył, panie pośle. Przechodzimy do internetu. Mam nadzieję, że państwo przeniosą się z nami na YouTube, na stronę internetową Trójki. Będziemy tam kontynuować dyskusję i pan poseł Uściński będzie mógł dokończyć to swoje jedno zdanie.
2: Śniadanie w Trójce.
3: Autopromocja.
4: Nie chodzą na skróty, nikogo nie udają, cierpliwie budują swój świat, świat piosenek, które poruszają.
5: Do śmiechu wcale nie jest nam.
4: Zespół Blauka na żywo w Trójce już w niedzielę, kilka minut po 19.
5: Ona kocha po zawzięciach, jedynie za rękę.
4: Zapewniam, że warto posłuchać i obejrzeć. Transmisja na antenie, przekaz wideo na stronie i na YouTubie Trójki. Mateusz Tomaszuk, zapraszam.
3: Autopromocja.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
8: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
7: A, no i merci bardzo.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
13: Zdrowit.
14: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Marta Waleris, Marek Pośpieszalski czy Maniucha Bikont. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów, Ule Mortenwagen, przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
15: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
16: Łopatka wieprzowa, idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A pyszne lody Magnum, różne rodzaje. Cena sprzed obniżki 7,59. Teraz jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
15: Tanio tutaj jest. Stokrotka.
17: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
18: Co za dzień.
19: Co się stało?
18: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
19: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
18: Meliski?
19: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
18: Czyli to takie pastylki antystresowe?
19: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
18: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
19: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
14: podcast polski.

0: Polskiego Radia.
1: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
0: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
1: Tak był pobity, miał zęby powybijane, pośliaczony, całe plecy sine, włosy noże powycinane.
0: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
2: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
4: Żegnamy reklamy.
5: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 27 czerwca. Minęła 10. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Upały dotarły do Polski. W Zielonej Górze apel o racjonalne korzystanie z wody. Szajka sutenerów stanie przed sądem. Prokuratura z Białegostoku śle akt oskarżenia. Wołyński rajd motocyklowy w cieniu napiętych relacji polsko-ukraińskich. 38 stopni dziś, nawet 42 jutro. Taka temperatura na zachodzie kraju, w innych regionach też powyżej 30. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alerty. Apeluje, by unikać przebywania na słońcu i wysiłku fizycznego. Toprowcy ostrzegają przed skutkami upałów w górach. Intensywny wysiłek na szlakach może doprowadzić do znacznego odwodnienia i prowadzić do udarów cieplnych czy zasłabnięć, wskazuje ratownik Tomasz Wojciechowski.
6: Takim niepokojącym sygnałem są zawroty głowy, nudności, wymioty. Tego typu rzeczy powodują, że już nie jest dobrze.
5: Ratownik przypomina o wodzie i płynach izotonicznych. Najgoręcej o poranku było w województwie lubuskim. W Słubicach ponad 27 stopni, w Zielonej Górze ponad 26. Zielonogórskie wodociągi apelują o racjonalne korzystanie z wody. W połączeniu z falą upałów może to spowodować obciążenie systemu wodociągowego i znaczące spadki ciśnienia w kranach, podkreśla prezes Zielonogórskich Wodociągów Dariusz Gusta.
7: Obserwujemy wzrastającą tendencję zużycia wody. Z dnia na dzień coraz więcej tej wody produkujemy i wytwarzamy. I oczywiście, jeżeli tak będzie to narastało, to mogą powstawać miejscami spadki ciśnienia czy krótkie przerwy w wodzie. Natomiast na pewno nie będzie sytuacji takiej, że będzie przerwa w dostawie wody non-stop.
5: Ostrzeżenia przed upałami będą obowiązywać do poniedziałku, do godziny 20. 8 osób stanie przed białostockim sądem pod zarzutem ułatwiania innym uprawiania prostytucji. Odpowiedzą też za czerpanie z tego korzyści. Główna oskarżona miała zorganizować sieć mieszkań wykorzystywanych wyłącznie do takich celów i umawiać klientów. Działalność prowadzono w latach 2020-2023 w województwach podlaskim, mazowieckim i warmińsko-mazurskim.
8: Oskarżona, która organizowała lokale, dodatkowo tworzyła specjalne ogłoszenia i umawiała klientów osobie świadczącej płatne usługi seksualne. Dwie osoby jej w tym pomagały. Kolejnych 5 osób oskarżonych jest o to, że wynajmowały swoje mieszkania na taką działalność, mówi rzecznik prokuratury regionalnej w Białymstoku, prokurator Zbigniew Szpiczko.
9: Oskarżeni wiedzieli o charakterze prowadzonych w mieszkaniu działalności i ją akceptowali. Rzecz oczywiście w zamian za odpowiednio wyższą wysokość czynszu z tytułu umowy najmu.
8: W sprawie przeprowadzono szereg dowodów.
9: Ustalono to w oparciu o dowody takie jak zapisy utrwalonych rozmów, wiadomości tekstowe, SMS-owe, dane telekomunikacyjne, przeprowadzone przeszukania, zeznania świadków i wyjaśnienia oskarżonych, a także opinie biegły z zakresu informatyki śledczej i informacje dotyczące przepływów finansowych na kontach i rachunkach prowadzonych na rzecz oskarżonych.
8: Oskarżonym grozi do 5 lat więzienia, ale w przypadku uczynienia z popełnienia tych przestępstw stałego źródła dochodu sąd może wymierzyć karę surowszą. Marta Nazarko, Polskie Radio Białystok.
5: 32 motocyklistów przejedzie ponad 3,5 tysiąca kilometrów, by na Ukrainie upamiętnić ofiary rzezi wołyńskiej. Rusza 14. Wołyński rajd motocyklowy. Dla uczestników największym wyzwaniem mogą być napięte relacje na linii Warszawa-Kijów po nadaniu jednej z jednostek ukraińskiej armii imienia bohaterów UPA. Po raz pierwszy mam pewne obawy, mówi komandor rajdu Henryk Kozak.
10: O ile do tej pory wjeżdżaliśmy na Ukrainę bez żadnych obaw, pomimo wojny, to wiadomo, baliśmy się po prostu jakiegoś uderzenia niespodziewanego, że jakaś rakieta, szachet może gdzieś

0: wybuchnąć. No to teraz wiemy, jaka jest napięta sytuacja pomiędzy Polską i Ukrainą i też obserwujemy hejt na mediach społecznościowych, jaki jest hejt ze strony ukraińskiej i tutaj powiem szczerze, że po raz pierwszy jest taka lekka obawa, jak to będzie.
1: Rajd motocyklowy wyrusza właśnie z Birczy w województwie podkarpackim. Pociąg połączył Bydgoszcz z Helem. Pierwszego dnia wakacji z dworca głównego w Bydgoszczy ruszył latarnik. Specjalny skład będzie kursował do 31 sierpnia.
2: Zawsze rozpoczynamy wakacje właśnie jazdą arrivą na Hel. To jest nasza taka już tradycja. Pierwszy weekend wakacji jedziemy na Hel.
3: No jest najlepszy i bezpośredni. Przede wszystkim łatwiej dojechać i szybko.
4: Jest klimatyzacja, miejsce jest dosyć sporo.
1: Pociąg zatrzyma się w Trójmieście, Władysławowie, Chałupach, Jastarnie i Juracie. W ubiegłym roku z latarnika skorzystało 60 tysięcy osób. To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Słonecznie, tylko w Tatrach może się chmurzyć i przelotnie padać deszcz. Gorąco, od 31 stopni na północnym wschodzie, około 35 w centrum, do 38 lokalnie na zachodzie. Chłodniej tylko nad morzem i na Podhalu, około 28.
6: Autopromocja.
7: Takie rzeczy tylko w Trójce. Tylko raz, wyłącznie na żywo. Koncert zespołu Bejrut prosto z festiwalu Malta w Poznaniu. Przed koncertem wystąpię w charakterze supportu w audycji festiwalowej o 21:00. Na koncert zapraszam po 22:00, już dziś. Bejrut z Malty w Trójce. Nie można tego przegapić. Powtórek nie będzie. Justyna Grabasz.
6: Autopromocja.
8: Zapraszamy do reklamy.
9: W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Ale sztosy.
11: Ale co?
10: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach od
12: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A z Sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super cenę.
13: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Marta Waleris, Marek Pośpieszalski czy Maniucha Bikont. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów, Ule Mortenwagen, przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18:00. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
14: Ekstra weekend z Kaufland Kart Ekstra.
15: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: Jeszcze nie śpisz?
17: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
16: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
17: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
18: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: Wszystko, czego dziś chcę,
20: to okazje z kartą Moje Intermarché. Jak olej kujawski 3 litry, jedynie 17,97. A ptasie mleczko Wedel 12,99, kupując dwa opakowania.
21: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
22: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
23: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
24: Mama była smutna i zmęczona.
22: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy.

0: umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Hipertania niedziela w Auchan.
3: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
4: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. Mediamarkt.
5: Żegnamy reklamy.
6: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
7: Dla tych, którzy gdzieś pędzą, podaję czas. Jest 10 minut po godzinie 10. Dziś trawa pachnie jak pierwszy dzień wakacji. Chyba nieprzypadkowo, prawda? To pierwsze spostrzeżenie. Drugie, czy państwo wiedzą, ile dni ma tydzień?

tak, też Państwo zgadli, 7 dni ma tydzień i ta sobota to jest właśnie dziś. W tym tygodniu też wypadła sobota. Olga Szućko, Gosia Jakubowska, Paweł Kostrzewa. Jesteśmy do Państwa dyspozycji do 13. Zaczynamy Trójkowy Ekspres z plecakiem i z gitarą. Warto przy ognisku wieczorem w ten pierwszy dzień wakacji komuś zagrać taką piosenkę.

Piotrek ze Złotoryi już jest. Ciekawe, czy płucze drobinki złota, nie wiem. Stefan dziś nie w Wiedniu, ale już w drodze na wakacje do Grecji. Ktoś kolejny na scenie z gitarą. Gdzie państwo są dzisiaj? Co państwo robią w pierwszą sobotę lata, w pierwszy dzień wakacji? My jesteśmy tutaj na straży macierzy i jesteśmy do państwa dyspozycji, gdzie to wy zawsze gracie główną rolę, a my tylko pełnimy funkcję służebną. Skoro zagraliśmy już przed chwilą piosenkę ogniskową, to teraz taka dla tych, którzy lubią jechać na zimny łokieć. Wiedzą państwo, jak to jest? Proszę otworzyć bardzo mocno okno, wystawić rękę, zrobić głośno radio i jeśli ktoś obok będzie miał tak samo otwarte i będzie słychać Guns N' Roses, to znaczy, że jest państwu z trójką po drodze.

0: Tak, panie Bartoszu, ma pan rację. Guns N' Roses z winyla i to z tego pierwszego, z oryginalną okładką, wydany w 1987 roku. Mój Boże, prawie 40 lat ma ta płyta. Wtedy marketing w muzyce w ogóle nie był potrzebny, bo kiedy pierwszy teledysk Guns N' Roses pojawił się w MTV późną nocą, no to nagle ludzie zaczęli do nich pisać, co wy się wygłupiacie i po nocy gracie takie świetne numery, grajcie je w dzień. No i wtedy, jak pojawili się w dzień, to już wszyscy wiemy, co się wydarzyło.
1: Trójkowy Ekspres.
0: Przed tygodniem powiedziałem państwu, że już mam swoją nową, pierwszą, najlepszą piosenkę roku 2026. Nie będziemy czekać do ostatniej godziny, aby po nią sięgnąć. Już teraz jazda na zimny łokieć obowiązuje cały czas. Na pewno proszę zrobić głośniej radio. Niech sąsiedzi was usłyszą. Give me all you got, Telly Screens.

Daj mi wszystko, co masz. To nie może być wszystko, co masz. Telly Screens, Give Me All You Got. Zaraz po emisji przed tygodniem napisała do mnie pani Monika i napisała: to jest piosenka o mnie. No, czekamy na takie chwile w życiu, żeby trafić coś, co trafia nas prosto w serce. Co dziś zaśpiewa trójka? Próbujemy.

0: ale wyciągnęłam, co?
1: No tak, znakomicie. Nie dość, że zaśpiewała, to jeszcze zagrała. Cała trójka gra i śpiewa z nami. To teraz pan Czesław i właśnie my. I to jest Seno Warszawy.

0: Ale wyciągnęłam, co?
1: To ja powiem jeszcze raz, tak, udało się znakomicie. Sen o Warszawie w pierwszy dzień lata 2026 roku. Obiecywałem, że zaczniemy z trójką z przodu. Już przed 10 były 30,5 stopnia na moim termometrze. Patrzę na Olgę, ona mierzy pory roku w trójkowym ekspresie, bo z nią zaczynaliśmy 21 marca wiosnę i teraz zaczynamy pierwsze letnie wakacyjne, czyli kolejne spotkanie za 3 miesiące. No poczekamy, zobaczymy. W wagonie pocztowym można zamówić sobie piosenkę, to pan Przemek sobie zamówił. Przypomniał takie nagranie Summer's Here, lato tu jest. Myślę, że tam też nazywają się Magnus. Ja tylko powiem, żeby państwo nie zwracali uwagi na swoje telefony. Ta piosenka została nagrana z górą 20 lat temu, ale te dźwięki są takie, jakby przychodziły jakieś powiadomienia.

Lato tu jest, sam żyje Magnes w wagonie pocztowym. Jeszcze jedno specjalne letnie nagranie wyróżnione przez jednego ze słuchaczy. To będzie przed 12:00. Tak to mi wychodzi z dzisiejszego rozkładu jazdy trójkowego ekspresu. Kiedy będzie zapowiadane Radio Sahara? Już niektórzy z Państwa pytają. Będzie i to będzie w dwóch odsłonach, a może nawet trzech? Nie, w dwóch. Dzisiaj tylko w dwóch. Przed 11:00 i przed 12:00. Mam nadzieję, że ta letnia afrykańska muzyka, bo za tym się kryje, za nazwą Radio Sahara kryje się muzyka z Afryki, przypadnie Państwu do gustu i tak będziemy grać przez całe lato. Tymczasem zupełnie inna nowa muzyka, King With My Head, grupa Fletcher, po raz pierwszy w trójkowym ekspresie.

Dzisiaj słychać nas w miejscowościach na H, w Hatfield, w Halifax, ale jesteśmy też w Berlinie i w Hamburgu. Opcja niemiecka. Witamy na pokładzie i witamy w Trójkowym Ekspresie. Zanim dojedziemy do Afryki, no to zdarzy nam się jeszcze parę innych ciekawych rzeczy. Fletcher wcześniej pokręciło mi się w głowie. Taki tytuł proponuję dla tego nagrania, dla tych państwa z tej piosenki. To chyba nie był specjalnie udany poranek, ale mam nadzieję, że dla państwa to przedpołudnie, kiedy nadajemy sobotnią, przedpołudniowo-popołudniową audycję Trójkowy Ekspres. Wszystko jest w porządku. No to teraz Placebo. Fani generalnie cieszą się z tego, że 30 lat temu pojawiła się ich pierwsza płyta i 30 lat później oni sobie nagrali ją trochę od nowa. A ja dzisiaj przekornie, jako że nie przepadam szczególnie za tym pierwszym albumem, sięgam po płytę, która okazała się 20 lat temu i niemal równo 20 lat temu. I wydaje mi się, że to bardzo ładne zwieńczenie dekady działalności zespołu Placebo.

forget. Kiedy w internecie komuś już brakuje argumentów, to pyta, a wziąłeś dzisiaj rano już leki? Brian Molko napisał to zdanie 20 lat temu, wtedy, kiedy jeszcze nie było sociali. To album Meds, Placebo, to jest nasza płyta na sobotę. Dziś powrócą jeszcze dwukrotnie, tu gościnnie oczywiście. Alison Mossad wspomagała delikatnie Briana Molko w refrenie, pytając, kochanie, a czy ty te leki to wziąłeś? Wziąłem. To teraz Łucja i Debeściaki, nowa propozycja.

Może i to będzie wakacyjny przebój, kto wie. Big Romance, Wielka Miłość, Lucia and the Best Boys, czyli Łucja i The Beściaki. Trochę Afryki mamy teraz w Polsce, to posłuchajmy tych, którzy mają tę Afrykę na co dzień. Radio Sahara to będzie cykl wakacyjny, gdzie będziemy słuchać muzyki z tamtego kontynentu właśnie. Dziś dołączamy wagon nieprzypadkowo zatytułowany Africa Express.

Aha, Radio Sahara po raz pierwszy w trójkowym ekspresie. Morals i Africa Express. Jeszcze będziemy w Pretorii mniej więcej za godzinę. Pamiętają Państwo nagranie Novocaine for the Soul? To był duży przebój, nawet grały go komercyjne stacje wtedy w Polsce ponad mniej więcej 30 lat temu. Pan E i jego Ills powracają. Cup in hand.

0: Ilse, zawsze z pozdrowieniami dla pana Grzegorza w Holandii. Teraz za 5.11 robimy sobie hydration break i słyszymy się po wiadomościach.
1: Autopromocja.
2: Nie chodzą na skróty, nikogo nie udają, cierpliwie budują swój świat, świat piosenek, które poruszają.
3: Do śmiechu wcale nie jest nam.
2: Zespół Blauka na żywo w Trójce, już w niedzielę, kilka minut po 19.00.
3: Ona kocha go, co przecież jedynie za rękę.
2: Zapewniam, że warto posłuchać i obejrzeć. Transmisja na antenie, przekaz wideo na stronie i na YouTubie Trójki. Mateusz Tomaszuk, zapraszam.
1: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Tu Ania, jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
8: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
7: No to pa!
9: Zapraszam do stanowiska.
10: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
9: Pani Ania jest na urlopie.
10: Czyli niczego nie załatwię.
9: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
10: Uff, no i to jest zmiana.
11: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
12: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
13: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
14: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
15: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
16: Łopatka wieprzowa. Idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A idealne do ciast i deserów brzoskwinie. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram.
15: Tanio tutaj jest. Stokrotka.
17: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
18: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
17: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
18: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
19: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
20: Podcast Polskiego Radia.
21: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
20: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
21: Tak był pobity, miał zęby powybijane, ośliniaczony, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
20: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
22: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj.

0: Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Żegnamy reklamy.
5: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 27 czerwca, minęła 11. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Psy dotkliwie pogryzły ośmiolatkę w Sosnowcu, jej stan jest poważny. Ukraina uderzyła w rosyjski zakład produkujący wyrzutnie dla oreszników. Piłkarze z Wysp Zielonego Przylądka awansowali do fazy pucharowej mundialu i zmierzą się z Argentyną. Ośmioletnia dziewczynka z Sosnowca walczy o życie po tym, jak została pogryziona przez psy na terenie firmy, w której pracuje jej ojciec. Mężczyzna przyszedł z córką nakarmić zwierzęta i wtedy doszło do ataku. Sam został ranny, gdy próbował własnym ciałem ochronić dziecko, mówi podkomisarz Tomasz Szmogielski z policji w Sosnowcu.
6: Mężczyzna i jego dzieci od dawna znały te zwierzęta, które nigdy nie wykazywały wobec nich żadnych przejawów agresji. W trakcie tej wizyty psy jednak rzuciły się na młodszą z dziewczynek. Ojciec własnym ciałem zasłonił córkę, również odnosząc obrażenia. Na zaistniałą sytuację zareagował również będący w pobliżu świadek, który odgonił zwierzęta.
5: Dziewczynka w poważnym stanie trafiła do szpitala. Psy umieszczono decyzją weterynarza na obserwacji. Ukraina uderzyła w rosyjski zakład produkujący wyrzutnie dla rakiet Oresznik w Wołgogradzie. Nad zakładem widać było dym. Później lokalna administracja potwierdziła, że 10 osób zostało rannych.
7: Serwis Exilenova Plus zamieścił filmiki dokumentujące przelot ukraińskich rakiet Flamingo oraz co najmniej dwie eksplozje w rejonie zakładu Titan Barikady. Użycie przez Kijów rakiet dalekiego zasięgu o kryptonimie Flamingo pośrednio potwierdził jeden z ukraińskich konstruktorów pracujących w firmie produkującej tego typu uzbrojenie, Denis Stillerman. Wołgograd wita sezonową migrację Flamingów z Ukrainy, napisał na platformie X. Rosyjskie rakiety Oresznik to hipersoniczne pociski balistyczne, którymi w ostatnich latach chwalił się Władimir Putin, strasząc Ukraińców i Zachód. Moskwa trzykrotnie wykorzystała je do uderzeń w ukraińskie miasta Dniepr, Lwów i Kijów. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
5: Informacja dla podróżujących po Lubelszczyźnie. Na drodze krajowej nr 12 w Biskupicach mieszkańcy gminy Trawniki protestują przeciwko budowie farm wiatrowych. Czasowo blokowane jest skrzyżowanie z drugą wojewódzką. Mieszkańcy planami gminy są zaskoczeni.
8: Nie byliśmy świadomi, że ten problem dotknie nas tutaj w tej gminie, tylko w gminie Ościennej. W gminie Ościennej ludzie sobie poradzili, zebrali podpisy pod petycją, złożyli to do urzędu, radni się wycofali. W kolejnej gminie tak samo w ogóle radni nie podchodzili do tematu wiatraków, a u nas właśnie jakoś tak było, że radni przegłosowali to, zaczął się zmiana planu miejscowego pod budowę elektrowni wiatrowych, no i próbujemy to zatrzymać.
5: Protest polega na przechodzeniu przez przejście dla pieszych. Ruch pojazdów będzie przepuszczany co kwadrans. Policja wyznaczyła objazdy. Protest ma potrwać do 17. Co czwarta osoba z niepełnosprawnością w Polsce co najmniej raz w roku wyjeżdża na urlop. To efekt zmian w infrastrukturze. Obecnie 1/3 obiektów turystycznych w Polsce spełnia wymogi dostępności. Mówi Ewa Lefik-Babiarz z Fundacji Avalon.
9: Widzimy mocny wzrost z powodu ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, która na organy publiczne nałożyła obowiązki związane z zapewnieniem dostępności. I myślę, że my wszyscy to widzimy, odczuwamy.
5: Anna Rutz, która porusza się na wózku inwalidzkim najbardziej podczas wyjazdu na wakacje, chwali sobie podróż koleją.
10: To, co jeszcze jest do zrobienia nadal, no to oczywiście te mniejsze dworce, no bo czasami spotykamy się z tym, że gdzieś peron jest nadal za niski i nawet jeśli konduktorzy wystawią rampę, to może się okazać, że ona nie dosięgnie albo kąt nachylenia będzie zbyt wysoki. Więc mamy troszeczkę jeszcze taki dysonans pomiędzy dużymi miastami turystycznymi, a między mniejszymi miejscowościami.
5: Prawie 4 miliony osób w Polsce posiada orzeczenie o niepełnosprawności. Mieszkańcy Wysp Zielonego Przylądka pękają z dumy. Ich drużyna na mundialu po remisie z Arabią Saudyjską awansowała do kolejnej fazy mistrzostw. Kaboverdeńczycy w Rotterdamie od początku kibicują swojej drużynie. Nie dziwi to, bo aż 6 piłkarzy pochodzi właśnie z tego miasta. Z kibicami rozmawiała Katarzyna Van Rooyen.
11: Zawodnicy znają się od zawsze, opowiadała mi Ariana, którą spotkałam w jednej z kaboverdeńskich kawiarni. Mój kuzyn Dylon gra z numerem 19.

0: Od małego biegał z piłką, a w ostatnich 5 latach ten mały chłopiec wydoroślał. Pozostali zawodnicy to jego koledzy z sąsiedztwa i klubu. Capo Verde przez lata marzyło o mundialu. Aby je spełnić, Narodowa Federacja Piłkarska wykorzystała fundusze FIFA na rozwijanie obiektów sportowych i poszukiwanie talentów w diasporze. W ten sposób 6 Rotterdamczyków trafiło do błękitnych rekinów. Oni, podobnie jak 60 tysięcy kapowerdeńczyków w Holandii, są przywiązani do swoich korzeni. Jesteśmy Holendrami, ale z dumą mówimy o sobie Cabo. Nasi rodzice przyjechali tutaj do pracy w porcie czy na statkach po lepsze życie, a teraz maleńkie Cabo Verde gra na mundialu. Jesteśmy dumni. To jest nasza tradycyjna muzyka Funana. Jeśli ją usłyszysz, to znaczy, że jesteśmy w pobliżu. Z Rotterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen.
1: Dodajmy, że populacja Wysp Zielonego Przylądka jest mniejsza niż liczba mieszkańców Poznania. Tym bardziej gratulujemy. To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Dzisiaj wszędzie pełnia słońca, nigdzie nie powinno padać. Gorąco od 31 na północnym wschodzie, 35 w centrum, do 38 na zachodzie, chłodniej tylko nad morzem i na Podhalu do 28.
3: Autopromocja.
4: Listy na M.
5: Na samym początku pragnę Cię, a także Pana Marka gorąco pozdrowić.
6: Mój szef także uważa Was za radio numer 1.
7: Chodzi o to, że ja uwielbiam Wham i George'a Michaela i bez niego nie mogę żyć.
8: Tydzień temu napisałam do Was, abyście przekazali na antenie pozdrowienia dla Andrzeja z Gdańska. Błagam, nie róbcie już tego.
5: Chcę wszystkich poinformować, że solista zespołu Europe jest tylko mój.
7: Mamy tu upalne lato. Na szczęście spokojne, bez wojny. Tu już się skończyła.
8: Przy okazji chciałabym poprosić panią od biologii, aby nie trzymała wiosną jeża w szkolnym akwarium.
6: Kończąc, zasyłam pozdrowienia dla Marka, Pawła i Marii.
4: Więcej w Trójce już od najbliższego poniedziałku między 9 a 12.
3: Autopromocja.
9: Zapraszamy do reklamy.
10: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
11: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Marta Walerys, Marek Pośpieszalski czy Maniucha Bikont. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów, Ule Mortenwagen, przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
13: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
14: Skoda.
15: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.
16: Żegnamy reklamy.
1: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
17: Kwadransik minął jak wakacje. Nie, ja tego nie mówiłem. Jest dopiero 10 minut, nawet 9 minut po 11.
18: Trójkowy Ekspres.
17: Jak zwykle w roli głównej państwo oraz tym razem Olga Szućko, Gosia Jakubowska i Paweł Kostrzewa dołączają do nas The Rolling Stones.

Dobrze pamiętam, to była premiera, polska premiera w trójkowym ekspresie Anybody Seen My Baby, The Rolling Stones. No tak bezapelacyjnie, ostatni niekwestionowany, największy przebój Stonesów. Ci, którzy polubili nową muzykę Stonesów, no to będą mieli sporo radości, już zapowiadam. Od poniedziałku w Trójce będzie dużo nowej piosenki zespołu The Rolling Stones. A pamiętają państwo teledysk do tego nagrania? Tam ulicą idzie kto? Tak, Angelina Jolie. To był rok 1997, a więc dopiero 4 lata później musiała zagrać Lara Croft i jakoś to poszło.

Janis Garagan. Zaczęliśmy bardzo klasycznie, bardzo rockowo. Mam nadzieję, że schłodziliśmy temperatury o kilka stopni. The Rolling Stones, Anybody Seen My Baby, Aerosmith. Janis Garagan.

Silk Daisies, czyli jedwabne stokrotki. Kiss me like you mean it. Michalina jedzie do Milanówka z rodzicami w samochodzie. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy stałą słuchaczkę Trójkowego Ekspresu, Anetę, i życzymy szybkiego powrotu do zdrowia. To w imieniu koleżanek i kolegów. Co tu jeszcze? Pan Janusz pije double espresso na lodzie. To ja mam taką propozycję i proszę nie mówić, że to jest jakaś warszawska fanaberia. Proszę spróbować espresso z tonikiem na lodzie i z cytryną.

Coming in from the cold to żelazny rozkład jazdy trójkowego ekspresu i jeszcze możemy dopisać jednego ptaszka, oto wagon pocztowy również, bo ta piosenka zamówiona, Delgados, powrócili w trójkowym ekspresie. Zrobiliście nam dzień tą trójkową wersją snu o Warszawie. Robimy co możemy, chociaż nie jesteśmy telewizją. A tu chciałbym zwrócić Państwa uwagę na to, że ta piosenka chodziła mi po głowie, bo kiedy słuchałem Telly Screens, Give Me All You Got, to miałem w głowie Mogwai i Richiego Sacramento.

I grają, i grają, i grają. Mogła im Richie Sacramento. Ale jak espresso z tonikiem? To ja już podaję, bo to dzisiaj przepis w wagonie restauracyjnym Trójkowego Ekspresu. Nieduża szklanka, 1/3 szklanki wypełniamy tonikiem, wrzucamy cytrynę, 3 kostki lodu, no a potem już espresso i, jak mówiłem, 5 stopni temperatura spada od razu. Wracamy do płyty na sobotę. 20 lat temu, to był dokładnie marzec, ukazała się płyta zespołu Placebo zatytułowana Metz. Na tej płycie jedna z moich ulubionych piosenek w całej karierze tego trio. Follow the Cubs Back Home.

0: Follow Cops Back Home, Placebo z albumu Metz, nasza płyta na sobotę. Powrócą jeszcze po 12, bo jesteśmy dokładnie na półmetku dzisiejszego spotkania w programie trzecim Polskiego Radia w Trójkowym Ekspresie.
1: Chciałem serdecznie podziękować za ten przepis na kawę z tonikiem, bo wracając z zakupów nie mogłem się oprzeć, musiałem po prostu wrócić ponownie do sklepu, żeby kupić brakujący składnik. Więc serdecznie podziękowanie dla redaktora prowadzącego audycję. Łukasz Stychów.
0: Redaktor też dziękuję i pozdrawia. Cytryna znaczy plaster cytryny.

Before It's Gone. Nie chciałem Państwa uprzedzać, żeby to była niespodzianka. Grupa The Rolling People tak grali przed 2 laty. To były początki zespołu. No i przy okazji realizujemy ten postulat nagrań z ostatnich 20 lat. 20 lat, a może mniej. Dziś mamy Placebo w 3 odsłonach. Mogwai i między innymi The Rolling People. Tak, ja mogę być dla Państwa i kelnerem, i kucharzem, i każdym innym, bo tutaj jesteśmy do Państwa usług w programie trzecim Polskiego Radia, w tym wypadku w Trójkowym Ekspresie w sobotę między 10 a 13 i tak może być przez całe lato. Tymczasem piosenka zamówiona. Jeden ze słuchaczy nie wyobraża sobie pierwszego dnia lata bez tego nagrania. A że to stały słuchacz, słuchał kiedyś i dziś, więc nie mogłem przejść obojętnie wobec tego zamówienia. Longest Day, Soul Savers i Dave Gahan.

Longest day, najdłuższy dzień. Bez wątpienia te dni, które teraz przeżywamy, są tymi najdłuższymi w roku. Za tydzień, kiedy będziemy spotykać się w Trójkowym Ekspresie, powiem, że dzień krótszy od najdłuższego, już o minutę albo dwie. To jeszcze jedno nagranie. W tym tygodniu, gdyby żył, 63. urodziny obchodziłby George Michael.

Ostatnio bliska osoba zwróciła mi uwagę, to w tekście niemal tak samo jak w Anybody Seen My Baby, kiedy słuchałem sobie tych nagrań, szykując się do dzisiejszego wydania Trójkowego Ekspresu, i rzeczywiście tak, tyle że George Michael wydaje się być bardziej cierpliwy niż Mick Jagger. On, tamten czekał do 3 nad ranem, a ten czekał do 5, a jej nie było w domu i myślał, że to jest dziwne. To jest artysta spoza orbity Trójkowego Ekspresu, ale im dłużej go nie ma, tym bardziej sobie myślę, jakim był gigantem. Przed 12 jeszcze Radio Sahara. Przenosimy się do Mamelodi, to okolice Pretorii, a tam działają Danger the Talented, Tito M, Jeep Jack ZA, B6 Rider RCA, to już wszyscy, Mamillion.

0: Radio Sahara w Trójkowym Ekspresie. Za 3 minuty samo południe, za kilkanaście minut wrócimy. Zaraz po Hydration Break.
1: Autopromocja. Zabiorę cię na bal,
2: mimo wszystko. A co by było, gdyby tak piosenki dla dzieci nie były tylko dla dzieci?
3: Z tej strony Basia Derlak
2: i Jacek Szabrański z duetu No Cześć.
3: W audycji Rezydencja będziemy wspólnie szukać muzyki, która otwiera dialog między dziećmi i dorosłymi.
2: Opowiemy wam o naszej płycie Gang Otwartych Serc oraz posłuchamy innych utworów, które nie infantylizują, a inspirują słuchaczy w każdym wieku.
3: Słyszymy się w audycji Rezydencja w niedzielę między 14 a 16. No cześć!
2: No cześć!
1: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
8: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementu prezentacji gratis. Zdrowit.
9: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Abemus Papam. Plebiscyt polskieradio.pl.
10: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
11: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
12: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
13: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
14: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
13: No sam zobacz.
15: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej. W Media Expert
4: taniej masz. Żegnamy.

0: reklamy.
1: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 27 czerwca, minęła 12. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Miał grozić prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, 36-latek, jeszcze dziś ma usłyszeć zarzuty. Cała Polska zagrożona upałem, wydano alerty trzeciego najwyższego stopnia. Mieszkańcy Zakopanego wypowiadają wojnę smerfom. To nie żart, ale realny konflikt, o czym będzie przekonywał nasz reporter. Jego relacja za chwilę w serwisie. Do prokuratury zostanie dziś doprowadzony 36-letni mężczyzna, który na jednym z kanałów internetowych miał grozić prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. Mężczyzna, obywatel Ukrainy, został zatrzymany przez policjantów z Zielonej Góry. Jak informuje policja, groźby pod adresem prezydenta padły podczas rozmowy na kanale internetowym. W jej trakcie miały paść słowa, które policjanci uznali za groźby pozbawienia życia prezydenta. Dlatego mężczyzna został zatrzymany. Fala upałów przechodzi przez Polskę. Temperatura może dochodzić do 38 stopni Celsjusza, ostrzega Instytut Meteorologii oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.
2: Zalecamy unikanie przebywania na słońcu, wysiłku fizycznego, zalecamy nawadnianie się oraz noszenie nakrycia głowy i lekkiej odzieży.
1: Mówił rzecznik RCB Piotr Błaszczyk. Służby apelują, aby zwracać uwagę na osoby starsze i reagować, jeśli ktoś źle znosi upał. W żadnym wypadku, nawet na chwilę, nie wolno zostawiać dzieci ani zwierząt w samochodach. Wymiana ognia między Iranem a Stanami Zjednoczonymi. Obie strony oskarżają się nawzajem o złamanie kruchego porozumienia o zawieszeniu broni i grożą dalszą eskalacją.
3: Zaczęło się od wczorajszego ataku irańskiego drona na statek handlowy przepływający przez cieśniny Ormus. Irańczycy twierdzą, że przepływał on bez zatwierdzenia przez ich urzędników. W reakcji na to Stany Zjednoczone zaatakowały nocą irańskie instalacje wojskowe w pobliżu portu Sirik na południu kraju, a irańska Gwardia Rewolucyjna ogłosiła dziś rano, że odpowiedziała atakami na amerykańskie instalacje wojskowe w regionie, nie podając jednak konkretnych lokalizacji. Obie strony grożą także dalszą eskalacją. Amerykański wiceprezydent J.D. Vance powiedział, że przemoc spotka się z przemocą, a irańska Gwardia Rewolucyjna wydała oświadczenie, w którym pisze: w przypadku powtarzającej się agresji nasza odpowiedź będzie bardziej rozległa. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena Rashid-Szehab.
1: Na początku przyszłego tygodnia planowana jest kolejna runda rozmów między zespołami negocjacyjnymi obu krajów wspieranych przez mediatorów z Pakistanu. Rada Edukacji Stanu Teksas zatwierdziła listę lektur obowiązkowych dla uczniów szkół publicznych. Obejmuje ona m.in. fragmenty Biblii. To kolejna inicjatywa tamtejszych władz mająca na celu wprowadzenie konserwatywnych i religijnych wartości do amerykańskiego systemu edukacji. Podobnie postępują inne stany rządzone przez republikanów w dążeniu do włączania nauczania chrześcijańskiego do edukacji publicznej. Lista lektur obowiązkowych obejmuje głównie klasykę literatury. Są wśród nich bajki Ezopa, opowieści o rdzennych mieszkańcach Ameryki czy wersja Don Quixota dla dzieci. A na koniec wracamy do kraju, konkretnie do stolicy polskich teatr. Mieszkańcy Zakopanego protestują przeciwko wiosce smerfów. W otoczeniu zabytkowych, drewnianych domów przy ulicy Zamojskiego, bez zgód urzędników, powstaje właśnie park rozrywki. Mieszkańcy zgłaszają sprawy do wszystkich urzędów, poprosili nawet Polskie Radio o interwencję. A na miejscu właśnie z interwencją jest Paweł Pawlica. Pawle, powiedz, co tak bulwersuje mieszkańców?
4: No przede wszystkim to, że inwestycja powstaje na działce wpisanej do obszaru ochrony zabytków. Nie ma zgody na budowę ani zgłoszenia prac do odpowiednich urzędów. Na działkę wjechały koparki i ciężarówki. Prowadzone są też głębokie wykopy i ustawiane betonowe filary. Mieszkańcy, z którymi przed chwilą rozmawiałem, są przerażeni, że ich ulica zamieni się w lunapark ze smerfami.
5: Kiedy ja mam odpocząć po pracy, jak przychodzę? Gdzie? Między smerfami, dinozaury, karaluchy, zające, króliki, nie wiadomo, pająki, co jeszcze w tym mieście. I jeszcze smerfy na dodatek.
6: To miasto nie powstało, żeby być cyrkiem. To miasto nie może być przekleństwem dla nas mieszkańców.
7: Czuję takie bardzo mocne zagrożenie. Powoli w tym mieście, mimo że tutaj się urodziłam, nie jestem u siebie.
4: Sprawą zajmuje się miejski konserwator zabytków, nadzór budowlany. Zawiadomiona została także prokuratora. Inwestor nie zgodził się na rozmowę. W przesłanym oświadczeniu napisał, że żaden urząd nie stwierdził, że budowa narusza prawo, a sprawę nazwał medialną nagonką.
1: A jak to było, jak ja nie cierpię smerfów, tak mawiał, jak pamiętamy, Gargamel i chyba teraz to powiedzonko głośno będzie słychać w Zakopanem. Paweł Pawlica, bardzo ci dziękuję za tą relację.
0: Klimat.
1: W większości kraju powietrze jest dobre i umiarkowane. Najgorsza jakość powietrza, dostateczna, jest w Połczynie-Zdroju, a najlepsza, czyli bardzo dobra, w Malborku i Łebie.

0: Ponad 60% energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych, oczywiście głównie ze słońca. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Ostrzegamy przed upałem od 31 stopni na północnym wschodzie, około 35 w centrum, do 38 lokalnie na zachodzie. To będzie dzisiejszy rekord, ale jutro będzie jeszcze cieplej, a dziś chłodniej tylko nad morzem i Podhalu, około 28.
2: Autopromocja.
3: Wszystko miało być inaczej. Od samego początku życia miało być inaczej.
4: Lato 2026 w Trójkowym Teatrze. Przypominamy słuchowisko, które znalazło się wśród nagrodzonych na 25. Festiwalu Dwa Teatry w Sopocie.
5: Krzysztof Bizio, Na południe. Reżyseria Wicza.
6: Polecam scenę teatralną Trójki. Łukasz Lewandowski, członek jury tegorocznego festiwalu Dwa Teatry.
4: A ja z przyjemnością po raz kolejny zapraszam Barbara Marcinik. To dzisiaj po 19:00.
2: Autopromocja.
7: Zapraszamy do reklamy.
8: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa Nutribullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. Mediamarkt.
9: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
10: To przy okazji zjesz z nami.
9: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
11: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
10: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
9: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
10: Ach, to tylko przy okazji.
9: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
12: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
13: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A Sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Ach, co za dzień.
15: Co się stało?
14: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
15: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
14: Meliski?
15: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
14: Czyli to takie pastylki antystresowe?
15: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
14: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
15: Na mnie i na Meliski.
16: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
17: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
18: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Marta Waleris, Marek Pośpieszalski czy Maniucha Bikont. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów, Ule Mortenwagen, przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18:00. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
19: Wszystko, czego dziś chcę,
20: to hity z Intermarché. Jak lody Grycan 0,9 litra 15,99, a Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. W niedzielę jesteśmy otwarci.
21: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Żegnamy reklamy.
0: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
22: 9 minut temu minęło południe.

0: Zupełnie nijaki.
1: Trójkowy Ekspres.
0: Sobota jest najważniejsza.

Like the Legend of the Phoenix, tak zaczyna się ta piosenka. Get Lucky, nagrody Grammy, sława, pieniądze i sukces i ciągła obecność na radiowych playlistach. Daft Punk, to oni otwierają trzecią godzinę naszego spotkania dziś w programie trzecim Polskiego Radia w Trójkowym Ekspresie. I na pewno oni nie zamkną tej godziny. A jaki utwór może zamknąć nasze spotkanie? Ci, którzy słuchali nas przed tygodniem albo przed dwoma tygodniami, mogą mieć pewne podejrzenia, ale na razie nie chciałbym tego zdradzać. Jak zwykle ta trzecia tercja zapowiada się emocjonująco, no bo tu padnie ostateczny wynik. Sun Gaze, Shadows to jeszcze jeden remanent sprzed tygodnia.

Slove Dive otworzył nam kiedyś szufladę z shoegazingiem. No i tak od czasu do czasu pojawiają się nowe nagrania z takimi gitarami właśnie. Sun Gaze. Ukazała się nowa płyta, to nagranie zatytułowane jest Shadows. A teraz zagramy ponownie z płyty winylowej, bo już dziś z winylowej płyty grali Guns N' Roses. I to z tej oryginalnej pierwszej, z oryginalną pierwszą okładką, która potem została zakazana. I co ciekawe, nie powiedziałem tego przy okazji prezentacji piosenki zatytułowanej Sweet Child O' Mine, która była niemal na sam początek naszego spotkania, to powiem, że zwykle płyty winylowe dzielą się na strony A i B, a tutaj było tak bardzo sprytnie zrobione, że była strona G i R, jak Guns N' Roses. Kolejna płyta ma strony A i B. Na stronie B ta płyta zaczyna się od nagrania You Were The Last High.

Okładka stylizowana na jedną z okładek The Velvet Underground. Przepraszam. The Dandy Warhols, Welcome to the Monkey House, You Were the Last High. I to tyle z płyt winylowych dziś w Trójkowym Ekspresie, ale wcale jeszcze nie kończymy. Jeszcze cała druga połowa ostatniej godziny przed nami. To w takim razie nowa płyta grupy Swim Deep. Przesłuchaliśmy ją już we wszystkich fragmentach, które chciałem, mając na uwadze również to dzisiejsze nagranie. In Dreams Alive, Swim Deep.

Ham przez samo H i U, nowy album grupy Swim Deep in Dreams Alive. Kiedy zbudziłem się dziś, tak mniej więcej o 5.30 było 17 stopni, a już o 6.15 było 21. To jeszcze nie wstawałem, pomyślałem sobie, poleżę sobie. Kiedy dojeżdżałem do radia o 9 z 20 minutami, już było 30,5 stopnia, a teraz trochę się zatrzymało. Są 32 stopnie na termometrze, wcale nie jest tak jakoś upalnie, może jeszcze 3 stopnie w Warszawie więcej. Kto da więcej? Być może ktoś ma więcej na termometrze, to może wykorzystamy jeszcze w ostatnich chwilach telefon na dziś po 2, 2, 7, 3. Czy ktoś da więcej niż 32 teraz w Warszawie? A ja zapraszam Państwa, właściwie to będzie takie Radio Sahara niezapowiedziane. Trochę myślałem o tym nagraniu, czy nie włączyć go do tego cyklu, no bo są artyści, którzy kochają Afrykę. Najpierw będzie dużo rapu, a potem Państwo usłyszą głos, jeden z najbardziej ukochanych w Trójce. Brief, brief.

0: Peter Gabriel pokazał światu wielu artystów z Afryki, by wspomnieć choćby Youssou N'Dura. Tu on gościnnie z takim londyńskim kolektywem Everything Recorded i Peter Gabriel właśnie Beyond the Brilliant Haze, czyli za brylantową mgłą. Kto wie, czy nie wrócimy jeszcze kiedyś do tego nagrania. Zawsze dobrze jest słyszeć ulubiony głos w nagraniu, który przypada nam do gustu. Teraz urodziny. W tym tygodniu swoje urodziny obchodził Marcin Dorociński. Marcin Dorociński razem z Wojtkiem Mazolewskim, który też miał urodziny w tym roku, tak zaskakująco. I to okrągłe w marcu, Wojtek przy okazji spóźniony 100 lat. Panowie, z tej okazji dzisiaj wasza twórczość.
1: Najdroższa Nineczko, u nas okropnie leje i burze wściekłe. Grypa nie popuszcza,

0: Wojtek, ale to jest piękne. Ostatnie takie lato. Marcin Dorociński, Wojtek Mazolewski, jego kwintet. Pana Marcina zobaczymy już niedługo w nowej ekranizacji Lalki po wakacjach. A koncerty panowie grali, trochę grali, nie wiem, czy będą kolejne. Witkacy, kompozycje astronomiczne. To ulubiony mój fragment z tej płyty. Ostatnie takie lato. To przyspieszamy, bo czasu mamy niewiele, a jeszcze mamy cztery piosenki, które zmienią świat.
1: Melduję uprzejmie, że Sandom jest 34 stopnie.
2: Chciałam powiedzieć, Bogufałowice, województwo śląskie, Zalew Przeczycki 35 stopni.
3: Przemek, województwo zachodniopomorskie, gmina Biesiekierz, powiat koszaliński 30 stopni. Może nie jest rekord, ale też jest gorąco. Czuwaj.
4: Mówi Robert ze Świdnika, to takie miasteczko obok Lublina, a ja nie przebiję tej temperatury. Ja chyba mam jakiś komfort tu wyjątkowy, bo mój cyfrowy i to dobrze skalibrowany termometr w cieniu pokazuje, że jest tylko 25 stopni i 0,2. Także tutaj upałów nie mamy, nie. Powinienem się cieszyć w zasadzie, że dla mnie to nie jest jakaś wielka tragedia. Ale serdecznie pozdrawiam Państwa, życzę miłego dnia.
0: I my pozdrawiamy. To, co nas łączy, to trójka z przodu.

Song to say goodbye, ale my wcale sobie jeszcze nie mówimy do widzenia, nie mówimy sobie do usłyszenia. Placebo, Song to say goodbye, po raz trzeci z albumu Metz, z naszej płyty na sobotę. Dziękujemy ci, Brian, za dzisiejsze spotkanie. A teraz Julia Holter powraca nowymi piosenkami. No ja się bardzo cieszę, bo rozmawialiśmy tu nie jeden raz między słuchaczami a mną, że ta Julia Holter to nam kiedyś zawróciła w głowie. No to słuchajmy. The Love is in the Eyes, Julia Holter.

The Love is in the Eyes. Dziś przychodzą mi polskie tłumaczenia tytułów piosenek dla tych zagranicznych. W oczach masz nieba dwa, Julia Holter. To artystka przeznaczona do słuchania nocą, bez dwóch zdań, no ale kiedy mamy dla siebie tylko sobotę o tej porze, to nie mogłem sobie tego odmówić. Podobnie jak tego nagrania, o które zresztą ktoś poprosił.

Love and Rockets, niemal na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania. O niektórych piosenkach można by napisać esej, a potem go wygłosić, ale ani chcę, ani umiem o nich wszystko opowiedzieć. W tej sytuacji kończymy. Tak jak przed tygodniem i przed dwoma. Ja zapraszam Państwa na spotkanie z Katarzyną Borowiecką po 13, z Piotrem Kaczkowskim po 15. I pozwolę sobie jeszcze na fragment słów z tego ostatniego nagrania, bo ono nie przestaje chodzić mi po głowie. To lustro przygniata mnie swoim ciężarem, ale działamy pod wpływem chwili. Wszystkie słowa zniknęły, lecz radia w twojej głowie wciąż ślą sekrety w pustkę. Tak naprawdę nigdy nie kończymy. Jesteśmy tu, by rozbłysnąć słońcem. Ale wszyscy królowie odeszli, a szaleniec w twojej głowie wciąż sypia samotnie jako akt wiary. Olga Szućko, Gosia Jakubowska, Paweł Kostrzewa. Życzymy Państwu dobrego dnia, dobrego tygodnia, dobrego lata i dobrego życia.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
6: Zdrowid. Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Tania niedziela w Auchan.
8: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
9: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Marta Waleris, Marek Pośpieszalski czy Maniucha Bikont. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów, Ule Mortenwagen, przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
0: taniej masz. Żegnamy reklamy.
11: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 27 czerwca, minęła 13. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Żar leje się z nieba, wydano ostrzeżenie dla całego kraju przed groźnym upałem. Ewidencja czasu pracy lekarzy oraz wprowadzenie maksymalnej stawki to pomysły polityków na uzdrowienie sytuacji w służbie zdrowia. Awionetka uderzyła w najwyższy drapacz chmur w

0: Pekinie. W całym kraju panują dziś temperatury, które stanowią realne zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia. Wydano alerty trzeciego najwyższego stopnia. W tej chwili największy skwar jest w Zielonej Górze, tam 38 stopni. Najniższa temperatura, ale również upalna, jest w Zakopanem, 29. Eksperci przypominają, by w taki ukrop unikać słońca i zadbać o nawodnienie. W przeciwnym wypadku grozi nam udar cieplny, a jest to stan bezpośredniego zagrożenia życia. Przestrzega Izabela Przewłocka z podlaskiego NFZ-u.
1: Objawy pojawiają się często szybko i gwałtownie. Najczęściej są to wysoka temperatura ciała, często powyżej 40 stopni, sucha, gorąca skóra, brak potu mimo upału, ból i zawroty głowy, nudności, wymioty, majaczenie, dezorientacja, bełkotliwa mowa, skurcze mięśni, a ostatecznie utrata przytomności.
0: Osoba, która ma udar, powinna zostać przeniesiona w cień, a jej ciało należy schłodzić okładami. Wcześniej oczywiście wzywając pogotowie. W górach warunki są zdradliwe, ostrzegają turystów ratownicy GoPro. Temperatura jest bardzo wysoka, choć wiatr sprawia, że możemy tego nie odczuwać.
2: To odczuwalne ciepło nie jest tak mocne, a to słońce tak naprawdę, im jesteśmy wyżej, tym mocniej operuje. Te promieniowanie słoneczne, im jesteśmy wyżej, jest silniejsze. Tak więc te warunki są tak naprawdę zdradliwe.
0: Przestrzegał ratownik dyżurny stacji w Szczyrku Szymon Wawrzuta. Ratownicy w Beskidach udzielili już pomocy trzem osobom z objawami udaru cieplnego. Po aferze w Szpitalu Południowym politycy zapowiadają zmiany w systemie ochrony zdrowia. Obecny system daje pole do tego typu nadużyć, mówiła w audycji Śniadanie w Trójce posłanka Koalicji Obywatelskiej Jolanta Niezgocka. Według niej dzieje się tak dlatego, że szpitale przeznaczają ponad 90% środków z NFZ-u na wynagrodzenia. Dlatego trzeba to zmienić.
3: To nie chodzi o to być może, żeby każdy miał dostęp do tego, ile konkretna osoba zarabia, ale jednak, żeby NFZ i Ministerstwo Zdrowia miało nad tym jakąś kontrolę, bo dziś widzimy, że lekarze są w stanie wykazywać czas pracy taki, jakiego nie są w stanie zrealizować, tak? To bycie do dyspozycji na kilku kontraktach w kilku szpitalach.
0: Na biurko prezydenta trafiła ustawa, która pozwala na zbieranie danych o wynagrodzeniach lekarzy w powiązaniu z numerem PESEL. Jednak sceptyczny wobec jej zapisów jest Dobromir Sośnierz z Konfederacji.
4: To jest leczenie objawowe zamiast przyczynowe. Znaczy bierzemy tabletkę na ból głowy zamiast sprawdzić, dlaczego nas boli. Z samymi takimi działaniami nie wróżę długoterminowego przynajmniej sukcesu, bo to na chwilę może zadziałać, ale za chwilę znajdą się sposoby, które to omijają, więc nie tędy droga.
0: Politycy zapowiadają także ewidencję czasu pracy lekarzy oraz wprowadzenie maksymalnej stawki godzinowej. Chińska cenzura działa w najlepsze. Władze w Pekinie dopiero dziś poinformowały o wypadku awionetki, która wczoraj uderzyła w najwyższy wieżowiec w stolicy Chin. Pilot maszyny zginął. 13 osób znajdujących się w budynku i jego okolicach zostało rannych. Restrykcyjne działania służb miały związek z lokalizacją wieżowca.
5: Władze pekińskiej dzielnicy Chaoyang potwierdziły, że w piątek wieczorem lekki samolot sportowy rozbił się, uderzając w wysokie partie najwyższego wieżowca chińskiej stolicy. Poinformowano, że pilot zginął. Nie przekazano szczegółów dotyczących jego tożsamości ani feralnego lotu. Po wypadku pekińska policja, ostrzegając przed odpowiedzialnością karną, namawiała do kasowania nagrań z miejsca zdarzenia. Cenzura usuwała informacje o wypadku z mediów społecznościowych. Władze dzielnicy Chaoyang podały jedynie, że w sprawie wypadku prowadzone jest śledztwo. Wieżowiec, który uderzyła maszyna, znajduje się w ścisłym centrum Pekinu, gdzie obowiązuje bezwzględny zakaz lotów. W odległości kilku kilometrów od budynku znajduje się plac Tiananmen i kompleks rządowy. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
0: Warsztaty, koncerty, a wszystko to w iście piknikowej atmosferze. W Łazienkach Królewskich w Warszawie do samego wieczora potrwa piknik urodzinowy Narodowego Centrum Kultury. O tym, że mimo upalnej aury warto odwiedzić to miejsce, przekona Paweł Turski.
6: Obecnie w strefie warsztatowej zlokalizowanej przy nowej oranżerii można zrobić własne koszulki. Przy użyciu liści można też stworzyć sensomapę. Ta atrakcja szczególnie podoba się dzieciom.
7: Cześć.
6: Co to będzie?
7: Dom.
6: Gdzieś go będziesz naklejać?
7: Obok ulicy.
6: Czyli co tworzysz? Jakąś mapę? Co to będzie?
7: Mapa.
8: Dzieci są zajęte, więc... jest fajnie.
9: Możemy zrobić własną mapę, przenieść ją na papier, na różne materiały i możemy to zabrać ze sobą.
6: Mówi Edyta Zaremska z bydgoskich Młynów Rotera. Ze sobą też będzie można zabrać wspomnienia z licznych spotkań. Właśnie teraz rozpoczyna się jedno z nich z wybitną graficzką Grażką Lange.
10: Dowiemy się, co taka wybitna graficzka widzi w starej ilustracji dziecięcej i może spróbujemy porozmawiać, jak to się przekłada na rzeczywistość współczesną.
6: Zdradza Ewa Stiasny, współzałożycielka wydawnictwa Dwie Siostry. Oprócz spotkań w Łazienkach odbywają się liczne koncerty. Ostatni z nich zakończy się o 21.30.
0: Piknik Wolna Sobota to wydarzenie związane

0: Z 75. urodzinami Narodowego Centrum Kultury Polskie Radio jest patronem medialnym wydarzenia. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: W pogodzie nuda, bo błękitne niebo, cały czas pełnia słońca. Cała Polska w alertach związanych z upałem, bo na termometrach od 29 do 38 stopni, a jutro? Jutro jeszcze goręcej.
2: Autopromocja.
3: Halo, słyszymy się?
4: No, chyba tak.
2: Bo radio to taki dobry towarzysz.
5: Zwłaszcza trójka, towarzyszka.
3: Zwłaszcza zimą.
4: Teraz to latem.
2: Latem, latem.
5: A latem są wakacje i pocztówki z wakacji.
3: I listy.
4: I muzyka.
6: I słońce.
2: I muzyka.
5: Dlatego proponujemy
7: Listy na M.
3: Nową audycję w Trójce.
4: Od poniedziałku do czwartku.
2: Od 9 do 12.
5: Powspominamy, jak
4: kiedyś to było.
3: Sprawdzimy, jak jest teraz.
2: Co u Państwa?
5: I zapytamy o plany.
7: Listy na M.
3: My będziemy na Myśliwieckiej.
4: Choć nie tylko.
2: A Państwo?
5: Zapraszamy.
3: Agnieszka.
2: Justyna.
5: Mateusz.
4: I Michał.
2: Autopromocja.
8: Zapraszamy do reklamy. Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
9: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
10: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
9: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
10: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
11: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
12: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro! Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
13: Jeszcze nie śpisz?
14: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
13: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
14: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
15: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niedolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Tu Polskie Radio Warszawa.
17: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
18: Wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
19: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Żegnamy reklamy.
0: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9 minut po 13.
8: Wszystko, wszędzie, teraz.
0: Dzień dobry Państwu, Olga Szućko, Przemyśliwieckiej, ja na Placu Wolności, Marcin Książkiewicz, Katarzyna Borowiecka. Teraz się cieszę, że mam bezgłośny wachlarz. Z rozmysłem nie sprawdzam, jaka jest temperatura. Karmię się tym od kilku dni, co tu zobaczyłam, czego miałam okazję posłuchać, bo jesteśmy dzisiaj w Poznaniu, jesteśmy na Festiwalu Malta. Jeśli chodzi o aurę dzisiejszą, uważajmy na siebie, będziemy to powtarzać przy każdej możliwej okazji, a ja gwarantuję również, że pojawią się zimowe utwory, takie jak ten.

0: Ależ oni pięknie śpiewają Fleet Foxes, White Winter Hymnal. Nie wiem, czy pomogła ta zimowa piosenka, ale był tam też tekst o truskawkach w lecie. Bardzo dużo się dzieje na Festiwalu Malta. Już wczoraj państwo sporo o nim usłyszeli w audycji Agnieszki Obszańskiej Terra Cultura. Tym wydarzeniem, o którym dzisiaj najwięcej będziemy mówić, jest spektakl, performance, eksperyment społeczny, 24-godzinne The Second Woman w wykonaniu Magdaleny Cieleckiej. Ten spektakl trwa od 18 w sali Ziemi. Zostało jeszcze niespełna 5 godzin. To jest scena rozstania, zapętlona, rozpisana na dwa głosy. Do Magdy Cieleckiej kolejno dołączają mężczyźni przede wszystkim, ale nie tylko. No i ja już dzisiaj rano nie zaglądałam do sali Ziemi. Wczoraj od 18 obserwowałam ten spektakl. Przypomnijmy, że The Second Woman to jest projekt Nat Randall i Anny Brecon. Prezentowany był już między innymi w Nowym Jorku, w Wiedniu, w Amsterdamie. Zawsze jest lokalnie zakorzeniony z lokalną, znakomitą aktorką. No i wybranymi w drodze castingu uczestnikami. Ja byłam przez kilka pierwszych godzin. Każda scena trwa około 8 minut. Jest tam scenariusz, który ma zaznaczone kluczowe momenty, ale wszystko inne wypełnia improwizacja, te pomysły, z którymi wchodzą na scenę amatorzy wyłonieni w castingu i te pomysły, z którymi czeka na nich aktorka na scenie. Do 5 rano na The Second Woman była Agnieszka Obszańska. Witaj.
1: Dzień dobry wszystkim.
0: Tak, jesteśmy tutaj, proszę państwa, w pełnym składzie redakcji Słowa w pewnym sensie. Powiedz, jakie wrażenia?
1: To jest w ogóle bardzo ciekawe doświadczenie, bo o tyle, o ile niewiele można było spodziewać się przed, kiedy nie widziało się tego formatu w innych krajach.
0: Trudno było to sobie wyobrazić.
1: To z każdą godziną nabierało to coraz więcej sensów. Nabiera wciąż, bo pamiętajmy, to jest 18, 19 godzina, kiedy Magdalena Cielecka na scenie odgrywa tę samą scenę z innymi osobami. Z mężczyznami, osobami niebinarnymi, z kobietami także. Oczywiście. I to jest też taki eksperyment społeczny, jak wspomniałaś. Wrażenia są niesamowite, bo od 18 mniej więcej do 5 rano byłam tam, zaglądając...
0: 22, więc tak. Już... Słychać było, czuć było tę energię, ale co się działo w nocy?
1: Przebiegając przez scenę muzyczną też na chwilę, im dalej w las, tym więcej kontekstów się pojawia. Co innego wyjmuje z tej całej sytuacji publiczność, co innego wchodzący, co innego ci, którzy biorą udział w performansie. Prawdopodobnie, i mam nadzieję, że będziemy mieli okazję o to zapytać Magdalenę Cielecką, co innego

0: Na to
1: z tego wyjmuje ona. To jest też taki format, który pozwala doświadczać cały czas czegoś nowego w tak długiej przestrzeni czasu.
0: A już, przepraszam, że ci wejdę w słowo, ale już na przestrzeni tych kilku godzin, kiedy ja tam byłam, widać było na przykład różnice pokoleniowe nawet z tym, z jakim nastawieniem wchodzą mężczyźni z generacji, powiedzmy, starszej generacji X, a z jakim nastawieniem wchodzą bardzo młodzi mężczyźni.
1: Ależ oczywiście, bo to jest dokładnie o tym, z czym my wchodzimy. Mamy przed sobą aktorkę bardzo znaną, która też jest pewną figurą, odgrywa jakąś rolę. Co możemy tam zrobić? Albo odegrać rolę, albo być naturalnym, albo to zaprogramować, albo iść na żywioł. Właściwie jest nieskończona paleta możliwości i dokładnie tak to wyglądało. O godzinie czwartej, trzeciej, czwartej, piątej wciąż pełna sala. Niektórzy wykupili bilet na 24 godziny, niektórzy 3 godziny. I to jest tak, że zbierałam głosy ludzi, którzy wychodzili na chwilę, bo jest takie 3-4 minuty przerwy, kiedy wymienia się publiczność, jest szansa na to, żeby wyjść i wrócić albo nie wrócić. I mówili, ja nie mogę stamtąd wyjść. Pomimo, że tak na dobrą sprawę, tak? Scenariusz, szkielet scenariusza jest dokładnie ten sam. Nieprawdopodobny eksperyment. Ja dokładnie po twojej audycji biegnę tam, żeby sprawdzić, jak to wygląda. Czyli biegniemy razem, biegniemy umówione, razem. Jak to wygląda na godzinę 15.30 i na pewno zostanę tam do końca. Ja się od tego uzależniłam.
0: Do 18.00 The Second Woman w sali Ziemi, tutaj w Poznaniu w ramach Malta Festival. Tuż przed wejściem na scenę, wczoraj, przed 18:00, a na scenie to jeszcze dodajmy oszklony pokój, w nim dwa krzesła, stolik, fotel, barek i sprzęt grający, ale tuż przed wejściem na scenę Magda Cielecka wyszła do dziennikarzy, biła z niej ogromna energia i zapytałam po tych wielomiesięcznych przygotowaniach do tego bardzo specyficznego doświadczenia, jakie uczucia jej towarzyszą na pół godziny przed startem.
2: Trochę się czuję jak sportowiec, tu mamy taką teraz... Przepraszam, mam trochę głupawkę, to pewnie z nerwów, ale też z ekscytacji. No, czuję ogromne podniecenie, czuję ciężar wyzwania, czuję cały czas tę wielką niewiadomą, bo nie wiem, co mnie czeka. Nie wiem, jak to wytrzymam, jak to zniosę. Mam jakieś narzędzia, żeby to unieść, ale wydarzyć się może wiele, wydarzyć się może wszystko. Też na tym polega ten projekt i dlatego tak mnie zainteresował i zafascynował, że właśnie wydarzyć się może wszystko. Myślę, że jestem przygotowana. Przygotowywałam się na różnych poziomach od paru ładnych tygodni. Wczoraj mieliśmy też bardzo wyczerpującą, intensywną próbę już tutaj na miejscu. Parę rzeczy przebudowałyśmy, przeformatowałyśmy, było parę zaskoczeń, była namiastka tego, co może się wydarzyć dzisiaj, ale pozostaje cały czas ogromny procent tajemnicy, więc na to czekam i startujemy za chwilę.
0: No a kim jest ta kobieta kreowana przez Magdalenę Cielecką? Jaka jest?
2: To jaka ona jest, zależy trochę od tego, kto przychodzi do tego pokoju. Na pewno jest kobietą świadomą i sprawczą i chcącą żyć po swojemu. Spotykamy ją w momencie, kiedy zamierza wprowadzić to w życie i kiedy musi podjąć pewne decyzje, decyduje się na rozstanie i musi to zakomunikować. I to, jak to się odbędzie, w jakimś sensie zależy od niej, ale też oczywiście od osoby, która to przyjmie, jak ona to przyjmie. Natomiast to, że ta decyzja została podjęta, sprawia, że to jest kobieta silna, aczkolwiek zobaczymy ją na pewno po drodze również lekko rozedrganą.
0: Na czym polegały przygotowania? I te emocjonalne, i te fizyczne?
2: Ja nie mogłam się specjalnie przygotować, no nie naśpię się na zapas. Pracowałam też na planie intensywnie przez ten cały czas, ale starałam się odpuścić sobie różnego typu inne aktywności towarzysko-życiowe, więc żyłam w pewnego rodzaju ascezie, żeby nie nadwyrężać organizmu i jakiejś takiej swojej po prostu formy. Więc myślę, że w formie zdrowotnej, fizycznej, tężyźnie jestem w formie dobrej. Emocjonalnie myślę, że też, bo jakby tutaj nie

0: Nie mam jakichś problemów, nie miałam żadnych ostatnio kryzysów, zapaści, ani szczęśliwie nie miałam żadnych nieszczęśliwych wypadków, więc w formie również emocjonalnej i psychicznej jestem dobrej.
1: Jeszcze jeden wątek. Ta gra z amatorami, bez aktorskiego doświadczenia. Przede wszystkim, bo zdarzyły się różne niespodzianki w czasie trwania.

0: próbach, bo mieliśmy kilka dni prób w Warszawie, również z osobami randomowymi, tak to nazwijmy, że to jest, no co człowiek to historia, co, to jest za każdym razem inna energia, to jest za każdym razem ktoś, kto wnosi siebie, kto wnosi swój świat, swoją psychofizyczną formę, to z czym przychodzi, dlaczego w ogóle przychodzi, dlaczego się zgłasza w ogóle do takiego projektu, co chce mi powiedzieć albo co chce sobie ze mną załatwić. Z aktorami by to nie wyszło, bo aktor zawsze będzie coś kreował i będzie w tym, owszem, najlepszym słowa tego znaczeniu, ale jednak sztuczny i będzie coś próbował zagrać, a osoba nieaktorska mierzy się też ze stresem ogromnym, tego już doświadczyłam, z jakimś takim nieoswojeniem też z sytuacją sceniczną, również ze mną, bo doświadczyłam tego, że ten pierwszy moment zobaczenia tej osoby, czyli spojrzenia jej w twarz, powodował u wielu tych mężczyzn no, pewien dygot, chyba z powodu mojej osoby. Więc to też będzie bardzo ciekawe, jak ci mężczyźni reagują po prostu też na mnie.
1: Próby na ostatniej prostej odbywały się w Nowym Teatrze w Warszawie i Magdalenie Cieleckiej towarzyszył w nich jeden z kolegów po fachu, ale nie tylko.
0: Z zawodowych aktorów tylko jeden, Rafał Maćkowiak, był mi towarzyszem i pomagał nam w takim rozpoznaniu i nauczeniu się pewnych mechanizmów i też w jakimś stopniu w przygotowaniu na to, co mnie czeka ze strony tych partnerów już docelowych. Rafał grał różne typy męskie, różne typy ludzi po prostu. Bywał 70-latkiem, bywał młodzieńcem, bywał osobą introwertyczną, bywał wystraszony, bywał nadekspresyjny. To bardzo pomogło. Rafał jest też wspaniałą osobą i świetnie się z nim pracowało. A potem przyszli już panowie, którzy niestety nie znaleźli się w tej finałowej, że tak powiem, setce, ale niektórzy zgodzili się wziąć udział w tych próbach. No i to było takie krok po kroku rzeczywiście rozpoznawanie tych energii przede wszystkim, bo ja myślę sobie o tym na teraz, zobaczymy co powiem za 24 godziny, jeśli będę w stanie mówić, na teraz myślę sobie tak, że to ja czekam na nich, to znaczy to ja odbieram ich energię, to ja w zależności od tego, z czym oni wchodzą i co zamierzają mi dać, powiedzieć, z jaką historią przychodzą i po co, będzie wpływało na to, jaka ja będę, ale to oni performują. Ja będę się starała nimi w jakimś sensie zaopiekować na scenie, oswoić, dać im to, co im muszę dać, co wynika z litery sceny, ale przede wszystkim to czekam na to, co oni przynoszą i co mi dają.
1: Magdalena Cielecka już prawie 20 godzin gra tę zapętloną scenę rozstania, w której dołączają do niej nie aktorzy, przede wszystkim w bardzo różnym wieku, z bardzo różnym nastawieniem, z bardzo różną wrażliwością i ten wielowarstwowy performance to jest także społeczny eksperyment. Warto to podkreślać. Wczoraj przed 18 spotkałam się także w przelocie z dyrektorką programową Festiwalu Malta, Agatą Kołacz.
2: Ja się czuję, jakbym spełniała właśnie marzenie. Uważam, że Second Woman jest definicją tego, czym jest Malta Festival. Wydarzeniem wielkoformatowym, a jednocześnie intymnym, partycypacyjnym, ale opartym na zaufaniu i mocnym magnesie takiego uczestnictwa w trybie, w którym ciężko byłoby się spotkać w innych okolicznościach. Więc bardzo się cieszymy, że jest to wydarzenie jedyne w swoim rodzaju. To zdanie usłyszymy nieraz podczas spektaklu i że przeżyjemy tę dobę wspólnie.
3: Będziesz tutaj 24 godziny?
2: Mam taki plan, jestem na to przygotowana, z torbami, szczoteczką do zębów, koszulką na przebranie.
1: Sprawdzimy za 4 godziny, czy Agata Kołacz dotrwała, wytrwała i była z Magdaleną Cielecką do końca. Agnieszka Obszańska pokazuje mi, że kiedy wychodziłaś, jeszcze była, tak?
4: Tak, jesteśmy cały czas na linii, Agata jest na miejscu, spała 15 minut, ale żyje.
1: The Second Woman, spektakl, performance, eksperyment trwa od wczoraj do 18, potrwa jeszcze do 18. Za chwilę spojrzymy na to doświadczenie z perspektywy jednego z wybranych w castingu uczestników, a to La Bicifre w piosence o miłości.

0: Labi Seafray, Crying, Laughing, Loving, Lying. I czy to przypadek, że wybrałam akurat utwór pochodzący z filmu Prześlenie zimowe? Być może jest to przypadek. A my wracamy do performance'u The Second Woman, który jeszcze do 18 w wykonaniu Magdaleny Cieleckiej i wybranych w castingu uczestników w Sali Ziemi, tutaj na festiwalu Malta w Poznaniu. Teraz spojrzymy z nieco innej perspektywy na ten performance. Jakie emocje towarzyszyły wejściu na scenę do Magdaleny Cieleckiej? Jak przebiegał casting? Jak przebiegały przygotowania, wymyślanie, improwizacji? Bo to też trzeba przecież wymyślić. O tym opowiedział mi jeden z tych 100 uczestników. Nie zdradzimy, dlaczego na scenie pojawia się makaron, jakie znaczenie i jaki finał ma scena tańca, kiedy pada deklaracja kocham albo nie kocham, ale o tych wszystkich innych rzeczach ważnych opowie Piotr Radecki, nasz redakcyjny kolega z Centrum Mediów Cyfrowych Polskiego Radia. Piotr wszedł na scenę w kapeluszu i ten kapelusz przydał się znakomicie w kluczowym momencie.
1: Sam o tym nie wiedziałem, bo to jest pełna improwizacja. To znaczy myśmy dostali tekst, wcześniej w ogóle się nie widzieliśmy i nie było żadnych prób. To znaczy ja próbę miałem z moją partnerką w domu, tak? Czytaliśmy, no, żeby tekst opanować, żeby jakby móc z nim w ogóle działać, tak? Natomiast tak, to jest pełny spontan. Więcej, ja nie wiedziałem, jak wygląda scena. Ja miałem opis, ale nie wiedziałem, czy to jest długie, czy to jest krótkie, czy to jest duże, czy to jest małe. Pełna improwizacja. Tam są 3 fragmenty, które możemy sami uzupełnić. W 2 miejscach jest początek i dalej ciągniemy. Pierwszy mój tekst, to znaczy przepraszam, że i dalej jest już impro. Więc to jest jedno miejsce. Później jest 2 miejsce, gdzie nie mam nawet wstępu, nie miałem, więc sam musiałem wszystko sobie powiedzieć, wymyślić i powiedzieć. I trzeci też miałem początek i dalej dokończyć, tak? A reszta czysta improwizacja. Dowiedziałem się o tym, no bo pisałem o tym, bo robiłem po prostu materiał przecież na naszą stronę.
0: I na portal Polskiego Radia, na stronę Trójki.
1: Dokładnie. I pomyślałem sobie, dlaczego nie? No, jak się bawić, to się bawić, tak? To jest właśnie moment, kiedy można. No, pomyślałem sobie, dobra, próbuję. Wysłałem zgłoszenie. I później mieliśmy kola takiego przez ten, przy czym nie z Magdaleną, tylko z oczywiście z organizatorką. No i tam 5 minut rozmowy powiedziałem.

0: A jakże, nie ukrywałem, że jestem dziennikarzem. Jeszcze jest jedna rzecz. Chyba 3 tygodnie wcześniej robiłem wywiad z Magdą Cielecką po spektaklu Teatru Telewizji. Poszło. Dostałem maila. Proszę bardzo, zapraszamy. Wchodzimy w to. Jasne. Zawsze.
1: Powiedz mi, co się czuje 5 sekund przed otwarciem drzwi.
0: To jest tak. Ja sam siebie po pierwsze przekonywałem, że jest okej. Jak się bawić, to się bawić, tak? To jest na tej zasadzie. Tylko ja stoję naprzeciwko. Na mnie czeka jedna z najlepszych aktorek w tym kraju. Jedna z najlepszych aktorek na tym kontynencie. No halo. Więc masz moment takiego, wiesz, spięcia. Na szczęście producentka, czyli osoba, która mnie wpuszcza, zaproponowała, żeby moment po wejściu przez moment się zatrzymać. Zmieniłem rzecz jedną według scenariusza i to zauważyłem, że Magda to zauważyła też i była taka zaciekawiona, co ja robię, ale wyszło, to znaczy widziałem, że to wyszło. A później już no, numer z, nie wiem, mam nadzieję, że makaron pomoże na włosy, tak, trochę mi urosną.
1: Właśnie byłeś uprzedzony, że znaczy w scenariuszu to było zapisane, nie. Że makaron ląduje.
0: W żadnym stopniu. Nawet nie wiem, czy u innych ląduje, więc jakby najwyżej będę oglądał, więc nie chcę wiedzieć.
1: Nic nie mówię, nic nie spoiluję, bo jesteś teraz przed.
0: Tak,
1: i
0: ja sobie chętnie to pooglądam, zobaczę, jak to wygląda, jak inni to zrobili. Jestem, znaczy zły to jest źle powiedziane, ale żałuję, że nie zareagowałem do końca, bo mogłem zareagować jeszcze na jedną rzecz na sam koniec, jak wiesz, dostałem zwrot. I wtedy mogłem powiedzieć, że ją kocham.
1: Teraz musimy powiedzieć, że nie powiemy, o co chodzi z tym makaronem i też nie powiemy, co bohater męski dostaje na koniec tej sceny, bo to są tajemnice.
0: Ja spodziewałem się, że będzie się bardziej trzymała tego wszystkiego, żeby nas nie zaskakiwać, bo my jesteśmy amatorami. Natomiast jak widzę, tu jednak jest trochę inaczej, to znaczy zaskakujemy się nawzajem. Zaczynam żałować, że bardziej nie zaskoczyłem, wiesz, no ale trudno, no cóż, następnym razem.
1: Publiczność też reaguje bardzo żywiołowo.
0: Super, naprawdę to fantastyczne. To jest właśnie ta adrenalina, ten hype taki, który jest, no wiesz, hops, jest, hops. Działa.
1: Hops, jest i działa. Piotr Radecki, nasz redakcyjny kolega, jego teksty mogą Państwo przeczytać na stronie Trójki. Jeden z uczestników performansu The Second Woman na Festiwalu Malta w Poznaniu. Myślę, że do tego tytułu jeszcze wrócimy, a teraz wracamy pamięcią do koncertu. Na scenie muzycznej Festiwalu Malta przedwczoraj wystąpił Devendra Banhart.

0: Never seen such good things, Devendra Banhart w pierwszym dniu tej sceny muzycznej Festiwalu Malta się pojawił ze swoją gitarą. No, ale do koncertów być może jeszcze wrócimy, bo będę dla Państwa miała zaproszenie na jutrzejszy koncertowy slot na Festiwalu Malta, ale teraz no nie oparłam się i wątki filmowe oczywiście także muszą się pojawić. Po 14 porozmawiamy trochę o tym, jakie filmy można było tu na festiwalu zobaczyć w cyklu Kino Kobiet, ale nie zapominam również, że jutro, 28 czerwca, setne urodziny obchodzi jeden z najważniejszych komediowych reżyserów w historii kina. Mel Brooks. Producenci, Kosmiczne Jaja, Młody Frankenstein, te trzy tytuły mam wrażenie wystarczą za przypomnienie. Mel Brooks zresztą jako producent szykuje się do zapowiedzianej lata temu już kontynuacji filmu Kosmiczne Jaja. Bardzo na to czekam. A polecam Państwu także dwuczęściowy dokument o nim. Mel Brooks, 99-latek. To jest tytuł, już średnio aktualny. A ten film dostępny jest w streamingu. Dwuczęściowy film dokumentalny. A miejsce, o którym teraz opowiemy, jest starszy od Mela Brooksa o 18 lat. Jedno z najstarszych wciąż działających kin w Europie, poznańskie Kino Muza, mieści się pod adresem Święty Marcin 30. Jedynie rok na czas remontu w 2018 spędziło gdzie indziej. Kino Muza w zeszłym roku nagrodzone Nagrodą Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej dla najlepszego kina w Polsce. Od 2024 jest też domem nowego festiwalu na filmowej mapie Polski, British Film Festival. A ja wczoraj spotkałam się z programerką i kierowniczką Kina Muza, Dorotą Reksińską. Najpierw zapytałam o te najstarsze ślady w Kinie Muza. Kinie, które w momencie powstania w 1908 nazywało się Teater Apollo, a od lat 50. XX wieku już jest kinem Muza. Gdzie tę przeszłość kina czuć najbardziej?
1: Bez wątpienia takim najmocniejszym punktem, który od samego początku tutaj był, jest sala numer 1, czyli nasza największa sala, w której możemy ugościć 175 osób jednorazowo na seansie. I to jest to miejsce takie bijące życiem od samego początku. Rzeczywiście zawsze o tej sali będę tak myśleć, że ona tu była od samego początku. Ja zresztą bardzo długo też pracuję w Kinie Muza, więc pamiętam, kiedy to była nasza jedyna sala i do niej zawsze ten sentyment będzie przeogromny. I bez wątpienia drugie takie miejsce, które nie mogę powiedzieć, że się nie zmieniło, bo zmieniło się bardzo, ale to jest nasza kabina projekcyjna, która rzeczywiście od zawsze jest w tym samym miejscu, która przeszła bardzo różne etapy i czasy. Oczywiście dzisiaj głównym nośnikiem, z którego wyświetlamy filmy, jest DCP, czyli kopie cyfrowe, standard w kinach na całym świecie, ale ponieważ jesteśmy też zamiłowani w oglądaniu się wstecz, to jesteśmy też jednym z takich kin w Polsce, w którym do dzisiaj można obejrzeć film z taśmy 35 mm. Zachowaliśmy projektory i od czasu do czasu realizujemy takie seanse. Nie będę udawać, że to są te same projektory, w których graliśmy w latach 50. Oczywiście nie one, ale są to wiekowe sprzęty, jedne z najstarszych na naszym pokładzie. Mamy też wspaniałego kinooperatora, który wychował się na kinie analogowym. I jest też pasjonatem tego, więc wszyscy tutaj mamy za każdym razem ogromną radość z tego, jeżeli przyjedzie do nas taśma i otwieramy ją z wielką celebracją. Zresztą opowiadamy też często o tym widzom. To też są historie, które fajnie jest, myślę, usłyszeć, dotknąć, poczuć zapach. Zresztą mamy nadal reżyserów, którzy kręcą na taśmie, a jest nas więcej tych jakby miłośników tego, co stare i co trochę niby przeminęło, ale jednak warto do tego wracać. Z dzisiejszej perspektywy, żeby taką taśmę znaleźć, to jeszcze w dobrym stanie, przygotować ją pod projekcję jest, to kawał roboty.
0: Przyszłość. British Film Festival, akurat tutaj w Kinie Muza. Chciałabym, żebyś trochę opowiedziała o tym pomyśle. To jest bardzo też charakterystyczne, że takiego festiwalu skupionego na kinie brytyjskim nie było w Polsce i on też jest pewnym ewenementem nie tylko w skali polskiej. Skąd ta potrzeba i kto robi ten festiwal?
1: W Muzie od dłuższego czasu, oczywiście w tym roku po raz 19 odbędzie się festiwal Animator. To jest też nasz festiwal autorski, który realizuje Strada Poznańska. Mamy też od 6 lat poznańską edycję Millennium Docs Against Gravity i to były nasze przez długi moment dwa festiwale, najważniejsze i największe w kalendarium rocznym. I rzeczywiście w 2023 roku pewnego dnia ja odważyłam się powiedzieć na głos, że mam takie marzenie, żeby zaopiekować się tutaj kinem brytyjskim i żeby tu w Poznaniu, właśnie u nas,

0: Muza w Estradzie Poznańskiej stworzy się pierwszy, jedyny British Film Festival, tak naprawdę jedyny w Polsce, ale też w zasadzie jedyny w Europie, bo jest tylko jeden mały we Francji, który od niedawna jest też notabene British Irish, więc też trochę skręcił w inną stronę. No i powiedziałam to w zespole, w którym zapaliły się oczy tak naprawdę. I w którym, jak zaczęliśmy rozmawiać o tym, co to oznacza i jakie to też daje możliwości rozwoju i jakiego tworzenia wydarzenia tutaj autorsko, oddolnie i jakby od zera, to okazało się, że to marzenie nie jest tylko moje, tylko jest nas więcej. W to marzenie uwierzyła też nasza dyrekcja, no i bardzo szybko tak naprawdę wszyscy zawalczyliśmy właśnie też z tym wsparciem odgórnym o to, żeby zdobyć pieniądze na pierwszą edycję i tak w 2024 roku ta piękna machina British Film Festival wystartowała właśnie tutaj w Kinie Muza. W tym roku będziemy mieć już trzecią edycję, nie wiem kiedy to się stało, bo rzeczywiście praca za nami tytaniczna, ale też po to, żeby od początku i taki też był cel postawić imprezę, która jest międzynarodowa, która ma rozmach, wizję i która ma dużą skalę. Na pierwszą edycję przyjechała do nas Lynn Ramsey, na drugą edycję przyjechała do nas Sally Potter. Udało się to też tak stworzyć, że ta skala też była wyczuwalna nie tylko u nas, ale również wśród ludzi, których zaprosiliśmy do współpracy. Myślę, że od początku British też tak o nim myśleliśmy, żeby tworzyli go wspaniali ludzie, którzy są pełni pasji, też pełni uprzejmości, no i miłości do kina brytyjskiego, które notabene nie do końca jest też aż tak znane wbrew pozorom w Polsce, niespecjalnie jest gdzie je oglądać. I tak, i to była bardzo dobra decyzja. Widzimy to też po wynikach tego, co osiągnęliśmy, co zrobiliśmy, ale też po wynikach frekwencyjnych, po tym jak wiele osób też wśród widzów i widzek zakochało się w tym festiwalu i zadają nam pytania, co w tym roku, co dalej. Oczywiście stopniowo możemy różne rzeczy odsłaniać, ale ostatecznie dzisiaj spotykamy się w roku trzeciej edycji, kiedy naszymi partnerami jest ambasada brytyjska, jest British Council, jest BBC i British Film Institute i tak naprawdę mamy najwspanialszych partnerów na świecie. Tak samo jeżeli chodzi o kuratorów, bo też od samego początku sekcje Britisha są wymyślone bardzo tematycznie, ale też bardzo autorsko i też w takiej dużej potrzebie eksplorowania różnych elementów tego, co brytyjskie. W pierwszych, pamiętam, opisach kuratorskim złożyliśmy taką obietnicę, że Wielka Brytania to nie będzie tylko Londyn, to nie będzie tylko Anglia, że chcemy opowiadać o wszystkich krajach, które wchodzą w skład Zjednoczonego Królestwa, więc w programie ma być Szkocja, ma być Walia, ma być Irlandia Północna, ale jednocześnie mają być wątki popkulturowe, mają być wątki, które nawiązują do monarchii, ale też te krytyczne, które będą dyskutować z tym, co kolonialne, z tym, co postkolonialne, albo z tym, w jakiej rzeczywistości jesteśmy dzisiaj, czyli w świecie post-brexitowym. I to wszystko buduje tą piękną mozaikę tego festiwalu. I myślę, że to, co czeka Britisha, to tylko i wyłącznie jego rozwój. Już w zasadzie od pierwszej edycji wiedzieliśmy, że Muza ma za mało miejsc na salach kinowych i na widowni, żeby zmieścić tak dużą imprezę. Dlatego od początku takim kinem partnerskim, z którym realizujemy ten festiwal, jest Kinoteatr Apollo. Tam jest sala adekwatna do tej rangi wydarzenia, czyli sala na prawie 400 miejsc. Notabene w tej sali w zeszłym roku, w listopadzie, po raz pierwszy w Polsce publiczność obejrzała przy pełnej widowni Hamleta na pierwszym pokazie. I to są takie rzeczy, które ja kolekcjonuję i wkładam do serca i myślę sobie, że zawsze je będę pamiętać, kiedy 400 osób milczy przez całe napisy po seansie i nikt nawet nie drgnie, bo jesteśmy w jakiejś wspólnocie i w jakimś poczuciu, że doświadczyliśmy czegoś przepięknego razem. Chyba dlatego robimy festiwale filmowe, myślę.
1: Ja jestem przekonana, że w Kinie Muza zdarza się również na niefestiwalowych seansach takie doświadczenie, bo po to się chodzi do kina, przynajmniej ja tak mam. Chciałabym zapytać, co już możesz powiedzieć o tegorocznej edycji festiwalu, ale może wspomnijmy też, że co miesiąc Cool Britannia się pojawia w Kinie Muza, więc jest taka ciągłość i nitka, która od edycji do edycji festiwalu ma prowadzić.
0: Tak, powstała Cool Britannia jako taki cykl po to, żebyśmy aż tak bardzo przez cały rok nie tęsknili tylko za listopadem, żebyśmy jednak co miesiąc mogli się spotkać i porozmawiać też o filmach brytyjskich, które są kultowe, co jest bardzo ciekawe, bo czasami to są kultowe filmy z naszej perspektywy tu w Polsce, a czasami zupełnie nie. Na czerwcowej Kul Brytanii oglądaliśmy film Local Hero, który jest absolutnie kultowy w Wielkiej Brytanii, a tu w Polsce nikt go nie zna, co też było niesamowitym doświadczeniem. I pomyśleliśmy o tym cyklu właśnie tak, żeby to nasze serce w rytmie i Big Bena i muzyki brytyjskiej biło przez wszystkie miesiące roku, a nie tylko w listopadzie. Ale też po to, żeby zaprosić naszych kuratorów, czyli Karolinę Kosińską, czyli Grzesia Fortunek, z którymi robimy sekcje, ale też osoby, z którymi współpracujemy, jak na przykład Sebastiana Smolińskiego i wyjść trochę z ram

0: właśnie tych, które trochę nakładają te sekcje i pobawić się tym, co lubimy, co nas fascynuje, co, czym chcielibyśmy się jako ci miłośnicy kina brytyjskiego też podzielić z naszą publicznością. Grono miłośników i festiwalu, ale też tych spotkań jest bardzo duże i są to te same oddane osoby, które po prostu odliczają bardzo, bardzo ten czas do momentu, kiedy znowu przed kinem Muza pojawi się czerwony dywan, a w foyer stanie czerwona budka telefoniczna. Trzecia edycja British Film Festival odbędzie się między 10 a 15 listopada 2026 roku. Więc gramy też dłużej. Zwykle graliśmy 5 dni, w tym roku 6, ale też wynika to z tego, że pomiędzy mamy święto, czyli też dobry moment, żeby udać się do kina.
1: Jeszcze jedno pytanie na koniec. Mówiłaś o tym doświadczeniu Hamleta po raz pierwszy w Polsce w ramach British Film Festival w zeszłym roku, ale ja bym chciała Ciebie zapytać, już nie jako osobę, która dowodzi tym kinem, ale jako widzkę, czy masz w pamięci taki seans, który tutaj, w tym miejscu, jakoś szczególnie z Tobą został?
0: Ja mam bardzo dużo takich doświadczeń, bardzo dużo takich wspomnień. Oczywiście głównie z Muzy, ale nie tylko. Z wielu kin też i w Polsce, i na świecie, bo też jeżdżę i eksploruję kina, no bo potrzeba oglądania filmów jest bardzo dużą potrzebą w moim życiu. Jak zapytałaś, to przyszedł mi do głowy moment, kiedy to był bodajże rok 2017, kiedy wyświetlaliśmy tutaj film Call Me By Your Name, czyli polski tytuł Tamte dni, tamte noce. Byliśmy notabene jedynym kinem studyjnym w Poznaniu, które ten film grało. Z jakiegoś powodu wszyscy nie podjęli w ogóle tego tematu. Grał jeszcze jeden multiplex, ale na obrzeżach Poznania. I był to jakiś fenomenalny okres pod kątem też tego, co ten film tu zrobił, bo mieliśmy wtedy jedną salę, ale graliśmy tak komplet. Wszystkie seanse tego filmu były pełne, niezależnie od tego, czy to był seans o 14 w tygodniu, czy to był seans wieczorny, czy popołudniowy. No i pamiętam moment, co też przeżyliśmy na jednym z pierwszych pokazów tego filmu, kiedy usiadłam razem z publicznością i go obejrzałam, czyli moment tego, no właśnie, tego takiego słodko-gorzkiego finału, kiedy z jednej strony jakby płaczemy razem z Elio i patrzymy w ten kominek, a z drugiej strony wszyscy przeżyliśmy piękną historię o jakimś uczuciu pierwszym, które zdarza się tylko raz w życiu. Więc to będzie ze mną na przykład taka emocja, którą zawsze będę widzieć. Zresztą zawsze jak widzę tę scenę, to sobie przypominam, jak siedziałam na widowni w kinie Muza i jak wszyscy tak mniej, głośniej, ciszej pociągaliśmy nosami, każdy w swoim własnym jakimś przeżywaniu tego, z czego właśnie wychodzimy. Więc chyba tak, to jest chyba to takie, które dzisiaj mi przyszło do głowy, ale myślę, że jakbyś mnie zapytał jutro, pojutrze, to będę mieć jeszcze dużo innych odpowiedzi.

Sufjan Stevens, oczywiście z filmu Tamte dni, tamte noce. O tym seansie wspominała Dorota Reksińska, programerka, kierowniczka Kina Muza, do którego z pewnością będziemy wracać. I muszę przyznać, że myślę o festiwalu British Film Festival, który odbędzie się między 10 a 15 listopada. Jest dzisiaj, w czerwcu, przy tej temperaturze, szczególnie miła. Marzę o listopadowej słocie, nie wiem jak państwo. Za chwilę wracamy. Po 14 kolejni goście, gościnie opowiadamy o festiwalu Malta.

0: Autopromocja.
1: Zabiorę cię na bal, mimo wszystko.
2: A co by było, gdyby tak piosenki dla dzieci nie były tylko dla dzieci?
3: Z tej strony Basia Derlak
2: i Jacek Szabrański z duetu No Cześć.
3: W audycji Rezydencja będziemy wspólnie szukać muzyki, która otwiera dialog między dziećmi i dorosłymi.
2: Opowiemy Wam o naszej płycie Gang Otwartych Serc oraz posłuchamy innych utworów, które nie infantylizują, a inspirują słuchaczy w każdym wieku.
3: Słyszymy się w audycji Rezydencja w niedzielę między 14 a 16. No cześć!
2: No cześć!
0: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.

0: Lidl, to się opłaca.
1: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
5: Zdrowit. Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
8: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Wszystko, czego dziś chcę,
10: to okazje z kartą Moje Intermarché. Jak olej kujawski 3 litry, jedynie 17,97. A ptasie mleczko Wedel 12,99, kupując dwa opakowania.
11: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
12: Zapraszam do stanowiska.
13: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani Ania, miała na imię.
12: Pani Ania jest na urlopie.
13: Czyli niczego nie załatwię.
12: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
13: No i to jest zmiana.
14: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla Was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
15: Marian?
16: Hmm?
15: Ty to lubisz taniej kupić, nie?
16: Oj, lubię, lubię, Barbara. Mm-hmm. A co?
15: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
16: O, i to lubię najbardziej.
17: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
18: Żegnamy reklamy.
19: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 27 czerwca, minęła 14. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Polacy tłumnie ruszyli na wakacje na drogach, nietrudno wypadek. Fala niebezpiecznego gorąca nad Polską, na zachodzie prawie 36 stopni. Praga testuje drzewa odporne na zmianę klimatu. Pierwszy dzień wakacji, na drogach tłoczno, są korki i kolizje. 16 km ma zator na autostradzie A6 w kierunku Świnoujścia. Po wypadku na S3 zamknięta jest jezdnia w kierunku Szczecina. Wyznaczono objazdy. Po dachowaniu samochodu jedna osoba została ranna. Do wypadku doszło także koło Dobrego Miasta w okolicach Olsztyna. Dwóch żołnierzy zostało rannych po tym, gdy ciężarówka, którą jechali, uderzyła w drzewo.
20: Samochodem podróżowało dwóch żołnierzy, którzy z obrażeniami rąk i nóg zostali przetransportowani przez zespół ratownictwa medycznego oraz LPR do szpitali.
19: Mówił Łukasz Wróblewski z Olsztyńskiej Straży Pożarnej. Na miejscu wypadku pracują funkcjonariusze rzędu.

0: Żandarmerii Wojskowej, którzy ustalają, jak doszło do wypadku. Błyskawiczna reakcja policji i strażaków uratowała 18-latka, który topił się w Zalewie Zembożyckim w Lublinie. Najprawdopodobniej nastolatek był pod wpływem alkoholu.
1: Podczas próby wejścia do wody poślizgnął się i zniknął pod wodą. Szybka reakcja służb pozwoliła na odnalezienie go i wydostanie na brzeg, natomiast był on już nieprzytomny. Wtedy do akcji wkroczyła załoga karetki pogotowia.
0: Mówił podinspektor Andrzej Fijołek, rzecznik lubelskich policjantów. Tylko wczoraj utonęły dwie osoby, to mężczyźni z województw kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego. Od początku czerwca utopiły się już 34 osoby. W serwisie Zagranica w Wenezueli trwa walka z czasem, by uratować ludzi uwięzionych pod gruzami. W tym samym czasie bilans ofiar śmiertelnych zbliża się do 1000. Ponad 3000 jest rannych. Wenezuela jest w żałobie, przekazała pełniące obowiązki prezydenta kraju Delcy Rodriguez. Tragiczne skutki tego dramatu objęły 7 stanów kraju. Tragedia, która dziś pogrążyła w żałobie stan La Guaira, dotknęła całą Wenezuelę. Krajem wstrząsnęła historia Andrei, żony piłkarza Hectora Bello, która do ostatniej chwili chroniła swoją roczną córkę przed walącą się konstrukcją budynku. Kobieta zginęła pod gruzami. Dziewczynka przeżyła, jest w szpitalu na obserwacji. Praga testuje odporność drzew na zmieniający się klimat. W przyszłości władze czeskiej stolicy chcą udostępnić wyniki swoich badań innym miastom, które chcą dostosować się do nowych warunków klimatycznych.
2: Wiązowce, orzeszniki czy dęby pochodzące z cieplejszych rejonów to niektóre z 30 wyselekcjonowanych gatunków, które mają lepiej znosić susze, fale upałów i duże wahania temperatur. Władze Pragi chcą ustalić, które drzewa najlepiej sprawdzą się w trudnych warunkach miejskich oraz jakie metody sadzenia i pielęgnacji przynoszą najlepsze efekty. Projekt potrwa 15 lat, jednak pierwsze wyniki badań mają być dostępne już za kilka lat. Głównym celem jest stworzenie nowego pokolenia drzew ulicznych, które zapewnią mieszkańcom cień, obniżą temperaturę w mieście i zwiększą odporność miejskiej zieleni na skutki zmian klimatu. W ramach przedsięwzięcia w Pradze zostanie posadzonych 900 drzew, z czego ponad 130 jeszcze w tym roku. Znajdą się one przede wszystkim w rejonie tzw. miejskich wysp ciepła, gdzie po upalnym dniu temperatura spada znacznie wolniej niż na obrzeżach miasta. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
0: Kilkanaście warsztatów, kilka koncertów, a to wszystko w iście piknikowej atmosferze. W Łazienkach Królewskich w Warszawie trwa właśnie i potrwa do samego wieczora piknik urodzinowy Narodowego Centrum Kultury. Na miejscu jest Paweł Turski.
3: Na pikniku rzeczywiście jest wiele atrakcji, odbywają się tutaj koncerty, spotkania, czytane są także książki, fragmenty Pinokia. Dla schowanej w cieniu publiczności przeczytał Jan Peszek.
4: Biedny świerszcz ledwie zdołał wydać z siebie.
5: Nawet nam ten upał nie przeszkadza w cieniu, bo fantastycznie pan opowiada.
6: Mamy tu spokój, możemy sobie odpoczywać, posłuchać o Pinokiu.
3: Podoba ci się?
6: Tak, bardzo.
3: Podobać się też mogą inne atrakcje, mówi o nich Robert Piaskowski, dyrektor Narodowego Centrum Kultury.
7: Jest tutaj wszystko, strefy warsztatowe dla rodzin i strefy podpatrywania natury i gry terenowe, malowanie na batiku i projektowanie insektów i cyjanotopie i fotografie daguerotypowe.
3: Będą też koncerty. Ten najważniejszy rozpocznie się o 19:00 w Amfiteatrze w Łazienkach. Wystąpi Marcin Masecki. Wstęp na koncert, jak i na inne wydarzenia jest wolny.
0: A do odwiedzenia pikniku mimo tego upału zachęcał Paweł Turski. Bardzo ci dziękuję. I ta relacja kończy ten serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Cały czas nieustająco przypominamy o alertach przed wyjątkowo groźnym upałem. W tym momencie najgoręcej jest w Słubicach, prawie 36 stopni, najniższa temperatura, ale także upalna, 28 w Zakopanem. Nigdzie nie będzie padać, mamy błękitne niebo, pełne słońce, a jutro jeszcze goręcej.
9: Autopromocja.
10: Nie chodzą na skróty, nikogo nie udają, cierpliwie budują swój świat, świat piosenek, które poruszają.
11: Do śmiechu wcale nie jest nam.
10: Zespół Blauka na żywo w Trójce już w niedzielę, kilka minut po 19:00.
11: Ona kocha go w zawzięciach, jedynie za rękę.
10: Zapewniam, że warto posłuchać i obejrzeć.

0: usłyszeć. Transmisja na antenie, przekaz wideo na stronie i na YouTubie Trójki. Mateusz Tomaszuk, zapraszam.
1: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml 1 plus 1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
6: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
7: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
8: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
9: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
10: Hipertania niedziela w Auchan.
11: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
12: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
13: Cholestil Max, Hymekromon, 200 mg tabletki. Wskazania: pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny: Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów, drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family, kawa mielona, 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
16: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
17: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
18: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
19: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.
20: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Żegnamy reklamy.
1: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 10 minut po 14.
0: Wszystko wszędzie teraz.
1: Dzień dobry po raz drugi. Olga Szućko w Warszawie, w Poznaniu Marcin Książkiewicz i Katarzyna Borowiecka.

0: Fińskie Spice Girls, czyli Maustatetot z filmu Opadające liście Akiego Kaurismäkiego. Jak Państwo słyszą, cały czas staram się muzyką jednak trochę ochłody w nasz dzień wnieść. Z wielką radością witam w naszym studiu, w klubie festiwalowym Festiwalu Malta Annę Serdiukow. Dzień dobry, Aniu.
1: Dzień dobry.
0: Programerka sekcji Kino Kobiet. Dokładnie. To oczywiście kino na Malcie również jest. Ale zanim o kinie, bardzo ciekawy program, polski program, parę filmów, których szersza publiczność jeszcze nie widziała. O nie chciałabym zapytać, ale no muszę cię zapytać, bo wiem, że trafiłaś na performance, spektakl, eksperyment. Tych trzech słów używam wymiennie. The Second Woman dzisiaj nad ranem. Jakie wrażenie?
1: Ja dotarłam tam około godziny 5:00. Było dosyć chłodno wtedy, więc w ogóle polecam tę porę na nadchodzące
0: nie
1: dni.
0: Pamiętam, jakie to uczucie.
1: Tak, to był rześki poranek. Ten spektakl, performance, w zasadzie coś, co jest na styku wielu obszarów sztuki, myślę, że to w ogóle wykracza poza jakiekolwiek definicje. I to była dla mnie podróż. Spędziłam 5 godzin w tej przestrzeni, która w ogóle wymyka się jakimkolwiek, myślę, tak na szybko i na gorąco, jakimkolwiek definicjom, znaczeniom. Ona jest na styku tylu różnych przestrzeni i tak mocno dotyka życia w związku z założeniami. I jestem pod wrażeniem oczywiście

0: Magdy Cieleckiej. Tutaj cokolwiek padnie, to nie odda tego, co tam się wydarza, wyprawia. No ja bardzo się martwiłam i bałam, bo to 24 godziny i jak Magda to uniesie. Natomiast powiem tak, ona to w ogóle unosi w sposób niebywały. To jest dla niej i ona jest tym spektaklem, ona jest tą przestrzenią, więc nie boję się o nią. Boję się o gości jej, a w zasadzie się nie boję. Życzę im powodzenia. Będzie im potrzebne, bo to jeszcze parę godzin.
1: Tak, jeszcze do 18.
0: A publiczność jest 100% za bohaterką tego spektaklu, więc ja myślę, że mam nadzieję, że Magda wyjdzie z tego spektaklu bardzo naładowana, czymś unoszącym, wznoszącym, krzepiącym i budującym. Tego jej życzę. To jest wspaniały akt, to jest manifest.
1: Tak, a jednocześnie myślę, że o tym wydarzeniu, już tego słowa użyję, będziemy jeszcze bardzo długo mówić po jego zakończeniu, ale też i to, o czym wspomniałaś, w jak niezwykły sposób się ułożyła relacja pomiędzy publicznością a bohaterką. To jest coś, co budzi dreszcze w tym momencie we mnie. Po tym doświadczeniu kilkugodzinnym, które miałam oglądając od 18 wczoraj przez kilka godzin. Więc to jest coś niezwykłego.
0: Ja też wyszłam jakoś bardzo zbudowana tym, co się zbudowało na linii aktorka i publiczność. I myślę, że tego typu linki, one nie są tu przypadkowe. To znaczy, to jest tak inteligentny dialog Magdy z widzami, z publicznością, też z gośćmi, którzy do niej trafiają, ale ona się nie mizdrzy. Ona, myślę, że wyraża w sposób jakiś taki intuicyjny to, co wiele z nas chciałoby powiedzieć. I to jest, myślę, to, co czyni tę sztukę, ten performance. No nie wiem, Kasiu, jakiego słowa tu jeszcze należałoby użyć, ale to czyni, no to go wynosi ponad taką ramową propozycję teatralną.
1: To jest takie właśnie ciekawe, że te słowa nam się nasuwają, a jednocześnie ciągle szukamy nowych. Będziemy rozmawiać wielokrotnie i myślę przez długi czas o The Second Woman. Dzisiaj jeszcze do 18 w Sali Ziemi na Festiwalu Malta, ale my porozmawiajmy także o kinie kobiet, bo już za tobą większość tych seansów. Jesteśmy właściwie pod koniec festiwalu, ale program bardzo ciekawy. O tym, co jeszcze przed nami za chwilę powiemy, ja bardzo chciałabym cię zapytać w ogóle o konstruowanie tego programu i o początek, bo zaczęłaś w poniedziałek od filmu La Petite Mort Martyny Byczkowskiej i Kai Zalewskiej, nagrodzonego na Festiwalu Młodzi i Film w Koszalinie. To jest też taki film, który jeszcze niewielu miał okazję zobaczyć, oprócz tych festiwalowych pokazów oczywiście.
0: Tutaj na Malcie to był bodaj drugi pokaz krajowy. Ja jestem dumna i zobowiązana, że Martyna i Kaja zdecydowały się ten film pokazać premierowo na festiwalu w Koszalinie jako debiut, więc on się wpisuje absolutnie w nasz nurt koszaliński. Ale ja, jak tylko zobaczyłam ten film na linku, on przyszedł do selekcji, to ja, Kasiu, bardzo szybko wynajęłam salę w kinie, żeby zobaczyć ten film na dużym ekranie. Znaczy ja już po pierwszym seansie z
1: takim komputerowym,
0: online'owym, bo tak te filmy przychodzą do nas, ja wiedziałam, że my go weźmiemy do selekcji. Natomiast to, co ja przeżyłam w mikroskali, postanowiłam przeżyć w makro, więc poszłam szybko do kina, żeby to zobaczyć jednak w takim pełnym wymiarze. Jestem zachwycona, poruszona tym, jak Martyna i Kaja są świadome, precyzyjne, jak też czerpią z wielu obszarów, bo ten film, no to też nie jest klasyczne kino, ale jak one doskonale wiedzą, jakie adresy będą działać z popkultury, z klasyki, ze świata kina, ze świata teatru, performance'u też, to jest rzecz, która mnie jednocześnie... która otwiera we mnie jakieś pęknięcie, bo mówi o tym, co wszystko my jako ludzie, dziewczyny musimy zostawić, żegnając dzieciństwo, wiek nastoletni i tak dalej, jakie przyjaźnie, jakie złudzenia, jakie marzenia i tak dalej, a jednocześnie buduje we mnie jakieś takie ogromne pokłady siły, bo jednak konstytuuje kobiecość, siłę, lojalność, siostrzeństwo, jakieś takie uniwersalne wartości. To jest niebywale mądre kino. W ogóle debiut, to jest w tym pejzażu filmowym naszym krajowym, to jest rzecz, która zdarza się naprawdę raz na jakiś czas. Ja oglądam rocznie prawie 400 debiutów. Mówię też o krótkich metrażach, więc mam jakieś takie poczucie, że to po pierwsze wymyka się definicją, po drugie jest czymś niecodziennym, bardzo dojrzałym.

dojrzałym, bardzo świadomym, ale też absolutnie na poziomie światowym. I co tu warto dorzucić, myślę, to to, że Kaja i Martyna zdecydowały się ten film zrobić poza instytucjonalnym, finansowym wsparciem. Wiedziały, że chcą to zrobić po swojemu, być może pobłądzić po swojemu, a być może nie. Natomiast

0: Zalewska, La Petite Mort. Czekam na kolejne seanse tego filmu. Będę go na pewno wypatrywać, gdziekolwiek pojadę festiwalowo. Potem było Moje wspaniałe życie Łukasza Grzegorzka, brat Macieja Sobieszczańskiego, przepiękne Kati Piwiezięcew, miłe kobiety wczoraj, Marii Wojtyszko, Jakuba Krofty. Jak te pokazy przebiegały? One są plenerowe, one są oczywiście w związku z tym wieczorne. Aura przez cały tydzień zmierzała do tego, co się dzieje teraz w weekend. Powiedz, po seansach oczywiście też jeszcze są rozmowy. Zaczynamy, i tutaj akurat chce się rozmawiać.
1: Zaczynamy o 21:30. Jest wstęp, wprowadzenie. Goście zapowiadają swoje filmy, więc uruchamiamy seansy bliżej 22:00. Kończą się tuż przed północą albo chwilę po 11:00. I rzeczywiście te dyskusje trwają do 1:00 w nocy. Nasi goście podkreślają, że to są okoliczności, podczas których oni w zasadzie po raz pierwszy często rozmawiają do późna. I mają przed sobą pełną widownię. To znaczy nie każdy, ja to rozumiem, jest w stanie siedzieć do godziny 1:00, bo następnego dnia jest praca, rodzina, dzieci, zobowiązania. Natomiast bardzo wielu gości, bardzo wielu widzów zostaje i rozmawia. I no, jeśli wczoraj o godzinie 12:40 pada takie słowo jak paradygmat, to myślę sobie, że mimo upału jesteśmy w formie jako publiczność filmowa.
0: Dzisiaj taki film, o którym rozmawiamy od jego premiery, a właściwie od jego premiery na festiwalu w Gdyni nawet, a jeszcze wcześniej, kiedy wiedzieliśmy, że Wojciech Smarzowski robi Dom Dobry, to już zaczynało się rozmawiać o tym filmie i wiemy też, i myślę, że twoja gościni, czyli Joanna Gryza i Iskander z Fundacji Feminoteka też o tym właśnie będzie opowiadać, że ta rozmowa o tym filmie przechodziła też w bardzo ważne czyny i w bardzo ważne rozmowy osób, które doświadczają przemocy domowej.
1: My w ogóle bardzo często doświadczamy tego, że przy okazji filmów, które to pokazujemy, to kino jest jedynie punktem wyjścia do szerszej rozmowy. Myślę, że dzisiaj tak będzie. Ta rozmowa poprowadzi nas w rejony bardzo życiowe, społeczne, niewygodne też i nie uciekamy od tego. Bywa miło, ale bywa też, tak jak mówię, niewygodnie, tak? Padają pytania o różne sfery życia. O przemoc, o anoreksję, o menstruację, o menopauzę, o rzeczy, które no, być może należą do takiego społecznego tabu w dyskursie.
0: Mówiło się z ciszonym głosem.
1: Z ciszonym głosem, prawda? Tym bardziej myślę, że wieczorne czy nocne rozmowy sprzyjają temu, żeby się otwierać. I często mamy tak, że te filmy są punktem wyjścia do jakiejś naprawdę szerszej rozmowy, bardzo życiowej, bardzo osobistej. Otwierają się nasi goście. Wiesz, ja nie wiem, jak będzie dzisiaj, bo ten film, oprócz tego, że jest po prostu kinem, to tak jak powiedziałaś, uruchomił coś. I czekam na dzisiejsze spotkanie.
0: Będzie też dzisiaj Wojciech Smarzowski.
1: Będzie Wojciech Smarzowski. Zastanawiam się, jak ono się potoczy. Jestem bardzo go ciekawa. Ten film już przeszedł jakąś drogę kinową, festiwalową. Jakoś potwierdził się frekwencyjnie w kinach, prawda? Więc to jest jakiś niebywały sukces. Ale wiem, że on cały czas bardzo mocno aktywizuje publiczność i on cały czas bardzo mocno rezonuje z widzami. I tak jest, to też jest jakaś taka, myślę, w bonusie my to dostajemy na tego typu wydarzeniach jak Malta, że nigdy nie wiemy, jak publiczność się zachowa, co powie, co przyniesie kolejne pytanie. Ja też na to czekam. Tutaj nie ma gotowego scenariusza, więc bardzo wyczekuję, wypatruję tego spotkania dzisiaj po filmie Wojciecha Smarzowskiego, Dom Dobry. I jestem ciekawa też, jakie te pytania będą i gdzie nas zaprowadzą.
0: Jutro jeszcze jeden film Toli Jasionowskiej, Klarnet, i reżyserka będzie, i będzie aktorka Weronika Humaj.
1: Tak, bo ja może też podkreślę, że rzeczywiście za wieloma filmami, pytałaś, jak konstruujemy ten program z Agatą Kołacz, z Justyną Czarną, z Gosią Kuzdrą, to zawsze jest dla nas takie pytanie, jak my rozumiemy kino kobiet. I pamiętam jeszcze rok temu, kiedy robiłyśmy program tej sekcji po raz pierwszy, wielu widzów się wstydziło tej nazwy kino kobiet, wielu twórców i twórczynie.
0: Dla twórczyń czasami ona się nawet wydaje ograniczająca, zamykająca.
1: Że to takie hermetyzujące, prawda,
0: szufladce.
1: Jakieś getto. Tak. Natomiast w tym roku mam wrażenie, że coś się przewartościowało. Być może ktoś nam wmówił, że to, co, nie wiem, kobiece, że to, co dziewczyńskie, to jest jakieś, nie wiem, gorsze, wstydliwe, może, nie wiem, zbudowane wyłącznie na emocji. W tym roku jest jakieś przewartościowanie. Wszyscy mówią z dumą o tej sekcji. Kino kobiet, tam są dyskusje, które honorują również mężczyzn. To znaczy my cały czas podkreślamy, że chcemy

0: Chcemy, żeby kobiety były traktowane podmiotowo, ale tego samego chcemy dla mężczyzn w tych dyskusjach. I dziewczyny przychodzą do nas, przyprowadzając braci, kuzynów, mężów, partnerów i nagle oni zabierają głos i to oni są po prostu tym centrum, które się pyta, chce doświadczać, chce analizować. I to samo jest z filmami. De facto to nie jest tak, że kino kobiet polegać ma na tym, że my wybieramy wyłącznie filmy realizowane przez kobiety. Jest tak, jak powiedziałaś, brat Macieja Sobieszczańskiego, jest Łukasza Grzegorzka, Moje wspaniałe życie z wybitną rolą Agaty Buzek, niedocenioną.
1: Bardzo, bardzo, bardzo ciekawe, złożone bohaterki.
0: Które... Absolutnie, tak, ale stoją za nimi reżyserzy, scenarzyści. I chodzi o to w tym kinie kobiet, żeby po prostu w centrum historii, które prezentujemy, stawiać kobietę, nie redukować jej, nie pokazywać filmów, które redukują kobietę do roli dekoracji, ale żeby ten świat był pokazany z ich perspektywy, żeby stawiał je w centrum opowieści, żeby one popychały akcje, żeby to właśnie, żeby bohaterki były sprawcze i tak dalej, i tak dalej. Mhm. Więc to nam przyświecało, kiedy dobierałyśmy tytuły do tego cyklu i myślę, że klamrą wspaniałą jest Klarnet, który też to potwierdzi.
1: Tak. Powiedz jeszcze, Aniu, dla tych, którzy już teraz wiedzą, że będą dzisiaj i jutro wieczorem chcieli przyjść, gdzie się spotykacie?
0: Startujemy 21:30. Start następuje każdego wieczoru w tym samym miejscu. To jest Park Starego Browaru. I tam jest ogromny ekran, który naprawdę widać z daleka. Przed nim ustawione są leżaki. Dysponujemy kocami. Jest też nieopodal kawiarnia, gdzie można nabyć wodę, jakieś napoje, więc to jest naprawdę...
1: Można też przynieść ze sobą.
0: Można przynieść
1: tylko
0: ze sobą.
1: Państwo chcą.
0: Tak.
1: Koce też można swoje, prawda?
0: Widzowie przynoszą picie, jedzenie, przychodzą z psami, przychodzą z dziećmi, więc... Ale
1: czyli
0: też
1: taki
0: nie
1: wieczorny, filmowy piknik w parku.
0: Ale też nie korzystają z leżaków. Często po prostu rozkładają się na trawie albo na kocach, więc każda forma jest dozwolona. Po prostu przyjdźcie, bądźcie z nami, a potem zostańcie, żeby wziąć udział w dyskusji albo po prostu posłuchać.
1: Anna Serdiuków, programerka Kina Kobiet na Festiwalu Malta. Aniu, bardzo Ci dziękuję za spotkanie.
0: Bardzo dziękuję.
1: Ta piosenka, która teraz się pojawi i nie pojawia się bez powodu, usłyszałam ją w spektaklu Dystans. Śpiewa Caetano Veloso.

Bardzo ważną rolę gra ten utwór w spektaklu The Distance w reżyserii i według scenariusza Tiago Rodriguez'a, który tutaj można było zobaczyć na Festiwalu Malta, który niezwykle wzrusza, który stawia ważne pytania i opowiada o tym, że ojciec i córka być może stają się sobie bliscy dopiero kiedy jest między nimi wielka odległość. Nie będę dużo opowiadała o tym spektaklu, ale gdyby Państwo gdzieś pewnie w festiwalowym życiu, w festiwalowych odsłonach mieli okazję zobaczyć ten spektakl, to bardzo gorąco polecam. A teraz propozycja dla tych z Państwa, którzy są w pobliżu i chcieliby jutro, czyli 28 czerwca, wziąć udział w Festiwalu Malta w tym muzycznym programie festiwalu, ponieważ mam zaproszenia na jutrzejsze koncerty. King No One, Kacperczyk, Two Door Cinema Club, to jest ten skład, który jutro będzie można zobaczyć w hali numer 6 Poznańskich Targów. I w sprawie biletów proszę do mnie napisać. katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl. Chciałam zagrać King No One, ale zdecydowałam się jednak na Two Door Cinema Club, bo ta piosenka i ten tytuł pasuje mi mimo wszystko do dzisiejszego dnia. Wonderful Life. Two Door Cinema Club. katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl. Pod tym adresem czekają na Państwa zaproszenia.

0: To Wonderful Life i Two Door Cinema Club. Zaproszenia na jutrzejsze koncerty w ramach Festiwalu Malta pod moim adresem mailowym katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl. Tych z Państwa, którzy będą mieli szansę z tych zaproszeń skorzystać, odezwę się po audycji. A teraz witam kolejną gościnę, Karolina Miśkiewicz, w naszym plenerowym studiu w klubie festiwalowym Festiwalu Malta. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, bardzo
0: miło mi. Karolina jest rzeczniczką prasową festiwalu, który rozpoczyna się 4 lipca, bo w Poznaniu teraz, jak ja to mogę powiedzieć, a dobrze, powiem tak ryzykownie, bardzo gorący czas, jeśli chodzi nie tylko o festiwale oczywiście. Za chwilę opowiemy o animatorze tegorocznym. Pozwolisz, że zaczniemy od muzyki z bardzo pięknego filmu animowanego, który udowadnia, że animacja nie zna wieku odbiorców i jest dla wszystkich i opowiada bardzo czasami skomplikowane, wielowarstwowe historie i dla tych najmłodszych, i dla tych już pełnoletnich. Ta muzyka pochodzi z filmu Zgubiłam swoje ciało.

0: Przyznam, że korzystam z każdej możliwej okazji, żeby do tej muzyki Dana Lewiego wrócić, bo to piękna muzyka z filmu Jeremiego Clapena, Zgubiłam swoje ciało, animacja o rozstaniu właściwie. Ten wątek rozstania towarzyszy nam dzisiaj przez cały czas naszego spotkania tutaj na festiwalu Malta, dlatego że o rozstaniu jest eksperyment, wydarzenie, spektakl, performance The Second Woman, ale jest to też okazja do pięknego spotkania, bycia razem, więc to wszystko się jakoś plecie w tym ludzkim doświadczeniu. Przypomnę, że ze mną w naszym studiu Karolina Miśkiewicz, rzeczniczka prasowa Festiwalu Animator. Festiwal rozpoczyna się 4 lipca. No to już też jest taka bardzo, bardzo, bardzo poznańska letnia z początku lata impreza. Który to festiwal w tym roku?
1: To już 19. edycja.
0: 19. Festiwal Animator. Zanim opowiemy o gościach, o programie, to powiedz, jakie hasło w tym roku wam towarzyszy, bo jest taki motyw przewodni festiwalu.
1: I gdzieś bym powiedziała, że te rozstanie też nam są bliskie, ponieważ w tym roku skupiamy się na haśle To Be Human. Przez ostatnie edycje...
0: Czyli być człowiekiem, być istotą ludzką.
1: Dokładnie, bo przez ostatnie edycje zastanawialiśmy się nad tym, jak sztuczna inteligencja

0: jak AI wpływa na to, jak filmy powstają, jak się zmieniają, jak zmienia się praca artystów i artystek. No i w tym roku postanowiliśmy trochę odwrócić to i zastanowić się, co to tak naprawdę znaczy być człowiekiem w tym świecie. I okazuje się, że nie ma piękniejszego medium niż filmy animowane, które mogą nam o tym powiedzieć.
1: Ja przypomnę, że festiwal od 2017, poprawnie, gdybym tutaj myliła daty, również jest tym festiwalem, który
0: skraca drogę.
1: Skraca drogę do Oscarów. No właśnie, dobrze to ujęłaś. Wejdźmy trochę w program. Zobaczmy, co w programie. Oczywiście sekcje krótkometrażowe, konkurs pełnometrażowy, filmy polskie, filmy zagraniczne, teledyski, seriale. Od czego chciałabyś zacząć? O czym najbardziej warto tydzień przed festiwalem opowiedzieć?
0: Myślę, że na pewno tutaj te serce festiwalu, czyli 5 konkursów, w tym ten główny konkurs międzynarodowy krótkometrażowy, który właśnie skraca drogę do nominacji oscarowej. Tak. To jest nasza ogromna duma, ale wychodząc z tego, naszą dumą jest Maciek Szczerbowski, czyli tegoroczny,
1: przyjeżdża na
0: który
1: festiwal,
0: przyjeżdża tak. I który w tym roku właśnie zdobył Oscara za krótki metraż animowany. W zeszłym roku jego film, właśnie ten oscarowy Dziewczyna, która płakała perłami, był pokazywany na festiwalu Animator, więc jesteśmy ogromnie szczęśliwi, że możemy gościć go u nas i po prostu móc z nim porozmawiać już po tych wielkich emocjach. Ale konkurs międzynarodowy, jak się okazało, to nie tylko ważna rzecz dla poznaniaków i poznanianek, ale również międzynarodowa impreza, ponieważ w tym roku w naszym programie znalazł się debiut reżyserski, Renée Zellweger, która...
1: To jest coś, co zwróciło moją uwagę i zaczęłam sprawdzać, czy jest jeszcze ktoś, kto nazywa się Renée Zellweger. Przypomnę, amerykańska aktorka. Oczywiście bardzo szerokiej publiczności znana. Z jednej strony Bridget Jones, grała także Judy Garland, świetnie śpiewająca, no i jak się okazuje, debiutująca jako reżyserka animacji.
0: Tak, co jakby tutaj dla nas było takie zaskakujące, ale też bardzo nas podniosło na duchu, że debiutuje krótkometrażową animacją. Day w polskim tłumaczeniu Oni. To jest tak naprawdę animacja dla osób w każdym wieku i to chyba jest jeszcze wspanialsze, że tak osoba zapoznana z Hollywood wychodzi do publiczności w każdym wieku. No ale też Animator to tak naprawdę goście i gościnie, którzy do nas przyjeżdżają z każdego
1: zakątku. Nie wiem, czy nie usłyszę przypadkiem, że Renée Zellweger przyjeżdża do Poznania.
0: Niestety nie, ale emocje nie ostygają, że tak powiem, ponieważ jest taka fantastyczna animacja, która straszyła wiele pokoleń. Chojrak, tchórzliwy pies.
1: Jest.
0: I jego twórca przyjeżdża do Poznania. John Dilworth przyjął nasze zaproszenie, opowie o tym, jak to jest stworzyć tego psiaka, który traumatyzował część pokoleń, ale również bardzo mocny aspekt.
1: On jest też członkiem jury, prawda?
0: Jest członkiem jury. Tak samo jak kobieta, która pracowała z największymi nazwiskami przy filmach, które również czasami wprowadzają niepokój, jak Chainsaw Man, czyli Aya Suzuki. Fantastyczna kobieta, która pokazuje, że animacja to spektrum, jest i poważna, krwawa i mocna, ale również ta familijna jak Wyspa Psów tak, dla każdego.
1: Bo tutaj te nazwiska, które mogą paść, kiedy mówimy o Aya Suzuki, to jest Wes Anderson, wspomniałaś o Wyspie Psów, próbuje przekrzyczeć tę karetkę, która jedzie. To jest też Guy Ritchie, to jest też Satoshi Kono, ale także Hayao Miyazaki. Muszę mówić bardzo głośno teraz, ale teraz Państwo słyszą, że jesteśmy rzeczywiście w samym centrum Poznania, przy Placu Wolności, w klubie festiwalowym Festiwalu Malta, choć rozmawiamy o 19. Festiwalu Animator, który rozpoczyna się 4 lipca, więc tak, Aya Suzuki, domyślam się, że będzie też możliwość spotkania, bo oni będą jako jurorzy bardzo zajęci, ale tak, spotkają się z publicznością.
0: Oprócz tego, że mamy właśnie w programie filmy, oni bardzo chętnie po nich będą rozmawiać o tym, jak tworzy się animacje, ale również mają specjalne spotkania, tak zwane masterclassy, w których zdradzają swoje tajniki pracy. Także serdecznie polecamy, dlatego że nie codziennie można dowiedzieć się, jak pracuje się z Wesem Andersonem.
1: Ja jeszcze wspomnę jedno nazwisko, Greg Grabiański, czyli, tak z Polska go wymawiam oczywiście, ale to są też takie tytuły jak, uwaga, Beavis i Butthead, tak, scenarzysta, Angry Birds, no i pracował też przy dwóch częściach strasznego filmu. To jest rzeczywiście zestaw, jeszcze nie możemy powiedzieć o wszystkich, ale na Animatora zawsze bardzo znakomici twórcy przyjeżdżają, więc tych okazji do spotkań jest mnóstwo. Ja się też bardzo ucieszyłam, ucieszyłam, kiedy zobaczyłam, że na dużym ekranie będzie można zobaczyć film, który nie miał kinowej dystrybucji w Polsce, czyli ten wymarzony, wyczekany przez twórcę, ale i przez publiczność Pinokio Guillermo del Toro.
0: Tak, dokładnie. To za sprawą naszego kuratora Tima Allena.

0: animatora brytyjskiego, który właśnie kuratoruje sekcję To Be Human. Stwierdziliśmy, że to jest świetny tytuł, żeby pokazać właśnie, co to być człowiekiem. Cieszymy się, że właśnie z tych portali streamingowych przechodzi on jednak na duży ekran i nasi widzowie i widzki będą mogli go obejrzeć. Chociaż jak tak zaczęłaś, myślałam, że powiesz o Shreku, ale to jednak był Pinokio
1: Del Toro. Chciałam zostawić tobie jakieś też tytuły, ale rzeczywiście bogactwo tego programu, mimo że jestem od lat zainteresowana festiwalem Animator, jest dla mnie wręcz samej zaskakujące również. Więc bardzo, bardzo dużo się dzieje. Przypomnij mi, bo tutaj akurat z Timem Allenem, czy ja dobrze kojarzę, że to jest twórca współpracujący z Timem Burtonem między
0: oczywiście.
1: Innymi?
0: No tak, właśnie. To jest
1: Gnijącej twórca, Panny Młodej, współreżyser.
0: Oczywiście, Gnijąca Panna Młoda. To jest też Wes Anderson, czyli też Wyspa Psów. Więc same takie tak naprawdę wielkie produkcje hollywoodzkie, którymi tutaj uświetnią swoją animacyjną twórczością filmy. Także bardzo się cieszymy. Tim Allen będzie z nami przez cały festiwal, więc będzie można go nie tylko dotknąć i zobaczyć, ale również porozmawiać z nimi, dowiedzieć się, jak zostać takim animatorem.
1: Jak Państwo słyszą, bardzo dużo się tutaj dzieje na wielu płaszczyznach. Karolina, przypomnijmy daty festiwalu i gdzie znaleźć informacje o programie.
0: Festiwal Animator odbędzie się od 4 do 12 lipca w Poznaniu. Naszym sercem. Czasami
1: przez moment w roli głównej był ten sygnał.
0: Reanimujemy animację. 4-12 lipca. Sercem naszego festiwalu jest Kino Muza w Poznaniu, a więcej informacji znajdą Państwo na stronie animator-festival.com.
1: Pięknie się to wszystko splata, bo w Kinie Muza też dzisiaj byliśmy w audycji Wszystko Wszędzie Teraz. Karolina Miśkiewicz, rzeczniczka prasowa festiwalu Animator, bardzo Ci dziękuję za spotkanie.
0: Bardzo dziękuję.
1: Nie mogę sobie teraz odmówić przyjemności sięgnięcia po muzykę z filmu Wesa Andersona, Wyspa Psów. To nie będzie ta muzyka napisana przez Aleksandra Despla, to będzie utwór wybrany przez Wesa Andersona, utwór z przeszłości, z japońskiej przeszłości, z 1951 roku.

0: Tak, w 1951 śpiewała Teruka Atsuki, Akatsuki, a ta piosenka spodobała się później Wesowi Andersonowi i umieści ją na ścieżce dźwiękowej filmu Wyspa Psów. Bardzo dziękujemy Państwu za dzisiaj. Po 15 w Trójce oczywiście Piotr Kaczkowski i sobotnia tonacja przy Myśliwieckiej. Olga Szućko realizowała program tu na Placu Wolności w Poznaniu, prosto z Festiwalu Malta, ale przecież o bardzo różnych tematach rozmawialiśmy. Marcin Książkiewicz program realizował i ja, Katarzyna Borowiecka. No i co? Na koniec jeszcze cień. Piosenka o cieniu. Najdłuższym cieniu. Specjalnie. Na dzisiaj. Do usłyszenia.
1: Io mi accorgo di esserti diventato grande. Vedo solo facce stanche.

0: Autopromocja.
1: Takie rzeczy tylko w Trójce. Tylko raz, wyłącznie na żywo. Koncert zespołu Bejrut prosto z Festiwalu Malta w Poznaniu. Przed koncertem wystąpię w charakterze supportu w audycji festiwalowej o 21:00. Na koncert zapraszam po 22:00, już dziś. Bejrut z Malty w Trójce. Nie można tego przegapić. Powtórek nie będzie. Justyna Grabasz.
0: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurcze łydek.
6: Biorę magnes i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnes to za mało, by

0: Mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
1: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 28 czerwca. Cena przed obniżką 20,99.
2: Uwaga, uwaga! Do eteru wraca klasyka, której nie da się wyłączyć bez konsekwencji.
3: Nie wierzcie elektrykom. Kultowy drugi album zespołu Big Cyc. Big Cyc po 35 latach znów nadaje.
4: Niezawodne numery, Marian Wierny Kibic, Polacy, Biały Miś i cała porcja Big Cycowego absurdu.
3: Nie wierzcie elektrykom, wierzcie własnym uszom.
4: Winyl dostępny wszędzie, a najłatwiej znaleźć go na sklep polskieradio.pl.
3: Poleca JJ.
4: Krzysiek Skiba.
3: Poleca Polskie Radio.
5: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato. Jak tak, to Allegro.
6: Hiper tania niedziela w Auchan.
7: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
8: Zapraszam do stanowiska.
9: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
8: Pani Ania jest na urlopie.
9: Czyli niczego nie załatwię.
8: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
9: Uff, no i to jest zmiana.
10: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
11: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zaskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
12: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Dostaniesz coś za świadectwo?
14: No raczej. Rabat od Media Expert.
13: Wow, też chcę.
14: To proste. Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
13: Mega!
15: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą piątkę 5 zł. A za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Żegnamy reklamy.
17: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 27 czerwca, minęła 15. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. 20-letni nożownik z Małopolski jest już w rękach policji. Służby poszukiwały go od rana. Dziś do 38 stopni, jutro do 42. Afrykański skwar nad Polską, tak gorąco jeszcze nie było. Na ratunek Wenezueli czescy ratownicy z psami lecą do Caracas. Kilka godzin trwała obława za młodym mężczyzną, który nad ranem podczas domowej kłótni zaatakował nożem 48-latka i uciekł do lasu. 20-letni mężczyzna został wypatrzony przez śmigłowiec policyjny na terenach leśnych pod Wadowicami. Został już przewieziony do komendy policji. Ranny mężczyzna jest w szpitalu, został tam przewieziony w stanie zagrażającym życiu. Obecnie stan jego zdrowia jest już stabilny. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia przed upałem dla całego kraju. Temperatury sięgające ponad 30 stopni Celsjusza to już zagrożenie dla zdrowia i życia. W związku z falą gorąca Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje o unikanie przebywania na słońcu, stałe nawadnianie i pamiętanie o zwierzętach.
18: Wysokie temperatury mogą prowadzić do odwodnienia, omdleń i stanów zagrażających życiu.
19: Zalecamy unikanie przebywania na słońcu, wysiłku fizycznego, nawadnianie się oraz noszenie nakrycia głowy i lekkiej odzieży.
18: Mówi rzecznik RCB Piotr Błaszczyk. Najgoręcej o poranku było w województwie lubuskim i w związku z tym zielonogórskie wodociągi apelują o racjonalne korzystanie z wody. Notowane jest tam coraz większe jej zużycie.
20: My oczywiście, jeżeli tak będzie to narastało, mogą powstawać miejscami spadki.

0: ciśnienia czy krótkie przerwy w wodzie.
1: Mówi prezes Zielonogórskich Wodociągów Dariusz Gusta. O rozwagę i dobre przygotowanie do górskich wycieczek apeluje ratownik Topru Tomasz Wojciechowski.
2: Okulary przeciwsłoneczne, kremy z filtrem. Przede wszystkim musimy pamiętać o tym, żebyśmy mieli odpowiednią ilość płynów.
1: Służby proszą też, by zwracać uwagę na osoby starsze i reagować, jeśli ktoś źle znosi upał. Nie należy też zostawiać dzieci ani zwierząt w samochodach. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.
3: A jutro jeszcze goręcej. Synoptycy ostrzegają, termometry mogą sięgnąć nawet 42 stopni Celsjusza. Obecny rekord to 42 stopnia, który padł w 1920 roku na Opolszczyźnie. Wyjątkowo ciepła jak na Bałtyk woda, w Zatoce Gdańskiej nawet 22 stopnie spowodowała zakwit sinic. Czerwona flaga zakazująca wejścia do wody powiewa na kąpielisku Gdynia-Śródmieście oraz na kąpielisku Sopot-Łazienki Południowe. W województwie zachodniopomorskim zakaz kąpieli wprowadzono po wykryciu bakterii Escherichia coli. Obowiązuje na kąpielisku Kamp Drawa na jeziorze Żerdno. Aktualne informacje o stanie wody w kąpieliskach można znaleźć na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Czescy ratownicy będą pomagać w poszukiwaniu ocalałych po trzęsieniu ziemi w Wenezueli. 70 strażaków oraz psy poszukiwawczo-ratownicze przed południem wyleciały z Pragi.
4: Dowódca jednostki Petr Wodiczka powiedział przed wylotem, że zdjęcia z Wenezueli przypominają mu sytuację w Turcji, gdzie czescy ratownicy uczestniczyli w akcji po trzęsieniu ziemi w 2023 roku. Niektóre budynki wyglądają tak, jakby wciąż mogli znajdować się w nich żywi ludzie. Niestety są też takie, których zniszczenia prawdopodobnie nie dawały szans na przeżycie. Musimy zrobić jednak wszystko, co w naszej mocy, aby uratować tych, którym można jeszcze pomóc, a ofiarom katastrofy zapewnić przynajmniej godność po śmierci. Komendant główny czeskiej straży pożarnej Władimir Welczek zaznaczył, że Czechy jako jedne z pierwszych odpowiedziały na prośbę wenezuelskich władz o wsparcie w akcji ratunkowej. Dodał, że choć jego kraj nie dysponuje samolotem zdolnym do przetransportowania ciężkiego zespołu ratowniczego, to transport udało się zapewnić dzięki współpracy z NATO. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
3: Według najnowszych informacji w trzęsieniu ziemi w Wenezueli zginęło prawie 1000 osób, ponad 3000 zostało rannych. Na koniec raz jeszcze wracamy do upalnej pogody, która doskwiera nawet zwierzakom, którym upał nie powinien być straszny. W warszawskim zoo zwierzęta w najgorętszych godzinach wybierają cień. Mimo że żyrafy kojarzą się z upałem, obecne temperatury i dla nich są wyzwaniem, przyznaje opiekun żyraf Sebastian Guzowski.
5: To są zwierzęta urodzone w ogrodach zoologicznych, które nigdy w Afryce nie były, więc nie są też przyzwyczajone do takich warunków, jakie mamy teraz. W naturze bardzo rzadko się kładą, w ogrodzie zoologicznym kładą się i w takie upały bardzo często można je właśnie zobaczyć leżące.
3: W zależności od gatunku zwierzęta mają zapewnione różne formy ochłody.
5: Montujemy też na wybiegach kurtyny wodne, w które te zwierzęta mogą sobie wchodzić i się chłodzić w nich. Małpy na przykład dostają też lody, które mogą sobie spożywać w takich warunkach i różne inne mrożonki.
3: Pracownicy zoo przypominają odwiedzającym, by podczas upałów nie hałasować, bo w tak wysokich temperaturach zwierzęta powinny spokojnie wypoczywać.
6: Klimat.
3: W większości kraju powietrze jest umiarkowanej jakości. Dostateczna jest w Żarach, Legnicy, Trzebnicy i na Górnym Śląsku. Dobra na północy kraju, w województwie lubelskim i na Podlasiu. 62% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. To był Serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Bezchmurne niebo, pełnia słońca i gorąco, nawet bardzo gorąco, 28 stopni na południu, na północy 31, 35 w centrum, do 38 na krańcach zachodnich.
8: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
7: Sobotnia tonacja trójki.
9: Przy mikrofonie Piotr Kaczkowski. Kłaniam się i do 16:00 zapraszam na sobotnią tonację trójki. Tak jak tydzień temu, mamy dziś w programie same premiery, ale tradycyjnie niektóre utwory będą nam znane od lat. Również tak jak przed tygodniem zaczynamy od zupełnie nowych dźwięków, chociaż szyld zespołu towarzyszy nam od lat 60.

Chyba nie ma audycji radiowej, której autor nie rozpocząłby dziś przeglądu muzycznych nowości od najnowszego utworu The Rolling Stones. Cała płyta 10 lipca. Gdyby nie utwór The Rolling Stones, to sobotnią tonację rozpoczęłyby dzisiaj te dźwięki.

Tak zaczyna się nowa płyta zespołu Muse. Teraz dopiero możemy poukładać sześć poznanych wcześniej części i próbować je zespolić. Piękna, przemyślana opowieść o nieuniknionym przecież kiedyś kontakcie z pozaziemską cywilizacją. W sobotniej tonacji rozpakowuję kolejną wyczekaną płytę. Zaczyna się takim 40-sekundowym wstępem.

To zaproszenie do przesłuchania płyty zespołu The Pretty Reckless. 50 minut nowej muzyki podzielone na 14 części, dwie poznaliśmy wcześniej. Dziś pomieszczę jeszcze jedno niezwykle smakowite nagranie.

The Pretty Reckless. Jest na tej właśnie wydanej płycie znacznie więcej wartej naszych uszu muzyki, ale dzisiaj musimy napocząć jeszcze trzy ważne albumy. Ten następny będziemy zawsze wspominać z nostalgią.

Niewielu gitarzystów potrafi tak przyciągnąć naszą uwagę, zanim zaśpiewają pierwszą linijkę tekstu. Nie zaśpiewał tutaj? Tak, bo to zaledwie wstęp do płyty, tak koronkowo utkany, że słowa nie były potrzebne. Opowieść będzie teraz.

Snowy White wydał wczoraj swoją pożegnalną płytę. Dziękujemy mu za lata wzruszeń, za kilkadziesiąt fantastycznych wydawnictw, za ostatnio przypomniane solo spinające Pigs on the Wing, czy za przebój wszechczasów Bird of Paradise. Do tej nowej płyty chętnie powrócę. Tam naprawdę sporo wspaniałych dźwięków, ale dzisiaj mamy jeszcze dwa nowe albumy. Wcześniej uzupełnienie do ubiegłotygodniowej audycji. Na pytanie, co nowego oprócz próbnej wersji Derwisza zostało ujawnione na tej małej płycie Kory, odpowiadam, czterominutowa koncertowa wersja jednego z największych przebojów 1991 roku. Brzmi tak.

0: Manam. Wyjątkowo zimny maj, gdy ten utwór prawie równiutko 35 lat temu pojawił się po raz pierwszy, termometry pamiętały majowe słupki rtęci poniżej zera. Taka chwila ochłody w sobotnie rekordowo upalne popołudnie. Temperatura nie spadnie przy następnym wydawnictwie również, chociaż to był oryginalnie listopad, rok 1997. Wielopłytowe, odrestaurowane i powiększone wydanie albumu Reload stało się dla muzyków Metallica okazją do wspomnień. Oto co o Unforgiven 2 mówił James Hetfield.
1: Unforgiven 2 is really, really fun. I love that song. You know, we had tried playing that live a few times. It was difficult. I think we're better at it now. I'm excited to go back and revisit that song. But yeah, Unforgiven 2 was absolutely, there was no question it was going to be called Unforgiven 2 because of the lyrical content and the chord progression.
0: Ten utwór to sama radość. Gdy powstawał, od razu wiedziałem, że będzie się nazywać Unforgiven 2. Jest podobny w warstwie tekstowej, a muzycznie łączy je progresja akordowa. Nie był łatwy do grania. Próbowaliśmy na koncertach nie jeden raz. Teraz nam to lepiej wychodzi. Cieszę się z ponownych odwiedzin, bo ubóstwiam ten utwór. No to posłuchajmy tej nowszej wersji.

Metallica Unforgiven 2 zamyka przegląd premier bieżącego tygodnia. Pozostały nam czas chciałbym przeznaczyć na radości następnego spotkania. Powinno zacząć się tak.

Fantastycznie, jakby czas się ich nie imał. Najnowsza płyta Deep Purple, zespołu ważnego dla młodości każdego z nas, będzie miała premierę za tydzień. W sobotniej tonacji trójki oprowadzi nas po niej Roger Klawę, z którym miałem okazję rozmawiać niedawno w Warszawie w trakcie jego krótkiej wizyty. Na to spotkanie już Państwa zapraszam.

A do tego czasu będę pod adresem stt@polskieradio, to pisane razem, .pl lub na Facebooku. Dziękuję za dziś, dobrego tygodnia, do usłyszenia.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml 1+1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
4: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
5: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
6: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście, praktyczne rady i tematy bliskie Twojej codzienności. Od ciąży do kwadratu z Jessiką Ziółek. Przez modę z Adą Fijał. Po test par z Leonem Myszkowskim i Ksenią Ngo. Do tego wskazówki i historie na dobry początek dnia. Oglądaj Pytanie na Śniadanie codziennie od 7.30.

0: idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A pyszne lody Magnum, różne rodzaje. Cena sprzed obniżki 7,59. Teraz jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
3: A, ale mi gorąco, Barbara.
4: Mnie też, Marian.
3: To co, klima?
4: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
3: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
4: No przecież.
3: No.
5: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Żegnamy reklamy.
7: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 27 czerwca. Minęła właśnie 16. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Są zarzuty dla Ukraińca, który groził w internecie prezydentowi Nawrockiemu. Pracowity początek wakacji dla Topru, ratownicy od rana ruszali do kilku akcji. Tłumy w warszawskich łazienkach na urodzinowym pikniku Narodowego Centrum Kultury. 36-letni Ukrainiec, który groził w internecie prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, usłyszał zarzut znieważenia konstytucyjnego organu Rzeczpospolitej Polskiej. Zatrzymali go kryminalni z zielonogórskiej policji, mówi Anna Baran z policji w Zielonej Górze.
8: Mężczyzna usłyszał zarzuty znieważenia konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej w związku z kierowaniem gróźb karalnych pozbawienia życia z użyciem broni palnej. Ponadto prokurator prokuratury rejonowej w Zielonej Górze skierował dziś do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie mężczyzny. Niezależnie od decyzji sądu, policjanci skierują również wniosek o deportowanie mężczyzny z kraju.
7: Mężczyźnie grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo do 2 lat więzienia. Stan ośmiolatki, która została dotkliwie pogryziona przez 2 psy, jest stabilny. Do zdarzenia doszło wieczorem w Sosnowcu. Poszkodowany został również ojciec dziecka, który osłonił je przed agresywnymi zwierzętami. Dziewczynka potrzebowała natychmiastowej pomocy medycznej, wyjaśnia Wojciech Gomułka z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka.
9: Dziewczynka w nocy została przewieziona do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka z innej placówki z licznymi ranami, które oczywiście zostały natychmiast zaopatrzone. Obecnie przebywa na oddziale intensywnej terapii. Jest w stanie poważnym, stabilnym.
7: Psy, które napadły na dziecko, zostały umieszczone na obserwacji w schronisku. Na Ukrainie rozbił się myśliwiec MiG-29. Jego pilot zdołał się katapultować, informuje dowództwo sił powietrznych Ukrainy. Wykonywał zadania bojowe w obwodzie połtawskim na wschodzie kraju. To druga katastrofa samolotu wojskowego w tym kraju w ciągu niecałych 2 tygodni. 16 czerwca w wypadku bombowca Su-24M zginęli 2 lotnicy.

0: Nieporozumienia na linii Warszawa-Kijów nie wpłynęły na przebieg gdańskiej konferencji odbudowy Ukrainy. Taką opinię wyraziła szefowa ukraińskiej organizacji Euromajdan Warszawa Natalia Panczenko. W rozmowie z Polskim Radiem podkreśliła, że o relacjach polsko-ukraińskich decydują zwykli ludzie, a nie politycy.
1: To zwykli ludzie otwierają firmy w Ukrainie czy w Polsce. Działają w obu krajach, żeby wymyślać kolejne sposoby na współpracę. Byłam na stoiskach ukraińskich regionów, rozmawiałam z nimi, pytam się jak u was, co się dzieje. Oni są wszyscy zachwyceni. Do nich podchodzą miasta partnerskie, oni się spotykają, oni podpisują kolejne memoranda i tak właśnie ta współpraca powinna wyglądać.
0: Konferencja odbudowy Ukrainy zakończyła się wczoraj w Gdańsku. Wzięło w niej udział ponad 7 tysięcy osób z kilkudziesięciu państw. To pracowity początek wakacji dla ratowników tatrzańskiego ochotniczego pogotowia ratunkowego. Tylko dziś rano musieli pomagać czterem turystom w związku z urazami i wypadkami. Między innymi w Dolinie Roztoki udzielali pomocy turyście w związku z nagłym zatrzymaniem krążenia, mówi ratownik dyżurny Tomasz Wojciechowski.
2: Tam w pierwszej fazie turyści podjęli akcję resuscytacyjną, później nasi ratownicy dotarli śmigłowcem, przejęli te działania. Ratowany został przekazany do zakopiańskiego szpitala. Oprócz tego na Giewoncie uraz barku, na szlaku, na szpiglasową przełęcz złamana ręka, wypadek rowerzysty w Dolinie Suchej Wody, w związku z czym można powiedzieć całe spektrum działań.
0: Choć temperatury w górach są odrobinę niższe, to słońce operuje mocniej. Popołudniami mogą występować także burze. Tańce, koncerty, warsztaty i spotkania. W stołecznych Łazienkach Królewskich trwa urodzinowy piknik Narodowego Centrum Kultury. W cieniu drzew bawią się i tworzą całe rodziny. Tworzą m.in. ubrania dzięki technice ekoprintingu.
3: Trzeba wziąć taki biały materiał i potem wybrać sobie liście, a potem je pomaczać w czymś takim.
4: Tutaj można odbić liście na tkaninie naturalnej, czyli zrobić ekoprinting.
5: I to się odbije, ja później to mogę wziąć ze sobą i będę w tym chodził?
4: Tak, oczywiście, jak najbardziej.
6: Bardzo mi się podoba, bardzo lubię prace ręczne, bardzo przyjemnie.
5: Czyli mimo upału warto tutaj przyjść sobie coś takiego przewiewnego, bo to bawełna, zrobić to. Nawet można się później to przebrać i będzie chłodniej, bo to biało takie brązowe będzie.
6: Zdecydowanie warto. Zachęcam wszystkich do przyjścia dzisiaj do Łazienek Królewskich i zrobienia sobie chusty, torby, koszulki, spodni. Każdą rzecz, jaką ktoś sobie dzisiaj zabierze, będzie można oliścić.
0: Nasz reporter Paweł Turski był na tym pikniku, a to był Serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Bezchmurnie dzisiaj w całym kraju i wszędzie upalnie. Na Podhalu 28 stopni, na północy 31, około 35 w centrum, do 38 na krańcach zachodnich.
8: Autopromocja.
9: Halo, słyszymy się?
10: No, chyba tak.
9: Bo radio to taki dobry towarzysz.
11: Zwłaszcza trójka, towarzyszka.
9: Zwłaszcza zimą.
10: Teraz to latem.
9: Latem, latem.
11: A latem są wakacje i pocztówki z wakacji.
9: I listy.
10: I muzyka. I słońce.
9: I muzyka.
11: Dlatego proponujemy
12: Listy na M.
9: Nową audycję w Trójce.
10: Od poniedziałku do czwartku.
9: Od 9 do 12.
11: Wspominamy jak...
10: Kiedyś to było.
9: Sprawdzimy jak jest teraz. Co u państwa?
11: I zapytamy o plany.
12: Listy na M.
9: My będziemy na Myśliwieckiej.
10: Choć nie tylko.
9: A państwo?
11: Zapraszamy.
9: Agnieszka.
13: Justyna.
11: Mateusz.
10: I Michał.
8: Autopromocja.
14: Zapraszamy do reklamy.
15: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
16: Money, money, money!
17: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
16: Wygrałam w Cherry Money.
17: Cherry Money?
16: Nowy Ekspres Los.
17: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
18: Ach, co za dzień.
19: Co się stało?
18: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
19: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
18: Meliski?
19: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
18: Czyli to takie pastylki antystresowe?
19: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
18: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
19: Na mnie i na Meliski.
20: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru.

0: Aflofarm.
1: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
2: Abemus Papam.
1: Plebiscyt polskieradio.pl.
3: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
4: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: To tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
6: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
7: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
8: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę, Duomen Prostatum. Już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
9: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym. Aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
1: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Marta Waleris, Marek Pośpieszalski czy Maniucha Bikont. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów, Ule Mortenwagen, przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
10: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
12: Volkswagen.
13: Żegnamy reklamy.
14: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
15: Prawie 11 minut po godzinie 16.
16: Audycja międzynarodowa.
15: Agnieszka Lichnerowicz razem z Michałem Kowarskim, który audycję wydaje, i Katarzyną Fiorystę-Wojtkowską, która program realizuje. Zapraszamy Państwa na audycję międzynarodową, a w niej między innymi o tym, jak Ukraina z sukcesem odcina Krym od Rosji. Donald Trump traci zaś europejską skrajną prawicę. W Albanii już ponad miesiąc trwa rewolucja flamingów, a Komisja Europejska gości talibów, ale się absolutnie tym nie chwali. Na początek jednak zaczniemy od wstrząsającego raportu niezależnej komisji działającej na zlecenie Organizacji Narodów Zjednoczonych, która oskarżyła Izrael o ludobójstwo palestyńskich dzieci. Ta grupa i raport dokumentuje przemoc w Strefie Gazy, na Zachodnim Brzegu i we wschodniej Jerozolimie. Przemoc od października 23 do końca marca tego roku. I jak podsumował raport przewodniczący komisji, sędzia Srinivasan Murali-Idhar, komisja ma uzasadnione podstawy, by stwierdzić, że działania Izraela są częścią przemyślanej strategii mającej zniszczyć przyszłość Palestyńczyków w Strefie Gazy przez celowe ataki na ich dzieci.

0: W oparciu o wszystkie zebrane dowody, raport zawiera ustalenia prawne i stwierdza, że władze izraelskie i izraelskie siły bezpieczeństwa celowo atakowały i zabijały palestyńskie dzieci oraz niszczyły ich dzieciństwo. Władze i izraelskie siły bezpieczeństwa ponoszą odpowiedzialność za zbrodnie przeciwko ludzkości, w tym prześladowania i zbrodnie wojenne w Strefie Gazy oraz zbrodnie wojenne na zachodnim brzegu, w tym we wschodniej Jerozolimie. Opublikowany raport potwierdza nasze ustalenia dotyczące ludobójstwa. Chris Sidoti, który jest częścią, członkiem tej komisji i specjalizuje się w prawach człowieka, opowiadał o jednej z tragedii, czy o jednej z śmierci palestyńskiego dziecka. Za każdym razem, gdy karetka próbowała zbliżyć się do miejsca, w którym leżało dziecko, w kierowcę, w głowę kierowcy celowano laser. Kierowca oczywiście wycofał się w obawie przed zastrzeleniem.
1: And the driver, of course, withdrew in fear of being shot. For 45 minutes,
0: przez 45 minut to dziecko wykrwawiło się na śmierć. Otoczone przez izraelskich żołnierzy, którzy nie tylko nie zrobili nic, aby pomóc dziecku,
1: not only did nothing themselves to assist the child,
0: ale wręcz aktywnie uniemożliwili matce dziecka dotarcie do niego, a karetce udzielenia mu pomocy. Po śmierci dziecka żołnierze zabrali jego ciało. Ciało nadal nie zostało zwrócone rodzinie w celi pochówku. Izraelskie siły zbrojne przetrzymują to ciało jako zakładnika.
1: Three questions today for Israeli people.
0: Mam dziś trzy pytania do narodu izraelskiego. Podczas tej konferencji prasowej chcę zwrócić się do nich bezpośrednio.
1: What kind of people are your soldiers?
0: Jakimi ludźmi są wasi żołnierze, którzy pozwolili 14-letniemu dziecku wykrwawić się na śmierć w ciągu 45 minut?
1: What kind of people?
0: Jakimi ludźmi są wasi dowódcy wojskowi, którzy wpajają kulturę, w której żołnierze czują się swobodnie, by robić takie rzeczy z całkowitą bezkarnością? Jakimi ludźmi są wasi dowódcy, kiedy wydają rozkazy i wydają oświadczenia, które nie tylko zachęcają do takiego zachowania, ale wręcz je nie tylko pozwalają, ale wręcz do niego zachęcają. Izraelskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych kategorycznie odrzuca raport komisji, uznaje za zniesławiające, między innymi za zniesławiające oszustwo. Ukraina stopniowo odcina Krym od Rosji, atakuje drogi, przeprawy promowe, porty i też zbudowany przez Rosjan most i atakuje też właśnie drogi naziemne prowadzące do Półwyspu, a będące na terenach okupowanych przez Rosję. Tutaj w studiu przy Myśliwieckiej jest Leon Pinczak, analityk Polityki Insight. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dziękuję bardzo za zaproszenie.
0: My bardzo dziękujemy za przyjęcie zaproszenia, a rzecz trzeba powiedzieć, prowadzi do tego, że władze okupacyjne rosyjskie ogłosiły stan wyjątkowy na Krymie i w Sewastopolu, który ma oddzielność, pewną autonomię prawną. Brakuje paliwa, niektórych produktów spożywczych i są przerwy w dostawach prądu. Nie wiem, jakby pan podsumował tę sytuację na Krymie, co się Ukraińcom udało osiągnąć i jaki może być cel?
2: No myślę, że to jest kilka warstw, poczynając od ogłoszonego przez Ministerstwo Obrony Ukrainy, w tym także ministra Michała Fedorowa, operacja logistyczny Lockdown, tak, która już zaledwie po miesiącu daje swoje efekty. To znaczy wymieniła się Agnieszko kilka ograniczeń obecnie panujących na Krymie. Ja bym jeszcze może dodał sprawę kartek i QR-kodów, na które można było kupić benzynę jeszcze kilka tygodni temu. Dziś natomiast no, zdaje się większość tych obiektów stoi pusta, tego paliwa nie ma. Ludzie zaczynają się poruszać na Krymie końmi, a też zostały wprowadzone ograniczenia, jeśli chodzi o zakup podstawowych dóbr. To znaczy nie można na przykład kupić więcej niż jednej paczki mąki w sklepie. Czego to jest efektem? No to jest całkiem oczywiste, tak, czyli kampanii prowadzonej przez Ukrainę już od ponad miesiąca, wycinania rosyjskiej logistyki. No cel jest taki, żeby rzeczywiście uczynić z okupowanego

0: Wyspu Krymskiego, Wyspę Krymską. Bardzo ważny to jest symbolizm, bo pamiętajmy o tym, że wojna rosyjsko-ukraińska trwająca od 14 roku, no de facto zaczęła się od aneksji Krymu.
1: Czyli i Krym już jest okupowany 12 ponad lat.
0: 12 ponad lat. I Putin wówczas, okupując w 14 roku, stworzył sobie legendę, tak? Znaczy wszedł na ten matrimonium takiego rosyjskiego władcy, który zbiera, znaczy zbieracza ziem ruskich. Tak na obszarze postsowieckim, no dzisiaj ta legenda powoli zaczyna się mu wyłamywać. To znaczy, mimo że rosyjska propaganda głównie, znaczy praktycznie ignoruje tak wszystkie naloty na Rosję, które stały się absolutną codziennością. Tak dzisiaj kilka rakiet Flamingo uderzyły w jedną fabrykę.
1: Czyli to jedna z osiągnięć przemysłu zbrojeniowego ukraińskiego, to jest daleki, średni? Daleki zasięg?
0: No daleki zasięg, tak. One mogą lecieć nawet do 2000 kilometrów. Co są bardzo proste rakiety, no absolutnie nie do porównania z tym, co jest w stanie zrobić zachodni przemysł. I to też otwarcie przyznają Ukraińcy. Mówiąc, że no, oczywiście mamy bardzo ograniczone możliwości, w tym także techniczne, ale mimo to w ciągu 4 lat wojny jesteśmy no, w pewnym sensie skłonieni do tego, że warto posiadać swoją broń, która nie ma żadnych ograniczeń politycznych, co występuje w przypadku pomocy z Zachodu.
1: Czyli celem jest to, że Putin traci władza na Kremlu, traci pełną kontrolę nad sytuacją, no bo nie jest w stanie zapewnić paliwa, rośnie, no, życie tam po prostu też staje się trudniejsze, ale rozumiem też, że chodzi o to, że Krym jest zapleczem dla wojny rosyjskiej. Właśnie na ile to jest ważny element?
0: No w pewnym sensie, znaczy po aneksji Krymu, jakby się przeczytało jakieś opracowania strategiczne rosyjskich ekspertów, no to się oczywiście mówiła, że wyspa Krym jest, znaczy Półwysep Krymski jest po prostu przyczółkiem do kontrolowania całego Morza Czarnego.
1: To
0: no dziś po 5 latach tak. wojny możemy z pewnością stwierdzić, tak, że Ukraińcy nie posiadający floty jako takiej czarnomorską flotę zniszczyli co najmniej w 30%. Natomiast ten Krym, ja bym go wpisał generalnie w szerszy kontekst, tak, czyli tego, że Kijów obecnie z Zełenskim na czele prowadzą kampanię w polityce zagranicznej, która ma skłonić Kreml do rezygnacji ze swoich ultimatywnych żądań w sprawie zakończenia wojny, czyli tu głównie myślimy o tym, że Kreml w dalszym ciągu domaga się Donbasu, tak, okupacji całego Donbasu, którego dziś nie kontroluje, znaczy kontroluje, no, mniej więcej w 80%. Więc celem całościowej, tej holistycznej kampanii prowadzonej przez Wołodymyra Zełenskiego, a ona się zaczęła, zdaje się, moim zdaniem, można ją odliczać od Petersburga, czy od Bieskiego Forum, gdzie też zawitały ukraińskie drony, ale też publikacji tak, tego listu otwartego do Putina, w którym wprost stwierdza, że przyszedł czas na zakończenie wojny. Inaczej pokażemy wam, na co jesteśmy zdolni, co stworzyliśmy przez te 4 lata. No Krym gdzieś jest tak idealnym przykładem tego, jak ma wyglądać Rosja, jeśli się nie zgodzi na zakończenie wojny.
1: Nie wiem, czy da się dziś powiedzieć, na ile to jest skuteczne, na ile realnie ta sytuacja z perspektywy Kremla jest tak trudna, że można z większym prawdopodobieństwem mówić, że dojdzie do rozmów pod koniec roku.
0: No myślę, że powinniśmy być bardzo ostrożni. Z moich rozmów z ukraińskimi czy to partnerami, czy analitykami, a przed chwilą z tobą wróciliśmy z Gdańska, z konferencji URC, gdzie dużo się o tym rozmawiało. No oni są bardzo optymistyczni. Polska strona, ale też polscy analitycy bardzo tonują jednak te nastroje. No przypomnijmy choćby o roku 2023, tak, kiedy Kijów ogłaszał publicznie, no zaraz przeprowadzimy kontrofensywę i będziemy pili kawę na Krymie w ciągu 6 miesięcy. No nigdy do tego nie doszło.
1: Ale być może niszczą właśnie rosyjskie plany kontrofensywy, czy jakieś ofensywy letnie.
0: No zobaczymy. No latają jakieś spekulacje, także teoretycznie Ukraina być może chciałaby przeprowadzić jakąś operację desantową, ale znaczy, w momencie, w którym pole walki jest kontrolowane przez drony 24/7, jakakolwiek operacja ofensywna wykraczająca poza powiedzmy 5 czy 10 żołnierzy, no musi się wiązać z ogromnymi stratami i jest bardzo trudna do przeprowadzenia w sytuacji, kiedy się nie ma tak całościowej kontroli nad polem operacyjnym.
1: A co jest sednem, kolejny zmieniam wątek, ale co jest sednem z jednej strony takiej sympatii pewnej, którą Łukaszenka okazuje w stosunku do Ukrainy, przeprosił za zbyt ostre słowa, zapewnia, że nie chce brać udziału w wojnie. Prezydent Zełenski wręcz przedstawił ultimatum i powiedział, że mają przestać pozwalać Rosji wykorzystywać wieże sygnałowe, które pomagają dronom rosyjskim atakować Ukrainę. No i twierdzi prezydent Zełenski, że rzeczywiście Białorusini zerwali w tym sensie na tym odcinku z Rosją. Co jest sednem tego?
0: Ja, moim zdaniem, to jest kolejny element tak, tej kampanii, o której przed chwilą sobie mówiliśmy. To znaczy Ukraina próbuje to grać prewencyjnie. No nie jest żadną wielką nowością, że Białoruś jest w pewnym sensie zapleczem strategicznym dla Federacji Rosyjskiej. Przypomnijmy sobie Znaczy, choćby od tego, że wojna się zaczynała, tak,

0: generalnie z Białorusi, że później po wyprowadzeniu wojsk z północnej Ukrainy, to przecież ci rosyjscy żołnierze wracali do białoruskich placówek pocztowych na przykład
1: współagresorem.
0: I wysyłali tak swoje

0: Jesteśmy prawie po 5 latach wojny. Białoruś w tej wojnie uczestniczy bardzo pośrednio, znaczy nie ma bezpośredniego doświadczenia, nie ma doświadczenia wojny dronowej i jest właściwie no, otwartą przestrzenią dla ukraińskich dronów. Tak? Przypomnijmy sobie, że dowódca ukraińskich droniarzy pod pseudonimem Madziar przecież powiedział, że mamy wytypowane 500 celów na Białorusi. No patrząc na to...
1: A wydajecie to realne, żeby Ukraińcy zaatakowali rosyjskie cele w Białorusi?
0: No na obecnym etapie nie, natomiast gdyby zapadła, znaczy z jednej strony wymaga to oczywiście politycznej decyzji, która by podniosła stopień eskalacji w naszym regionie o poziom jeszcze bardziej niebywały niż dotychczas. Z drugiej strony wydaje mi się, że Ukraińcy powinni wówczas pokazać też nam wszystkim dowody, że Rosja rzeczywiście planuje otworzyć ten kierunek. Na razie uważam, że to jednak bardziej się skłania ku spinowi politycznemu i próbie odstraszenia Łukaszenki, ale też Kremla, że w momencie, w którym postanowi jednak tak tą Białoruś szerzej zaangażować w wojnę, no to już będziemy przygotowani i po prostu uderzymy.
1: Ale też tak krótko od drugiej strony analityk, którego cenię, Filip Sobrajen, zwrócił uwagę na to, że Łukaszenka jest jak ten szczur, który wyczuwa, że okręt tonie. Fakt, że właśnie taki teraz próbuje manewrować, zbliżać się do Ukrainy, mógłby sugerować, że wyczuwa, że Rosji jest naprawdę coraz trudniej.
0: Rosji jest coraz trudniej, ale no, ja jestem po prostu do śmierci przekonany, że Putin nie jest w stanie zakończyć wojny, nie zdobywając nawet całego Donbasu. No patrząc na obraz działań wojennych, może to potrwać jeszcze latami, co najmniej 2-3 lata, tak, żeby zdobyć Kostiantynówkę, żeby zdobyć Słowiańsk czy Kramatorsk. Więc obecnie za najbardziej bezpieczny scenariusz taki myślowy czy analityczny uznaję przeprowadzenie wyborów parlamentarnych we wrześniu i z pewnością ogłoszenia jakiejś kolejnej czy częściowej, czy innej mobilizacji, bo myślę, że to jest scenariusz po prostu najłatwiejszy też dla rosyjskiego sztabu generalnego.
1: Leon Pinczak jest państwa gościem. Wspomniał o Gdańsku, gdzie byliśmy, a odbyła się konferencja poświęcona odbudowie Ukrainy. To jest taka dorożna konferencja, którą w tym roku gościła Polska. To jest rzeczywiście potężne wydarzenie i być może część z państwa słuchaczek, słuchaczy skali nie dostrzegła ze względu na kryzys polityczno-historyczny w relacjach dwustronnych polsko-ukraińskich. Prezydent Zełenski nie przyjechał, była premierka Julia Sfrydenko. No ale poza tym było tysiące przedstawicieli biznesu, sektora bankowego, firm ubezpieczeniowych, zbrojeniówki. Jak byś podsumował?
0: Że było lepiej niż byśmy się spodziewali i ten klimat polityczny jednak się nie przyłożył na całość, na atmosferę wydarzenia. No ale wiemy na pewno, że parę rzeczy nie doszło do skutku planowanych, zanim doszło tak do kolejnej eskalacji na tle historycznym między Polską a Ukrainą.
1: Więcej o tym usłyszycie państwo w podcaście Piotra Pogorzelskiego, Po prostu Wschód. Piotr Pogorzelski gościł między innymi Jacka Kluczkowskiego, czyli byłego ambasadora Polski w Kijowie. I oto fragment ich rozmowy.
2: To było wydarzenie o wymiarze europejskim. Nie było to pierwsze tego typu wydarzenia. Były poprzednio spotkania w Lugano, w Berlinie, w Rzymie. I te spotkania mają jakby przygotować biznes ukraiński, a także Unię Europejską jako całość do nadchodzącego prędzej czy później jednak okresu, kiedy trzeba będzie pomóc stawiać na nogi gospodarkę ukraińską, kiedy trzeba będzie ją pomóc praktycznie dostosowywać do gospodarki europejskiej. Więc w tym wymiarze europejskim można ją uznać za istotny, jak na obecną sytuację, za istotny sukces. Był przewodniczący Rady Europejskiej, była przewodnicząca Komisji Europejskiej, było kilku premierów, no na ogół z krajów naszego regionu, no ale był także kanclerz Austrii na przykład, był szef Banku Światowego, kanclerz Niemiec, oczywiście to chyba najważniejsza postać politycznie w tym gronie, no nie było premiera Wielkiej Brytanii ze względu na zmiany, które tam zachodzą, ale na co warto zwrócić uwagę, byli także przedstawiciele Stanów Zjednoczonych, co prawda na niewysokim szczeblu, ale to znaczy, że złożone wcześniej deklaracje amerykańskie, że oni też chcą uczestniczyć w tym programie odbudowy Ukrainy, odbudowy gospodarki ukraińskiej, no podtrzymują przynajmniej jak gdyby swoje zainteresowanie tym procesem. Jeśli chodzi o dwustronne sprawy polsko-ukraińskie, no oczywiście w tej chwili cała władza w Ukrainie jest skoncentrowana w rękach prezydenta Zełenskiego i jego najbliższego otoczenia. Pani premier Julia Sfrydenko odgrywa ważną rolę, jest bliską prezydentowi osobą, ale tym niemniej jest wykonawcą, jest koordynatorem prac ministerstw, no ale jest jak jest. Ja uważam, że jej obecność w Gdańsku i takie serdeczne podziękowania dla polskiego społeczeństwa za pomoc, podziękowania także dla polskich polityków i europejskich polityków, były pewnym sygnałem wyciągniętej ręki, chęci deeskalacji ze strony Kijowa. Więc ja bym raczej zwracał uwagę na pozytywy. Być może one nie są z punktu widzenia polskiego jego zasadnicze, ale tym niemniej uważam, że pożyteczne spotkanie.

Drugim gościem podcastu Piotra Pogorzelskiego jest szef analityków Banku Gospodarstwa Krajowego Bogdan Zawadewicz. Podcast jest dostępny na stronie polskieradio.pl i w serwisach streamingowych oraz na YouTube, a w audycji międzynarodowej teraz czas na wirujące delfiny. To jest Spinning Dolphins, tytuł utworu kompozycji George'a Fentona, jednego z bardziej znanych i uznanych kompozytorów filmowych, do muzyki filmowej i telewizyjnej. Możecie go państwo znać choćby z filmu Groundhog Day, czyli Dzień Świstaka, a teraz wirujące delfiny z serii Blue Planet.

0: Wracamy z audycją międzynarodową i łączymy się teraz z Tomaszem Bieleckim, brukselskim analitykiem, również Polityki Insight. Tak się dziś w audycji składa. Dzień dobry, Tomku.
1: Dzień dobry.
0: Bardzo ci dziękuję za przyjęcie zaproszenia i za rozmowę. Chciałabym porozmawiać o tym, jak Trump traci skrajną prawicę, ale trudno nie zacząć choć od upałów, które biją. Fala upałów przechodzi przez Europę. Teraz właśnie zbliża się do nas, bo idzie na północ i na wschód. Pobite wszystkie rekordy możliwe. W Niemczech ponad 41 stopni. No i World Weather Attribution zwraca uwagę na to, że nie byłoby tych takich upałów, takiej fali upałów, gdyby nie zmiana i destabilizacja klimatyczna. Czy twoim zdaniem to doświadczenie jednak może się przełożyć na jakąś politykę, bo w Unii Europejskiej w ostatnich miesiącach jednak było nastrój na ograniczanie reform w ramach Zielonego Ładu i deregulację. Czy to się może odwrócić? Albo nie wiem, czy widzisz w ogóle jakieś takie właśnie głębsze konsekwencje?
1: Myślę, że mówiąc krótko, nie widzę szans na takie szybkie, krótkie przełożenie. Rzeczywiście w Unii Europejskiej trwa też, pamiętajmy, łagodzenie czy częściowe rozwadnianie polityki klimatycznej, ale to nie jest odwrót i do tego, od tego jesteśmy bardzo odlegli i teraz te upały, no, można by sobie wyobrazić, że politycznie będą wykorzystywane, czy mogły być wykorzystywane skutecznie przez stronników bardzo ambitnej polityki klimatycznej, ale myślę,

0: myślę, że to się w krótkiej perspektywie nie stanie. Rzeczywiście mamy takie fenomeny jak radykalna prawica francuska, lepeniści, którzy no, bardzo są sceptyczni wobec działań polityki klimatycznej Unii Europejskiej, a jednocześnie Marine Le Pen w ostatnich dniach odświeżyła taki uśpiony od roku pomysł zeszłoroczny, trochę tak no, kampanijno-polityczny, dotyczący klimatyzacji, wspierania przez państwo z pieniędzy publicznych klimatyzacji dla zwykłych ludzi. To tam w konkretach ma być różnie rozumiane, czy to wspieranie po prostu renowacji mieszkań, czy zapewnianie jakichś dużych pomieszczeń
1: raczej
0: publicznych.
1: Płacić za skutki niż próbować zapobiec. O tak, filozofia.
0: Tak, ale no, tutaj krytycy, czy jej krytycy, no tak wypominają to, że jednak jest to jakieś przyznanie, że zmiana klimatu jest na tyle trwałym zjawiskiem, że ona tutaj no, postuluje budżetowo bardzo poważne, gdyby do tego doszło, plany państwowe, żeby temu zapobiegać, więc to spada ten problem. Ale to są takie niuanse polityczne, myślę, że takiego krótkiego przełożenia nie ma.
1: To porozmawiajmy o tym, że właśnie partie bardziej radykalnie prawicowe, no tu przykład jest premierki Włoch Giorgi Meloni, właśnie potencjalnie kandydata na prezydenta Francji Giordana Bardelli, ale też niemieckiego AfD, odkrywają, że bardziej im się opłaca kłócić z Trumpem niż do niego zbliżać. I oczywiście historia z Giorgią Meloni i ta awantura, którą, czy spór między nimi do gryzanki obserwujemy w ostatnim czasie, są dowodem na to. Nie wiem, jak ty byś podsumował w zasadzie, jakie z tego są wnioski, no, że europejskiej prawicy się nie opłaca Donald Trump.
0: Tak, czyli ten rys, tak jak była taka stała odpowiedź, zawsze pojawiały się te ostrzeżenia, że tam radykalna prawica Meloni, to trudno teraz już tak klasyfikować, ale ta radykalna prawica, że będzie zawiązywać jakieś międzynarodówki, czy to nawet z Trumpem, z ruchem MAGA na czele, że jednak tej tożsamość suwerennościowa temu będzie z definicji przeszkadzać, no tutaj to widzimy. Tak Meloni wprost odpowiada, czy Bardella, czy AfD niemieckie, wprost odpowiada Trumpowi, że jego działania uderzają w interes narodowy ich narodów, ich krajów, ich państw narodowych. To jest język, którego używa Europa Środkowa, ale też Włochy. I dlatego no, opłaca się, tak jak powiedziałeś, opłaca mi się kłócić, no bo ta historia najgłośniejsza Trumpa z Meloni, która miała no, bardzo dobre relacje z nim od lat, i partia z tymi środowiskami trumpowskimi w Stanach Zjednoczonych, no czasami jest teraz opowiadana, że to Trump porzucił Meloni, no oni tak wzajemnie do pewnego stopnia, bo to już nie należy przesadzać, ten sojusz Włochy jako element tego aliansu transatlantyckiego są mocnym ogniwem i pozostają, ale w tej grze politycznej no to obie strony się porzucają. Jeśli po tej tam zupełnie w tej najnowszej odsłonie po jakichś słowach Trumpa dla którejś tam radiostacji czy telewizji włoskiej Meloni wychodzi z obrad szczytu Unii Europejskiej w Brukseli, żeby tam w pokoju obok szybko nagrać filmik i odwinąć się na całego Trumpowi, no to wręcz widać, jak ona chętnie łapie tę okazję, żeby dystansować się od prezydenta, który staje się coraz bardziej niepopularny wśród jej elektoratu we Włoszech, ma wybory za rok, czy w przyszłym roku, być może jesienią, być może będą przyspieszone trochę na wiosnę, jak postulują włoskie media. Więc to rzeczywiście wzajemne dystansowanie się. Z jednej strony no, te ruchy Trumpa, rozczarowanie rzeczywiście swoimi sojusznikami w Europie związane z wojną w Iranie i postawą Europy. No i z drugiej strony również ten element między innymi irański, który przyczynił się do niepopularności, wzrostu niepopularności Trumpa we Włoszech. We Francji to nie jest nowość, ta francuska skrajna prawica, jak to francuski ruch narodowy, ten antyamerykanizm gdzieś tam. No właśnie, ja mocno zaszczyty.
1: A tak krótko już, a Polska jak na tym tle? To znaczy według badania Cluster 17 w naszym kraju jest ciągle najwięcej fanów Trumpa, czy tych, którzy uważają, że Trump jest przyjacielem Europy. Czy myślisz, że w Polsce ten trend też będzie widoczny, że naszym politykom na prawo też się przestanie opłacać?
0: Pewnie po części tak,

0: części myślę, że te zjawiska dystansowania się od Trumpa, one są jednak tym, tym słabsze, im bliżej jest się linii frontu.
1: Tak, oczywiście.
0: Hiszpanie i prawica i lewica się chętnie dystansują. Lewica oczywiście straszliwie, prawica strasznie mniej, o wiele mniej dystansuje od Trumpa. Włochy, Francja są państwa z inną geografią. To są rzeczy, że relacje ze Stanami Zjednoczonymi w momencie wojny otwartej, wciąż trwającej w Ukrainie, no, mają zupełnie inną wagę, taką doraźną niż w Polsce, krajach bałtyckich.
1: Bardzo, jak zwykle, bardzo ci dziękuję za komentarz. Tomasz Bielecki, brukselski analityk Ośrodka Analitycznego Polityka Insight, był państwa gościem. A w studiu jest już Marta Szpala z Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Bardzo dziękuję. Ta rozmowa chyba będzie najbardziej inspirująca z tych też trudnych rozmów, które mamy. Ponad miesiąc już trwa rewolucja flamingów w Albanii. W obronie flamingów i flamingami zainspirowana. Rozmawiałyśmy tutaj też w audycji międzynarodowej o tym, że świat pewnie zwrócił na nią uwagę bardziej, dlatego że wywołała ją te rewolucje czy te protesty, planowana inwestycja przez fundusz inwestycyjny Jareda Kushnera, a więc zięcia Donalda Trumpa, i on chce zbudować kurort na terenie chronionym. No i mówi się o tym, że takiej rewolucji w Albanii nie było od upadku komunizmu. Jakbyś miała wskazać sedno obecnie, to przeciwko czemu ludzie tysiącami, setkami tysięcy wychodzą na ulicę.
2: No, na razie nie mamy rewolucji, mam na razie faktycznie bardzo intensywne protesty, szczególnie w Tiranie. I największe, które widziała Albania w historii, można powiedzieć, tak naprawdę. Więc też wspierane przez diasporę i może my sobie nie zdajemy sprawy, ale na Bałkanach protesty, które są w wakacje, one są zawsze bardziej liczne, no bo właśnie przyjeżdża diaspora, która bardzo często domaga się zmian i oni przyjeżdżają na wakacje i uczestniczą w tych protestach, i tak też jest w Albanii, więc właściwie nie wiemy, co będzie dalej, trudno przewidzieć, ale właśnie opcja jest taka, że będzie coraz więcej diaspory przyjeżdżało, bo sezon wakacyjny się zaczyna, więc jakby te protesty mają szansę trwać dłużej, właśnie jeszcze wspierane z zewnątrz. I tak jak powiedziałaś, znaczy, ja bym może zaczęła od tego, że faktycznie jakby takim momentem, od którego zaczęły się te protesty, no to mamy tutaj faktycznie ochronę środowiska, czy ochronę naprawdę regionu, który jest unikatowy, jeśli chodzi o kwestie przyrodnicze. I powiedziałabym dzięki tym komunistycznemu systemowi, ponieważ ten region był zamkniętym obszarem militarnym, strategicznym z punktu widzenia Albanii, w związku z tym nikt tam nie mieszkał.
1: Nie pchali się turyści też nadmiernie wtedy.
2: Turyści w ogóle do Albanii, wtedy Albania była zamkniętym krajem, ale też tutaj właściwie ludzie też nie mogli z tego korzystać i właściwie ta przyroda też się rozwijała, i to jest park narodowy, że tak powiem, i na lądzie, i w wodzie, więc mamy tutaj faktycznie te flamingi i te piękne zdjęcia, i tu tak polecam, żeby sobie zobaczyć. To nie jest Photoshop, to tak tam naprawdę jest.
1: Albo słuchajcie, jak Iwanka Trump odkryła niczym Kolumb tak te dziewicze ziemie.
2: To prawda. No jakby nie dziwię się, że była zachwycona. Więc te kwestie ochrony środowiska oczywiście też są po prostu bardzo ważne, że w tym rejonie właściwie trudno sobie wyobrazić dużą inwestycję bez bardzo mocnej ingerencji w naturalne środowisko, które właśnie jest niedotknięte, że tak powiem, aktywnością człowieka. Druga rzecz, która też jest ważna, to są kwestie właściwie własności w samej Albanii, dlatego że w Albanii, no tak jak w Polsce, znacjonalizowano całą ziemię i nie było katastrof, znaczy po prostu w momencie, kiedy nastał system komunistyczny po II wojnie światowej, to cała ziemia przeszła na władze państwa i nigdy nie została ta sprawa wyjaśniona i rozwiązana. I w Albanii, które to jest jakby wciąż tradycyjne społeczeństwo, to jest trochę tak, że ludzie mniej więcej wiedzą, które ziemie były ich, bo tak jak kiedyś wiedzieli, każdy wiedział, gdzie jest jego działka. I tak naprawdę teraz, co obserwujemy już od dłuższego czasu, to jest po prostu przejmowanie tej ziemi, która niby jest niczyja, ale jednak ktoś do niej się, że tak powiem, uważa, że to jest jego. Przez właściwie grupę wąskich elit i inwestorów zagranicznych mamy szereg praw, która pozwala takie ziemię przejmować właśnie bez jakby rozwiązania, czy nawet dotknięcia kwestii renacjonalizacji, restytucji, czyli oddania tych ziem do ludzi, które do nich należały. I to już oczywiście dotyczy najbardziej jakby atrakcyjnych terenów w regionach turystycznych. Mieliśmy też takie duże protesty w Tecie, którzy polscy turyści powinni znać, bo to są najpiękniejsze wioski w górach albańskich, gdzie właśnie mamy prawo, które właściwie ułatwia przejmowanie tej ziemi przez ludzi. Więc to są takie bardzo konkretne rzeczy.
1: Znaczy prawo, które też zaraz do niego przejdziemy. Premier Edi Rama, główny wróg protestujących, pomagał

0: w ostatnich latach uchwalić. Ale chciałabym teraz wprowadzić wątek Unii Europejskiej, dlatego że przez lata też naszych ostatnich rozmów o sytuacji na Bałkanach miałaś taką gorzką refleksję o tym, że udaje się tym takim... Przywódcy na Bałkanach mogą prowadzić wewnętrznie bardzo nieprzyjemną politykę, ale póki jest ona prozachodnia, jeszcze mają jakieś wartościowe surowce, to Unia Europejska przymyka oko. Parlament Europejski jednak wyraził zaniepokojenie planami rządu w Albanii. Co więcej, ujął to również jako kwestię właśnie praworządności, nie tylko ekologiczną. Czy Unia zaczyna jednak się angażować jakoś po stronie, wspierać ludzi?
1: Znaczy, ja bym powiedziała, że parlament też przyjął bardzo dużo ostrych rezolucji i Jasne. Aktów wobec protestów w Serbii i nic z tego nie wynika. Więc jakby tak to, co powiedziałaś, no my się śmiejemy, jak się zajmujemy unijną polityką, że Unia jest bardzo zaniepokojona, tak? To jest takie hasło bardzo częste. Więc dokładnie, znaczy jak właśnie zapytałaś mnie, przeciwko czemu ludzie protestują, to od tej konkretnej sprawy, wychodząc właśnie od tego konkretnego przypadku tej inwestycji, to te protesty dotyczą w ogóle jakby z jednej strony modelu rozwoju zaproponowanego trochę też przez Unię Europejską, czy możemy powiedzieć, no nie przez Unię Europejską, ale narzuconego przez Zachód, czyli rozwój przez inwestycje zagraniczne, gdzie lokalna ludność jest tylko tanią siłą roboczą, albo teraz już w ogóle nie jest tanią siłą roboczą, bo zastępują ją emigranci z różnych krajów, nawet na Bałkanach. Czyli mamy taki właśnie model transakcyjnej polityki. Liderzy tych państw bałkańskich, często też dopłacając zachodnim inwestorom, realizują coś, co albo właśnie to jest turystyka, tak jak mamy w przypadku Albanii, albo to są jakieś inwestycje oparte na taniej sile roboczej, prostych manualnych zajęciach. I po prostu ludzie mają pracę, natomiast cały dochód jest dzielony pomiędzy elity rządzące, które nie dość, że dostają właśnie ten symboliczną poparcie Zachodu, no bo właśnie tutaj wspierają zachodnie inwestycje, to jeszcze najczęściej są to schematy korupcyjne. Teraz tak właśnie jak przy tej inwestycji Kushnera, bo powiedziałeś, że to jest fundusz inwestycyjny, gdzie Kushner ma udziały. Kto tam jeszcze ma udziały, nie wiemy. Na pewno lokalni oligarchowie w bardzo dużym stopniu.
0: Saudyjczycy pewnie?
1: Saudyjczycy, są też wiązki rosyjskie, tropy, wszystko jest zarejestrowane w Niderlandach, no więc jakby spółka, to jest to całkowicie nietransparentne. I to jest jakby to jest to hasło, Albania nie jest na sprzedaż, to jest właśnie to, że ludzie już na Bałkanach, wszędzie właściwie, oni nie chcą tego rodzaju inwestycji, dla których oni mają być no, niewolnikami albo tanią siłą roboczą, mają cały szereg kosztów przyrodniczych, społecznych, tak, niszczy się infrastrukturę, a po prostu profit jest eksportowany.
0: A jednak część ludzi jakoś, po pierwsze oczywiście ma interes iluś tam, bo ma jakieś hotele, no, jest za. No właśnie, jakbyś to podsumowała, na ile premier Edi Rama zdoła przekonać wystarczającą masę Albańczyków, że właśnie Albania teraz będzie potentatem turystycznym, bo on idzie twardo w zaparte, to znaczy nie ugina się w żaden sposób. Do czego to może prowadzić? Kto to może wygrać?
1: To jest, ja bym tutaj jednak powiedziałam dopiero na początku tego procesu. W Serbii protesty trwają półtora roku. Tak. My to powiedziałaś o rewolucji.
0: To jest w ogóle ciekawe, jako taka ewolucja właściwie. Ewolucyjna rewolucja, nie wiem.
1: Tak. Czasami mówimy, że to jest właśnie ruch protestu. Ja bym powiedziała, że jednak to jeszcze jest taka dość nieustrukturyzowana masa ludzi, którzy faktycznie wychodzą i protestują. Nie ma tutaj partii politycznych, bo w Albanii właściwie opozycja jest nieistniejąca, albo jest skompromitowana i tutaj Sali Berisha ma podobne problemy jak Edi Rama. Nigdy nie miał takiej siły i pozycji, ale jest to człowiek, który też jest ponad 80-letni i nie jest to alternatywa. No więc zobaczymy, czy albańskie społeczeństwo będzie w stanie, żeby na bazie tego ruchu protestu zbudować jakiś ruch polityczny. To jest właśnie też ta druga kwestia. Mm. Albania nie jest na sprzedaż, ale chcemy nowej Albanii, tak? I chcemy Albanii, która nie rozwija się dla elit i to elity, tutaj mamy bardzo dużo rozwiązanie społeczne w Albanii, bardzo dużo ludzi migruje i czy to się faktycznie uda zmienić? Znaczy, ja bym powiedziała, że tak jak w Serbii państwo jest dość silne i mamy zawłaszczone państwo, to w Albanii jest trochę inny problem, że mamy bardzo słabe państwo. I mamy też bardzo silne struktury, powiedziałam tego deep state, oparte też o zorganizowaną przestępczość.
0: Korupcja, nepotyzm.
1: Tak, no i to jest właśnie trochę pytanie, czy te właśnie siły, czy elity chcą sobie zabrać.

0: zabezpieczyć swoją pozycję, nie będą po prostu chciały zmienić kogoś na szczycie, a niekoniecznie
1: przejąć rewolucję.
0: System. Tak. I to jest jakby bardzo poważny problem. Ja bym powiedziała, że potrzeba by była bardzo silnej i reakcji Unii Europejskiej, bo jest to dość paradoksalne, że kraj, który teraz jest liderem, jeśli chodzi o proces rozszerzenia, co więcej, dostał ostatnio taki nasz żargon unijny IBAR, czyli właściwie uznano, że zrobił ogromne postępy, jeśli chodzi o rządy prawa, transparentność, że społeczeństwo mówi nie. Znaczy Unia nie widzi, co się dzieje w Albanii i byśmy chcieli, żeby Unia wystąpiła przeciwko naszym elitom.
1: Bardzo ci dziękuję za komentarz i za analizę. Marta Szpala z Polskiej Akademii Nauk była państwa gościnią. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: Łączymy się teraz z kolei w audycji międzynarodowej z Jagodą Grondecką, autorką książki Emirat to my, to ostatnie osiągnięcie, ale korespondentką między innymi w Afganistanie, gdzie obserwowała upadek amerykańskiego projektu i wycofanie się Amerykanów. Zresztą o tym jest książka Emirat to my. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Chciałabym zacząć tę naszą rozmowę od tego, że przedstawiciele Komisji Europejskiej i 15 państw członkowskich, w tym Polski, spotkali się w tym tygodniu z delegacją talibów, przyjęli ich w Brukseli. I to jest o tyle istotne, że Unia Europejska nie uznaje talibów za legalny rząd Afganistanu. Prawie nikt tego na świecie nie robi. Również dlatego, że jest odpowiedzialny za zbrodnie przeciwko ludzkości, przeciwko kobietom, którym już odebrał prawie wszystkie prawa. Jednak zaprosili w Komisji Europejskiej talibów, dlatego że chcą usprawnić system deportacji do Afganistanu. Jak ty byś to skomentowała, albo na co byś zwróciła uwagę w tej, no w tej sprawie?
2: Ta wizyta delegacji talibów w Brukseli, chociaż trwała zaledwie jeden dzień, spotkała się z bardzo dużą krytyką ze strony obrońców praw człowieka, niektórych polityków, niektórych europosłów, jako legitymizację reżimu, który rzeczywiście nie ma bardziej opresyjnego wobec kobiet w innym kraju na świecie niż Afganistan. Ale państwom Unii Europejskiej coraz trudniej jest też ignorować rzeczywistość, czyli po prostu fakty, że od prawie 5 lat talibowie niepodzielnie rządzą krajem i że jeśli chcemy właśnie na przykład deportować Afgańczyków, co niektóre państwa już robią, bo Niemcy na przykład kilka takich lotów deportacyjnych już miały, zresztą dokładnie Polska też, to musimy wtedy, tak jak zresztą talibowie tego chcą, pozostawać, mieć z nimi otwarte jakiekolwiek kanały rozmowy. Niektóre państwa w Europie zaczęły też już przyjmować dyplomatów z nadania obecnego rządu w Kabulu. Talibowie twierdzą, że to też jest konieczne. Ich rzecznik, który przewodniczył tej delegacji, mówi o tym, no, że trudno sobie wyobrazić zapewnianie jakichkolwiek usług konsularnych bez obecności takiego personelu na miejscu. Trudno stwierdzić, czy możemy się spodziewać w najbliższej przyszłości, że więcej krajów europejskich zdecyduje się na takie posunięcie, które cały czas pozostaje bardzo kontrowersyjne w naszej części świata. Chociaż dziwaczny los prawny i status afgańskich placówek dyplomatycznych, które działają jeszcze z tą starą obsadą, też jest przedmiotem wielu dyskusji, to już od kilku lat i kilka państw zdecydowało się też już po prostu na zamknięcie tych placówek. Czy one przejdą w ręce właśnie dyplomatów, których wyślą talibowie? To zobaczymy w przyszłości, ale na pewno widać, że Europa, zresztą Zachód ogólnie też, bo Stany też mają otwarty taki kanał rozmowy z talibami poprzez Katar, zresztą nieprzerwanie od kiedy oni wrócili do władzy i mimo rozmaitych, bardzo dużych zresztą różnic wygląda na to, że w tych obszarach, którymi obie strony są zainteresowane, czyli przede wszystkim zwalczanie terroryzmu, bezpieczeństwa i tak dalej, ta wymiana działa całkiem dobrze za pośrednictwem Kataru. Wygląda na to, że Zachód coraz bardziej stara się, i jest to przypuszczalnie krok w dobrym kierunku, rozmowy z talibami zacząć się rozbijać na poszczególne kwestie i starać się osiągnąć jedną rzecz naraz. To, co próbujemy osiągnąć akurat teraz, mianowicie zapewnienie sobie właśnie możliwości deportacji tych Afgańczyków, których chcemy. No, to, czy powinno się Afgańczyków deportować do Afganistanu, czy też nie, to jest zupełnie inna rozmowa. Jednakże apele o to, żeby talibów nadal izolować, czyli de facto izolować po prostu Afgańczyków, izolować Afganistan, sprawiać, żeby dalej był państwem pariasem, Jest dość absurdalny w sytuacji, kiedy po prostu nie ma dla tego najmniejszej alternatywy.
1: To wydaje mi się ważne. Zresztą bohater twojej książki, Emirat, to my.

0: bardzo, no zwraca uwagę na to, że być może po dekadach wojen niewyobrażalnie tragicznych talibowie no są tą opcją, w którą warto inwestować. Natomiast pytanie właśnie, znaczy nie wiem, jakbyś się odniósł do tego, że właśnie te relacje są budowane nie w ramach walki o poszerzenie, chociaż minimalne, tragicznego, znów niewyobrażalnie tragicznego losu kobiet, tylko są o tym, jak skutecznie ich deportować do kraju, w którym część z tych ludzi będzie ofiarą przemocy. Po prostu też trzeba to powiedzieć. Czyż w jakim kierunku te relacje będą się rozwijały?
1: Myślę, że jest ważne znowu to, bo znowu państwa europejskie próbują również oczywiście przede wszystkim ze względów wizerunkowych przedstawić te rozmowy jako właśnie takie bardzo techniczne, sprowadzające się do tylko tej jednej kwestii. Jednak znowu Abdulkahar Balhi, czyli przewodniczący tej delegacji, powiedział, że to spotkanie było też elementem budowania zaufania. I to jest bardzo ważne dla przyszłości naszych relacji z talibami. I teraz, czy jest nadzieja, że prowadząc dalej takie rozmowy, że właśnie budując to wzajemne zaufanie, możemy liczyć na to, że klerycy duchowni, którzy rządzą z Kandaharu, którzy wydają edykty, które stoją w jaskrawej sprzeczności z prawami człowieka, chociażby z pierwszym rozdziałem Karty Narodów Zjednoczonych, przede wszystkim w kwestii kobiet. Czy że oni zmiękczą swoje stanowisko, że kolejne prawa będą bardziej akceptowalne dla świata? To jest na pewno zbyt daleko idący optymizm. Co nie zmienia, nie oznacza to oczywiście, że należy kwestie praw kobiet, praw dziewcząt zupełnie porzucić w rozmowach z talibami. Absolutnie nie. Jednak trzeba też zwrócić uwagę na inne problemy, z którymi zmagają się Afgańczycy, szczególnie od tych 5 lat właśnie, odkąd Afganistan znowu stał się państwem pariasem. I na to, że jednymi z najbardziej cierpiących właśnie osób są te najsłabsze grupy, czyli przede wszystkim kobiety, prowadzone przez kobiety gospodarstwa domowe, które jeszcze przed talibami miały bardzo pod górkę ze względu na bardzo patriarchalną kulturę. Dziewczęta, które są wydawane przedwcześnie za mąż. I tutaj stabilizacja gospodarcza tego kraju, czy też poprawa sytuacji bezpieczeństwa, bo tutaj znowu jest taki paradoks oczekiwań Zachodu wobec Afganistanu. Kiedy wyszliśmy stamtąd, liczyliśmy na to, że talibowie będą właśnie walczyć dalej, na przykład z innymi grupami terrorystycznymi, generalnie utrzymywać porządek w kraju, nie zwracając uwagi na to, że jednocześnie właśnie w dużej mierze odcinając ich od świata, bardzo mocno sami to utrudniamy. I to powinny być wartości, natomiast właśnie stabilizacja ekonomiczna, sytuacja bezpieczeństwa, to powinny być wartości same w sobie, bo Afgańczycy nie mogą po prostu czekać, aż ich prawa, ich podłączenie do świata no nie może być zakładnikiem dialogu politycznego na kolejnych nie wiadomo ile lat.
0: Bardzo ci dziękuję. Jagoda Grondecka, autorka książki Emirat to my, była państwa gościnią ostatnią w dzisiejszej audycji międzynarodowej. Michał Kowarski ją przygotował, Katarzyna Fürst-Wojtkowska realizowała, Agnieszka Lichnerowicz, dobrego popołudnia.
2: Autopromocja.
3: Wszystko miało być inaczej. Od samego początku życia miało być inaczej.
4: Lato 2026 w Trójkowym Teatrze. Przypominamy słuchowisko, które znalazło się wśród nagrodzonych na 25. Festiwalu Dwa Teatry w Sopocie.
5: Krzysztof Bizio, Na południe. Reżyseria Wicza.
6: Polecam Scenę Teatralną Trójki. Łukasz Lewandowski, członek jury tegorocznego festiwalu Dwa Teatry.
4: A ja z przyjemnością po raz kolejny zapraszam Barbara Marcinik. To dzisiaj po 19:00.
2: Autopromocja.
7: Zapraszamy do reklamy.
8: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
9: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebel.

0: Mebevit B Complex skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Ale sztosy.
3: Ale co?
2: Nowe ekspres losy.
4: To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
5: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
6: Skoda.
7: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
9: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
10: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
11: No ale co, Barbara? Rekin!
10: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert, taniej
13: masz. Żegnamy reklamy.
14: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 27 czerwca i minęła 17. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Radiowóz zderzył się z osobówką. W Warszawie dwie osoby trafiły do szpitala. Motorówka eksplodowała na Zalewie Zegrzyńskim. Właściciel został ranny. W serwisie także ostatnie przygotowania do charytatywnej wyprawy maluchów. Służby ustalają szczegółowe okoliczności wypadku z udziałem radiowozu na skrzyżowaniu ulic Radzymińskiej i Rozwadowskiego w Warszawie. Do szpitala trafiły dwie osoby, policjant kierujący radiowozem oraz kobieta prowadząca samochód osobowy. Radiowóz jechał jako pojazd uprzywilejowany z włączonymi sygnałami świetlnymi i dźwiękowymi, mówi Jakub Filipiak z Komendy Stołecznej.
15: Radiowóz ze skrajnego pasa lewego skręcał, wykonywał manewr lewoskrętu i w wyniku tego lewoskrętu ze środkowego pasa ruchu kierująca Citroenem nie zauważyła radiowozu i uderzyła w pojazd.
14: Do wypadku doszło po 13. Wybuch łodzi motorowej na Zalewie Zegrzyńskim w Nieporęcie. Ranny został właściciel jednostki. Według wstępnych ustaleń eksplodował gaz zgromadzony w zamkniętej komorze silnika w motorówce.
15: W czasie zdarzenia łódź znajdowała się na wodzie, a silnik maszyny był w rozruchu. W wyniku tego zdarzenia poszkodowany został jeden mężczyzna, właściciel łódki. Został on przewieziony do szpitala z drobnymi poparzeniami kończyn dolnych.
14: Poinformował nas Jakub Filipiak z Komendy Stołecznej Policji. Na miejscu pracują służby. Łódź została wyciągnięta na brzeg. Nie ma utrudnień dla osób korzystających z Zalewu Zegrzyńskiego. Małopolska policja zatrzymała młodego mężczyznę, który rano w Łękawicy blisko Wadowic miał dźgnąć 48-latka ostrym narzędziem podczas rodzinnej kłótni. Obława trwała od 6.30, mówi Ilona Szelichiewicz z małopolskiej policji.
16: Do tej szeroko zakrojonej akcji skierowano kilkudziesięciu policjantów, psy tropiące, drona, także został podniesiony nasz śmigłowiec policyjny Bell. I właśnie o godzinie 11.40 załoga śmigłowca namierzyła 20-latka w masywie leśnym.
14: Mężczyznę przewieziono do komendy w Wadowicach, gdzie ma zostać przebadany przez lekarza. Natomiast ranny 48-latek przebywa obecnie w szpitalu. Jego stan jest stabilny. 35 stopni pokazuje termometr w bazie ratowników WOPR-u w Międzyzdrojach. Tak gorącego lata nad Bałtykiem nie było od dawna. Na plaży zamiast parawanów las parasoli przeciw.

0: Słonecznych. W Międzyzdrojach jest Aneta Łuczkowska.
1: Temperatura powietrza 35 stopni, temperatura wody 24 stopnie. Życzymy miłego i bezpiecznego wypoczynku.
2: Jak się pani taka pogoda podoba?
3: Bardzo fajnie, ale troszeczkę za gorąco.
2: Jak się pan odnajduje w tej temperaturze?
4: Dobrze.
2: Nie jest za ciepło trochę?
4: Nie, ale jestem nad morzem, a nie w śniegu.
2: Ma pan jakieś sposoby na ten upał? Bo jest no jak w tropikach trochę.
4: Trochę w cieniu siedzieć i wystarczy.
2: I parasolkę od żony.
4: No i nie płakać, że jest gorąco, bo jest lato, no to gorąco.
0: No właśnie, jak jest lato, to musi być gorąco. A jutro ma być jeszcze cieplej, nad morzem nawet 38 stopni. Ratownicy przypominają o nawodnieniu, ochronie przed słońcem i regularnym schładzaniu się w cieniu. 50-letni Polak zmarł podczas pracy w polu we Flandrii Zachodniej w Belgii. Do zdarzenia doszło wczoraj. Według informacji przekazanych przez media, mężczyzna nagle źle się poczuł i stracił przytomność. Na miejsce wezwano służby ratunkowe, jednak mimo podjętej reanimacji nie udało się go uratować. Okoliczności zgonu wyjaśnia biegły sądowy. Jedną z rozważanych hipotez jest wpływ wysokiej temperatury na stan mężczyzny. Wielka Wyprawa Maluchów wyruszy jutro po raz czwarty. To największa charytatywna akcja motoryzacyjna, której celem jest zbiórka pieniędzy dla dzieci poszkodowanych w wypadkach drogowych. Trwają ostatnie przygotowania. W tym roku prawie setka maluchów chce dojechać do Normandii.
5: W maluchach sprawdzamy po kolei zawieszenie, układ hamulcowy, oświetlenie, stan płynów eksploatacyjnych, cieraczki, no i ogólnie czy jest wszystko w porządku pojazdem.
6: A dodatkowo jeszcze oklejamy samochody. Najważniejszą naklejką jest Wielka Wyprawa Maluchów na centralnie na masce. Na szybie jest numer boczny, a na drzwiach są partnerzy.
7: Linkę zmiany biegów i linkę sprzęgła naprawiamy. Przyjechał zepsuty, także naprawiamy. Myślę, że za chwilę będzie gotowy.
0: Start jutro w samo południe z Wrocławia. Relacje z wyprawy na antenie Polskiego Radia Kierowców, które po raz czwarty jest patronem tego wydarzenia. A to był Serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Sport, Dariusz Urbanowicz.
9: Właśnie zaczął się trzeci mecz polskich siatkarzy podczas gliwickiego turnieju Ligi Narodów. Dotąd nasi wygrali z Belgami i Turkami w obu przypadkach po pięciosetowych bojach. Jak przebiegnie mecz z Niemcami? Patrzę na wynik, na razie 4 do 4, czyli punkt za punkt. Warto wspomnieć, że do niedawna kadrę Niemiec prowadził Michał Winiarski. Trener mistrzów Polski Zwarte Zawiercie zrezygnował jednak z tej funkcji, mimo obowiązującego do 2028 kontraktu z powodów osobistych. W poniedziałek rozpocznie się Wimbledon. Maja Chwalińska rozegrała otwarty sparing z Magdą Linet. Finalistka Rolanda Garrosa, która w Londynie zagra z dziką kartą, przegrała 3-6, 3-6 oraz w tiebreaku 6-10. Kończą się też turnieje prowadzące zawodników podlondyński Wielki Szlem. W Bad Homburg triumfowała Karolina Muchowa. Czeszka cieszyła się w umiarkowany sposób po kreczu Naomi Osaki. Przystanie 6-1 i 1-0 dla Czeszki. Powodem poddania meczu przez Japonkę uraz stopy dla Muchowej to trzeci tytuł WTA w karierze. W Wisber natomiast wygrała Amerykanka Madison Keys po finałowym zwycięstwie nad Niemką Tatianą Marią 7-5 i 6-4. Trzy polskie osady zobaczymy w jutrzejszych finałach Pucharu Świata w Lucernie. Wioślarki Julia Rogiewicz i Wiktoria Kalinowska stoczyły piękny pojedynek z gospodyniami regat. Walczyły o trzecie miejsce dające awans w półfinale, dające awans w dwójkach podwójnych. Szwajcarki przegrały z Polkami zaledwie o 0,06. W piątek już awans wywalczyły męska ósemka i żeńska czwórka bez sterniczki. Dominika Wodarczyk z drugą koszulką mistrzyni Polski w kolarstwie szosowym w Lubawie. Zawodniczka UAE Team IDQ w wyścigu o tytuł pokonała Martę Lach. Trzecia była Agnieszka Skalniak-Sójka. Wcześniej Wodarczyk wywalczyła złoto w indywidualnej jeździe na czas. Ruchy kadrowe w Ekstraklasie. Po 5,5 roku z Lechem Poznań żegna się Antonio Milić. Chorwacki obrońca odrzucił przedstawionemu oferty na przedłużenie kontraktu. Inny ciekawy transfer. Kacper Urbański przychodzi z Legii Warszawa do Górnika Zabrze. To jeszcze odrobina futbolu w mistrzowskim wydaniu. Na mundialu dziś musimy poczekać na mecz do 23. Mecze tak naprawdę. O tej godzinie równolegle rozpoczną się dwa spotkania. Chorwacja zagra z Ganą, a Anglia z Panamą. O 1:30 Republika Demokratyczna Konga

0: zagra z Uzbekistanem i Kolumbia z Portugalią. O 4 rano zaczną się starcia Algierii z Austrią i Jordanii z Argentyną. A jeśli ktoś ma wstać skoro świt, by zobaczyć Lionela Messiego w akcji, może się nie trudzić. Dlaczego? O tym już za chwilę w studiu mundialowym.
1: Bezchmurnie dzisiaj w całym kraju i wszędzie bardzo gorąco. Na Podhalu 28 stopni, na północy 31, około 35 w centrum, do 38 na krańcach zachodnich.
2: Autopromocja.
3: Takie rzeczy tylko w Trójce. Tylko raz, wyłącznie na żywo. Koncert zespołu Bejrut prosto z festiwalu Malta w Poznaniu. Przed koncertem wystąpię w charakterze supportu w audycji festiwalowej o 21. Na koncert zapraszam po 22. Już dziś. Bejrut z Malty w Trójce. Nie można tego przegapić. Powtórek nie będzie. Justyna Grabasz.
2: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
6: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
9: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
10: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
11: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl. Volkswagen. Podcast Polskiego Radia.
1: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
2: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
1: Tak był pobity, miał zęby powybijane, pośliniaczony, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
2: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
3: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
4: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
6: Żegnamy reklamy.
7: Trójka.

0: program Trzeci Polskiego Radia.
1: Tygodnik muzyczny.
2: Bardzo gorąco witamy się dzisiaj w Tygodniku Muzycznym, prosto z festiwalu Ze Wsie Budzi.
3: Jesteśmy w Cisnej i stąd nadajemy, stąd też wczoraj audycja Piotra Meca, lista osobista, w której już trochę klimatu festiwalowego można było zaznać. My dziś postaramy się to kontynuować i nie rozpłynąć się przy tym i przy okazji będziemy też modlić się o deszcz w Cisnej i od tego też zaczniemy. Ania Lalka.
2: Maciek Jankowski.
3: Stefan Myszk nas realizuje tutaj na miejscu. Oczywiście Katarzyna Firz-Wojtkowska jest w Warszawie i w tym składzie przez najbliższe 2 godziny.
2: A zaczynamy od naszego życzenia właściwie na ten festiwal.
3: Otóż to.

0: Niestety nie jest to rzeczywistość, tylko utwór Krystyny Prońko, Deszcz wcisnę, i bardzo byśmy sobie życzyli to właśnie na festiwalu Ze Wsie Budzi.
1: Ale całe szczęście jest tutaj taki zraszacz, który trochę daje wytchnienie momentami, chociaż nie na długo. Koncerty dzisiaj się szykują, oczywiście już się rozpoczęły, one trwają od całkiem wczesnych godzin, bo wszystko tutaj zaczyna się w południe albo nawet i przed południem. Wczoraj natomiast na scenie, która była sceną Trójki, wystąpiły zespoły znane z naszej anteny doskonale i dzisiaj też będziemy do tego nawiązywać. Była Trupa Trupa, był Kloster Keller, był Fisher Made Tworzywo. To oczywiście tylko kilka z tych pozycji. Dziś kolejne koncerty.

0: O nich też na pewno powiemy. Zresztą spotkamy się z człowiekiem zaangażowanym mocno w festiwal Zew się budzi. To jeszcze w tej godzinie.
1: Nie zabraknie też nowości muzycznych, jak to w tygodniku muzycznym co tydzień. Między innymi Yard Act wypuścił nowy singiel New Beginnings.

0: wspaniały nowy Yard Act. My już wczoraj słuchaliśmy sobie tego utworu i wielu innych nowości jadąc do Cisnej. Ta długa droga sprzyjała bardzo eksploracjom muzycznym, no i tak wspólnie z Anią doszliśmy do wniosku, że tutaj bardzo to pachnie Beckiem i Loserem na przykład.
1: Byliśmy bardzo zgodni w tym temacie. New Beginnings o nowościach w świecie sportu już za chwilę.
2: Mundial w Trójce.
0: Tarczo King na miejscu. Dariusz Urbanowicz, dzień dobry.
3: Dzień dobry, dzień dobry. Witam serdecznie. Ale wam zazdroszczę tych Bieszczad, naprawdę.
0: Oj.
3: I przejeżdżaliście przez Terkę prawdopodobnie, co? Solina, Polańczyk, Wołkowyja, to już na końcówce. To taka miejscowość, do której ja jeździłem za mało lata. Przez lata, że tak zrymuję. Zazdroszczę, ale bym tam pospacerował.
0: Ale bądź ostrożny, uważaj, czego sobie życzysz, bo tutaj, wiesz, my...
1: Oczekujemy tutaj, wiesz, hydration break by się przydało.
0: Tak.
3: Wiecie co, w Warszawie jest 55 stopni, więc to tak...
0: To bardzo podobnie jak tutaj. No a co w USA?
3: No właśnie, od razu przechodzimy do spraw mundialowych. Szlagierowo zapowiadał się wczorajszy mecz Francja-Norwegia. Francuzi o dziwo

grający w bladoseledynowych strojach, ponoć odnoszących się do zielonej patyny na Statui Wolności, rozbili Wikingów 4-1 po hat-triku Dembele ustrzelonym dosłownie w pół godziny. Kibice na pewno nie tego się spodziewali, mimo że wiosłowali w swoim stylu na trybunach, jak oszalali.

0: ale lekarz norweskiej kadry jasno stwierdził, zawodnikom należał się odpoczynek, bo Norwegia w pierwszym meczu pucharowym zmierzy się z Wybrzeżem Kości Słoniowej, więc dyspozycja fizyczna na mecz z Afrykanami będzie kluczowa. Senegal wygrał z Irakiem 5-0. Do starcia z Hiszpanami w pucharach szykują się Austriacy, którzy o czwartej zagrają w nocy z Algierią. Okazuje się jednak, że wygrana w tym meczu nikomu się nie opłaca. Radosław Gilewicz spędził kilka ładnych lat na austriackich boiskach i nie ma wątpliwości, że podopieczni Ralfa Rangnicka nie będą kombinować. Pójdą na całość.
1: Pomimo tych wszystkich podtekstów odnośnie tego spotkania, jak Austria rozegra ten mecz, czyli patrząc na tę tabelę, będąc na drugim miejscu, wiemy, że trafiają na Hiszpanów, to tu będzie gra, że tak powiem, na poważnie i to na bardzo poważnie. Austriacy nie chcą po prostu dać się w takie gierki, spekulacje. Ralf Rangnick nie byłby sobą po prostu, jakby po prostu nie zmobilizował zespołu i nie grał o pełną pulę.
0: Belgia rzutem na taśmę z hukiem rozbiła Nową Zelandię 5-1 i wydobyła się z poważnych opałów i groźby przedwczesnego powrotu do domów.
2: Genialny Leandro Trossard poprowadził Belgię do zwycięstwa. To m.in. nagłówek w gazecie Le Soir. Trossard, który rozpoczął kanonadę i strzelił dwie bramki, uwolnił czerwone diabły od demonów strzeleckich, skomentował dziennikarz telewizji RTL. Głębokie westchnienie ulgi, zażegnana groźba narodowej katastrofy, zwycięstwo było konieczne, by uniknąć pośmiewiska. Tak komentowali dziennikarze telewizji Sportza. Czerwone diabły uciszyły krytykę, podsumowała mecz gazeta La Libre Belgique. Do tej krytyki i odniósł się też w rozmowie z telewizją RTBF trener Belgów Rudy Garcia. Byli ostro krytykowani, uważam za okropne, nazywani ich nieudacznikami, powiedział trener, podkreślając, że jest dumny ze swojej drużyny. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: I co tam się jeszcze działo w nocy? Hiszpania skromnie pokonała Urugwaj 1-0, co miało znaczenie w kontekście pięknego snu Kopciuszka, który trwa dalej. Republika Zielonego Przylądka nie przegrała żadnego meczu grupowego. Wczoraj objawienie tych mistrzostw. Bramkarz Wozinia nie przepuścił żadnego strzału w meczu z Arabią Saudyjską i skończyło się na 0-0. Po trzech remisach Kaboverdeńczycy zagrają w pucharach z Argentyną. Iran zremisował z Egiptem 1-1. Irańczycy wpakowali piłkę do siatki w doliczonym czasie gry na 2-1, ale sędzia Szymon Marciniak dopatrzył się dosłownie centymetrowego spalonego i bramki nie uznał. Iran odpada z turnieju. A dziś w nocy na początek o 23:00 Anglia zmierzy się z Panamą i Chorwacja z Ganą.
3: Portal Index.hr i inne chorwackie media sportowe zwracają uwagę, że atmosfera wokół drużyny jest daleka od euforii. Po meczu z Panamą dominowała ulga, ale także krytyka stylu gry. Dziennikarze podkreślają, że Chorwacja nie przypominała jeszcze zespołu, który w ostatnich mundialach zdobywał medale. Najwięcej pytań dotyczy starszych liderów zespołu, przede wszystkim Luki Modricia i Iwana Perisicia. Chorwackie media podkreślają jednak, że doświadczenie tych zawodników może być największym atutem w meczu pod presją. Perisic mówił przed spotkaniem, że Chorwacja ma dobre doświadczenia w meczach przeciwko afrykańskim drużynom i wierzy w zwycięstwo, ale jednocześnie przyznał, że zespół musi zagrać zdecydowanie lepiej niż wcześniej. Komentatorzy zwracają uwagę na Ganę jako trudnego rywala, drużynę mocną fizycznie, dobrze zorganizowaną w obronie i groźną w kontratakach. Chorwackie media przewidują, że najważniejsza będzie cierpliwość oraz poprawa skuteczności w ataku. Piotr Piętka, Polskie Radio.
0: O 1:30 Republika Demokratyczna Konga zagra z Uzbekistanem i Kolumbia z Portugalią. O 4:00 rano pierwszy gwizdek w starciu Argentyny z Jordanią. Podobno nie zagra Lionel Messi. Trener Scaloni ujawnił to na konferencji prasowej w odpowiedzi na pytanie słynnego argentyńskiego dziennikarza Macai Marqueza. 91-letni legendarny sprawozdawca piłkarski relacjonuje już 18. mundial i tylko ze względu na pytanie tego konkretnie autora pytania Scaloni wyjawił informację dotyczącą składu. I jak dobrze pójdzie, Messi i Cristiano Ronaldo zagrają przeciwko sobie w ćwierćfinale.
4: Mundial w trójce.
5: To był Dariusz Urbanowicz i relacja z Mundialu. No my nie oglądamy dzisiaj piłki nożnej, ale mamy przed sobą scenę festiwalu Zew się budzi. Przypominamy, że stąd nadajemy. Wrócimy do tego tematu już za moment, ale teraz...
6: No już od wielu, wielu lat. Legendarni Stonsi. Oni wracają też z nowościami.

0: Na antenie Trójki nowość od sióstr eBay, utwór Moshpit ze świeżo wydanej płyty Offering. No czuć tu te kubańskie korzenie, bo właśnie takie mają te artystki, które z kolei wychowały się i dorastały w Paryżu.
1: My idąc dalej cały czas w stronę nowości, trochę zahaczamy o to, co działo się w audycji Nowe w piątek, w miniony piątek, ale tym się charakteryzuje tygodnik muzyczny, że mieszamy tutaj, no właśnie, informacje na temat, co dzieje się koncertowo, festiwalowo oraz te nowe wydawnictwa, na które warto zwrócić uwagę. Tym razem Ruby Roberts jest tą artystką, nad którą się pochylimy, a jeszcze w tej godzinie, już dosłownie za chwilę, porozmawiamy z jedną z osób zaangażowanych chyba bezpośrednio w tworzenie festiwalu Ze Wsie Budzi, na którym jesteśmy, przypomnijmy, jesteśmy w Cisnej i stąd do 19 nadajemy.

0: Tańczyliśmy wczoraj bardzo jeszcze energicznie do koncertu Trupy Trupy.
1: A jak zimno było wtedy w ogóle?
0: Jeszcze jak. Ale już teraz powspominamy trochę wczorajszy dzień i powiemy trochę o tym, co na festiwalu z, mogę powiedzieć, organizatorem festiwalu.
2: W rzeczy samej, także dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu.
0: Marcin Bzyk z festiwalu Zew się budzi, bo stąd nadajemy, przypominam, Tygodnik Muzyczny. Jak się czujesz, pomimo tego, że teraz akurat pewnie jest ci po prostu bardzo gorąco?
2: Tak, teraz aktualnie jest mi bardzo gorąco, ponieważ u was w waszym wozie, tak jak kolega tutaj przed momentem powiedział, jak szliśmy do was, jest jeszcze plus 10 w stosunku do tego, co jest na polu, że na zewnątrz. No mamy fantastyczną pogodę, no nawet nie sądziliśmy, że aż tak to będzie wyglądało. Staramy się tutaj, co możemy, żeby trochę ludzi schłodzić. Zresztą ludzie się sami chłodzą, bo jak wspominałem już kiedyś też u was na antenie, naokoło terenu, na którym jest festiwal, jest solinka, więc tego, co obserwowałem, to całkiem sporo ludzi tam po prostu słucha koncertów z takiego nietypowego miejsca, czyli po prostu z rzeczki.
1: No ale to jest rozwiązanie, po które chyba też będziemy musieli sięgnąć
0: chyba
1: dzisiaj.
0: Chyba też tam trafimy dzisiaj.
1: Chyba też tam trafimy. W każdym razie trwa obecnie kolejny koncert już w ramach festiwalu Zew się budzi. Slobodna Europa na scenie. Dosłownie obok nas, my jesteśmy akurat w wozie transmisyjnym i trochę pewnie słychać. Mam nadzieję, że się coś tam przebija przez nasze mikrofony, ale to bynajmniej nie jest koniec wrażeń, bo jeszcze dużo, dużo przed nami. No i my za chwilę do Slobodnej Europy jeszcze przejdziemy muzycznie, ale chcielibyśmy cię prosić, żebyś powiedział, co jeszcze przed nami, bo ty przed chwilą zresztą zszedłeś ze sceny.
2: Tak, to chyba był jeden z większych błędów w moim życiu, że organizując ten festiwal również dołożyłem sobie granie. No, na scenie jest naprawdę bardzo gorąco.
0: Zespół WHE, bo nie powiedzieliśmy.
2: Właśnie, dziękuję. Zespół WHE, tak. My akurat jak kończyliśmy nasz set,

0: To słońce się przesuwało, próbowaliśmy się gdzieś tam chronić w cieniu, natomiast Slobodna Europa weszła chyba na full. Jak patrzę, tak, mają już full o sceny, ale nie o tym, nie o tym. Co dzisiaj jeszcze z rzeczy ważnych? Dzisiaj mamy na przykład Pijamy Porno tutaj, mamy Akuratów, mamy Stację B, no i mamy Booze & Glory, czyli naszych gości z Londynu. Od tego roku będziemy się starali, w kolejnych latach oczywiście też, ściągać głównie zespoły zagranicy, tak, żebyśmy, załóżmy, w perspektywie roku, dwóch lat mieli przynajmniej 40% kapel zagranicznych. Zależy nam na tym, ponieważ jak Państwo, którzy jeżdżą na festiwale, wiedzą, no to przeważnie te same kapele pojawiają się na wszystkich festiwalach. No to jest w pewnym sensie zamknięte kółko, a też nie ukrywam, nie o to nam chodzi. Wyróżnia nas to, gdzie się odbywa ten festiwal, czyli las, góry, rzeczka, o której przed momentem wspominałem. Więc chcemy też iść krok dalej i ściągać naprawdę interesujących artystów, no bo miejsce jest świetne, zresztą jak sami Państwo tutaj widzicie, jest czat.
1: No właśnie, bo festiwal ogromnie się rozwinął. Na początku zaczynał jako taka, nie chcę mówić lokalna ciekawostka, no ale jednak coś dla lokalsów, coś dla ludzi, którzy znają Bieszczady po prostu z turystyki, ale masz ambicje na bardzo duże wydarzenie ogólnopolskie. Znaczy już nim jest, ale tak. Myślę, że chcesz, żeby to było jeszcze większe.
0: Tak, staramy się jak możemy. Tutaj Andrzej Szafranowski, który jest pomysłodawcą festiwalu, przez no, praktycznie 7 lat dźwigał to na barkach i to jest jego zasługa, że dzisiaj możemy tutaj siedzieć i że jesteście wy trójka, że mamy tak fantastycznego partnera, na którym, nie ukrywam, nam bardzo zależało, żebyście tutaj z nami byli. Więc no, tak jak powiedziałeś, no, zależy nam na tym, żebyśmy się naprawdę rozwijali, żeby te kapele do nas przyjeżdżały, bo w Bieszczadach i w ogóle w województwie podkarpackim wydaje mi się, że już jesteśmy największym festiwalem. I naprawdę warto tutaj przyjechać, bo jest po co.
2: Ludzie tańczą, śpiewają, biorą śluby.
1: Pocą się.
2: Pocą się.
0: Właśnie, to dobrze, że to powiedzieć dzisiaj. Jeszcze przepraszam, tak w ostatnim zdaniu mieliśmy taką sytuację, że spontanicznie para poszła tutaj do Urzędu Stanu Cywilnego i zawarła związek małżeński, więc zew łączy.
1: Ja dzisiaj byłam w kawiarni i słyszałam gromkie 100 lat właśnie po tym, jak wyszli z tego urzędu, więc
0: niezwykła historia, niesamowita.
2: Jest to ciekawe.
1: Idziemy się chłodzić.
2: Jak najszybciej.
1: Posłuchajcie też sami, jak brzmi zespół, który teraz jest na scenie głównej, a my bardzo dziękujemy. To był Marcin Bzyk z festiwalu Zew się budzi.
0: Dziękuję Państwu i przemiło było jak zwykle.

0: Grupa, czyli słowacka grupa punk rockowa z lat 80. z końcówki, ale dzisiaj grają w Cisnej na festiwalu Zew się budzi. To przed chwilą był ich hit Podwód.
1: I to było stereo też u nas, bo my słyszymy zarówno koncert, jak i właśnie przed momentem kawałek z anteny, więc podwójnie słuchaliśmy Swobodnej Europy. No i cały czas bawimy się w Cisnej, choć nie ukrywam, że teraz się rozpływamy, więc lecimy dalej z nowościami. Dużo mamy dzisiaj do zagrania nowości.
0: Teraz może czas na trochę odejść od tych gitar.

0: soulowo-funkowy Jarecki i Robert Cichy, ale to remix w wykonaniu DJ-a Eproma.
1: Trochę West Coast vibes nawet, że tak powiem z angielska, bo bardzo, bardzo w stylu Doktora Dre chociażby niektóre dźwięki w tym bicie się wydarzyły. Natomiast na koniec pierwszej godziny, bo to już jest ten moment, kiedy pierwszą godzinę żegnamy, ale usłyszymy się za chwilę po 18:00, to nowość od Editorsów, też bardzo obecnych, bardzo istotnych na antenie Trójki od dawna.
0: The Rush.

0: Autopromocja.
1: Nie chodzą na skróty, nikogo nie udają, cierpliwie budują swój świat, świat piosenek, które poruszają.
2: Do śmiechu wcale nie jest nam.
1: Zespół Blauka na żywo w Trójce już w niedzielę, kilka minut po 19.
2: Ona kocha to, co w zdjęciach, jedynie za rękę.
1: Zapewniam, że warto posłuchać i obejrzeć. Transmisja na antenie, przekaz wideo na stronie i na YouTubie Trójki. Mateusz Tomaszuk, zapraszam.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
6: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
7: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
8: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę, Duomen Prostatum. Już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
10: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
11: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Marta Waleris, Marek Pośpieszalski czy Maniucha Bikont. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów, Ule Mortenwagen, przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
12: Jeszcze nie śpisz?
13: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
12: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
13: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
14: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedzeniu.

0: ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
1: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
2: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
1: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
2: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
4: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
5: Skoda.
6: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Żegnamy reklamy.
10: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 27 czerwca, minęła 18. Anna Kowalik-Brancati, zapraszam na serwis. Ogromny pożar hali produkcyjnej w Mszanie Dolnej, kilkudziesięciu strażaków jest na miejscu. Miliony wyłudzone metodą na bank, jest akt oskarżenia wobec czterech Ukraińców. Rekordy temperatury w Czechach i w Niemczech, z kolei zbyt ciepły Dunaj ograniczył pracę reaktora na Węgrzech. Pali się hala magazynowo-produkcyjna w Mszanie Dolnej. Na miejscu jest 20 zastępów straży pożarnej, a także grupy ratownictwa chemicznego, medycznego oraz dronowa. Ogień objął cały obiekt.
11: Ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo zakładu stolarskiego, działania ratowników koncentrują się zarówno na gaszeniu pożaru, jak i obronie zagrożonych zabudowań. W trakcie ewakuacji jedna osoba została poszkodowana i otrzymała niezbędną pomoc przez ratowników medycznych.
10: Powiedział nam rzecznik Małopolskiej Straży Hubert Ciepły. Na terenie zakładu znajduje się m.in. stacja diagnostyczna oraz wytwórnia produktów z tworzyw sztucznych. Jest akt oskarżenia wobec czterech Ukraińców podejrzanych o wyłudzenie pieniędzy metodą na pracownika banku, a także o pranie pieniędzy. Straty poszkodowanych szacowane są na prawie 5 milionów złotych. Oskarżeni działali w zorganizowanej grupie przestępczej, wyjaśnia rzeczniczka prokuratury w Lublinie Beata Syk-Jankowska.
12: Do pokrzywdzonego dzwonił rzekomo pracownik banku, jak również sposobem działania było wykorzystywanie fałszywych platform inwestycyjnych, oszustw na portalach ogłoszeniowych, czy też przesyłanie linków phishingowych. Oskarżeni nakłaniali pokrzywdzonych do przekazywania środków pieniężnych przy użyciu kodów BLIK, autoryzowania przelewów bankowych na wskazane rachunki, a także poprzez samodzielne wykonywanie przelewów przez pokrzywdzonych.
10: Obywatele Ukrainy zostali tymczasowo aresztowani, przyznali się do winy i złożyli wyjaśnienia. Grozi im do 10 lat więzienia. W Czechach padł rekord temperatury 40,6 stopnia. Tak gorąco było około 15.30 w Doksanach, 40 km od granicy z Polską. Jeszcze cieplej było w Niemczech, 41,5 stopnia w Drewic w Saksonii-Anhalcie. Również rekordy ciepła dla polskich stacji meteorologicznych mogą zostać w najbliższych dniach pobite. Do tej pory najwyższą temperaturę odnotowano 29 lipca 1921 roku w Pruszkowie pod Opolem. Było wtedy 40,2 stopnia. Jednak jak zwraca uwagę Arkadiusz Wójtowicz z portalu fanipogody.pl, pomiary sprzed ponad 100 lat można kwestionować.
13: Pomiar temperatury powietrza jest brudny ze względu na to, że trzeba zapewnić optymalne warunki, jeśli chodzi o przepływ powietrza. Trzeba zapewnić miejsce z dala więcej od zabudowań, jeśli patrzymy na wskazania Światowej Organizacji Meteorologicznej, i dodatkowo odpowiednio chronić czujniki przed promieniami słonecznymi, które potrafią mocno zafałszować pomiar. No i tutaj te rekordy sprzed ponad 100 lat w pewnym stopniu pokazują nam, że wtedy mieliśmy przekroczenie 40 stopni, tylko trzeba spojrzeć też na to, że dziedzina metrologii się rozwija i generalnie nie wiemy do końca, czy te wyniki, które zostały wtedy uzyskane, są na 100% prawidłowe.
10: Cała Polska objęta jest ostrzeżeniami przed upałem. Na zachodzie synoptycy prognozują jutro nawet 42 stopnie Celsjusza. Węgierska elektrownia atomowa w Paks zmniejszyła moc z powodu nadmiernie nagrzanej wody w Dunaju. Woda jest używana do schładzania reaktora, jednak po porannym pomiarze okazało się, że ma temperaturę 20.

0: 39,7 stopnia, czyli o 0,2 więcej niż jest to dopuszczalne. W okolicy elektrowni temperatura powietrza późnym popołudniem dochodziła do 37 stopni. Warsztaty i koncerty przy piknikowej atmosferze w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Trwa tam urodzinowy piknik Narodowego Centrum Kultury, a na miejscu jest Paweł Turski.
1: Obecnie największą popularnością cieszą się warsztaty, podczas których można założyć perukę.
2: Trochę zaśmiedziało, no dziwne.
3: Barokowa peruka, także wcale nie lekkie życie. Można poprzymierzać, popróbować i zobaczyć, jak się wygląda w różnych odsłonach. Dzieci kombinują, czy z grzywką, czy bez grzywki, które kwiaty ewentualnie ładnie służą do danej kompozycji.
4: Fajnie jest, bo można poprzymierzyć różne peruki i można zobaczyć, jak się wygląda w innych postaciach i jak aktorzy mogą się czuć w takich perukach.
1: Stoisko Polskiej Opery Królewskiej, do której stoi kolejka, wkrótce straci miano głównej atrakcji. Przed nami bowiem najważniejsze punkty programu, mówi dyrektor Narodowego Centrum Kultury Robert Piaskowski.
5: Popołudnie różnorodności, łącznie z wieczornymi spektaklami, przemarszami, paradami, big bandem Uniwersytetu Fryderyka Chopina, Marcin Masecki, jego standardy jazzowe, a potem na sam koniec dnia będziemy tańczyć pod gwiazdami, słuchawkami na uszach.
1: Wstęp na piknik Wolna Sobota w Łazienkach Królewskich jest darmowy.
0: A Polskie Radio jest patronem medialnym pikniku.
6: Klimat.
0: W północnej i wschodniej Polsce jakość powietrza jest dobra, w pozostałej części kraju umiarkowana lub dostateczna. 45% energii w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych, najwięcej ze słońca. To był Serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Do końca dnia dużo słońca i upalnie. Na Podhalu 28 stopni, na północy 31, 35 w centrum i 38 na krańcach zachodnich.
8: Autopromocja.
9: Halo, słyszymy się?
10: No, chyba tak.
9: Bo radio to taki dobry towarzysz.
11: Zwłaszcza trójka, towarzyszka.
9: Zwłaszcza zimą.
10: Teraz to latem.
9: Latem, latem.
11: A latem są wakacje i pocztówki z wakacji.
9: I listy.
10: I muzyka. I słońce.
9: I muzyka.
11: Dlatego proponujemy
12: Listy na M.
9: Nową audycję w Trójce.
10: Od poniedziałku do czwartku.
9: Od 9 do 12.
11: Wspominamy, jak
10: kiedyś to było.
9: Sprawdzimy, jak jest teraz.
13: Co u Państwa?
11: I zapytamy o plany.
12: Listy na M.
9: My będziemy na Myśliwieckiej.
10: Choć nie tylko.
13: A Państwo?
11: Zapraszamy.
9: Agnieszka.
13: Justyna.
11: Mateusz.
10: I Michał.
8: Autopromocja.
14: Zapraszamy do reklamy.
15: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
16: No ale co, Barbara? Rekin!
15: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
17: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1599 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
18: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności – to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max – by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet – z pasji do rozwoju.
19: Cholestil Max, Hymekron, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
20: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Marta Waleris, Marek Pośpieszalski czy Maniucha Bikont. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów, Ule Mortenwagen, przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
21: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi

0: pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
1: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
2: Żegnamy reklamy.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
4: Tygodnik muzyczny.
5: W drugiej godzinie tygodnika witamy się ponownie z festiwalu Zew się budzi. Słychać go chyba zresztą w tle. Ania Lalka.
6: Maciej Jankowski.
5: Audycję realizuje stąd, z Cisnej Stefan Myszk, a z Warszawy Katarzyna First-Wojtkowska.
6: W tej godzinie poza tym, co dzieje się w Cisnej, także rozmowa z zespołem, który debiutował wczoraj. Choć muzycy, którzy w nim występują, są na scenie dostępni i widoczni bardzo już od wielu lat, o tym jeszcze powiemy.
5: Ale już teraz zespół, który zakończy właściwie festiwal w niedzielę. T-Love to akurat współpraca z Walusiem, czyli utwór Najpiękniejsze.

0: T-Love, Waluś, Kraksa, Kryzys i Najpiękniejsze, czyli utwór, który pojawił się na ostatniej płycie T-Love, Alright.
1: A Waluś, Kraksa, Kryzys nie tak dawno temu na scenie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w Trójce. Chwilę temu ten koncert się u nas odbył. Można go jeszcze zobaczyć gdzieś, podejrzewam, na YouTubie Trójki na przykład. Można go posłuchać na naszej stronie. Zachęcamy do tego. Koncertów więcej będzie i na pewno o koncertach jeszcze w tej godzinie będziemy mówić, bo koncerty oczywiście poza tym, że w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, to trwają jeszcze w Cisnej i będą również jutro. A tymczasem zapraszamy na to, co właśnie jutro w studiu imienia Agnieszki Osieckiej po 19 się wydarzy, ponieważ wystąpi zespół też związany już od dłuższego czasu z Trójką. Odkąd powrócili z zapowiedziami drugiej płyty, są z nami praktycznie cały czas. Chodzi o zespół Blauka.
0: Mamy zaproszenia na ten koncert w Trójce. Proszę pisać na adres mailowy tygodnik@polskieradio.pl. A teraz już ich najnowszy singiel, który wydali w piątek, czyli Everest.

0: Blauka już jutro na scenie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Przypominam, że mamy zaproszenia na ten koncert w Trójce. Proszę pisać tygodnik@polskieradio.pl.
1: Georgina Tarasiuk, Piotr Lewańczyk, Michał Gołąbek, Dominik Koszowski. To jest skład tego zespołu za miks legendarny. Marcin Bors jest odpowiedzialny i to między innymi ten utwór będzie można usłyszeć jutro na deskach naszej sceny w Trójce właśnie. To jest zapowiedź trzeciej płyty Blauki. Ta płyta będzie już niebawem. My myślę, że będziemy obserwować, bo po drugiej płycie, płycie Volta, płycie, która po powrocie się ukazała, patronowaliśmy trasie Blauki, więc także i tutaj będziemy blisko.
0: Dzisiaj wyjazdowo przybijają się cały czas koncerty z Cisnej, skąd nadajemy dzisiaj Tygodnik Muzyczny, ale oczywiście dużo nowości dzisiaj w audycji. Angus and Julia Stone wydali właśnie nowy utwór Monroe.

0: Angus and Julia Stone wrócili z nowym singlem Monroe, który zapowiada ich siódmą płytę Karaoke Bar.
1: Rany, siódmą płytę. To jest całkiem niesamowite, bo podejrzewałbym, że może trzecią, czwartą. Siódma to faktycznie już jest wynik nie byle jaki, ale zresztą to jest taki zespół, który jest bardzo płodny także poza projektem Angus and Julia Stone, bo oboje tworzą także poza tym projektem. My natomiast teraz pochylimy się nad zespołem, który właściwie dopiero co powstał.
0: I też wyrósł z solowych projektów.
1: Otóż to, spotkanie, które na początku miało prowadzić do nagrania utworu na płytę Dawida Tyszkowskiego, właściwie poskutkowało stworzeniem zupełnie nowego zespołu, ponieważ współpraca Dawida Tyszkowskiego, wspomnianego i Błażeja Króla, zaowocowała powstaniem zespołu Ewa Koc. Kilka dni spędzonych w głuszy na wspólnym graniu, no to było naprawdę coś, co pomogło chłopakom odnaleźć tę potrzebę grania rock'n'rolla, bo do tego to się sprowadza. Nagrali płytę na taśmy, o tym zresztą też opowiadają, o całym podejściu do stworzenia tego materiału, o tym, jak analogowo to wszystko powstawało. Za chwilę posłuchamy rozmowy sprzed właściwie kilku tygodni, ponieważ spotkaliśmy się z zespołem, kiedy byli na miejscu w Warszawie, wszyscy są w innych miejscach w Polsce. Zresztą rozmawiałaś z nimi także po koncercie na Next Feście, po ich debiutanckim występie. A teraz mamy singiel, wczoraj się ukazał.

0: udało się. Są ze mną w studiu przedstawiciele, nie wszyscy wprawdzie, ale trzej. Przedstawiciele, trzej muszkieterowie zespół Ewa Koc.
1: Trzy szpady Ewy Koc.
0: Trzy szpady Ewy Koc, czyli Dawid Tyszkowski, Błażej Król i Wawrzyniec Topa. Dzień dobry.
2: Cześć.
0: Udało się połączyć kalendarze dzisiaj, żeby się pojawić w Trójce. Bardzo wam dziękuję za wizytę. Powiedzcie, jak obecnie się macie, jak tam prace, bo prace trwają nad płytą. Wiem, że jeszcze tam ostatnie szlify, ale już właściwie jesteście gotowi, nie?
3: Jesteśmy już po nagrywkach. Siedzieliśmy przez tydzień w studio, nagrywaliśmy na taśmę, na setkę zespołową oldschoolową. Wyszło bardzo fajnie, zostały rzeczywiście nam ostatnie jakieś produkcyjne, miksersko-masterowe szlify, ale jesteśmy gotowi, żeby ruszyć w świat.
0: W świat, czyli?
1: A przynajmniej w Polskę.
0: I to się będzie zaczynało już w wakacje, bo letnie brzmienia i koncerty Ewy Koc, ale już debiut jest za wami w Poznaniu na Next Feście i był to koncert z wielu doniesień, wiem, spektakularny.
1: Też tak słyszeliśmy, też chwalimy się, nie żalimy. Spływają do nas bardzo pochlebne informacje. Oby to się przełożyło jeszcze na koncerty.
3: Pieniądze.
1: I na pieniążki, kochane. No tak, oczywiście, bo robimy to dla pieniędzy.
0: Każda piosenka jest pisana
1: dla pieniędzy, cytując Cugowskiego. Słuchajcie, super spotkanie. Udało nam się, no bo pięciu chłopa, prawie w centralnej Polsce, okolice Bydgoszczy, Kocewka, znaleźliśmy czas. Nigdy nikt nie uciekł z nagrań. W sensie, każda data była pełna, była ta podpisana lista. Także to jest świetne. No i z tego wynika, że mamy przyjemność z obcowania ze sobą. Piosenki są konsekwencją tego.
0: Tak przypadkiem trochę wyszło, bo spotkanie to pierwotne nie miało na celu jeszcze nagrywania wspólnej płyty, tylko spotkanie przy okazji materiału Dawida, więc no chyba lepiej się nie da, nie? Niż po prostu naturalna wymiana energii i potrzeba wspólnego tworzenia.
1: Bóg tak chciał.
3: No tak jak rozmawialiśmy, Maciej, przed nagrywkami, czuję, że w tej sytuacji jakoś bardziej doceniam wszystko, co się dzieje wokół tego. Przez to właśnie, że spotkaliśmy się tak bez żadnych oczekiwań, z intencją po prostu, żeby się wspólnie podzielić energią i swoją muzyką, to czuję, że dzisiaj dzięki temu nawet takie proste rzeczy, właśnie jak to, że się spotykamy na wywiadzie, czy jak to, że nas zapraszają do telewizji, czy gramy pierwszy koncert, to jakoś dużo bardziej to doceniam właśnie w związku z tym, że czuję, że po prostu na to zapracowaliśmy i to w takiej czystej intencji i w radości po prostu grania ze sobą.
0: To, o czym mówiłeś wcześniej, czyli no właśnie, poza tym, że wyjazd wspólny do studia, gdzie spędziliście też czas i każdy się podpisał na liście obecności, wszyscy byli obecni przez cały czas, jest jeszcze oldschoolowość podejścia waszego do nagrania płyty, co też jest, no muszę przyznać, moim marzeniem, żeby nagrać płytę na taśmy. No i chciałbym, żebyście mi opowiedzieli o tym procesie, jak było w studiu, bo trochę jest

0: to sztuka zapomniana już, żeby na setkę i na taśmy, chociaż na pewno jeszcze gdzieś się to wykonuje, ale z tego, co Dawid mówił, to od razu słychać te taśmy, nie?
1: Zdecydowanie tak jest. No kluczem chyba było całkiem dobre przygotowanie nasze, to znaczy kiedy gramy razem w piątkę, to dobrze byłoby się nie mylić podczas każdego pojedynczego take'a, żeby rzeczywiście móc to dowieść. A kolejna sprawa jest taka, że po prostu byliśmy dobrze zgrani, bo zanim weszliśmy na tydzień do studia nagrywać na taśmę, to spotykaliśmy się przez chyba 8 miesięcy. W każdym miesiącu na 4 albo czasem wychodziło na 6 dni po prostu robić te piosenki i grać razem. I to też było... Te piosenki wynikały z grania naszego. Nagrywaliśmy nasze jam session, następnego dnia wybieraliśmy sobie z nich najciekawsze fragmenty i z tego tworzyliśmy muzykę naszą.
2: Od początku założeniem była organiczność tych piosenek i właśnie życie. Było to postawione na jakiejś improwizacji wspólnej, więc kiedy weszliśmy do studia z myślą, żeby zagrać ten materiał na setkę, to już byliśmy bardzo dobrze do tego przygotowani. No i taśma tylko nam pomogła, żeby to zabrzmiało.
0: No nie było stresu, że taśma się kończy?
2: Nie było. Stary, są takie pieniądze, że to taśma mogła tam lecieć wiadomo, jeszcze tydzień.
0: W muzyce rockowej w Polsce przecież. No właśnie, to jest też ciekawe, bo muzyka rockowa, no bo Ewakuacja jest zespołem rockowym, mówiąc najogólniej, była przez jakiś czas, mam wrażenie, w odwrocie w Polsce, ale chyba przez to wszystko, co dzieje się, czy to w Wielkiej Brytanii, czy też w Stanach, no to wiadomo, są największe rynki, ale jednak... Zrobiło się sporo miejsca chyba na, no właśnie, rockowe granie, bardzo organiczne, takie strzewi, gitarki rozkręcone na przesterach.
3: Ja to się cieszę, bo ja spełniam swoje marzenia. Ja takie riffy niektóre, które Kamil wymyślił i gram, to ja się jaram. Po prostu ja zawsze chciałem grać taką muzykę, tylko, bo jestem numetalowcem uwięzionym w ciele jakiegoś neoromantyka. I teraz mi już za stary jestem na numetal granie, ale cieszę się, że mogę teraz grać po prostu gitarową muzykę. Kurczę, świetnie, z chłopakami. Nie mówię, że z dziewczynami, ja tam w zespole mam 3 dziewczyny, to spoko, ale z chłopakami gramy, fajne, z takich teksty, mamy żarty zboczone. Kurczę, to jest super. Wiem, że to jest niemodne w dzisiejszych czasach, ale kurczę, to jest świetne.
0: Właśnie może ta niemodność jest przepisem.
3: Myślę,
2: że jest jakąś naszą... siłą. Ja chcę w to wierzyć przynajmniej, bo właśnie widzę, co się dzieje za granicą. Widzę, że takie zespoły dzisiaj rosną w siłę. Młode, nowe zespoły, które stawiają na gitarowe, żywe granie, są dzisiaj bardzo popularne. Chociażby Geese czy Fantasy DC, które dzisiaj przeżywają swoją młodość i falę popularności. To chcę wierzyć, że to, co robimy, też jest postawieniem na taką kartę i jednocześnie trochę... Lubię myśleć o tym, że to jest taki trochę bunt wobec tego, co się dzieje u nas dzisiaj na rynku muzycznym i że chcemy być właśnie powiewem czegoś nowego.
1: No właśnie, a z drugiej strony nie jest to wykalkulowane, żeby po prostu w to trafiać, tylko spotkaliśmy się i rzeczywiście ten bunt wtedy jeszcze ten rok temu niewypowiedziany chyba w nas tkwił. Po prostu chcieliśmy robić to w taki sposób, jak na przykład ja robiłem to jeszcze pewnie 15 czy 20 lat temu, jak w ogóle zaczynałem grać.
3: Tak, tak. Bo ja mogę się pochwalić, chłopaki, bo ja mam 42 lata. Dawid ma 20, 21, nie wiem. Nie. 4, dobra.
0: 18.
3: Brzmiec, ile masz lat?
1: Ja mam 32.
3: 32. 23. Także ja już przechodziłem przez jedną falę gitarowego grania indie rocka, kiedy wybuchła w 2000, czy tam wcześniej. I mnie to jarało, a teraz jak mogę trochę taki revival zrobić, to podwójna podjarka.
0: Ale przecież wiadomo, że 42 lata to w ogóle jest, wiesz, to jest...
2: Tylko liczba.
0: To jest abstrakcja, bo tak jak
3: to jest
0: mówiłeś
3: tylko
0: po...
3: 4 dodać 2 to jest 6.
0: Otóż to. Zwłaszcza, że tak jak mówiłeś po premierze swojej płyty, cały czas masz w sobie tego małego Błażejka.
3: Ja mam.
0: Który próbuje się przedostać z tymi...
3: Śmierć jak duży, mały Błażejek.
0: Ale to tym lepiej, no bo jak macie, wiecie, man cave i spotykacie się w piwnicy, no w cudzysłowie w piwnicy, żeby grać, no to tylko wskazane. I to jest rozmowa z zespołem Ewa Koc, nowo powstałym zespołem, który tak naprawdę dopiero wczoraj debiutował singlowo, bo wczoraj ukazał się ich singiel, którego słuchaliśmy przed momentem. Będziemy kolejne single na pewno jeszcze na antenie Trójki emitować. I jeszcze dalsza część rozmowy się pojawi.
4: Ale natomiast... czuć, powiem ci, tę chłopacką energię.
0: No właśnie, dlaczego oni tutaj nie grają dzisiaj? No
4: właśnie, przebija się cały czas koncert z festiwalu Zew się budzi, ale może taki właśnie indie rockowy revival na tym festiwalu.

0: festiwalu wcisnę i kto wie. Ale tak jak ja jeszcze właśnie wspominałeś, że ja rozmawiałam z chłopakami w kwietniu, to Dawid też przyznał w tej rozmowie, że wreszcie ma okazję trochę się wyżyć, bo w swojej solowej twórczości jednak zdecydowanie bardziej delikatnie, o czym zresztą też dowodzi jego najnowszy singiel solowy, bo właśnie niedawno wydał Lucy.
1: No i tego teraz utworu posłuchamy i wrócimy za chwilę do rozmowy z zespołem Eva Coates.

0: Kwiatkowski z jednym ze swoich nowych singli. Spotkaliśmy się jakiś czas temu, kilka tygodni temu, z zespołem Ewa Koc. Trzy piąte właściwie zespoły Ewa Koc zagościły wówczas w studiu Trójki. Błażej, Dawid, Wawrzyniec, i z nimi rozmawialiśmy. I to, co powiedział Wawrzyniec przed momentem, także było bardzo ciekawe, mianowicie o tym niekalkulowaniu tego materiału i niekalkulowaniu całej drogi zespołu Ewa Koc, tylko o tym, jak naturalnie to wszystko wyszło. Natomiast warto jest też wspomnieć o tym, że ciekawostką w kontekście tego zespołu jest również to, że wszyscy jego członkowie są na scenie muzycznej polskiej dostępni i działają aktywnie już od wielu, wielu lat, co też na pewno wpłynęło na to, że tak szybko poradzili sobie ze wszystkim i teraz możemy słuchać ich pierwszego singla.
1: Doświadczenie tego zespołu

0: Pomijając moje niewielkie, nie sprawiło,
1: ale śmierć
0: że...
1: jak duża.
0: że to doświadczenie nie sprawiło, że członkowie tego zespołu korzystają z patentów, które ograli już tam lata temu. Nie? Jak rozmawialiśmy w trakcie pracy o tym, czy ja rozmawiałem z Kamilem, czy z Kubą o tym, jak oni do tego podchodzą.
2: Więcej to... nieobecni tutaj.
0: Tak, nasi wspaniali Kamil Pater i Kuba Staruszkiewicz, to oni też mówili, że to jest dla nich coś nowego, że to jest dla nich coś świeżego, nowe pomysły. Czułem, że nikt tam, że to nie jest przemyślany produkt na podstawie właśnie doświadczenia, które mamy w branży muzycznej i sobie wyliczyliśmy, że dzisiaj to zadziała. Nie? To jest dla wszystkich jakaś nowa droga mimo wszystko.
3: Zwłaszcza, że my, jak się pierwszy raz spotkaliśmy w takim trochę eksperymentalnym składzie, w ogóle nie mieliśmy na myśli robienia nowego zespołu. Tak, spotkaliśmy się po to, żeby Błażej nagrał się na piosenkę
1: Dawida. Ja nawet nie
3: wiem,
1: jak ja tam dojechałem.
3: Nie, po prostu graliśmy razem koncert na pewnym dużym festiwalu i stamtąd trafiliśmy
1: tam
3: na koncert.
1: Tyle robactwa było, nawet to jest w tekście. Niebezpiecznie blisko podlatujesz do mnie, bo to było tak, jak ja przyjechałem. Miałem takie coś, że to robactwo wszechobecne.
0: Z numeru robakach?
1: Nie, to po prostu trochę tak parafrazuję, ale tak, tak.
3: No i tam się spotkaliśmy. Błażej miał się dograć do utworu Dawida. Tymczasem zaczęliśmy sobie grać i po trzech dniach mieliśmy trzy super utwory. Gotowe były... z tekstami, kompletne, natomiast zupełnie nie w stylu Błażeja, zupełnie nie w stylu Dawida, tylko w stylu nas wszystkich.
2: Stylowy koc.
3: Stylowy koc. No i tak zaczął się rodzić pomysł, żeby spotkać się drugi, trzeci raz, potem żeby założyć zespół i tak to wyszło w sumie zupełnie naturalnie.
2: Czas nas goni, zaraz muszę was wypuszczać ze studia trójkowego, ale jeszcze dopytam, bo Błażej wspomniał o tekstach i to jest też coś, co mnie ciekawi w kontekście zwłaszcza muzy takiej. No bo wiadomo, że język polski jest bardzo wdzięcznym do pisania tekstów, jak się znajdzie na to patent, bo to też nie jest takie oczywiste, żeby napisać dobry tekst po polsku. No i tutaj mamy dwóch tekściarzy, a może więcej. Może więcej? Czy dwóch?
3: Dwóch.
2: Czyli
3: dwóch.
2: Dawida,
1: taka merytoryczna pomoc płynęła od chłopaków czasami, tak. Ale tak, to my.
2: I to jest pisanie już pewnie trochę inne niż takie
1: ja
2: wasze,
1: ja się uczę
2: do
1: od Dawida,
2: się...
1: bardzo dużo się uczę, kurczę. I mam ciary na plecach, śpiewając jego teksty. Tak, no czego się nauczyłem, to jeszcze nie wiem. Mam nadzieję, że to się później... Ale to moja żona zauważyła coś takiego, a propos nie o tekstach mówiąc, ale o całej, że w pewnych momentach ty zaczynasz śpiewać jak Dawid, a Dawid zaczyna śpiewać jak ty.
0: Tak.
1: To może to jest takie przenikanie się, ta taka organiczność, o którą nam chodzi.
0: No i myślę, że w tekstach też tak jest, że się trochę przenikamy, że czasami ja podążam bardziej za twoim stylem, czasami ty za moim. Jestem bardzo dumny z tego, co powstało i czuję, że to jest ogromna wartość tego albumu, te teksty. Nieskromnie może mówiąc, ale ale jestem bardzo zadowolony z tego, bo czuję, że... Bo miałem takie myśli na początku, że w konwencji rockowego, gitarowego, dynamicznego grania trudno było mi początkowo wyobrazić sobie tam też element wrażliwości w tekstach, które ja bardzo szukam. A czuję, że jakoś tak się połączyły nasze style właśnie i wrażliwości, że to się udało tam zawrzeć, że te piosenki mimo swojego przesłania energetycznego cały czas niosą ze sobą też jakąś wartość właśnie merytoryczną, tekstową, wrażliwościową.
2: Zapraszamy do obserwowania zespołu Ewa Koc. Jest singiel, będzie płyta. No i mam nadzieję, że będziemy to niedługo już mogli usłyszeć na koncertach. Wiem, że będziemy mogli.
1: Będziemy.
2: Bo Letnie Brzmienia się szykują.
0: Letnie Brzmienia, męskie granie, Next Fest już za nami, pewnie trasa na jesień, zobaczymy.
2: No i płyta na jesień też.
0: Płyta na jesień też.
1: Singiel zaraz.
0: Singiel już był?
2: Singiel już był. Jak już rozmawiamy,
1: był.
2: To singiel już był.
1: A, kurczę, nawet nie zauważyłem. Działam głową.
2: Szybko działa, nie?
0: Opowiadajcie, piszcie do nas, jakie wrażenia.
2: Otóż to. Może ktoś był na koncercie, to też piszcie. Dzielcie się wrażeniami. Dokładajcie, bo wrażenia same pozytywne. I nie mogę się doczekać kolejnych koncertów. Mam nadzieję, że w Trójce też się wydarzy. Wiem, że z kalendarzami nie jest łatwo, ale byłoby super.
0: Z przyjemnością.
2: Świetnie. No to czekamy w takim razie. Dawid Tyszkowski, Błażej Król, Wewrzeniec Topa. Czy chcecie powtórzyć to, co na Next Feście?
1: Nie, ale chcemy powtórzyć nazwiska i imiona osób nieobecnych. Kamil Pater,
2: właśnie,
1: Kuba Staruszkiewicz. Tak, i przepraszam.
2: Cześć, tu Ewa Koc. Pozdrawiamy słuchaczy Trójki. Pamiętacie taką historię z Next Festu? Rozmawialiście wtedy z Anią Lalką. I były próby zrobienia takiego ID.
0: Musimy to zsynchronizować, tak?
1: Dobra.
0: Ewa Koc. Dobra.
1: A co tam dalej, Ewa Koc?
0: Pozdrawiamy słuchaczy Trójki.
1: Dobra.
0: 3, 2, 1.
4: Cześć, tu Ewa Koc. Pozdrawiamy słuchaczy Trójki.
2: Dziękuję wam bardzo, panowie. To była przyjemność. Mam nadzieję, że do zobaczenia niebawem ponownie.
0: Dzięki.
3: Tak jest. Dziękujemy bardzo.

0: jest bardzo amerykańsko, bo to płyta Canyon od Jerome 87. To nowy pseudonim artystyczny Joe Newmana, czyli wokalisty zespołu Alt J, zespołu, który z pewnością znają fani muzyki indie sprzed dekady.
1: Jak rozmawialiśmy o tej płycie, to miałem takie wrażenie, że no tak, jest to niby coś nowego, ale brzmi jak Al J, ale tak teraz im dłużej tego słucham, tym bardziej mam wrażenie, że właśnie faktycznie chodzi o jego głos po prostu, który jest na tyle charakterystyczny, że po prostu słysząc go od razu myślę o Al J. Natomiast muzycznie dzieje się tutaj znacznie więcej zdecydowanie.
0: U nas dzisiaj w ogóle miks muzyczny, teraz cały czas Zew się budzi w tle. My wczoraj byliśmy na trójkowej scenie i chyba najbardziej zaskoczył nas, może nie zaskoczył, najbardziej nas zachwycił koncert Fisze Madę Tworzywo.
1: No to jest jeden z tych zespołów, które mogę oglądać po prostu w kółko i na każde wcielenie po każdej płycie bardzo chętnie się wybieram. Wczorajszy koncert był równie doskonały co poprzednie i chyba dobrym utworem na podsumowanie tego występu będzie Heavy Metal z ich płyty Heavy Metal, bo zresztą też o tym Fish mówił, że od tego zaczynali, dlatego wpasowali się, tak czują, w konwencję zewową.
0: Oto wersja live.

0: Jeśli Babilon płonie, to dzisiaj też Babilon istnieje w całej Polsce. Trzymajcie się, nie ciepło, tylko zimno.
1: Tak, mamy nadzieję, że przynajmniej, że taki będzie wieczór, bo nasz już się robi trochę chłodniejszy i całe szczęście. Bardzo dziękujemy za tygodnik muzyczny dzisiaj z Cisnej. Ja tylko dodam, że za nami koncerty wielu artystów, m.in. właśnie Piesza Matę Tworzywo wczoraj na scenie Trójki. Dziś jeszcze dalsze występy. No i jutro również w Cisnej dziać się będzie. Ania Lalka,
0: Maciek Jankowski, Stefan Myszk i Katarzyna First-Wojtkowska. Dziękujemy.

0: Autopromocja.
1: Takie rzeczy tylko w Trójce. Tylko raz, wyłącznie na żywo. Koncert zespołu Bejrut prosto z festiwalu Malta w Poznaniu. Przed koncertem wystąpię w charakterze supportu w audycji festiwalowej o 21. Na koncert zapraszam po 22. Już dziś. Bejrut z Malty w Trójce. Nie można tego przegapić. Powtórek nie będzie. Justyna Grabasz.
0: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Dostaniesz coś za świadectwo?
4: No raczej, rabat od Media Expert.
3: Wow, też chcę!
4: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
3: Mega!
5: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
7: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowi.
8: Tu Polskie Radio Warszawa.
9: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia

0: Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
1: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. W wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
2: Żegnamy reklamy.
3: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 27 czerwca i minęła 19. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Ponad 100 strażaków na miejscu, pali się hala w Mszanie Dolnej. Skwar bije kolejne rekordy, Słubice najgorętszym dziś miejscem w kraju, blisko 38 stopni. Do Ustki w niecałe 5 godzin, nowa wakacyjna trasa Pendolino. Ponad 100 strażaków walczy z pożarem hali w Mszanie Dolnej w Małopolsce. Budynek o powierzchni prawie 100 metrów kwadratowych, w którym znajduje się stacja diagnostyczna pojazdów, niemal całkowicie został zajęty ogniem. Strażakom udało się obronić sąsiadujący z halą zakład stolarski, a także zbiornik z olejem napędowym o pojemności 20 tysięcy litrów, mówi Hubert Ciepły, rzecznik małopolskich strażaków.
4: Apelujemy do mieszkańców Mszany Dolnej o niezbliżanie się do miejsca pożaru. Działania gaśnicze wciąż trwają. Strażacy podają pianę na objęte pożarem obiekty.
3: Na miejscu pracują m.in. strażacy z grupy chemicznej, a także medycznej i dronowej. 10-kilogramowa butla z gazem wybuchła na balkonie w jednym z bloków na warszawskiej Białołęce. Uszkodzony został sąsiedni blok. Na miejsce wezwano straż pożarną. Brygadier Kacper Papis powiedział, że na miejsce pojechały 4 zastępy.
5: Szczątki tej butli przeleciały na drugą stronę w kierunku bloku, który jest oddalony 20 metrów. Uszkodziły okno naprzeciwko. Strażacy nawet szukali, czy nie zostały uszkodzone jakieś elementy na dachu tego budynku. Nie było osób poszkodowanych, nie była prowadzona ewakuacja. Wybuch butli spowodował też pożar drewnianego wyposażenia tego balkonu. Pożar został ugaszony.
3: Służby przypominają, że przechowywanie butli z gazem na balkonach bloków jest zabronione. O 17 najwyższą temperaturę w Polsce odnotowano w Słubicach 37,6 stopnia, informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Na wielu stacjach w zachodniej, centralnej i południowej Polsce temperatura sięgała 34-36 stopni, lokalnie przekroczyła właśnie 37. W Niemczech zanotowano dziś najwyższą w historii tego kraju temperaturę. Na stacji pogodowej niedaleko francuskiej granicy termometry wskazały 41,3 stopnia Celsjusza.
6: Sobota jest trzecim z rzędu dniem w Niemczech z temperaturowym rekordem czerwca. Tym razem słupek rtęci powędrował jednak tak wysoko, jak nigdy wcześniej w historii pomiarów. W Saarbrücken-Burbach w landzie Saarland na zachodzie Niemiec odnotowano o 0,1 stopnia więcej niż 7 lat temu w lipcu na dwóch stacjach nad Renii Północnej Westfalii w tej samej części kraju. Na autostradzie A7 upał zniszczył nawierzchnię. Trasa na południe od Hamburga będzie zamknięta do poniedziałku. Bardzo ciepłe i groźne dla życia w nich są rzeki. W Renie zmierzono 30 stopni. W Dunaju, który swoje źródło ma na południu Niemiec, do tej bariery zabrakło 1,5 stopnia. Hydrolodzy mówią, że o tej porze roku temperatura w rzekach nie powinna przekraczać 25 stopni. Rekordy padają już dzisiaj, choć szczyt fali upałów spodziewany jest jutro. Medycy apelują do mieszkańców kraju o unikanie aktywności na otwartym powietrzu i zalecają przebywanie w chłodnych pomieszczeniach. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
3: Do Wenezueli dotarło 17 samolotów i ponad 1600 ratowników z całego świata. W La Guaira przebywa 14 tysięcy żołnierzy i funkcjonariuszy policji, którzy patrolują teren i wprowadzają środki sanitarne. Polska misja medyczna pomoże ofiarom trzęsienia we współpracy z lokalną organizacją CESAP, mówi Jakub Belina-Brzozowski.
7: Te zespoły ratunkowe będą tam na miejscu do momentu, w którym będzie jeszcze szansa wydostać kogoś żywego z gruzów, a potem zacznie się równie ważny i trudny etap pomocy, bo to będzie pomoc dla tych, którzy stracili całe swoje dotychczasowe życie, którzy będą żyli w miejscach, gdzie zniszczona została infrastruktura.
3: W wyniku dwóch potężnych wstrząsów zginęło co najmniej 920 osób, ponad 3360 zostało rannych. Niespełna 5 godzin potrwa podróż pociągiem Pendolino z Warszawy do Ustki. Inauguracyjny skład wyjechał po południu z Warszawy, a jest w nim Aleksander Przoniak.
8: Nieco opóźniony.

0: Inauguracyjny pociąg Pendolino do Ustki wyjechał przed godziną 16 ze stacji Warszawa Centralna. W Ustce będzie około godziny 20:30. Niektórzy pasażerowie wybrali właśnie to konkretne połączenie ze względu na komfort podróży.
1: Dlatego też Pendolino, bo jest klimatyzacja. Nigdy nie wiadomo, czy w intercity regionalnych coś nie wysiądzie, więc tak jest na 90% bezpieczniej.
0: Skład Pendolino z Warszawy do Ustki zgodnie z rozkładem jedzie 4 godziny i 52 minuty. Z Bielska-Białej, gdzie startuje to połączenie, około 8 godzin. Wiceprezes spółki PKP Intercity Adam Wawrzyniak powiedział, że jest to konkurencyjne połączenie względem transportu drogowego.
2: To są czasy super atrakcyjne, nie do pobicia transportem samochodowym.
0: Z Ustki do Warszawy pociąg Pendolino wyjeżdża po godzinie 7 rano, a w stolicy jest wczesnym popołudniem. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
3: To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Sport, Dariusz Urbanowicz.
5: Polska-Niemcy 3-1. Nasi siatkarze wygrali w Gliwicach w turnieju Ligi Narodów. Pierwszy set dla Niemców, potem już nasi wygrywali, także dobra nasza. Mundial mundialem, ale nie tylko upały rozgrzewają nas do czerwoności. Odbyło się dziś kilka ciekawych sparingów ekstraklasowiczów, którzy szlifują formę przed powrotem najlepszej ligi świata. Raków Częstochowa pokonał Piasta Gliwice 2-0, Wisła Płock Pogoń Grodzisk Mazowiecki 2-1, Lechia Gdańsk uległa rumuńskiemu Petru Lolowi 0-5, Śląsk Wrocław rozbił Bielawiankę Bielawa, uwaga, 11-0, Wisła Kraków przegrała z Niecieczą 3-4, Znicz Pruszków Polonia Warszawa 3-2, a Legia Warszawa pokonała rezerwy Bayern Monachium 2-0 i tak dalej, mnóstwo się działo dzisiaj w tym upale. Walka o Mistrzostwo Świata trwa, kończy się faza grupowa mundialu. O 23:00 Chorwacja zagra z Ganą, a Anglia z Panamą. O 1:30 Republika Demokratyczna Konga zagra z Uzbekistanem, a Kolumbia z Portugalią. O 4:00 rano dwa starcia, również Algierii z Austrią i Jordanii z Argentyną. Argentyna bez Lionela Messiego. Podobno, to się oczywiście okaże w ostatniej chwili. A my w pocie czoła czekamy na pierwszy gwizdek Mistrzostw Europy dziewczyn do lat 19. O 20:00 w Sarajewie Polki zagrają ze Szwedkami. I jeszcze w kontekście sparingów, odbył się dziś pokazowy mecz Magdy Linet z Mają Chwalińską. Wygrała Linet w trzech setach 6-3, 6-3 i 10-6 w super tiebreaku. Maja Chwalińska jako finalistka Rolanda Garrosa, jako posiadaczka dzikiej karty, jest jednym z najgorętszych nazwisk przed Wimbledonem.
6: W ostatnich tygodniach doświadczyłam czegoś zupełnie nowego. Dużo uwagi na mnie się skupiło. Jak nigdy dotąd ludzie zaczęli rozpoznawać mnie na ulicach. To coś nowego, ale bardzo przyjemnego. Mam nadzieję do tego przywyknąć. Miałam też trochę czasu na regenerację. Byłam 4 dni na wakacjach z przyjaciółmi. Potem wróciłam i pojechałam do Londynu. Jestem tu od niedzieli. Miałam kilka dni, by pograć na trawie i przygotować się jak najlepiej do pierwszego meczu.
7: Practice on grass, prepare as well as I can before my first match here.
5: A pierwszy mecz Maja zagra z kwalifikantką Mananchayon Savangev. Miejmy nadzieję, że Tajka nie zrobi takiej furiory w Londynie jak Maja w Paryżu. Kierowca Mercedesa George Russell wystartuje z pierwszego pola startowego w niedzielnym Grand Prix Austrii Formuły 1 na torze Red Bull Ring w Spielbergu. Brytyjczyk wygrał kwalifikacje, wyprzedził rywali z Ferrari, Monakijczyka Charlesa Leclerca i swojego rodaka Lewisa Hamiltona. Start jutro o 15:00, a podsumowanie w trzeciej stronie medalu chwilę po 17:00.
3: Jutro niemal wszędzie bezchmurnie, późnym popołudniem na północnym zachodzie miejscami wzrost zachmurzenia i tam możliwe burze z przelotnymi opadami deszczu, lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 34 do 39 stopni, upalniej na zachodzie nawet do 42, chłodniej na wybrzeżu i w górach około 30.
8: Zapraszamy do reklamy.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.
10: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
11: To przy okazji zjesz z nami.
10: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
12: Na wątrobę mamy

0: suplement diety HEPA Slimin.
1: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
2: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
1: Ach, to tylko przy okazji.
2: W takim razie, jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
3: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
4: Tego lata pozytywny rytm znów poprowadzi Cię do Ostródy. Od 23 do 26 lipca jubileuszowa 25. edycja Ostróda Reggae Festival. Na 5 scenach wystąpią gwiazdy światowego i polskiego reggae. Między innymi Burning Spear, Alba Rosie, Wawa Muffin i Tabu. Zaprasza Radiowa Trójka.
5: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
6: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: Żegnamy reklamy.
8: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
9: Witamy latem 2026 i zapraszamy do Radiowego Teatru.
10: Scena teatralna Trójki.
9: Wczoraj w Trójce pod Księżycem podsumowywaliśmy część telewizyjną 25. Festiwalu Dwa Teatry w Sopocie. Z konkursu słuchowisk wybraliśmy na dzisiaj to słuchowisko, które z przyjemnością przypomnimy. Nagrodę otrzymał autor tekstu oryginalnego, na podstawie którego został zrealizowany ten utwór radiowy. Rolę główną, męską, zagrał Mariusz Bonaszewski i także uhonorowano go nagrodą. Bardzo proszę, oto on, laureat oraz jego radiowi partnerzy Aleksandra Justa i Przemysław Bluszcz. I w drogę potem powrócimy na chwilę do poniedziałkowego galowego wieczoru w Sopocie.
11: Krzysztof Bizio, Na południe. Reżyseria Wicza.

0: Co ty robisz?
1: Nic.
0: Czemu nie śpisz?
1: Śpię.
0: Wiesz, która jest godzina? Co, zwariowałeś?
1: Lunatykuję.
0: Ćwiczysz jogę o drugiej w nocy?
1: Udrażniam autostrady mocy. Czyszczę. O, świadomość. Ukojenie dla ciała i umysłu. Jak spanie. A nawet jeszcze lepiej.
0: A nie możesz udrażniać ciszej i o innej porze?
1: Chciałem ci przypomnieć, że kiedyś rozciągałaś się razem ze mną.
0: Gratuluję ci. Obudziłeś mnie na dobre.
1: Udajmy, że nic się nie stało i śpi dalej.
0: Miałeś się wyspać przed podróżą. Podobno byłeś skonany i marzyłeś o śnie, bo się bałeś, jak zniesiesz tak długą podróż.
1: Ciszej, bo ludzie śpią. Kiedyś podchodziłaś do tych spraw inaczej, z większą radością i uśmiechem. Albo chociaż z akceptacją.

0: Kawa, herbata, żeńszeń.
1: Melisa, dwa razy. Ale nie dla mnie.
0: Muszę uważać, żeby mi się przypadkiem wrzątek nie ulał. No co się tak patrzysz?
1: Chodź. Tam po prawej. Nie tam.

0: ulicy dalej. Tu, gdzie? Widzisz?
1: Nie.
0: Światło. Tamten blok.
1: Który?
0: Nie ten. Ten obok.
1: Ten?
0: Tak. Ale trzecie piętro.
1: Tam koło tego zacieku na ścianie?
0: Aha. Obserwuję od miesiąca.
1: Kieślowskiego się bawisz?
0: Facet opiekuje się żoną.
1: A skąd wiesz?
0: W zasadzie jest już podobno martwa, ale on nie może się z nią rozstać. Co byś proponowała?
1: Lekko gazowaną wodę mineralną. Kładź się, nie fantazjuj. Jutro jedziemy.
0: To już dzisiaj.
1: To jeszcze lepiej. Bez przerwy się na coś czeka. Jak to wreszcie przychodzi, to przecieka przez palce.
0: Jak zwykle ty nigdy w nic nie wierzysz.
2: A ja mówiłem, że w końcu skończę ten robot, skończę i ruszymy.
0: Tyle lat, tak,
2: ale w końcu się uda. Jeśli coś razem zaplanujemy, to...
1: Tak, pamiętam. I pamiętam, że leżały koło lodówki. Tam, gdzie zawsze.
0: Kupiłem trupa, bo ten kamper był martwy. A w zasadzie kupiliśmy go razem, bo to ty znalazłaś to ogłoszenie. Pistacjowe cud.
1: No nie mam z tym nic wspólnego. Potem, żeby ich nie zapomnieć, położyłam je chyba na stoliku.
0: Wpisuje się w globalny trend. Przede wszystkim utrzymywać przy życiu istniejące byty ruchome i nieruchome, dopiero w ostateczności kupować nowe. To jest prawdziwa ekologia, nie żadne skąpstwo.
1: Czemu zawsze mnie musi się coś przytrafić? Czemu zawsze mnie musi coś zginąć, no?
0: Zarówno w zakresie rozwiązań mechanicznych, jak i komfortu przestrzeni wnętrza ten kamper to po prostu jest idea. Zwróć uwagę na błękit tapicerki, wpadający paradoksalnie w odcieniu różu. Pozornie niemożliwe, a jednak. I do tego te detale.
2: Prawdziwe cudo.
1: Tak. Odkładałam na stolik w kuchni i wtedy wszedłeś ty. To ty za tym stoisz.
0: Ale najważniejsza jest klimatyzacja. Tak, to moja praca, ale i pasja. Czyste powietrze przede wszystkim. Tak, ja pamiętam te wszystkie dni, tygodnie, miesiące, lata. Nie uchylam się od odpowiedzialności i przekroczenia terminu. Ale dzięki temu przeszedłem drogę od ruiny po cud.
1: Uważaj! Bardzo proszę uważać. Nie ścinaj zakrętów, nie jedziesz sam.
0: Tak, ja pamiętam. Pamiętam te całe weekendy, znikałem. I można było mnie podejrzewać, że zajmuję się czymś innym, czymś zupełnie innym. Tak, ja słyszałem te wszystkie plotki o tym, że... o kochankach. Ale w tym nie było cienia prawdy. Ludzie gotowi są zawsze oczerniać innych z powodu swojej chorej wyobraźni.
1: Przypomnę ci, że kupiliśmy dwie prawie identyczne pary okularów. Ale ty swoją od razu zgniotłeś, a teraz polujesz na moją. Przyznaj się, co z nimi zrobiłeś?
0: Ale nie zgniotłem, tylko gdzieś zostawiłem. Daj mi wreszcie spokój z tymi okularami. Kupimy nowe.
1: Ty przyznajesz się, że te też zgniotłeś. Moje nowe okulary. Ekolog.
0: Kończąc myśl, masz rację. Można to było zrobić szybciej, znacznie szybciej, ale w końcu, jeżeli będziemy się wszędzie śpieszyć, stawiać ptaszki przy wykonanych zadaniach i iść dalej i dalej, to zapełnimy całą listę. I szybciej umrzemy. Na pewno gdzieś są. Wystarczy jedynie...
1: No. Słucham. Panie mądry, co wystarczy? Wiesz dobrze, jak reaguję na nadmiar słońca. Wiesz dobrze, czym mi to grozi. A jak zwykle bagatelizujesz całą sytuację.
0: Tak, nie dam się wytrącić.

0: Wracam.
1: Co ty już? Co ty tak walasz? Zostaw kierownicę.
2: Marek!
1: Chcesz nas zabić?
2: Bardzo cię proszę, żebyśmy wrócili do domu po moje okulary.
1: Oczywiście, kochani. Oczywiście dla ciebie wszystko.
2: Oczywiście. I nie mów do mnie, kochanie. Jak tego nie lubię. Bardzo cię proszę, kochanie.
1: Ale nie wszystko.
3: Bardzo proszę. Gotowe. Gotowe. Śniadanie jest gotowe. Może wyjdziesz? Serdecznie zapraszam. Dżem pomarańczowy ze skórkami, tak jak lubisz, kupiłem w sklepie koło recepcji. Świat się zmienia, rozumiesz? Na kempingu mają teraz dżem ze skórkami pomarańczowymi. A, rozumiem, rozumiem. Pierwsza noc w raju i księżniczka nie może opuścić niebiańskiego kampera.
2: Nic nie rozumiesz.
3: Materac cudowny, miękki, ale niezbyt miękki, powiedziałbym puszysty. Długo się zastanawiałem, na co się zdecydować. Sprężyny czy pianka? I wybrałem hybrydę. I jestem tego wyboru bardzo zadowolony. Jest jak w niebie. Pieniądze tracą sens.
2: Trumna.
3: Tak, masz absolutną rację. Warunki są wprost niebiańskie. Człowiek spędza w czasie snu średnio 1/3 swojego życia. Przy założeniu... Dla prostego rachunku, 75 lat życia wychodzi, że śpisz 25 lat.
2: Zaduch, stęchlizna i komary. To okno się nie zamyka, zrób z tym coś wreszcie.
3: Jeśli jednak założyć, że człowiek żyje 90 lat, to już wychodzi 30 lat spania. Rozumiesz? 30 lat spania.
2: Możesz przestać gadać te bzdury? Boli mnie głowa. I nie krzycz.
3: Tabletka z krzyżykiem. Nie ma tłoku. Ci ludzie, którzy kłócili się wczoraj o pizzę, zwinęli się z samego rana.
2: Widocznie była niestrawna. Pustki. Mówiłam, żeby poczekać do lata.
3: Mówiłaś, że nie znosisz tłoków i upału.
2: Co to za namiot?
3: Młodzi ludzie z dzieckiem. Mili chłopak zmienił pieluchę i śpią dalej.
2: I co? Można?
3: Co masz na myśli?
2: Wszystko zawsze było na mojej głowie. A na widok pieluch dostawałeś ataku trzęsących się nóg.
3: To bardzo ciekawe, bo ja pamiętam, jak wzorowa matka, nie mogąc poradzić sobie z płaczącym dzieckiem, wystawiła je na balkon. Dodam jedynie, że była zima.
2: Nie konfabuluj. Żałosne.
3: Pamięć doskonała, tylko że nie pamięć jeszcze lepsza. Cud natury i cybernetyki.
2: Nie zmieniłeś żadnej pieluchy ani u Wojtka, ani u Anki. Z tym chyba nie będziesz dyskutował.
3: Nie będę dyskutował z tym, że pracowałem po 12 godzin, a w ekstremalnym momencie byłem zatrudniony na 2,5 etatu.
2: Wszystko było na mojej głowie.
3: Tylko że głowa była na moich ramionach.
2: Tak. Masz rację. Śniadanie jest interesujące. Dżem ze skórkami pomarańczowymi na polu kempingowym.
3: Ale nie tak dobry jak twój.
2: No. Nie podlizuj się.
4: Widzę, że jeszcze rok i Buda będzie jak nowa.
3: To nie jest Buda, tylko apartament na kołach. A poza tym nowe to już były. A teraz rzecz postarzam.
4: To tak jak moje przetarte dżinsy za 5 zł. Celowe postarzanie produktu.
3: Wybacz, ale zawsze mnie fascynowały twoje stylówki. Jesteś księciem tutejszych śmieciarzy.
4: Jeżeli już, to księciem złomiarzy. To zasadnicza różnica. Jestem jak mrówka, która oczyszcza to zgniłe miasto i dokłada się do wolumenu produkowanej stali zbrojeniowej na całym świecie. Poza tym ściągam ludzkie troski. Taki ze mnie zakamuflowany agent. Dzięki mnie

Wieżowce pną się ku górze i produkuje się serię nowych, nikomu niepotrzebnych rzeczy. A do tego ludzie czują się lepsi i szczęśliwsi. Jest też jednak zastrzeżenie. Jestem pacyfistą i nie pozwalam na wykorzystywanie moich znalezisk do celów militarnych. Mam to wpisane

0: Żony. Naprawdę mnie frapujesz. Skąd ty bierzesz te wszystkie ciuchy? Prowadziłeś sklep odzieżowy?
1: Byłem księgowym, który chodził w szarych garniturach, ale marzył o czymś innym. Pewnego dnia rzuciłem gabinety i jestem. To oficjalna, kolorowa wersja. A tak naprawdę to wiesz, człowiek się potknie i leci. Nikt nie poda mu ręki, a potem lądujesz na dole bez zębów. Ty masz szczęście, bo masz żonę, która cię zatrzyma. A?
0: Pracujesz w służbach?
1: W służbach oczyszczania miasta i ludzkich umysłów. No, a kiedy skończysz klepać to czudo, no i wreszcie wyjedziecie.
0: Sprawa chwilowo w zawieszeniu. 50 na 50. Żona jest w szpitalu. Wszystko sprowadza się do liczb. Muszę coś robić, żeby nie zwariować.
1: To najtrudniej wytrzymać z samym sobą. Znam sprawę.
2: Ej, nie zasypiaj. Wyszłam na chwilę, a ty znowu śpisz. Wstawaj. Idziemy na Stare Miasto. To był twój pomysł. Nie będę siedzieć w lesie.
0: Nie śpię.
2: Co ci się śniło? Przyznaj się. Baby. Gołe baby. Śnią ci się bez przerwy gołe baby.
0: Przyznaję się.
2: Co ci się śni po nocach i dniach? Mam dosyć konfabulacji.
0: Baby, gołe baby. Bez przerwy śnią mi się gołe baby.
3: Wszystkie rynki świata są takie same.
0: Ja bym widział jednak pewne różnice.
3: A co tak stanąłeś?
0: Nie pamiętasz?
3: Pamiętam.
0: Nie pamiętasz. 30 lat temu zrobiliśmy sobie tutaj zdjęcie.
3: Nie 30, tylko 27.
0: Powtórzymy? Przepraszam. Sorry. Czy można prosić o zdjęcie? Foto!
3: Przestań się kompromitować. Daj telefon. Stój prosto i nie zakrywaj łysiny.
0: A ty rozpuść swoje piękne, siwe włosy.
3: Na tym to ma polegać? Będziesz mnie teraz egzaminował? Tu zjadłam lody, tu grał wesoły grajek, a tam ktoś się całował i co z tego? Życie idzie do przodu.
0: Idzie do przodu? Mam wątpliwości, a nawet pewność, że czasem stoi albo się cofa.
3: No tak, teraz się zacznie. Filozofia bez filozofa, teoria wszystkiego i definicja niczego.
0: Nic się nie zacznie. Gdzie dalej?
3: Nie wiesz? Nie pamiętasz? Gdzie jeszcze byliśmy? Naprawdę nie wiesz?
0: Słyszysz?
3: Kolejny wyjed.
0: Nie pamiętasz? Ten facet śpiewał to samo 30 lat temu.
3: 27. Nie dodawaj mi wieku. Co się tak patrzysz? Pewnie, że pamiętam. Ja wszystko pamiętam.
0: Chodź. Zatańczymy tak jak wtedy.
3: Nie wyrobisz, oj, nie wyrobisz mnie w ten numer. Dosyć kompromitacji. Nie pamiętasz, co się wtedy stało. Zrozum wreszcie. Ty nie umiesz tańczyć.
0: Brak ruchu powoduje daleko idące skutki. W tym osłabienie mięśni, utratę masy kostnej, a to prosta droga do osteoporozy i złamań. Osobna kwestia to choroby układu krążenia, nadciśnienie, miażdżyca i seria zaburzeń metabolicznych. To jednak dopiero początek.
3: Ja nie wiedziałam, że tak bardzo dbasz o moje zdrowie. Chciałabym jednak zwrócić uwagę, że są inne sposoby wyrażania tej troski. Sen i właściwa dieta. A przede wszystkim, jak się coś robi, to trzeba umieć to robić.
0: Najgorsze są jednak zmiany mentalne i świadomościowe. Odsunięcie się od życia, przyjęcie postawy biernej i ciągłe wypowiedzi.

0: Pieranie faktów, co prowadzi do mentalnego skarłowacenia.
1: Ach, kogo moje oczy widzą po tylu latach z ziemi polskiej do włoskiej. Ha! Szanowni Państwo, miło mi ich widzieć. Przywitajmy ich razem! Ha! Mroczne fatum przykuło mnie do tego miejsca i kazało czekać na ich powrót. Po latach wreszcie są. Modliłem się, aby wrócili i zwolnili mnie z danego słowa. Od dzisiaj jestem wolnym człowiekiem. Wreszcie mogę robić, co chcę i ruszyć w podróż życia. Konga! Noga do przodu, noga do tyłu, ręce w bok. Zacznijcie tańczyć. Uwolnijcie swój umysł, który może wypełnić każdą przestrzeń, każdy kształt. Człowiek nie znika. Człowiek tak po prostu nie odchodzi. Zmienia jedynie stan skupienia. Uwierzcie mi. Raz w coś mi uwierzcie.

0: Ale mnie wystraszyłaś.
1: Przepraszam.
0: Co ty tu robisz, moja złota? To jest wiata śmietnikowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego, a nie sala chorych. No, chyba nie masz zamiaru palić papierosów?
1: No, w żadnym wypadku.
0: No, bo to nie jest duża przerwa w liceum, tylko poważna sprawa. Przypomnę, że czekasz na bardzo ważną operację. Podobno ratującą życie. Stój! Gdzie uciekasz, moja złota? No, chyba nie wystraszyłem cię moim strojem. Są ludzie, na których ten uniform robi bardzo pozytywne wrażenie. Że wymienię tylko twojego męża. No, stój, moja droga, porozmawiaj ze mną chwilę. Gdzie tak lecisz? Nic złego ci nie zrobię. No, jako pracownik w służbach oczyszczania miasta i ludzkich umysłów, amatorsko zbieram jedynie substancje powtórnego użytku.
1: A tu... Wszystko dobrze. Ja chyba tylko pomyliłam drzwi. Ale jestem spóźniona.
0: Palić nie można. Ale w ustach można ponętosić i porozmawiać.
1: Przepraszam, ale mam umówione spotkanie.
0: Podstawa w życiu to obserwacja i wykorzystanie nadarzających się możliwości. Trochę jakbyś płynęła na łódce z żaglem i upierała się, że będziesz płynąć w odwrotnym kierunku, niż wieje wiatr. Ja wiem, że ty chciałaś zostać neurochirurgiem. Ale uczciwi księgowi są jeszcze cenniejsi. Poza tym zobacz, jak ci lekarze wyglądają. Co to za ubrania? Trzeba pamiętać, żeby mieć plany. Ale i plany mogą mieć ciebie.
1: Słucham?
0: Czemu ludzie mnie tak traktują, jakbym był jakimś wrzodem? Albo jakby mnie nie było. Nikt mnie niby nie zna, nikt mnie nie pamięta. Co ja wam zrobiłem? Przecież jestem kawałkiem każdego z was. Nie pamiętasz mnie? Matwisz, trzecia D.
1: Nie. No, pan mnie chyba z kimś myli. Ja chodziłam do Biolchemu.
0: Z tego, co pamiętam, to w ostatniej klasie przeszłaś do ogólnej, żeby uniknąć chemii na maturze. Zupełnie zresztą niepotrzebnie.
1: O nie. Nie wkręci mnie pan.

0: oczywiście. Proszę nie zawracać sobie mną głowy. A przekazać coś mężowi? Chłop się całkiem zakręcił z tą przyczepą. O, wróć, to nie jest przyczepa, tylko kąpiel.
1: Tak, ale pan mnie chyba musi z kimś mylić. Pana tu nie ma, prawda? Proszę powiedzieć, że to tylko sen.
2: Ej, widzę, że ci służy świeże powietrze, ale wstawaj. Jedziemy dzisiaj nocą, to się wyśpisz. Wstawaj.
3: Nie śpię.
2: Co ci się śniło? Znowu jakieś bzdury?
3: No i daj mi spokój.
2: W swoich snach pewnie noszę ciężkie worki i naprawiam cieknące krany, a przypominam ci, że zajmuję się wentylacją i nie jestem hydraulikiem.
3: Tak. Nosisz worki i naprawiasz krany. Dokładnie tak. No chodź. Nie ma się czego bać. Ona cię kocha.
2: Ja też ją kocham.
3: Dlatego musisz jej to dać po sobie poznać. Zwierzęta czują emocje.
2: Bardzo dobrze, bo ode mnie czuć dobre emocje. Warto by jednak kończyć tę scenę i wracać do samochodu, bo jest środek nocy, a my leżymy na łące obok krowy.
3: Ten problem, że ja leżę, a ty stoisz 2 metry dalej i wysyłasz złe fluidy. To są zwierzęta stadne. Czują się lepiej w swojskim towarzystwie.
2: Na pewno masz rację. Jestem także pewien, że nie jest samotna i gdzieś jest jej stado. Póki nic się jeszcze nie stało i nikt nie oskarżył nas o wtargnięcie na prywatny teren i molestowanie jego krowy, oddalmy się powoli w ciszy.
3: Zobacz, widzisz? Liże mnie. No przytul się do mnie.
2: Jest noc. Co prawda świeci księżyc, ale jest ciemno. Stanąłem, bo mnie prosiłaś, ale samochód jest cały czas na awaryjnych. Tu jest zwężenie drogi i w każdej chwili ktoś może wjechać nam w tył i zrobić nam...
3: A wiesz, wiesz, że krowy mają dobrą pamięć? U nas była taka jedna i nazywałam ją Helena, ale tylko ja tak do niej mówiłam. Babcia nie uważała za stosowne nadawanie krowom ludzkich imion. No, tak twierdziła, że to niestosowne. A o tym imieniu wiedziałam tylko ja i moja krowa. A teraz ty zostałeś dopuszczony do tej tajemnicy.
2: Proponuję, abyś wstała, pożegnała się z Heleną i abyśmy powoli ruszyli w kierunku samochodu.
3: Nie. Oj nie, jej nie można nazywać Heleną. Trzeba wymyśleć jej inne imię. Nie. Józefina? Cicho. Krowy mają doskonale rozwinięty słuch.
2: Widzisz? Chcę spać. Zbierajmy się po cichu i nie przeszkadzajmy jej w głębokim śnie. Sama dobrze wiesz, jak człowieka denerwuje, kiedy ktoś go bez przerwy budzi, prawda?
3: Chodź bliżej. Chodź, podejdź bliżej. No połóż się, proszę cię, połóż się. Raz w życiu zrób coś dla mnie.
2: Oho. Raz w życiu robię coś dla ciebie. Doskonały dowcip.
3: I co?
2: Będę miał brudne ubranie.
3: Czujesz ciepło?
2: Czuję. To dobre słowo.
3: I co więcej?
2: Słyszę, że coś w niej bulgocze.
3: Jak tylko wyjdzie słońce i będziemy mieli pewność, że nic złego się jej nie stanie, nie przyjdą do niej żadne wilki, będziemy mogli odejść.
2: Oczywiście żartujesz.
3: Oczywiście.
4: Halo? Tam jest taki czerwony przełącznik. Po prawej. Na pewno po prawej. No właśnie. Halo. Nie pamiętam.

0: Dokładnie, ale w tym modelu powinien się świecić. Nie świeci się? W takim razie proszę wcisnąć przełącznik. Nie, na pewno nic złego się nie stanie. No, a proszę, nie mówiłem? Wpadnę do pana w przyszłym tygodniu, zrobimy przegląd i tym razem wypełnię kartę gwarancyjną. Bardzo dziękuję i pozdrawiam.
1: Świat się o ciebie upomina?
0: Bądźmy precyzyjni. Facet, który nie rozumie, że klimatyzacja musi być podłączona do prądu. Zamówiłaś coś? Co prawda to stacja benzynowa, ale...
1: Petit déjeuner. W moim stanie nie muszę już słuchać nikogo i wreszcie mogę jeść to, na co mam ochotę. Mówiłam ci, że najważniejsze chwile życia trwonisz w toalecie?
0: Tak, wielokrotnie.
1: No, jak tam siedziałeś, to była tu twoja mama.
0: Gdzie?
1: Przyjechała, zatankowała samochód i odjechała.
0: Moja mama?
1: Mhm. Ja ją prosiłam, żeby poczekała, bo na pewno chciałby z nią porozmawiać. Ale mówiła, że się śpieszy. Obiecała, że wpadnie do ciebie, bo wie, jak się zamartwiasz.
0: Tak, oczywiście, kochanie.
1: Nie mów do mnie, kochanie. Uparła się, że jest umówiona. Nie może czekać.
0: Wszystko w porządku?
1: Nie, naprawdę próbowałam ją zatrzymać, ale ona jechała na to swoje spotkanie chóru.
0: Kochanie, moja mama nie żyje od 3 lat. Przecież wiesz.
1: No pewnie, że wiem. Nie zawracałabym ci głowy oczywistymi historiami.
0: Oczywiście, na stacji benzynowej, na której jestem pierwszy i ostatni raz w życiu, po nocy spędzonej na brzuchu krowy, była przed chwilą moja matka. Zatankowała i odjechała na spotkanie chóru. To prawda, że miała prawo jazdy, ale przez całe życie nie widziałem ani razu, żeby kierowała. Zawsze kłóciła się o to z ojcem, który wściekał się i wygłaszał jedną z tych swoich tyrad, kończąc, że każe mu wstać z grobu i zawieźć się na zakupy.
1: Nie mów matka. Mów mama. Mama. Nie musisz mi wierzyć. Po prostu mówię ci, jak się sprawy mają.
0: Ale ja ci we wszystko wierzę. Kochanie, wiem przecież, byłaś po drugiej stronie. Co ja tam wiem? Pętam się cały czas po tych samych ulicach, stoję na czerwonym, rzadko wyjeżdżam z miasta. A co tam dopiero, jeśli chodzi o zaświaty? Wierzę ci we wszystko.
1: Bardzo cię proszę. Zniosę wiele, ale nie mów do mnie,

0: Nie było łatwo.
1: Ale proszę. Woda mineralna, lekko gazowana.
2: No widzisz? Nie takie problemy pokonywałeś.
1: Słońce spadło w kilka minut, jakby się miało już nigdy nie pojawić.
2: Ale zawsze w końcu się pojawia.
1: Kiedy byłem dzieckiem, bałem się, że świat się zatnie i nie będzie już śniadania.
2: Będzie mi brakowało twojego bajdurzenia.
1: Miałeś rację, za zakrętem cały czas stoi blaszana buda, tylko sprzedawca jest inny. Młody chłopak i do tego cały wytatuowany.
2: Wtedy nie było jeszcze tylu tatuaży.
1: Jesteś pewna, że to ta sama plaża? Koło się zakręciło. W każdym razie mi się wszystko kręci.
2: A mi się właśnie zatrzymało.
1: Za horyzontem stoją herosi, którzy trzymają wielki dysk. A po ich ramionach spływa morska woda, pieniąca się na muskularnych torsach. Jak byłem dzieckiem, to tak sobie wyobrażałem koniec świata.
2: Przez te wszystkie lata często bywałam na tej plaży. Na chwilę przed zaśnięciem rzucałam się

0: w wodę i płynęłam. A wiesz przecież, że nie umiem pływać.
1: Kochani, masz piasek między palcami.
0: Muszę już iść.
1: Już?
0: Przecież wiesz, tak się umawialiśmy.
1: Ja się tak nie umawiałem. Wszystko miało być inaczej. Od samego początku życia miało być inaczej.
0: Nie zaczynaj. I proszę, nie psuj wszystkiego.
1: Ja psuję wszystko? Proszę cię.
0: Naprawdę muszę.
1: Ja też tu bywałem. Jak wychodziłem z twojej sali w szpitalu. Miałem taki rytuał. Szedłem tym długim korytarzem, okna po lewej, a ja zamykam oczy i jestem tu. Na kilka sekund. Potem otwierałem oczy. Prawie nigdy nie chciało mi się czekać na windę. Klatka schodowa w dół, jak do wody.
0: Sentymentalizm ci kiedyś zabije.
1: Jak ty masz wspomnienia, to jest dobrze. A jak ja, to jest sentymentalizm.
0: Pamiętaj. Gotuj jajka 4 minuty. Nawet 4,5. Po 3 z kawałkiem to za krótko. A 5 to za długo. Zdecydowanie nie można przesadzać.
1: Zaraz rozsadzi mi głowę.
0: Zupełnie niepotrzebnie. Oddychaj. Po prostu oddychaj. Głębiej. Jeszcze głębiej. O tak. Cześć.

0: Tak, słucham.
1: Dzień dobry. Ja w sprawie ogłoszenia.
0: Tak, słucham.
1: Chciałem się dowiedzieć o warunki.
0: Oczywiście. Tak, słucham.
1: Przepraszam, czy ja się dobrze dodzwoniłem? W sprawie ogłoszenia chciałem się dowiedzieć o kampera, który stoi na parkingu koło parku. Kamper wystawiony na sprzedaż. Cena, przebieg i takie tam. To, że kolor pistacjowy, to widzę.
0: Kolor to pomysł żony.
1: Według mojej żony i córki podobno gustowny wybór.
0: Czy coś się stało?
1: W jakim sensie?
0: Z kamperem, bo dawno tam nie byłem.
1: Wczoraj jeszcze wszystko było w porządku. Zaglądałem do środka tyle, ile się dało. Chyba po remoncie.
0: 5 lat dłubałem. Prawie 6.
1: Efekt jest.
0: Czekam jeszcze na oryginalną wygładzinę do łazienki, ale włożyłem na razie linoleum. I kilka pociągnięć pędzlem przy wejściu.
1: To już ja się tym zajmę. Też lubię majsterkować.
0: Żona mi zmarła.
1: Przepraszam, idę ulicą i słabo słyszę.
0: 2 miesiące temu zmarła mi żona. Prosiłem córkę, żeby powiesiła ogłoszenie i zapomniałem.
1: Dzwonię nie w porę?
0: Mieliśmy jechać z żoną na południe.
1: Ale sprawa wciąż jest aktualna.
0: Nie zdążyliśmy.
1: Pytam, bo jestem zainteresowany. Realnie.
0: Jeżdżę z nią.
1: Kim pan jeździ?
0: Z żoną.
1: Z tą, co nie żyje?
0: Z Natalią.
1: Na południe, tym kamperem z parku?
0: Regularnie. Na plażę. Czasami zmieniamy trasę, żeby się nie nudzić.
1: Nuda to okropna sprawa.
0: Ja nie jestem chory.

0: Po prostu ostatnio dużo sypiam.
1: Rozumiem.
0: Słabo pana słychać.
1: Przepraszam, straszny ruch. Ludzie chyba zwariowali. Nie wiem, co się dzieje. Biegają, krzyczą coś do siebie. No i te samochody.
0: Chyba nie mogę panu tego sprzedać.
1: Rozumiem.
0: Mówię, że nie mogę panu tego sprzedać.
1: Ja też bym wolał hotel. A tak w ogóle to jestem domatorem. Po prostu żona się uparła. Wypatrzyła ogłoszenie. Czy to w ogóle ma sens?
0: Ma.
1: Jest pan zainteresowany?
0: Nie. Nie jestem.
1: Rozumiem. Gdyby pan zmienił zdanie, wyświetlił się mój telefon.
0: Nieporozumienie. Mam stary telefon. Numery się nie wyświetlają.
1: Rozumiem.
0: Dzisiaj znowu wybieram się w podróż. Tylko muszę trochę zmienić drogę. Rozumie mnie pan?

0: Było to słuchowisko Krzysztofa Bizio na południe. Wystąpili Aleksandra Justa, Mariusz Bonaszewski, Przemysław Bluszcz. Reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska. Produkcja Beata Jankowska. Reżyseria i muzyka Romuald Wicza-Pokojski.
1: Proszę Państwa, po raz kolejny spotykamy Romualda Wicza-Pokojskiego w roli reżysera naszego słuchowiska. Jesteśmy bardzo szczęśliwi. Niewiele tych słuchowisk zrealizowaliśmy w tym roku. Natomiast bardzo proszę, oto reżyser słuchowiska, które otrzymało aż dwie nagrody.
2: Tekst Krzysztofa Bizio bardzo wciągający. Ten tekst akurat wpisał się w ten też czas, w którym jestem. I powiedzmy, że prawdopodobnie będę też rozpoznawany jako reżyser sztuki kamperowej, ponieważ jest to trzecia sztuka, która dzieje się w kamperze. Kampery były w Teatrze Wiczy, jak realizowaliśmy Emigrantów na wejście Polski do Unii Europejskiej, grając przed bramą brandenburską w Berlinie. Kolejne po latach Rigoletto w Operze Bałtyckiej, które się dzieje na takim polu kamperowym.
1: Pana reżysera interpretacji, bo tak, oryginalnie no. Zupełnie nie.
2: Teraz w tym trzecim ukochanym moim teatrze, jakim jest Teatr Polskiego Radia, tutaj też za sprawą Krzysia Bizio tekst, który też jest związany z kamperem i podróżą.
1: Ale jeszcze otrzymał nagrodę aktor, który zagrał główną rolę w tym słuchowisku i to była wielka naprawdę niespodzianka, bo przecież tylu aktorów wspaniałych słuchaliśmy podczas tego festiwalu i znów taki skromny, nieśmiały Mariusz Bonaszewski.
2: Tak jak to Mariusz powiedział, że wystarczyło na bezdechu, ale to nie do końca jest prawda. Mi się wydaje, że trzeba tej wrażliwości i tego życiowego doświadczenia. Dla reżysera moment, w którym dostaje jeszcze tych dodatkowych trzech pięter dzięki interpretacji aktora, to jest jeden z największych prezentów i za to bardzo dziękuję. Tak samo jak Aleksandrze Juście też bardzo za to dziękuję. I oczywiście Przemkowi Bluszczowi, który miał wyjątkowo trudne zadanie zagrać gościa z lisią twarzą.
1: Dziękujemy. W takich nietypowych okolicznościach nagrywaliśmy rozmowę, bo nie pozostawało nic innego, jak pochwycić ten moment tuż po gali, podczas której dowiedzieliśmy się, że aż dwie nagrody powędrowały do skromniutkiego, kameralnego słuchowiska Krzysztofa Bizio, autora, i Romualda Wicza-Pokojskiego zarazem, bo przecież te twoje czary, które wykonywałeś w studiu radiowym, posługując się magicznym instrumentem, czyli gitarą, zagrałeś też w tym słuchowisku na tej gitarze. No więc to wszystko zestawiając, nie mogliśmy byli nie porozmawiać z reżyserem. Autor nie mógł przyjechać do Sopotu ze Szczecina. No a teraz jeszcze sprawdzimy, jak to z zewnątrz było odebrane, czyli porozmawiamy z jurorem, aktorem, który doskonale wie, na czym polegają te czary.
2: A ja tylko chciałem jeszcze dodać,

0: Jedną bardzo istotną rzecz dla mnie to jest to, że my to słuchowisko nagraliśmy dla trójki, bo to jest bardzo trójkowe słuchowisko.
1: I takich życzymy Państwu i sobie wyłącznie trójkowych oczywiście słuchowisk. Dziękujemy.
0: Oczywiście, dziękuję.
1: Romuald Wiczapokojski na gali tuż po ogłoszeniu listy gigantycznej nagród Festiwalu Dwa Teatry jubileuszowego w poniedziałek wieczorem w Sopocie. Dziękujemy. Jest z nami juror Łukasz Lewandowski. Oczywiście nie było to jury jednoosobowe. Witamy u nas.
2: Jury 25. Festiwalu Dwa Teatry Sopot 2026 obradowało w składzie Olaf Lubaszenko przewodniczący, Zyta Rudzka, Wojciech Blecharz, Witold Mrozek i mówiący te słowa Łukasz Lewandowski.
1: Bardzo różnorodne osobowości teatralne, więc tym bardziej emocjonujący był dla nas ten czas oczekiwania na werdykt.
2: Słuchowisko na południe to nagroda za scenariusz oryginalny słuchowiska. Trzeba powiedzieć, że w tej szesnastce, którą wyłoniliśmy po preselekcji, takich słuchowisk oryginalnych nie ma za dużo. Ale to nie ma wpływu na to, że to na południe nas zauroczyło. Po pierwsze, jest to bardzo dobrze napisane słuchowisko. Forma dramatu jest tak napisana, że ten dla każdego z nas jeden z najtrudniejszych pewnie momentów życia, kiedy to cierpienie na skali jest maksymalne. To słuchowisko zauroczyło nas właśnie tym, jak można myśleć o takich momentach, jak można je przeżywać, jak można, użyję tego słowa, mądrze sobie to układać samodzielnie, dzielnie, powolutku, właśnie w taki bardzo kulturalny, piękny sposób. Daje to słuchowisko coś, co nazwałbym światłem. A tego światła nie mamy za dużo tak naprawdę. Mamy hałas, mamy tempo, mamy pęd, a spotkać się ze samym sobą okazuje się, że może za jakiś czas być jedno z najtrudniejszych zadań, jakie przed nami. A to słuchowisko prowadzi nas ku takiej mądrej postawie.
1: To są te dwie warstwy. Wydaje nam się, że śledzimy akcję jak najbardziej, podróży na południe. Tymczasem no nie do końca, bo jest to odwijana taśma filmowa od tyłu jakby.
2: Czasami pewnie troszkę do przodu, ale ten balans jest pięknie zachowany. No właśnie też jest dramaturgicznie ciekawy, wciągający, bo musimy odgadywać sobie te plany i bawić się przestrzeniami, które są pomiędzy, na styku tych obecności. Ale co ciekawe, no właśnie po pierwsze są te przestrzenie dla radia bardzo ważne. No jednak to, jak piszemy coś do radia, to jest taki moment, takie miejsce, że można no, eksplorować przestrzenie, które są nieuzgodnione.
1: Mm.
2: Ciężko nakręcić świat, który nie istnieje. Ciężko go pokazać. A radio, ten teatr wyobraźni ma ten dar i to wielką swoją siłę, że może nas zaprosić do świata, który wyczuwamy.
1: Państwo tylko nie wiedzą jednego, że postać grana przez Przemka Bruszcza jest no taką esencją tajemnicy tego słuchowiska, bo my nie wiemy, kto to jest. No tego nie możemy pokazać w radiu, czy on ma lisią twarz. My to wiemy, Przemek to wiedział. I moim zdaniem zagrać tę lisią twarz to jest coś niesamowitego. No i teraz jeszcze Mariusz. Mariusz Malaszewski no, zagrał bardzo w swoim stylu. To jest takie wchodzenie w głąb
2: tak
1: postaci.
2: Ale też znalezienie takiego punktu, w którym te słowa muszą płynąć. Myślę, że Mariusz ma to do perfekcji dopracowane. To znaczy on wie, że musi odkryć to miejsce, które jest w człowieku, kiedy musi zacząć opowiadać. Te słowa z niego tam płyną, tak jak on by je faktycznie wymyślał, jakby on je tworzył tu na miejscu. Kunszt i perfekcja przetwarzania tych nie swoich słów, tych zaszyfrowanych nut. On te konstrukcje błyskawicznie odkrywa, nadaje im właśnie taką swoją tajemnicę i pięknie z niej korzysta.
1: Także to są takie bardzo ciekawe sprawy, których może na co dzień nie zauważylibyśmy, gdyby nie Festiwal Dwa Teatry i on to odkrył. A więc zapraszamy, otwieramy wakacje, nie zamykamy teatru. Pan Łukasz Lewandowski, aktor, no i bardzo kontaktowy juror zakończonego w ten poniedziałek festiwalu
2: Dwa Teatry.
1: I do usłyszenia za tydzień. O, proszę Państwa, będzie już lipiec i może nasza kolejna premiera?
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum? Już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
5: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę.

0: Wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym. Aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
1: Tego lata pozytywny rytm znów poprowadzi Cię do Ostródy. Od 23 do 26 lipca jubileuszowa 25. edycja Ostróda Reggae Festival. Na 5 scenach wystąpią gwiazdy światowego i polskiego reggae. Między innymi Burning Spear, Alba Rosy, Wawa Muffin i Tabu. Zaprasza Radiowa Trójka.
2: Podcast Polskiego Radia.
3: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
2: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
3: Tak był pobity, miał zęby powybijane, ośliniaczony, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
2: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
4: Żegnamy reklamy.
5: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 27 czerwca i minęła 20. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Rośnie bilans ofiar trzęsienia ziemi w Wenezueli, jest prawie 1500 zabitych. Upał zatrzymał wyścigi na Służewcu, odwołano dzisiejsze i jutrzejsze gonitwy. 70. rocznica poznańskiego czerwca, w cieniu ekstremalnych temperatur jutrzejsze obchody przeniesiono do klimatyzowanej auli. Do 1430 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych środowego trzęsienia ziemi w Wenezueli. Ponad 3200 osób jest rannych. Do Wenezueli dotarło co najmniej 1600 ratowników z różnych krajów świata, by pomóc w akcji ratowniczo-poszukiwawczej. W ciągu najbliższej doby spodziewane jest przybycie kolejnych 25 lotów. Szef zespołu koordynacyjnego do spraw ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża, Marcin Kowalski, podkreśla, że czas gra kluczową rolę.
6: Tego typu katastrofach kluczowe jest szybkie i sprawne działanie, dlatego że szanse na przeżycie po 72 godzinach drastycznie maleją. Dlatego tak naprawdę bardzo ważne jest to, żeby ratownicy dotarli szybko, byli wyszkoleni i dobrze wyposażeni. Mądre działania ratownicze zaczynają się dużo wcześniej, dlatego że ratownicy muszą być po prostu dobrze wyszkoleni, muszą ćwiczyć, muszą realizować różnego rodzaju scenariusze, muszą znać swój sprzęt. Ten sprzęt musi być bardzo nowoczesny.
5: PCK uruchomił także zbiórkę dla poszkodowanych w wyniku trzęsienia ziemi w Wenezueli. Strażacy opanowali pożar hali w Mszanie Dolnej w Małopolsce. Z ogniem przez 2 godziny walczyło ponad 100 strażaków. Na miejscu trwa dogaszanie i prace rozbiórkowe zniszczonej przez ogień konstrukcji, mówi Hubert Ciepły, rzecznik małopolskich strażaków.
7: Ratownicy sukcesywnie usuwają nadpalone elementy konstrukcji i przelewają zarzewia ognia, aby wyeliminować ryzyko ponownego pojawienia się ognia. W działaniach zaangażowanych było ponad 100 strażaków oraz specjalistyczne grupy ratownicze, w tym grupa chemiczna, medyczna i dronowa.
5: Po dogaszeniu pogorzeliska prace rozpoczną biegli śledczy, którzy będą ustalać przyczynę pożaru. Z powodu upału odwołano wszystkie dzisiejsze i jutrzejsze gonitwy na torze wyścigów konnych na warszawskim Służewcu. Decyzję podjęto w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie koni, jeźdźców oraz osób zaangażowanych w organizację wydarzenia. Dzisiaj w planie było 8 gonitw, jutro 10. Fala upałów przechodzi przez Europę, a stacje meteorologiczne odnotowują kolejne rekordy temperatury. W Czechach termometry pokazały po południu niemal 41 stopni.
8: Synoptycy przewidywali, że fala upałów przyniesie nowy rekord dopiero jutro. Tymczasem już dziś na 2 stacjach meteorologicznych temperatura przekroczyła 40 stopni. Najgoręcej było w Doksanach na północnym zachodzie kraju, gdzie zmierzono 40,8 stopnia. To o 0,4 stopnia więcej niż dotychczasowy najwyższy wynik w historii pomiarów, odnotowany w sierpniu 2012 roku w Dobrzychowicach. Czeski Instytut Hydrometeorologiczny poinformował, że rekord zostanie oficjalnie potwierdzony po weryfikacji poprawności pomiaru. Może się utrzymać bardzo krótko, ponieważ według prognoz jutro w Czechach ma być jeszcze cieplej. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
5: Jutro mija 70 lat poznańskiego czerwca. Z powodu ekstremalnych upałów główne obchody miejskich uroczystości zostały przeniesione z placu przed pomnikiem ofiar do klimatyzowanej auli uniwersyteckiej.
9: Wstęp do budynku będą mieli tylko zaproszeni goście, wśród nich prezydenci Polski, Albanii, Łotwy i Węgier, mówi zastępca prezydenta Poznania Marcin Gołek.
10: Musi na pierwszym miejscu stać bezpieczeństwo, zdrowie, nawet życie naszych kombatantów, ale też mieszkańców, osób starszych, które chciałyby w uroczystościach uczestniczyć.
9: Władze Poznania apelują, aby nie przychodzić na plac pod pomnik ofiar czerwca i pozostać

0: w domach. Mniejsze uroczystości przy tablicach i pomnikach, które rozpoczną się o 6 rano, odbędą się bez zmian, mówi Patryk Pawełczak z Urzędu Miasta.
1: Na szczęście część z tych miejsc jest zacienionych, część tych uroczystości jest dość krótkich.
0: 70 lat temu robotnicy poznańskich zakładów wyszli na ulicę, upominając się o godną pracę i płacę oraz o poprawę warunków mieszkaniowych. Maciej Szefer, Polskie Radio.
2: To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Jutro niemal wszędzie bezchmurnie, późnym popołudniem na północnym zachodzie miejscami wzrost zachmurzenia. Tam także możliwe burze z przelotnym deszczem, lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 34 do 39 stopni. Upalniej miejscami na zachodzie nawet do 42, chłodniej na wybrzeżu i w górach około 30 stopni.
4: Autopromocja.
5: Halo, słyszymy się?
6: No, chyba tak.
4: Bo radio to taki dobry towarzysz.
7: Zwłaszcza trójka, towarzyszka.
5: Zwłaszcza zimą.
6: Teraz to latem.
4: Latem.
7: A latem są wakacje i pocztówki z wakacji.
5: I listy.
6: I muzyka.
8: I słońce.
4: I muzyka.
7: Dlatego proponujemy
9: Listy na M.
5: Nową audycję w Trójce.
6: Od poniedziałku do czwartku.
4: Od 9 do 12.
7: Powspominamy, jak
6: kiedyś to było.
5: Sprawdzimy, jak jest teraz.
4: Co u Państwa?
7: I zapytamy o plany.
9: Listy na M.
5: My będziemy na Myśliwieckiej.
6: Choć nie tylko.
4: A Państwo?
7: Zapraszamy.
5: Agnieszka.
4: Justyna.
7: Mateusz.
8: I Michał.
4: Autopromocja.
10: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
3: Plik tekstowy.
11: W IX wieku pewna uczennica, zapewne młoda dziewczyna, napisała do swojej nauczycielki Felin. Prosiła, aby pozwolono jej tej nocy czuwać razem z panią Adalu. Zaręczała i przysięgała obiema rękami, że przez caluśką noc nie przestanie ani czytać, ani śpiewać na chwałę pana. To tylko i wyłącznie krótki urywek z pierwszego rozdziału książki pod tytułem Cierpliwe Genowefy, bezwstydne Magdaleny, czyli przewodnik po średniowieczu zwykłych kobiet. Autorka tej książki, Anna Brzezińska, jest moją gościnią. Witam cię serdecznie.
12: Witam również.
11: Ania Brzezińska, absolwentka historii na kulu, mediewistka, trzykrotna laureatka nagrody imienia Janusza Zajdla. Więc o wątkach przez lata fantastycznych w jej twórczości też porozmawiamy. Porozmawiamy oczywiście w pliku tekstowym. Ja się nazywam Max Cygielski. Program powstaje we współpracy z wydawczynią Michaliną Bieńko. Każda sobota godzina 20. A z kolei pomiędzy poniedziałkiem, od poniedziałku do czwartku o godzinie 20:45 tę właśnie książkę, pięknie wydaną zresztą przez Marginesy, co możecie częściowo zobaczyć w naszym programie w wersji na YouTubie trójkowym. Ta wspaniała książka jest czytana na antenie Trójki przez głos z pewnością lepiej szkolony niż mój, więc ja dlatego tylko krótki fragment przeczytałem. Powiedz, Aniu, na początek dla tych, którzy nie znają twoich poprzednich książek, których było sporo, bo to były i Córki Wawelu, i Mgła, Zmierzch Świata Rycerzy, był też Apokryf Czarownicy. To nie jest twoja pierwsza książka historyczna, bynajmniej. Jak tę książkę traktować? Czy ona jest po prostu dla każdej osoby, czytelnika i czytelniczki, która chce poznać średniowiecze? Traktujesz ją jako taką książkę popularyzatorską? Do której szufladki ją włożymy?
12: Do tej najbardziej popularnej. A bardzo świadomie pisałam tę książkę w taki sposób, żeby mógł po nią sięgnąć każdy i każda. Każda osoba zainteresowana tym, jak wyglądało życie takich kobiet i ich rodzin, mężów, synów czy ojców albo sąsiadów w czasach nieco zamierzchłych, ale jednocześnie, żeby to tym razem nie była historia rozgrywająca się na Wawelu, z którym jestem mocno kojarzona, ale w zwyczajnych wiejskich chatach kmieci czy mieszczańskich kamienicach. Czyli tutaj szukamy podobieństw pomiędzy naszymi losami, a losami naszych przodkiń, ale w maksymalnie przyjazny sposób, więc nie trzeba znać na pamięć wszystkich dat, żeby się tutaj zorientować.
11: Zdecydowanie nie. Za każdym razem punktem wyjścia, jakbyś o tym trochę opowiedziała, bo za każdym razem to jest jakiś tekst źródłowy, jak mówią historycy, źródło zastane, a tych źródeł ze średniowiecza przecież no nie ma dużo.

0: związku z tym kierowała się tym, że w ogóle to źródło dotyczące danej kobiety w ogóle istnieje? Jak nad tym pracowałaś?
1: W większości przypadków rzeczywiście starałam się dotrzeć do jakichś źródeł, w szczególności do tak zwanych ego źródeł, czyli dokumentów wyprodukowanych, stworzonych przez same kobiety. To nie jest proste, dlatego że jednak w tych zamierzchłych czasach źródła wytwarzali ci, którzy potrafili pisać, czyli elity. A literackość wśród kobiet krzewiła się dość powoli, czyli więcej mamy takich głosów z późnego średniowiecza niż ze średniowiecza bardzo wczesnego i więcej spośród mniszek czy kanoniczek, stąd ta nasza pierwsza dziewczynka, która własnoręcznie napisała taką króciutką notateczkę, która cudem zupełnym przetrwała, ale pokazuje nam, że już w IX wieku istniała sobie jakaś dziewczynka i nie była ona zupełnie odosobniona, bo miała koleżanki, która pragnęła czytać, śpiewać, czyli modlić się, odmawiać modlitwy, śpiewać we wspólnocie świątobliwych dziewic i wdów wśród kanoniczek w Essen. I to jest ważne, bo pokazuje nam różne poziomy literackości, czasami właśnie artykułowane własnym głosem. Więc to jest jedna ścieżka, a poszukiwanie takich drobiażdżków czasami, a czasami większych tekstów. Druga ścieżka jest równie fascynująca, bo mianowicie w tej książce sięgam często po literaturę, czyli po badania szczegółowe naukowców. Stąd też ta obszerna literatura na jej końcu, 60 bitych stron maczkiem, z precyzyjnym oznaczeniem, jeżeli ktoś taką kobietę odkrył, na przykład jeżeli mamy sołtysową Agnieszkę z Krościenka Wyżnego, to zainteresowany czytelnik może sięgnąć do artykułu, w którym profesor Gudowski jej losy rekonstruował krok po kroku i prześledzić to już w tekście z aparatem naukowym, bo no, różnica jest taka, że w popularno-naukowym tekście całego aparatu naukowego nie da się umieścić.
0: Ale to mi właśnie imponuje, sam doskonale ze swojej praktyki zdaję sobie sprawę, jak trudno jest znaleźć balans pomiędzy tym, żeby to było atrakcyjne na poziomie osobistych historii, żeby było właśnie atrakcyjne dla masowej grupy czytelników, ale z drugiej strony właśnie składasz ten hołd pracy naukowej, no bo jesteś mediewistką i to jest jakby twój punkt wyjścia, prawda?
1: Tak, jakkolwiek po tym całym bardzo starannym wykształceniu ku rozpaczy moich profesorów i oni to tak formułowali dość bezkompromisowo, mówiąc, że a teraz będziesz pisać o tych smokach i królewnach, więc ja przede wszystkim piszę jednak teksty fabularne, czasami książki popularno-naukowe, tak jak Cierpliwe Genowefy, Bezwstydne Magdaleny, natomiast zasadniczo sięgam po środki literackie.
0: I to też widać, słychać i czuć, dlatego że ja czytając każdy rozdział miałem poczucie, że ty jednak to fabularyzujesz, to znaczy chcesz przekonać mnie, wciągnąć mnie w przeżycia właśnie czy tej uczennicy z Essen, która chce czytać, czy mniszki, która szuka miłości, czy tej postaci Elis, która dokonuje samowoli budowlanej, etc., etc., prawda? Czy ty jakby czujesz z nimi, dobra, nazwijmy to nawet związkiem jakimś, że ty je jakoś widzisz, te bohaterki swoje?
1: Nie wszystkie, myślę, lubię. Są takie, które trudno lubić, jak na przykład Elis, bo możemy podziwiać jej spryt i przebiegłość małojecką w okradaniu sąsiadów, lecz bądź co bądź stoi za tym jednak okradanie ludzi, którzy no, prawdopodobnie też nie byli ani najbogatsi, ani specjalnie zachwyceni tym, że ciasto chlebowe im nasza Elis piekarka kradła. Więc nie wszystkie dają się lubić, natomiast wszystkie są z jakiegoś powodu ciekawe. Czy to jako historyczka, czy jako pisarka, no ja nie jestem od tego, żeby osądzać swoich bohaterów. I te postaci i ich historie były rodzajem takiego haczyka fabularnego, na którego troszkę nadziewam czytelnika, żeby łatwiej było spojrzeć i tak też przerzucić jakieś emocjonalne mosty, chyba też o tym piszę w posłowiu, z przeszłością. Natomiast to jest dość dobrze już znana forma mikrohistorii, która pozwala niejako przez pryzmat tej pojedynczej historii przeciąć rzeczywistość. I na kanwie historii dziewuszki z Essen, tej, która chce czytać i pisać, pokazać, że istniały takie enklawy kobiet, które już naprawdę w takim wczesnym średniowieczu, w IX wieku, żyły jako wspólnota wychwalająca Boga, modląca się, ale jednocześnie wspólnota wiedzy, wspólnota przekazywania pamięci, wspólnota kopiowania ksiąg i, co jest ciekawe, i to też napisałam, no większość narzeczonych piastów, tych niemieckiego pochodzenia,

0: wychowywała się w takich klasztorach, więc ta uczennica z Essen ma podobną edukację jak Rycheza, żona Mieszka II, czy Gertruda, która zostawia przepiękny psałterz Gertrudy, od którego zaczyna się literatura w Polsce. Mhm. Więc to nie są takie zupełnie dla nas nieistotne tematy.
1: Opowiedzmy o paru jeszcze innych kobietach, które w tej przestrzeni, no bo to było tak naprawdę chyba najczęstszą drogą, to znaczy, że te kobiety, które były jakoś związane z życiem religijnym, były wykształcone właśnie w klasztorach i tak dalej. I też podajesz bardzo dużo ciekawych przykładów. Najbardziej mnie zafascynowały Begitki, tak? Jakbyś o nich...
0: Beginki.
1: Beginki, przepraszam bardzo. Jednak specjalistka to specjalistka. Beginki, które gdzieś na skrzyżowaniu życia świeckiego i religijnego znajdują sobie po prostu jakąś wolność, bo to jest też tutaj kluczowe.
0: Beginki są szalenie ciekawe, dlatego że wspólnoty beginek powstają na fali religijnej emancypacji, czyli świeccy zaczynają pragnąć coraz mocniej, bardziej uczestniczyć w wielkiej misji zbawienia niż tylko za pośrednictwem duchownych. Innymi słowy, taki mieszczanin, bo jednak to są ruchy, które rozkwitają w kulturze miejskiej, zdaje sobie sprawę, że on oczywiście może łożyć na kościół instytucjonalny, ale jednak chciałby w tym uczestniczyć nieco bardziej. I to z tego pragnienia odnowy wyrasta franciszkanizm na przykład, czyli pragnienie naśladowania Chrystusa, naśladowania też Chrystusa ubogiego, Chrystusa cierpiącego. To pragnienie nie jest ograniczone do mężczyzn, bo w ogóle w całym średniowieczu jedne kobiety uciekają z domu do klasztoru, a inne kobiety uciekają z klasztoru do domu i właściwie nikomu nie można całkowicie dogodzić, ale tutaj mamy też kobiety, które z jakiegoś powodu, te beginki, nie mogą czy nie chcą złożyć ślubów zakonnych, bo na przykład nie mają posagu. Albo bo w okolicy nie ma wystarczającej liczby klasztorów, no taka prosta i praktyczna przyczyna. I one zaczynają się zbierać we wspólnoty, zazwyczaj wokół jakiejś charyzmatycznej postaci i prowadzą życie parazakonne, ale nie są takim sformalizowanym zakonem. Czyli składają śluby prywatne, to są śluby czystości, to są śluby czasami posłuszeństwa, czasami też śluby ubóstwa. Bardzo duża różnorodność jest wśród beginek. Mamy i takie, które całkowicie rygorystycznie są ubogie w duchu franciszkańskim, a są takie, które prowadzą gigantyczną działalność handlową. Natomiast to, co jest wspólne, to to, że z naszej perspektywy i tłumacząc na współczesne, są to singielki. Nie zawsze mieszkają w klasztorach, czasami mieszkają w swoich domach rodzinnych. Rzeczywiście modlą się w określony sposób. Czasami tworzą wspólnoty takie bardzo zinstytucjonalizowane, a czasami wędrują i słuchają kazań. Jest bardzo duża różnorodność wśród nich i uwaga, mogą w każdym momencie wrócić do życia świeckiego.
1: Mm-hmm. Ale czy to jest tak, że kobiety wtedy muszą używać pretekstu religijnego? Znaczy to nie chodzi o to, że ja im odmawiam tej wiary, ale że tylko i wyłącznie w takim dyskursie czy w modelu związanym z religią mogą sobie tą jakąś tymczasową strefę autonomii stworzyć.
0: W zasadzie tak, dlatego że w średniowieczu nie ma strefy poza religią. To znaczy świeckość też jest bardzo mocno nacechowana religijnie i wśród chrześcijańskiej ekumeny chrześcijaństwo jest źródłem moralności, ale nie takiej moralności, którą nakładamy na te chwile niedzielnej mszy świętej, tylko generalnie przesyca wszystkie aspekty życia. Więc ważniejsze jest tutaj chyba, i to bym raczej podkreśliła, że to jest taka przestrzeń, w której kobiety mogą funkcjonować w miarę samodzielnie poza rodziną. To jest bardziej kluczowe, wiesz? Dlatego, że to, co robią beginki, które na przykład produkują w Paryżu jedwab albo handlują we flamandzkich miastach suknem, one w zasadzie byłyby w stanie to robić w warsztatach rodzinnych, nawet jako niezamężne córki, ale nie robiłyby tego samodzielnie. Mhm. Natomiast beginki zyskują pewną autonomię, także autonomię gospodarczą, bo my więcej o nich wiemy od strony duchowej. Natomiast dla mnie niesamowicie ciekawe było przy pisaniu tej książki, jak duże znaczenie gospodarcze miał ten ruch. Mm. I jak mocno on się nie wykluczał z innymi sposobami życia. Czyli na przykład w wielkim beginarzu paryskim, stworzonym przez króla Ludwika Świętego, jedna z beginek, namierzona precyzyjnie z imienia i nazwiska, była jednocześnie damą królowej. A oprócz tego miała swoją chateczkę, mieszkała w beginarzu i czasami szła w ramach obowiązków służbowych na dwór. Tak? Mm-hmm. Niezwykłe.
1: A co na to Kościół? Bo to jest zasadnicze pytanie, znaczy jak reaguje oficjalna struktura Kościoła?

0: kościoła katolickiego, potem też protestanckiego, na takie próby stworzenia jakichś alternatywnych struktur?
1: Odpowiedź jedyna uczciwa brzmi: to zależy. Więc, bo nigdy nie ma takiego jednego cudownego monolitu, który nazwiemy kościołem. Jest zwykle tak, że takie wspólnoty, czy to akurat tutaj Beginek, czy inne wspólnoty, które z czasem stworzą zakon opisany regułą, mają większe szanse na pozostanie w łonie ortodoksji, na wsparcie instytucjonalnego kościoła, jeżeli te świątobliwe kobiety znajdą jakiegoś spowiednika albo innego wpływowego biskupa, który uwierzy, że nie występują przeciwko ortodoksji, nie podważają roli kościoła. Z Beginkami jest różnie, dlatego że są takie wspólnoty, które całkowicie jednak popadają w herezję. Innymi słowy, zaczynają kwestionować, a po co nam ten kler w ogóle potrzebny? Tak jak nasze świdnickie Beginki. Jedna z nich mówi z zupełnym bezwstydem, że gdybyśmy mogły wygłaszać kazania, na pewno robiłybyśmy to lepiej niż księża. No i z oczywistych powodów takie głosy kościołowi nie mogą się podobać. W związku z czym Beginki zostają potępione wien. Natomiast rozpoczyna to falę prześladowań głównie w krajach niemieckojęzycznych i bardzo szybko papież czuje się w obowiązku doprecyzować, że oprócz złych Beginek, heretyczek, są też dobre Beginki, takie świątobliwe dziewice, no bo w obronie Beginek występuje cała masa ich wpływowych patronów, mówiąc, że no dobra, ale to jest wspólnota, którą czcigodny dziaduś założył i w tej wspólnocie te kobiety żyją w czystości, obsługują miejscowe szpitale, pomagają biednym, modlą się za dusze naszych czcigodnych zmarłych i my absolutnie nie damy tknąć naszych Beginek. Więc nie ma prostej odpowiedzi.
0: Od Beginek do herezji, z punktu widzenia przynajmniej oficjalnych, odgórnych struktur kościoła, może być blisko. Opisujesz w rozdziale 10 postać Majfreda, tak to wymawiamy, da Pirovano, tak, która dokładnie w roku 1300, w niedzielę wielkanocną, przeodziała się w szaty pontyfikalne i odprawiła mszę. Jak zeznali świadkowie, stała przed ołtarzem i robiła wszystko, co robi przed ołtarzem ksiądz. O co jej chodziło?
1: No, to jest bardzo ekscentryczna sekta w Mediolanie. Wszyscy słyszeliśmy o papieżycy Joannie, która nie istniała. Natomiast o papieżycy Mainfredzie, która istniała, nie słyszał prawie nikt, co jest głęboko niesprawiedliwe. Otóż zanim doszło do tej słynnej bądź niesławnej, zależy od punktu widzenia, mszy odprawionej przez kobietę przed ołtarzem w 1300 roku, do Mediolanu przywędrowała świątobliwa niewiasta o imieniu Wilhelmina. Przypisywano jej królewskie pochodzenie z naszej części Europy. Ona występuje jako czeska czy węgierska królewna, tu źródła rozmywają trochę jej pochodzenie później. Natomiast ona nie robi nic, co wykraczałoby poza ortodoksję. Ona naucza głównie inne kobiety, ale kazań nie wygłasza. Mówi o potrzebie solidarności, opieki nad biednymi. Prowadzi takie spokojne, bogobojne życie pod patronatem miejscowego opactwa, którego mnisi widzą w niej potencjalną świętą. Więc kiedy umiera, chowają ją z wielką pompą. Natomiast szybko po jej śmierci okazuje się, że jej wyznawcy zaczynają, mimo że ona za życia wedle tego, co zachowało się w aktach późniejszego procesu, absolutnie nie wyrażała takiej myśli, zaczynają widzieć w niej Ducha Świętego, czyli właściwie duszycę świętą, która wcieliła się w ciało, tak jak kiedyś Chrystus dokonał wcielenia. I tłumaczą to w ten sposób, że Kościół instytucjonalny tak straszliwie odszedł od nauczania Jezusa, że właściwie jego odkupieńcza misja przestała obowiązywać i Wilhelma musiała dokonać ponownego wcielenia. Teraz czekali, aż ponownie przyjdzie, czyli powstanie z martwych. Czyli jakby odtwarzając dokładnie historię Chrystusa. Wilhelma nie przyszła ponownie na świat. Natomiast po raz trzeci Mainfredą zainteresowała się inkwizycja. Ona już wcześniej była poddana takiemu śledztwu i wyrzekła się heretyckich błędów. Jak jasno wynika z odprawienia tej mszy, nie dotrzymała słowa i prawdopodobnie ta historia skończyła się stosem. Nie mamy pełnej dokumentacji procesowej, natomiast z późniejszych źródeł wynika, że została spalona.
0: Ci, którzy chcą usłyszeć więcej z książki Cierpliwe Genowefy Bestyny Magdaleny, przypominam, że od poniedziałku do czwartku na antenie Trójki od 20:45 książka

Książka Anny Brzezińskiej, mojej gościni, ale chciałem się ciebie w tym momencie zapytać o twoją ironię, którą czasami stosujesz. Dlatego, że ten fragment, który ja przeczytałem o kobiecie, która odprawia mszę, na następnej stronie jest zdanie, a to ambaras. I to jest taki przykład twojego stylu, to znaczy...

0: I uważam, że to jest przyjemna możliwość, po którą sięgamy w literaturze, po którą ciężko w źródłach naukowych, chociaż Anglosasi sobie pozwalają na różne rzeczy. Nasi o dziwo rzadziej, bo czytałam boski artykuł naukowy zatytułowany No Romance Without Finance o średniowiecznych małżeństwach i uważam, że to jest fantastycznie spuentowane, więc naukowcy też potrafią. Natomiast nawet nie po to, żeby się dystansować od moich bohaterek, ale jednak, żeby puszczać trochę oko do współczesnego czytelnika, to jest bardzo użyteczne.
1: Tak, i dlatego też powtarzam, naprawdę tę książkę się świetnie czyta, ale skoro właśnie cały czas tak naprawdę pojawia się ten wątek relacji pomiędzy wolnością osobistą, a wolnością finansową. I drugi typ kobiet, który dosyć często się pojawia w twojej książce, to są kobiety, które zyskują jakąś pozycję w ramach warsztatów rzemieślniczych, w ramach cechów, których niby nie są. Czy mogłabyś o tych bohaterkach opowiedzieć? No bo czy średniowieczny, czy XXI wiek, niezależność finansowa jest kluczowa tak naprawdę.
0: Tak, i tam jest taki wątek, zanim wejdziemy do warsztatu, to chciałabym zaznaczyć, że cudownie wybrzmiewa to w historii literatki Krystyny de Pizan, która wychowywała się w otoczeniu dworu królewskiego we Francji, w Paryżu. Została bardzo dobrze wydana za mąż. Ojciec ją kochał, pozwalał jej czytać książki, więc dostała w domu rodzinnym taką dość dużą przestrzeń wolności, która nie każdej kobiecie była dana i wówczas i dzisiaj. A potem, będąc młodą kobietą, straciła męża, którego bardzo kochała, nigdy później nie wyszła za mąż, pięknie o nim pisała. Ale napisała też takie znamienne słowa, które myślę dają nam wiele też do myślenia dzisiaj. Napisała mianowicie, że po śmierci męża nie orientowała się w ogóle w stanie finansowym rodziny, ponieważ uważała, że to jest niepotrzebne żonie. W związku z czym jako młoda wdowa, która miała na utrzymaniu dzieci, miała na utrzymaniu starzejącą się matkę, która pochodziła z Włoch, więc nie miała mocnego wsparcia rodziny w tym Paryżu, miała jeszcze na utrzymaniu kuzynkę, którą ostatecznie wydała za mąż, ona wprost stwierdza, że była zdana na łaskę pełnomocników i prawników, którzy ją zwodzili i nie dostarczali jej informacji. I ona przecudownie tak tłumaczy, dlaczego nie należy tego robić. Nawet jeżeli masz najlepszego, najbardziej dbającego o rodzinę męża, interesuj się finansami. I uwaga, my tu jesteśmy w czasach wojny stuletniej. Więc już wtedy takie obserwacje kobiety potrafiły dokonać. Więc
1: To może jeszcze dopowiedzmy o Christine de Pizan, ponieważ on to jest też bardzo ciekawie opisujesz, jak ona wchodzi w wielką debatę intelektualną z mężczyznami, którzy nie cieszą się bynajmniej, że jakaś pisarka się z nimi spiera.
0: Nie, ona w absolutnie cudowny sposób występuje przeciwko kontynuacji romansu o róży, który jest bardzo popularny w kręgach klerków, czyli takiej administracji królewskiej wykształconej na uniwersytetach. Zazwyczaj są to osoby posiadające co najmniej niższe święcenia kościelne, ale wychowane są one w środowisku jednak fundamentalnie męskim. A osoby, które czerpią dumę ze swojego wykształcenia, no i zachwycają się tą kontynuacją, po części dlatego, że to tak naprawdę jest taka łatwa ścieżka do całej masy tekstów antycznych, które tutaj zostały dogodnie przetłumaczone i sparafrazowane, ale dostępne teraz w języku starofrancuskim, więc mają Owidiusza, który im doradza, jak należy uwodzić kobiety, jak je okłamywać, jak je zaciągać do łóżka, już tak zupełnie wprost mówiąc, zresztą fragmenty są dość dosadne. I Krystyna była tym zbulwersowana. I ona pozwoliła sobie do jednego z takich czołowych wielbicieli napisać list, który on przekazał jednemu ze swoich przybocznych, nie hańbiąc się odpowiedzią bezpośrednio. Zaś jeden z braci Gautier, który jej odpisywał, napisał, co każda z nas usłyszała prędzej czy później, że po prostu nie zrozumiała książki. No nie zrozumiała. No i niestety to nie była dobra adresatka tych słów, dlatego że Krystyna wdała się w bezprecedensową polemikę na temat wizerunku kobiety w literaturze w ogóle i upubliczniła tę korespondencję później. Więc był to taki na skalę paryskiego dworu dość spektakularny gest.

0: stanął w jej obronie kanclerz Uniwersytetu Paryskiego, przedkładając, że jednak duchowni powinni zajmować się nieco innymi lekturami i mówiąc, że tak, to jest niemoralna książka. Bo Krystyna występowała też przeciwko takiemu bardzo fundamentalnemu średniowiecznemu poglądowi, że kobiety są słabsze intelektualnie i moralnie, gdyż córki Ewy. I to, co ona pisze w Księdze o mieście pań, zresztą świetnie przetłumaczonej na język polski przez profesor Annę Lobę i wydana jest ta książka kilka lat temu, ona pisze nie. Wszyscy jesteśmy powołani do cnoty. Wszyscy jesteśmy powołani do zbawienia. Czyli jakby ona nie unieważnia we wszystkich aspektach hierarchii płciowej, nie podważa hierarchii społecznej, natomiast tworzy takie enklawy, w których kobiety mają prawa i w których kobiety wszystkie, bo to nie jest skierowane wyłącznie do arystokratek, mogą być równe mężczyznom. Właśnie przestrzeń cnoty, przestrzeń zbawienia.
1: Obiecaliśmy cechy i życie biznesowe średniowiecza. Na przykład rozdział 21. Agnes będzie szła sakiewki. W sierpniu 1345 roku Agnes poszła do terminu. Miała się uczyć u Roberta Raoult, wytwórcy sakiewek z Coventry. I to jest dziewczyna, która właśnie idzie do terminu. Co to w zasadzie oznacza? Czy to było powszechne, ale też powiedz o tych kobietach, do których można było pójść do terminu, czyli do tych, które jakoś zarządzały tymi środkami produkcji.
0: Nie ma tych kontraktów dziewczynek czeladniczek wiele. I nawet jeżeli zachowały się takie kontrakty jak kontrakt Agnes, to nie mamy żadnych dowodów, żeby takie dziewczynki jak Agnes uczestniczyły w ceremoniach cechowych, czyli na przykład ceremonii wyzwolenia czeladnika, a już na pewno nie odbywały tak zwanej tury czeladniczej, czyli nie wędrowały od miasta, doskonaląc swoje umiejętności. Natomiast to pokazuje, że niektóre dziewczynki, które ewidentnie nie dorastały w rodzinie rzemieślniczej, bo kontrakt Agnes podpisuje jej mama, z czego można wnioskować, że była wdową, być może postanowiła poprawić byt swojej rodziny i pozbyć się, no mówiąc brutalnie, jednej gęby do utrzymania, oddając Agnes do terminu, ale jednocześnie wyposażyć tę dziewczynkę w cenne umiejętności na przyszłość. I nie jest powiedziane, że Agnes potem została rzemieślniczką taką, która raczej nie stanęła na czele własnego warsztatu, bo taka ścieżka była dostępna głównie dla córek mistrzów i wdów po majstrach. Ale posiadając takie umiejętności, prawdopodobnie była bardziej cenną kandydatką na żonę dla jakiegoś rzemieślnika, który wiedział, że w razie czego ta kobieta będzie w stanie pracować w warsztacie, będzie znała, bo ona tam miała nauczyć się wszystkich czynności związanych z szyciem sakiewek, czyli na przykład farbowania skóry. I to nie jest taka zupełnie prosta umiejętność. Będzie umiała kontrolować jakość produkcji, nadzorować pracę uczniów i czeladników, czyli to, o czym pomyślała mama tej dziewuszki, to dać jej wykształcenie, bo to jest absolutnie sformalizowane wykształcenie. Taki kontrakt był pod nadzorem cechu. Jeżeli majster nie wywiązywał się, czyli traktowałby Agnes jako darmową służącą, jej matka mogła wystąpić do władz cechowych i zażądać po prostu zmiany majstra, więc dawało to dziecku ochronę, no i dawało edukację. Natomiast większość kobiet, także w rzemiośle, myślę, tego też dotyczyło pytanie, przechodziło mniej formalną ścieżkę nauki. One się po prostu uczyły w rodzinach, czyli jeżeli urodziłeś się albo urodziłaś się w rodzinie kowali, to taki ekstremalny przykład, to jakąś wiedzę rodzinną posiadałeś i w przypadku kobiet nie zawsze ta wiedza sprowadzała się do zamiatania warsztatu. Gdyż były takie kobiety, które widzimy na przykład, mignął mi taki testament angielskiego kowala, który swój warsztat podzielił i część narzędzi przekazywał synowi, a część córce. Pytanie dlaczego? Niekoniecznie ta córka sama robiła miechem i wytwarzała, bo ona chyba dostała zbroję. Miała wytwarzać narzędzia do wytwarzania zbroi, ale być może miała w planach związanie się z jakimś adeptem tej sztuki i wówczas wspólnie prowadziliby warsztat.
1: Ale kobiet do cechów nie przyjmowano, tak?
0: To zależy.
1: A, no właśnie, dobra, to zależy, to zależy.
0: Nie ma znowu dobrej, uczciwej odpowiedzi. Jeżeli kobieta została wdową po majstrze, no to owszem, przyjmowano ją do cechu. Zazwyczaj, w średniowieczu. Natomiast są takie wyjątkowe

0: sytuacje i takie wyjątkowe cechy, bo średniowiecze nie ma jednego powszechnego prawa. Każde miasto, każdy cech rządzi się własnymi zasadami. Więc są takie cechy, które są wyłącznie cechami kobiecymi. Nie ma ich wiele, ale znamy parę. I są takie cechy, które przyjmują córki majstrów i takie tutaj też opisuje. Na przykład jest taka jedna historyjka o tym, jak zróżnicowana była sytuacja rzeźniczek i jak można było zostać mistrzynią rzeźnicką, jeśli byłaś córką majstra, mistrza rzeźniczego, czyli rzeźnika, ale jak trudno było ci jednocześnie zachować tę autonomię, jeżeli wyszłaś za mąż.
1: Powiedzieliśmy na początku o tym, o tych kobietach, które w związku z tym, że były dobrze wyedukowane albo były w jakichś wspólnotach religijnych czy klasztorach, umiały pisać, ale tak naprawdę mam wrażenie, że najwięcej materiału źródłowego tobie dostarczają do tej książki różne procesy tak naprawdę, sytuacje prawne, w których kobieta staje się, no właśnie, chciałem powiedzieć ofiarą, ale też czytając miałem wrażenie, że też pokazujesz, że oczywiście na przestrzeni wielu wieków, ale też w różnych regionach Europy, na przykład w sprawach dotyczących seksu, seksu pozamałżeńskiego, ciąży, gwałtu i tak dalej, istniały jednak pewne możliwości dochodzenia jakiejś sprawiedliwości ze strony kobiet.
0: Albo w niektórych sytuacjach, tylko że to już jest hipoteza, bo my nie wiemy, o czym one myślały, kiedy składały zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Czasami historycy spekulują, być może chodziło o wyartykułowanie publiczne krzywdy, bo niekiedy szanse procesowe, na przykład w przypadku gwałtu, w bardzo wielu systemach prawnych nie były duże, trudno było wygrać taki proces. Natomiast być może wystarczyło opowiedzenie tej historii i powiedzenie, i może to miało jakąś wartość terapeutyczną, ale też może miało jakąś wartość dla reputacji kobiety, która została skrzywdzona. Żebyśmy byli sprawiedliwi. Opisuję nie tylko kobiety, które padły ofiarą przestępstwa, także te, które przestępstwa popełniały. Od kradzieży chleba po kradzież królewskiej korony, bo różne rzeczy się kradło. Ale rzeczywiście staram się pokazywać te nasze przodkinie, które, przynajmniej ja je tak widzę, nie były ani takie bezwolne, jakby nam się wydawało, ani nie były głupie. Czyli potrafiły wykorzystywać różne szczeliny w systemach prawnych, różne możliwości prawne, albo, i to jest szczególnie fascynujące, ich brak. Innymi słowy, jest niesamowicie fascynujące, że w sytuacji procesowej kobiety, na przykład ta złodziejka piekarka, potrafiła odwołać się do dominującej w angielskim common law doktryny prawnej, która odbierała osobowość prawną mężatce, za nią odpowiadał mąż. I ona rzeczywiście unika kary, mówiąc, ale to nie ja. Ja jestem tylko żoną. Szukajcie księcia małżonka. A książę małżonek jest rzeczywiście gdzieś ewidentnie poza zasięgiem wymiaru sprawiedliwości, więc staram się też pokazywać, jak te kobiety podejmowały grę z wymiarem sprawiedliwości, czy to świeckim, jak w tym wypadku, czy kościelnym. I prawa w średniowieczu były bardzo zróżnicowane. Podobnie jak modele dziedziczenia, jak zwyczaje małżeńskie, więc nie da się tego wszystkiego sprowadzić do jednego mianownika.
1: Jak to wyglądało, bo wspomniałaś wcześniej, to jest ten obraz średniowiecza, który mamy stereotypowo w głowie, to znaczy, że wszystko jest przesiąknięte religią, ale właśnie pokazujesz te sytuacje, kiedy czy sądy świeckie, czy że na przykład stosunek, nie wiem, do ciąży, do odpowiedzialności za dziecko, do alimentów był też zmienny i różny i no jakby niekoniecznie był taki, z czym by nam się kojarzyło średniowiecze chyba.
0: No to zdecydowanie.
1: No właśnie.
0: Bo po części ta książka jest po to, żeby pokazać, że pewne pomysły i pewne idee, które się nam wydają tak strasznie nowoczesne, mają naprawdę długie korzenie. A prawa dziecka, prawa dziecka do alimentów, które wybrzmiewają bardzo mocno w średniowiecznym prawie kanonicznym, w czasach, kiedy stwierdzenie ojcostwa no, opiera się na zeznaniach stron oraz na oświadczeniach sąsiadów. A jednak jest gdzieś, bo to nie są wielkie kwoty, które przyznawane są tym kobietom, ale stoi za tym przeświadczenie, że skoro dziecko zostało powołane na świat, to jednak ono o dziwo musi jeść. Więc z pewnym

0: zaskoczeniem odkryłam, że średniowieczne sądy po pierwsze procedowały dość szybko te sprawy, ale po drugie już na etapie takiej pierwszej rozprawy dokonywano zabezpieczenia na rzecz powódki i na rzecz, czytaj, dziecka. Nie zastanawiając się, czy ona te pieniądze będzie wydawała na malowanie paznokci czy jakieś inne straszliwe fanaberie, po prostu nakazywano, żeby mężczyzna płacił na dziecko, któremu przypisano, przynajmniej w tym pierwszym zeznaniu kobiety, a wówczas sąd, jesteśmy w sądzie kościelnym, ma taki przykry środek przymusu pod nazwą ekskomuniki znany, więc on się jednak przekłada też na konkretne działania władz świeckich, więc pod groźbą ekskomuniki panowie pojawiali się w sądzie i płacili.
1: Ekskomunika pojawia się regularnie. Tutaj mam wrażenie, że to było szczególnie, to był młot na tych różnych panów z na przykład miast północnych Włoch, prawda? Gdzie różni kupcy, osoby zamożne, różne tutaj przykłady przytaczasz i ekskomunika też tam się pojawia. A jak to było, słuchaj, z czarownicami? Trochę też jakby tutaj łączę, nie, bo też no znowu, jakby czarownice stały się obiektem różnych badań, esejów, stały się wcieleniem feminizmu w zasadzie. Ty o czarownicach już pisałaś w swojej powieści historycznej, prawda? Woda na sicie, apokryf czarownicy, ale znowu, czarownice to jest jakiś tylko pewien okres konkretny i to też nie może przesądzać o naszym oglądzie wieków dawnych. I co ciebie też w nich na przykład interesuje?
0: Znaczy, najpierw powiem o tym, co mnie irytuje.
1: Okej, okay, dobra.
0: Irytuje mnie to, że w powszechnym odbiorze te płonące na stosach czarownice łączy się ze średniowieczem, podczas kiedy w średniowieczu dominowała doktryna świętego Augustyna, który uważał i bardzo wpływowym świętym będąc, miał wielu kontynuatorów, że diabeł jest słabszy od Boga, czarownicom tylko się wydaje, że latają na te łyse góry i dokonują tam rozmaitych straszliwych czynów. Czary są iluzją i jak się jedna z drugą przyznaje do tych czarów, to należy jej naznaczyć pokutę, bo to zabobon obrzydliwy, natomiast żadnego palenia na stosach nie ma, tak? I ta nowa teoria czarów się krystalizuje w zasadzie tak w pełni dopiero w XV wieku, a na praktykę w naszej części Europy przekłada jeszcze później, więc średniowiecze pod tym względem jest stosunkowo niewinne, bo z terenów Polski nie znamy żadnego procesu o czary, który skończyłby się egzekucją jakiejkolwiek kobiety. Natomiast czary mnie interesują od zawsze i na poziomie fabularnym, i na poziomie naukowym, bo ja w ogóle od tego zaczynałam, wiesz? Jako historyczka.
1: A, jako historyczka.
0: Tak, jako historyczka napisałam swoją pierwszą pracę magisterską o politycznym znaczeniu oskarżeń o magię miłosną na dworze Jagiellonów. Pokazując, że tak naprawdę nie chodziło o czary, tylko chodziło o intrygę dworską. I to nie jest taki zupełny przypadek, że jeżeli małżeństwo królewskie na przykład z Barbarą Radziwiłłówną, czy Jagiełły z Elżbietą Granowską ma wielu przeciwników, to nagle pojawiają się oskarżenia, że królowa zaczarowała króla, bo przecież nie byłby w stanie zakochać się w tej szantrapie starej albo w jakiejś zwykłej Litwince. Więc tym zajmowałam się zawodowo. Potem rzeczywiście sporo o tym pisałam, no bo w fantastyce magia jest akcesorium popularnym, ale w tej książce akurat opisuję pana absolutnie polskiego, pana, który wybrał się przed sąd konsystorski w Poznaniu, żeby uwolnić się od żony swej ślubnej Jadwigi, perorując tam zajadle, że Jadwiga niebezpieczną jest małżonką, ponieważ ważąc piwo ma zwyczaj wkładać do kadzi palce nieboszczyka Wisielca, jeśli dobrze pamiętam. No i tutaj przejechał się nasz małżonek, ponieważ przesłanką kanoniczną do stwierdzenia nieważności małżeństwa są różne rzeczy. Przymus, brak osiągnięcia wieku zgody, ale akurat nie palce Wisielca w piwie można wszak nie pić. Więc tutaj...
1: Słuchaj, o tych czarownic blisko do różnych znachorek. Jakoś mam wrażenie, że ty naprawdę do wielu tematów wracasz, dlatego że twoje opowiadanie, rozumiem, to było debiutanckie w 1998 roku, opowiadanie A kochał ją, że strach, prawda?
0: Tak, to mój debiut.
1: Opublikowane w, to było pismo Magia i Miecz.
0: Tak.
1: Dokładnie.

0: Lublinie. Za ten tekst dostałaś nagrodę Zajdla. Dla tych, którzy nie są do końca zorientowani w fantastyce, to wciąż jedna z najważniejszych nagród za pisanie w obrębie fantastyki. I tylko pierwsze zdanie przeczytam. Pytanie jest dostępne w internecie. Nie wiem, czy wiesz o tym. Czy
1: to... Nie wiem.
0: A, no właśnie, dobrze, to zaraz porozmawiamy o prawach autorskich, ponieważ wisi w internecie, słuchaj, to opowiadanie. Zaczyna się tak. Chatka babuni ginekologicznej znakomitości dwóch powiatów. Znowu mamy tą ironię, która jest też tutaj. Sprawiała wrażenie stosowne do profesji właścicielki. Była zaniedbana, brudna i cuchnęła kozimi odchodami. Jednakże sława gospodyni niosła się znacznie dalej, niżli odór inwentarza. Wieśniacy powtarzali szeptem, że babunia pokątnie kuruje poszczerbionych zbójców z przełęczy zdechłej krowy, a podobno zdarzało się również, że posyłano po nią z dworu władyki i tak dalej. Więc jakby czytając to piracko, jak się okazuje w internecie, pomyślałem, że zupełnie inna forma, inny styl, ale że pewne wątki ciebie cały czas interesują.
1: No bo nie da się, wiesz, przeszłość zawsze była dla mnie źródłem inspiracji i nawet wówczas, gdy pisałam fantastykę, to zawsze miałam wrażenie, że pisuję powieści historyczne, tylko z takich nieco bardziej wymyślonych światów. A nie da się o tej dawnej przeszłości pisać wyłącznie przez pryzmat pozostałości materialnych. To jest też wejście w inny świat wyobrażony. I w powieści realistycznej byłabym w stanie napisać, że Ola Boga dawno, dawno temu wierzyli w czarownice, które leczyły. Tak? Natomiast tutaj wyjście poza realizm pozwala pokazać ten świat tak, jak on trochę istniał w oczach ludzi, którzy żyli dawno temu i nie byli znacznie ani w ogóle od nas odmienni, nie byli też od nas mniej bystrzy, po prostu mieli inne oprogramowanie, w inny sposób ten świat widzieli.
0: Czy ta decyzja pisania wtedy fantastyki, skąd ona się brała?
1: Wiesz co, ja w ogóle nie czytałam fantastyki, więc nie miałam takiego poczucia, że piszę fantastykę.
0: Dowiedziałaś się o tym, że piszesz prozą i fantastykę.
1: Tak, tak, tak. W ogóle. I mówię prozą i w ogóle wielu rzeczy się dowiedziałam. Mój młodszy brat powiedział, żebym odezwała się do wydawnictwa wydającego fantastykę i oni właściwie bez większych ceregieli postanowili wydać moją pierwszą książkę. A nieżyjący już dzisiaj wydawca Mirek Kowalski stwierdził, dobra Ania, no nikt cię nie zna w tej fantastyce, nikt o tobie nigdy nie słyszał. Ja nawet na konwencie żadnym nigdy nie byłam. Czytałam tylko Sapkowskiego i Tolkiena. I poprosił, żebym napisała jakiś tekst. Ja powiedziałam, dobra, to ja pisuję takie opowiadanka. Od zawsze pisywałam opowiadanka, a to akurat jest z postacią, która świetnie bawiła moje przyjaciółki, bo to taka silna kobieta, tylko że działająca magią, a niekoniecznie współczesnymi środkami. No i dostałam Zajdla. Tyle.
0: Ale że bawiła twoje przyjaciółki w sensie, że najpierw to opowiadałaś? Że najpierw to tworzyłaś trochę w jakimś... dla uciechy towarzyskiej?
1: Tak, jak najbardziej. Tylko, że nie opowiadałam, a pisałam. I wiesz, myśmy się spotykały to czasy przed internetem. Pamiętamy je chyba jeszcze oboje. Myśmy się w liceum spotykały co sobotę. To są czasy drastycznych niedoborów, więc piekłyśmy domowe pizze, piłyśmy gin z tonikiem, gin zdobywany w Peweksie, więc wiesz, to tak nasz był rytuał.
0: Rozumiem.
1: Przez lata.
0: Taka wasza wspólnota. Słuchaj, powiedz tylko, bo skoro się dowiedziałaś już ode mnie, że twoje opowiadanie debiutanckie wisi w internecie, nie chcę skarżyć, a wydaje mi się, że to właśnie jakiś fandom, jacyś fani z jakichś konwentykli fantastyki tam zawiesili, ale czy taki rodzaj piractwa to jest w ogóle największy problem wydawania książek w Polsce? Pytam też dlatego, że nasza gościni Anna Brzezińska nie tylko jest autor tej książki, którą możecie też słuchać w Trójce, Cierpliwe Genowefy, Bestyne Magdaleny, ale także przez lata prowadziłaś wydawnictwo, a w tej chwili jesteś także podporą Stowarzyszenia Unia Literacka, ponieważ powiedzieć, że jesteś formalnie sekretarzynią, to nic nie powiedzieć. Posiadasz po prostu ogromną wiedzę na temat różnych niuansów rynku wydawniczego w Polsce. Czy takie właśnie piractwo fanów to jest największa bolączka, czy coś zupełnie innego?

0: Piractwo fanów moim zdaniem nie jest największym problemem, natomiast mamy gigantyczną szarą przestrzeń, w której to nie czytelnicy wymieniają się tekstami, tylko ktoś monetyzuje to pragnienie czytania, czyli mamy gigantyczną przestrzeń ludzi, którzy zarabiają na piraceniu tekstów, zresztą nie tylko tekstów. Ale problemów na polskim rynku książki jest znacznie więcej. To jest stosunkowo płytki rynek z dużą koncentracją kapitału, z długimi terminami płatności i z bardzo słabą pozycją autorów, którzy nie mają zazwyczaj agentów, natomiast są w trudnej sytuacji socjalnej, a w ramach pocieszenia słyszą to weźcie się do prawdziwej roboty. To chyba każde z nas kiedyś usłyszało, więc wytrwale się do innej roboty nie bierzemy, gromadząc wiedzę i pisząc kolejne książki. Natomiast wydaje mi się, że czas dojrzał do tego, żeby pewne rzeczy uporządkować na rynku książki. A nie tylko na rzecz autorów, ale też na rzecz wydawców, bo dziki kapitalizm pokazał, że tracimy na tym wszyscy, czytelnicy również.
1: I wydaje mi się, że też niezależnie od poglądów politycznych chodzi o jednak pewną formę ochrony polskiej kultury. Natomiast wzorem rycerza średniowiecznego muszę tutaj z otwartą przyłbicą wystąpić, na wszelki wypadek informując, przypominając, że o tych działaniach Ani Brzezińskiej wiem, ponieważ również jestem członkiem zarządu Unii Literackiej, żeby to było powiedziane wprost. Książki się ukazują też, mam wrażenie, z jednej strony mamy tak jak twoją książkę, właśnie, wspomnijmy tylko krótko, kto jest autorem, autorką tego wspaniałego opracowania graficznego.
0: Kira Pietrek, która zrobiła przecudną rzecz z tą książką, dlatego że ona stworzyła nie tylko cudowną okładkę, na której mamy alegorie, to są alegorie dedukcja i elokwencja, ale też ilustracje wewnętrzne i te ilustracje są urocze, dowcipne, nawiązujące...
1: To jest urocza i dowcipna.
0: Ona nawiązuje do tradycji ilustracji na marginesach starych kodeksów, które zazwyczaj rzeczywiście były przekoszone, pokazywały świat w krzywym zwierciadle, bawiły się erotyką, bawiły się skatologią i wchodziły w dialog z tekstem. I to jest niesamowite. Oczywiście... Chyba otworzyłeś na najbardziejszej ilustracji.
1: Tak, grunt ale to mieć... tylko i wyłącznie ci, którzy nas oglądają na YouTubie, mogą to zobaczyć. Natomiast jeżeli chodzi o antenę, nie mogę opisać tego obrazka, ponieważ wtedy musielibyśmy ocenzurować audycję.
0: Ale właśnie takie ilustracje znajdziecie państwo w średniowiecznych kodeksach. I tutaj jest jedna taka historia, to już króciutko opowiem. Historia iluminatorki, która być może stworzyła ilustrację. Na pewno powstały w warsztacie, który prowadziła razem z mężem, a ona była iluminatorką przez 20 lat. Słynnej mniszki, zrywającej słynny męski owoc z drzewka. I
1: nie mów więcej, proszę cię.
0: Mogę tylko powiedzieć, że występował w czołówce.
1: Istnieją ustawy. Ale takie treści w tej książce też się znajdują.
0: No, nie da się wypreparować świata do samych ani wesołych historii, ani smutnych historii. Świat jest bardzo, bardzo różnorodny.
1: Książka pięknie wydana. Równie pięknie jest wydana książka, którą chciałem krótko polecić na koniec. Tutaj z kolei autorka to jest Agnieszka Taborska, znana specjalistka od surrealizmu, o czym wspominam także dlatego, że właśnie na początku wakacji teraz w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie otwiera się wspaniała wystawa o surrealizmie jako formie antyfaszyzmu. To jest taki surrealizm odczytany przez pryzmat historii i polityki. Agnieszka Taborska bardzo wiele wspaniałych książek na temat także praktyki codziennej surrealistycznej napisała, a to są jej przemądrzenia, czyli myśli przed apokalipsą, takie różne krótkie, czasami trochę dłuższe sentencje, które z kolei opracował graficznie Lech Majewski, więc też znany specjalista od wizualności i tę książkę wydało wydawnictwo Smak Słowa, więc ja to polecam. A ty też coś masz przy sobie, co właśnie czytasz?
0: A ja właśnie czytam My Sarmaci, mity i rzeczywistość, Szlachta Rzeczypospolitej, dr Joanny Orzeł.
1: Ja pokażę tutaj do tej kamery.

0: Okay.
1: wydawnictwa Port. I to jest bardzo dobrze zrobiona popularyzacja przez badaczkę, która zajmuje się tematyką w szczególności edukacji sarmackiej. Świetnie napisana, bardzo przystępna, no i sprawia mi przyjemność.
0: Rzeczpospolita od morza do morza, spichlerz Europy, huzaria, szlacheckie przywileje, anarchia i tak dalej, i tak dalej. My Sarmaci, Joanna Orzeł. Brzmi bardzo ciekawie. Dziękuję ci bardzo. I to by było na tyle w pliku tekstowym. Anna Brzezińska, dziękuję ci bardzo.
1: Dziękuję serdecznie.
0: Dziękujemy.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: To jest Ula, która jak wielu podopiecznych Fundacji Hospicyjnej uwielbia się uśmiechać. To nagroda dla całego zespołu Hospicjum Dutkiewicza, który zapewnia im troskliwą opiekę każdego dnia i nocy.
2: Możesz nas wspierać na wiele sposobów. Sam wybierz jak. www.fundacjahospicyjna.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
3: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 27 czerwca, minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Prawie 1500 osób zginęło w trzęsieniu ziemi w Wenezueli, jest najnowszy bilans. Najgoręcej było dziś w Słubicach, termometry w wielu regionach pokazywały do 37 stopni. Bardzo prawdopodobne wcześniejsze wybory prezydenckie i parlamentarne w Serbii. Prezydent zapowiedział

0: dymisję. Rośnie liczba ofiar potężnego trzęsienia ziemi w Wenezueli. Według najnowszych danych zginęło 1430 osób. Rannych jest ponad 3200. 3000 rodzin straciło dach nad głową. Do Wenezueli dotarło już 1600 ratowników z różnych krajów. Pomagają w akcji ratowniczo-poszukiwawczej. W ciągu najbliższej doby spodziewani są kolejni. Na miejsce kataklizmu lecą już czescy ratownicy. Zespół złożony z 70 strażaków i 8 psów szkolonych do poszukiwań przed południem wyleciał z Pragi.
1: Dowódca jednostki Petr Wodiczka powiedział przed wylotem, że zdjęcia z Wenezueli przypominają mu sytuację w Turcji, gdzie czescy ratownicy uczestniczyli w akcji po trzęsieniu ziemi w 2023 roku. Niektóre budynki wyglądają tak, jakby wciąż mogli znajdować się w nich żywi ludzie. Niestety są też takie, których zniszczenia prawdopodobnie nie dawały szans na przeżycie. Musimy zrobić jednak wszystko, co w naszej mocy, aby uratować tych, którym można jeszcze pomóc, a ofiarom katastrofy zapewnić przynajmniej godność po śmierci. Komendant główny czeskiej straży pożarnej Władimir Welczek zaznaczył, że Czechy jako jedne z pierwszych odpowiedziały na prośbę wenezuelskich władz o wsparcie w akcji ratunkowej. Dodał, że choć jego kraj nie dysponuje samolotem zdolnym do przetransportowania ciężkiego zespołu ratowniczego, to transport udało się zapewnić dzięki współpracy z NATO. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
0: O 19.00 ponownie najwyższą temperaturę w Polsce odnotowano w Słubicach. 37,2 stopnia, informuje Instytut Meteorologii. Na wielu stacjach w zachodniej, centralnej i południowej Polsce temperatura osiągała dziś od 34 do 36 stopni. Niemal w całym kraju, z wyjątkiem północnego wschodu, Żywiecczyzny, Podhala i Bieszczad, do jutra do 20.00 obowiązują ostrzeżenia trzeciego najwyższego stopnia przed upałem. Termometry mogą pokazać 40 stopni. Przebywanie na słońcu jest wtedy bardzo niebezpieczne i może prowadzić do udaru cieplnego.
2: To może doprowadzić nawet do zatrzymania krążenia. Z odwodnienia mogą być zaburzenia równowagi. Mogą być zasłabnięcia, mogą być utraty przytomności, mogą być oparzenia.
3: To co my możemy zadziałać, to co?
2: W pierwszej kolejności na pewno chronić się przed słońcem, schładzać się, ale nie nagle, żeby nie doszło do takiego właśnie wstrząsu termicznego, co może doprowadzić właśnie do utraty przytomności, zatrzymania krążenia i oddechu nawet.
0: Ostrzega ratownik medyczny Piotr Jewsiejczyk. Lekarze apelują o regularne picie wody, najwyżej nawet powyżej 2 litrów dziennie. Jeśli możemy, zostańmy w domu. Prezydent Serbii zapowiada dymisję. Aleksandar Vučić ma zrezygnować z urzędu przed upływem kadencji w najbliższych tygodniach. Ogłosił to na partyjnym wiecu w Belgradzie. Krajem rządzi od 14 lat. Dymisja będzie oznaczała wcześniejsze wybory prezydenckie i parlamentarne. Decyzję poprzedziły półtoraroczne protesty, które rozpoczęli studenci. Sprowokowała je katastrofa budowlana w Nowym Sadzie w listopadzie 2024 roku. W wyniku zawalenia się betonowego zadaszenia dworca kolejowego zginęło wtedy 16 osób. Narodowe Centrum Kultury świętuje jubileusz 75-lecia. Z tej okazji w Łazienkach Królewskich w Warszawie zorganizowano Wolną Sobotę. To forma pikniku z licznymi warsztatami i koncertami.
4: Z okazji swojego 75-lecia Narodowe Centrum Kultury przygotowało m.in. spektakle dla dzieci, prelekcje o literaturze i koncerty. Gwiazdą wieczoru będzie Marcin Masecki z projektem Polskie Standardy Jazzowe. Adam Safaryjski z NCK powiedział mi, że program wydarzeń został zaplanowany w taki sposób, by każdy mógł znaleźć w nim coś dla siebie.
5: Warsztaty, koncerty, wydarzenia, spotkania autorskie, wystawców, książek, różnego rodzaju miejsca warsztatowe, na których można sobie różne ciekawe rzeczy wykonać. To kultura rozumiana bardzo szeroko.
4: I tak dużym zainteresowaniem cieszą się na przykład warsztaty z ekoprintingu. A czym on jest, wyjaśnia jego prowadząca Anna Ludwicka.
6: Czyli taką ekologiczną technikę ozdabiania tkaniny. Używamy bardzo ekologicznych czynników jak rdza, woda i ocet oraz alun.
4: Z atrakcji można skorzystać do późnego wieczoru. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
0: Klimat. W północnej i wschodniej Polsce jakość powietrza jest dobra, poza tym umiarkowana lub dostateczna. 18% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł. Przez całą noc można normalnie korzystać z energii elektrycznej. To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Czas na sport. W studiu Dariusz Urbanowicz.
8: Polscy siatkarze pokonali Niemców 3-1 w gliwickim turnieju Ligi Narodów. Na parkiecie pojawił się długo wyczekiwany Wilfredo Leon.
9: Bardzo dobrze, oprócz pierwszy set, który straciliśmy, ale no jedna się właśnie czasie. Mamy 3 punkty i wracaliśmy do naszego gry. Myślę, że to jest najważniejsze. A się kolejne 3 seta maliśmy dominację. Ciśniemy, jakoś jesteśmy. Myślę, że bardzo zadowolony za te

0: mistrzem, jest pierwszy raz na mnie tutaj w Gliwicach na tę sezonę. I no nie ukrywam cię, łatwo to nie jest, bo po pierwszy raz podbiłem z tą piłką, pierwszy raz na tą halę. Atmosfera od razu niesamowita, ale no zadowolony się tak poczułeś.
1: To jeszcze dodam, że jutro o 20:00 mecz Polska-Argentyna. Reprezentacja polskich koszykarzy też do przodu, pokonała w sparingu Słowację 115-80. Dominika Wodarczyk, mistrzynią Polski w wyścigu ze startu wspólnego. To druga biało-czerwona koszulka kolarska wywalczona przez Wodarczyk w Lubawie, bo dwa dni temu zdobyła złoto w czasówce. Olimpijka z Vancouver Agnieszka Cyl została wybrana na prezes Polskiego Związku Biatlonu. W ostatnich latach Cyl pracowała w biatlonowej centrali jako dyrektorka sportowa.
2: Wiem, że najbliższe 4 lata też nie będą łatwe. Będą na pewno trochę inaczej skonstruowane, bo jestem w dużo lepszej sytuacji, jak pani Asia była. Dużo pracy przed nami, ale to zawsze jak chce się osiągać najlepsze rezultaty.
1: Wspomniana pani Asia to Joanna Badacz, po której Agnieszka Cyl przejmuje obowiązki. Kontrkandydatem jej był wicemistrz olimpijski Tomasz Sikora. W tajnym głosowaniu Cyl otrzymała 30, a Tomasz Sikora 27 głosów. Pozostajemy w klimatach zimowych. Andrzej Bargiel aklimatyzuje się na Nanga Parbat, 8-tysięczniku, z którego planuje zjechać na nartach, zamykając pętlę wszystkich 5 pakistańskich wierzchołków powyżej 8000 metrów.
3: Jesteśmy na 2450 metrów. Wyszliśmy po to, żeby się aklimatyzować. Droga, którą tutaj dzisiaj poprowadziliśmy, jest relatywnie łatwa i orientacyjnie w porządku. Z punktu widzenia tego, że przechodzi zachmurzenie, więc chodziliśmy takim bardzo łagodnym trzebem, więc wydaje się, że to jest najbezpieczniejsza opcja na ten moment.
1: Odbiór. W sporcie to już wszystko ze względu na Bejrut na Malcie. Podsumowanie nocnych wydarzeń mundialowych jutro o poranku, chwilę po 7:00.
4: W nocy przelotny deszcz na krańcach północno-zachodnich. Termometry pokażą od 17 do 20 stopni na wschodzie kraju, 21 do 24 na zachodzie. Jutro niemal wszędzie bezchmurnie. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 34 do 39 stopni.
5: Ogłoszenie społeczne.
6: Co się pan tak pcha? Nie widzi pan, że tu stoję?
7: Ma pani rację. Nie widzę.
6: Och, przepraszam, nie zauważyłam białej laski.
8: Misja i rozwój to hasło naszej fundacji. Działamy, by minimalizować trudności i bariery, z którymi zmagają się osoby z dysfunkcją wzroku. Na stronie internetowej Fundacji MIR osoby niewidome i słabowidzące oraz ich rodziny znajdą informacje pomocne w codziennym funkcjonowaniu. Jeśli chcesz i możesz nam pomóc, serdecznie zapraszamy do współpracy. www.mir.org.pl.
5: Ogłoszenie społeczne.
9: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

Are we ready? Takie pytanie na początek od grupy Tudor Cinema Club. Czy są Państwo gotowi na Maltę, właściwie na audycję prosto z terenu festiwalu, audycję podsumowującą trochę to, co już było na Malcie w Poznaniu, no i oczywiście zapowiadającą to, co dopiero będzie, a jeszcze sporo atrakcji przed nami, między innymi koncert zespołu Bejrut, który będziemy po 22 dla Państwa z poznańskiej Malty transmitować. Dużo się tutaj dzieje, jak pewnie Państwo słyszą w tle, trwa właśnie koncert Charlie'ego Cunninghama. Jesteśmy na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, gdzie odbywają się największe koncerty tego festiwalu. Ja się nazywam Justyna Grabosz i będę z Państwem właściwie aż do północy. Audycję realizuje Katarzyna First-Wojtkowska na Myśliwieckiej. Tutaj ze mną Romuald Wrzodak i mamy nadzieję, że Państwo zostaną z nami jak najdłużej. Zaczęliśmy od zespołu, którego koncert przed nami jutro, a teraz duet, który wczoraj zakończył sobotnie koncerty piątkowe i sety DJ-skie, czyli The Blaze.

The Blaze i She, takie rzeczy na Trójkowej Antenie i na Festiwalu Malta w Poznaniu. Miałam wczoraj przyjemność słuchać ich koncertu, słuchać i oglądać, bo to jest bardzo ważny element ich grania, wizualizacje, lasery, bo tutaj chodzi przede wszystkim o stworzenie klimatu i nastroju do tańca. Wczorajszy dzień na Malcie w ogóle był bardzo, bardzo taneczny. Zagrała między innymi znakomita High, ale przyznam szczerze, że jeszcze lepiej odnalazłam się tutaj w czwartek, mimo że koncerty były dużo bardziej minimalistyczne. Na scenie pojawił się między innymi ten oto pan, na którego czekałam bardzo, bardzo długo, Devendra Banhart.

tego utworu Devendra by wcale nie zagrał, gdyby nie interwencja publiczności i zawołania Hildegard, bardzo proszę. No i ta prośba została spełniona częściowo, chociaż też nie obyło się bez żartów w tym temacie. W ogóle to był przedziwny performance. Devendra wystąpił sam z gitarą, w międzyczasie opowiadał dowcipy o Poznaniu, a niemal każdy wykon kończył słowami dziękuję, to po polsku rzecz jasna. Pojawiło się też takie ładne witajcie, kochani, w międzyczasie. No i z rzeczy niezmiernie ciekawych zasugerował ze sceny, żeby może ktoś, kto na przykład niedawno napisał piosenkę, kto śpiewa, gra,

żeby pojawił się na tej scenie, bo on otwiera mikrofon i zaprasza wszystkich twórców. Faktycznie zgłosiła się jedna dziewczyna o imieniu Kasia, zaśpiewała improwizowaną piosenkę o Festiwalu Malta w Poznaniu. Tak więc działo się bardzo dużo i bardzo ciekawie. I tak jeszcze a propos ciekawych interakcji. Podczas tego koncertu stała za mną para, która domagała się utworu Seahorse. No i Devendra tę prośbę spełnił i zagrał ich ukochaną piosenkę.

Seahorse i Devendra Banhart, który przedwczoraj zagrał znakomity, chociaż bardzo dziwny koncert na Festiwalu Malta w Poznaniu, na którym, no tak jak wspomniałam, wybrzmiewały piosenki na życzenie, pojawił się set DJ-ski, pojawiło się tyle absurdalnych punktów, że naprawdę warto było to wszystko zobaczyć. Ciekawych wątków tego koncertu było naprawdę dużo więcej. Ten stół DJ-ski, Devendra zagrał seta. Sytuacja zupełnie niespodziewana, ale bardzo sympatyczna. To był koncert solowy, chyba już to mówiłam, a tego dnia w czwartek solowy koncert zagrał także Benjamin Clementine. No i to była prawdziwa magia, a na scenie wybrzmiał m.in. utwór London.

0: ekspresja w głosie, charyzma, no to jest coś, co zdecydowanie ten człowiek w sobie ma. Benjamin Clementine i London. A podczas koncertu na Malcie wyśpiewał Poznań, Poznań, Poznań is calling you. Słuchaliśmy tego koncertu z porą trójkową ekipą. Michalina Bieńko też była na miejscu i chyba jej się całkiem podobało, prawda?
1: Tak, tak. Dobry wieczór.
0: Bardzo
1: mi się podobało. Przede wszystkim byłam pod wrażeniem możliwości wokalnych artysty i no i tego, jak niewiele potrzeba, żeby wywołać ciary na całym ciele.
0: No właśnie, bo był tylko on i fortepian. Tak, to wystarczało.
1: Tak, tak. I ja też bardzo lubię, jak artyści wykorzystują publiczność w aktywny sposób i czynią ją chórem. I Benjamin Clementine też to zrobił. I to było wspaniałe. Nie wiem, czy ty też tak to odebrałaś jako takie, no to czym koncerty tak naprawdę i przeżywanie muzyki powinno być, czyli takie kolektywne doświadczenie, wspólnota, która dzieje się tylko w tym momencie, w którym jesteśmy i przeżywamy ten koncert.
0: Tak, ale ten moment z nuceniem, bo tam się pojawił faktycznie taki fragment, wybrzmiewał bardzo długo, już w pewnym momencie Benjamin powiedział, dajcie mi spokój, ja już nie chcę tego słyszeć.
1: Tak, bo to był ten jeden dźwięk, który go prześladował przez cały występ, więc to było niesamowite. To...
0: A które koncerty tego festiwalu zaliczasz do tych najbardziej udanych?
1: Wiesz co, no właśnie chyba ten koncert, koncert Benjamina i koncert Efterklang, o którym porozmawiamy za chwilę więcej.
0: No właśnie, tak jest, bo ty z zespołem Efterklang też kiedyś miałaś przyjemność grać, co więcej, nawet w Trójce, w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Pytam cię o to za moment, posłuchajmy, jak brzmiało to wykonanie kilka lat temu na urodzinach Trójki.
2: We're gonna do one song now from an album called Pyramida. This one is called The Ghost. What would the, what is the ghost in Polish? Duch. Duch. Sorry, it's like...

0: Brawa, brawa. Tak brzmiał zespół Afterclang w Warszawie na urodzinach Trójki w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Wtedy na scenie towarzyszyła im Michalina Bieńko. Jej głos, jej grę na klarnecie można było w tym utworze usłyszeć. Jak to się w ogóle stało, że wygraliście razem wtedy?
1: Ojej, to się zaczęło... Jak to się stało? Ja w ogóle poznałam zespół Afterclang w Łodzi 5 lat temu na ich koncercie. Jak chciałam nagrywać live sesję, kiedyś organizowałam taki festiwal w Bieszczadach, festiwal tchnienia. I jako tchnienia chcieliśmy taki wprowadzić cykl live sesji w różnych ciekawych miejscach. To się wtedy nie udało, no ale

0: Nawiązaliśmy wtedy kontakt i tak się poznaliśmy i potem byłam na różnych ich koncertach i 2 lata temu pojechałam do Szwecji na takie specjalne wydarzenie, które ten zespół organizuje dla swoich najbardziej oddanych fanów w szwedzkiej wiosce Loshult. To wydarzenie nazywa się Sommertreff i w tym roku także było i no właśnie, ten set dzisiejszy tutaj na Malcie w ogóle zaczął się 2 tygodnie temu w Szwecji i był zupełnie, zupełnie nowy. No i ja też wtedy ich poznałam i dołączyłam wtedy do nich na klarnecie, bo ja tam pojechałam jako taka osoba wspierająca, trochę miałam jako wolontariuszka pomagać w organizacji tego wydarzenia. No ale jak się okazało, że gram na klarnecie, to się okazało, że też jest tam jakiś klarnet w piwnicy i mogę do nich dołączyć. I potem jeszcze raz z nimi zagrałam, jak grali w Bielsku Białej. I w Bielsku Białej zaczęliśmy rozmawiać o tym, żeby zorganizować koncert w Trójce.
1: I to się wszystko wydarzyło i brzmiało naprawdę znakomicie. A jak twoje wrażenia po dzisiejszym koncercie?
0: No dzisiejszy koncert to był zupełnie inny koncert, zupełnie inne doświadczenie niż kiedykolwiek z zespołem Efterklang. Był to set, który przygotował Peter Broderick. Mhm. Peter Broderick grał z zespołem Efterklang w 2007 roku i teraz do nich dołączył ponownie właśnie na kilka koncertów w maju i czerwcu i wybrał piosenki z całego repertuaru Efterklang, które przearanżowali w takich bardziej właśnie intymnych, ambientowych, czasem noizowych wersjach. Końcówka była bardzo rockowa, no ale grali też piosenki, które dopiero co napisali. Właśnie jedna z piosenek, którą wykonali dzisiaj, została napisana w tym roku w Loshult na Sommertreff.
1: Mhm. Czyli świeżynki też dzisiaj się pojawiały podczas koncertu. No ja się chwilę spóźniłam, przyznaję, trafiłam akurat na tę taką spokojniejszą część tego koncertu, dużo spokojniejszą i akurat weszłam w momencie, w którym brzmiewał utwór Getting Reminders, który zespół też nagrał wraz z grupą Beirut, która się dzisiaj na scenie
0: pojawi. Wszystko się łączy.
1: Tak, wszystko się łączy i my teraz tego utworu wspólnie posłuchamy.

Afterclank z zespołem Beirut w utworze Getting Reminders. Koncert Afterclank już za nami, ale przed nami koncert grupy Beirut i ten koncert, tak jak wspomniałam, będziemy transmitować na antenie Trójki

0: po 22:15. Co ciekawe, to nie jest pierwsza wizyta tego składu na Malcie. Już kiedyś grupa pojawiła się na festiwalu, a było to 19 lat temu. Zach Condon, czyli twórca projektu, jakiś czas temu trochę mi o tym wydarzeniu sprzed lat poopowiadał.
1: To, co powiem, zabrzmi, jakbym to wszystko wymyślił, ale to prawdziwa historia. Nie przyjrzałem się dokładnie, kiedy rezerwowałem tę trasę. Dostałem daty i nazwy festiwali i na wszystko powiedziałem bez wahania: tak, pewnie, pojadę na 2 tygodnie. I właściwie niemal do samego końca myślałem, że lecimy na Maltę, na wyspę. Dopóki nie wsiedliśmy do samolotu lecącego do Warszawy, byłem przekonany, że tak właśnie jest. Jak się dowiedziałem, że jednak nie lecimy na Maltę, byłem trochę zaskoczony. Ostatecznie jednak naprawdę mi się podobało. Poznań okazał się dużo ładniejszy niż myślałem. Nawet nie niż myślałem, po prostu wcześniej nie wiedziałem zbyt wiele o Poznaniu. Zachwyciło mnie średniowieczne centrum miasta. Pamiętam też, że pomyślałem wtedy, że polska publiczność jest jedną z najlepszych, dla jakich miałem przyjemność grać. Na koncertach jesteście pełni emocji i pasji. Dużo bardziej niż wasi sąsiedzi.
0: Twoja pierwsza wizyta w Polsce wydarzyła się tuż po wydaniu twojego debiutanckiego albumu. Od tego czasu minęło 20 lat. Nie czujesz się trochę staro? Co się zmieniło przez te lata?
1: Ja się bardzo zmieniłem. Zauważam te zmiany w sobie, ale nie czuję się staro. To pewnie dlatego, że w moim zespole niemal wszyscy muzycy są starsi ode mnie. Właściwie dopiero w tym roku po raz pierwszy pojawi się ktoś młodszy, więc to się zmieni. Obejrzałem ostatnio jedno z naszych koncertowych nagrań z 2006 roku. To było zaraz po wydaniu mojej pierwszej płyty. Zauważyłem, że wszystko, co wtedy robiliśmy, było o wiele bardziej surowe. Zauważyłem też, jak bardzo byłem spięty na scenie, momentami jakby zamrożony, walczący o przetrwanie. Od tego czasu nasz warsztat muzyczny bardzo się poprawił. Energia też się zmieniła. Może nie jest już tak dziko i szalenie jak kiedyś, ale wówczas przed wyjściem na scenę wypijałem na rozluźnienie butelkę whisky. Teraz już tego nie robię.
0: Trochę mniej dziko, ale za to warsztat skutecznie udoskonalony. Zobaczymy, co faktycznie przyniesie ze sobą koncert zespołu Beirut. Za chwilę jeszcze parę słów od Zacha, ale najpierw fragment albumu Artifacts – Carousels.

0: 19 lat temu Bejrut po raz pierwszy zagrał na Malcie w Poznaniu. Kawał czasu tak naprawdę. Dzisiaj zagra po raz kolejny, chwilę po 22, a my ten koncert będziemy transmitować. Czy Polska, do której zespół powraca po tylu latach, także jest dla Zaka Condona źródłem inspiracji? O to również udało mi się go zapytać.
1: The whole first album, for example, was all based on my deep obsession at the time with everything in this region, from Berlin all the way to Russia.
2: Cała moja pierwsza płyta opierała się na mojej ówczesnej głębokiej obsesji na punkcie wszystkiego w tym regionie, od Berlina aż po Rosję. Wiem, że jej tytuł Gulag Orchestra może wydawać się nieco niefortunny albo nawet trochę ekstremalny, ale miałem tylko 19 lat. Byłem wtedy bardzo głęboko zafascynowany historią tego regionu, ludźmi, a także surowością waszego klimatu. Zima w Polsce i wschodnich Niemczech potrafi być bardzo intensywna. Jako człowiek urodzony w Nowym Meksyku nigdy wcześniej tego nie doświadczałem. Kiedy przyjechałem tu po raz pierwszy i zacząłem poznawać waszą historię, zdałem sobie sprawę, jak bardzo jest fascynująca, ciężka, pełna niuansów. Jest też mnóstwo rzeczy, o których ludzie nie wiedzą. Ja sam ciągle się czegoś uczę. Dowiedziałem się na przykład niedawno o Serbo-Łużyczanach, czyli wyjątkowej mniejszości słowiańskiej mieszkającej tuż przy polsko-niemieckiej granicy. Ten folklor i wszystkie intrygujące tajemnice dostarczają mi mnóstwa inspiracji. Zażartowałem nawet przy pierwszej płycie, przynajmniej bliskim znajomym, nie w wywiadach, że właściwie próbowałem wymyślić taką udawaną muzykę ludową ze wschodnich lasów Niemiec, zachodniej Polski i tym podobnych. I to był w zasadzie mój sekretny cel.
0: A możesz nam zdradzić, czego możemy się spodziewać po twoim koncercie w Polsce? Przygotowujesz jakieś specjalne niespodzianki?
2: Nie wiem, czy mam jakieś szczególne niespodzianki, ale bardzo się staram i dużo ćwiczę, żeby to wszystko dobrze brzmiało. Stworzyłem wiele nowych aranżacji. Przywożę też ze sobą swoje stare sześciostrunowe ukulele. Dużo ćwiczyłem gry palcami. W ogóle staram się robić rzeczy, których wcześniej unikałem, bo nie chciało mi się w nie zagłębiać, bo wydawały mi się zbyt trudne. Teraz podejmuję nowe wyzwania i ćwiczę dużo więcej niż zwykle. Właściwie robiłem to nawet chwilę temu, zanim do mnie zadzwoniłaś. Nie należy spodziewać się samych nowych piosenek, ale zdecydowanie zmieniam brzmienie w tym roku. Nie chcę, żeby moja muzyka brzmiała tak samo jak podczas tras, które graliśmy w zeszłym roku. Tym razem będzie trochę inaczej.
0: Będzie trochę inaczej. No to czekamy, zobaczymy, co ten koncert przyniesie. Bejrut po 22.15 na antenie Trójki, a my nasłuchujemy. Chwilę temu na scenie maltańskiej pojawił się Charlie Cunningham, który zagrał przepiękny, klimatyczny koncert. No to dla tych, którzy go nie słyszeli, Lights Off. A my powracamy po 22.00.

0: Autopromocja.
1: Konferencja o odbudowie Ukrainy w cieniu kryzysu na linii Kijów-Warszawa. Jak rozwijają się polskie firmy w Ukrainie i z jakimi problemami się stykają? Czy jest szansa na realną walkę z korupcją? Na ten temat rozmawiam w najnowszym magazynie Po prostu Wschód z Jackiem Kluczkowskim, byłym ambasadorem Polski w Kijowie, oraz Bogdanem Zawadewiczem z Banku Gospodarstwa Krajowego. Podcast jest dostępny na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych oraz na YouTubie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski.
0: Autopromocja.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Masz dość bólu głowy po słuchaniu polityków? Czujesz dezorientację po ich kolejnych wypowiedziach w mediach? To mogą być objawy nadmiaru dezinformacji. Demagog to sprawdzony środek na fałsz i manipulacje w debacie publicznej. Weryfikujemy wypowiedzi polityków, oddzielamy fakty od opinii, wyjaśniamy, co jest prawdą, a co wprowadza w błąd. Działamy szybko i bez skutków ubocznych. Demagog to organizacja społeczna, nie lek. Długotrwałe stosowanie może prowadzić do wzrostu krytycznego myślenia i odporności na manipulacje. Stosuj codziennie. Demagog.pl. Sprawdzamy, żebyś ty nie musiał.
2: Ogłoszenie społeczne.
4: Program Trzecie Polskiego Radia, sobota, 27 czerwca. Zbliża się 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Jest nowy rekord temperatury w czerwcu, jutro może paść kolejny. Wszystko albo nic. Przed Chorwatami decydujący mecz na Mundialu. Odśwież się w 5 minut. W Holandii kampania na rzecz oszczędzania wody. Padł nowy rekord temperatury w czerwcu, informuje Instytut Meteorologii. W Słubicach odnotowano 38,9 stopnia. To najwięcej dla kończącego się miesiąca w historii pomiarów meteorologicznych w Polsce. Nie jest to rekord wszechczasów. Absolutnie najwyższa temperatura to 40,2 stopnia i została zmierzona 29 lipca 1921 roku w Pruszkowie pod Opolem. IMGW podkreśla, że tegoroczna fala upałów już zapisuje się w historii polskiej meteorologii. W kolejnych dniach się utrzyma, dlatego należy śledzić aktualne ostrzeżenia i zachować ostrożność. Jutro nastąpi kumulacja.
5: Temperatury będą dochodzić na zachodzie do 42 stopni, w centrum do 40, na północy do 36, ale już na północnym zachodzie pojawi się zachoda niżowa wraz z frontem atmosferycznym, no, który przyniesie gwałtowne zjawiska, burze, w którym lokal

0: Aktualnie mogą towarzyszyć intensywne opady deszczu, grad i porwisty wiatr.
1: Mówi rzeczniczka Instytutu Meteorologii Agnieszka Prasek. Przed wysoką temperaturą ostrzega także Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.
2: Zalecamy unikanie przebywania na słońcu, wysiłku fizycznego, zalecamy nawadnianie się oraz noszenie nakrycia głowy i lekkiej odzieży.
1: Apeluje rzecznik RCB Piotr Błaszczyk. W centrum i na wschodzie powyżej 30 stopni będzie do połowy przyszłego tygodnia. Na zachodzie w połowie tygodnia temperatury już spadną, ale dopiero od następnego weekendu ochłodzi się w całym kraju, będzie od 20 do 25 stopni. Ostrożny optymizm w Chorwacji przed ostatnim meczem grupowym reprezentacji na Mundialu. Pierwszy gwizdek za godzinę. Kibice zdają sobie sprawę, że spotkanie z Ganą będzie decydujące. Zwycięstwo daje Chorwacji awans do fazy pucharowej. Porażka może oznaczać powrót do domu.
3: Wśród kibiców w Chorwacji po wygranej z Panamą 1-0 pojawiła się ulga, ale nie ma przekonania, że drużyna jest już w optymalnej formie. Fani podkreślają, że najważniejsze były 3 punkty, jednak oczekują zdecydowanie lepszej gry niż w poprzednich spotkaniach. Gra chorwackiej reprezentacji po trudnym meczu z Panamą nadal budzi pytania o skuteczność w ataku i stabilność zespołu. W mediach społecznościowych i komentarzach kibiców często powtarza się przekonanie, że doświadczenie może być największym atutem Chorwatów. Wielu fanów liczy przede wszystkim na liderów, Lukę Modricia, Iwana Perisicia i zawodników, którzy w poprzednich mundialach udowadniali, że potrafią grać pod presją. Jednocześnie część kibiców ostrzega, że Gana będzie znacznie trudniejszym rywalem niż Panama i że Chorwacja nie może pozwolić sobie na kolejne nerwowe spotkanie. Przed meczem w chorwackich miastach przygotowywane są wspólne oglądania spotkania w barach i strefach kibica. Po wcześniejszych meczach reprezentacji media zwracały uwagę, że atmosfera wokół kadry pozostaje bardzo emocjonalna. Od dumy z pokolenia, które zdobywało medale mundiali, po obawy, czy obecny zespół jest jeszcze w stanie powtórzyć te sukcesy. Piotr Piętka, Polskie Radio.
1: Na wygranie grupy L największe szanse ma jej lider Anglia, która także za godzinę zagra z outsiderem Panamą. Lwy Albionu mają 4 punkty, ale potknięcie może zostać wykorzystane przez Chorwację lub Ganę. Nie bądź ignorantem, odśwież się w 5 minut, czyli bierz prysznic nie dłużej niż trwa twoja ulubiona piosenka. Holenderski rząd nową kampanią zachęca do oszczędzania wody pod prysznicem, bo czysta woda w kranach nie jest oczywistością. Spoty reklamowe są rozpowszechniane w mediach tradycyjnych i społecznościowych.
4: Holendrzy stoją pod prysznicem średnio 8 minut. Wystarczy czas ten skrócić o 3 minuty, aby zaoszczędzić setki litrów wody pitnej dziennie. Twórcy kampanii radzą, jak zabrać się do działania. Nastaw budzik lub włącz swoją ulubioną piosenkę, która trwa nie dłużej niż 5 minut. W wyborze przeboju pod prysznic pomaga specjalna lista piosenek dla każdego. Od Abby, Michaela Jacksona i Boba Marleya po Bruno Marsa i Lady Gaga. Twórcy kampanii liczą na to, że uda im się dotrzeć zwłaszcza do nastolatków, którzy w tym wieku nadmiernie dbają o higienę i wygląd. Prysznic biorę 30 minut dziennie, to jest po prostu przyjemne. Dużo czasu zajmuje mi umycie włosów, mówiła mi 12-latka. Władze chcą, aby mieszkańcy Holandii za 10 lat zużywali maksymalnie 100 litrów wody pitnej na osobę dziennie. Czysta woda w kranach, jak przekonują, nie jest bowiem oczywistością. Znalezienie i uruchomienie jej nowych źródeł jest czasochłonne i kosztowne. Dlatego ta humorystyczna kampania potrwa kilka lat. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rojen.
1: To był Serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Jutro niemal wszędzie bezchmurnie. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 34 do 39 stopni.
6: Autopromocja.
7: Halo, słyszymy się?
8: No, chyba tak.
6: Bo radio to taki dobry towarzysz.
9: Zwłaszcza trójka, towarzyszka.
7: Zwłaszcza zimą.
8: Teraz to latem.
6: Latem, latem.
9: A latem są wakacje i pocztówki z wakacji.
7: I listy.
8: I muzyka. I słońce.
6: I muzyka.
9: Dlatego proponujemy
10: Listy na M.
7: Nową audycję w Trójce.
8: Od poniedziałku do czwartku.
6: Od 9 do 12.
9: Powspominamy, jak
8: kiedyś to było.
7: Sprawdzimy, jak jest teraz.
6: Co u Państwa?
9: I zapytamy o plany.
10: Listy na M.
7: My będziemy na Myśliwieckiej.
8: Choć nie tylko.
6: A Państwo?
9: Zapraszamy.
7: Agnieszka.
6: Justyna.
9: Mateusz.
8: I Michał.
6: Autopromocja.
11: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

0: Boys.
1: A to akurat grupa King No One, która również zawita na Festiwal Malta w Poznaniu, ale to dopiero jutro. Dobry wieczór raz jeszcze. Za konsoletą na Myśliwieckiej Katarzyna First-Wojtkowska. Audycję na Malcie realizuje Romuald Wrzodek. Ja się nazywam Justyna Grabarz i jeśli dobrze patrzę, to na zegarze już 9 minut po godzinie 22, a to znaczy, że za kilka minut na naszej antenie transmisja koncertu zespołu Beirut. Czekamy jeszcze chwilę na rozpoczęcie, zanim grupa pojawi się na scenie. A teraz kolejna, jeszcze jedna mała zapowiedź tego, co jutro. Jedyny polski skład na muzycznej głównej scenie Malty, bracia Kacperczyk.

Mamony, Milion, tak śpiewali bracia Kacperczyk. Czy jutro również ten utwór wybrzmi na scenie Festiwalu Malta? Zobaczymy, usłyszymy. U nas natomiast, zanim jeszcze usłyszymy zespół Bejrut, wybrzmi nam skład, który na Malcie zagrał kilka ulicznych koncertów, nie na scenie głównej, a w przeróżnych lokalizacjach Poznania. Banda Kadabra, tak się ładnie nazywają, ekipa z Włoch, ale w tym utworze w klimacie mocno bałkańskim.

Banda Kadabra. Proszę sobie wyobrazić, jak to musiało brzmieć na mieście w Poznaniu. Support przed koncertem zespołu Bejrut mamy antenowo całkiem niezły, a już teraz, no właśnie, słyszymy, że na scenę festiwalu Malta wchodzą oni, zespół Bejrut.

Thank you, thank you.

Thank you. Thank you for coming out tonight.

Thank you so much. Thank you. So good to see you again.

Thank you so much. Thank you. Thank you. Good night.

Cóż to był za koncert? Bejrut na festiwalu Malta w Poznaniu. Okrzyki publiczności, zachwyt. No, było słychać, jak dużo emocji wzbudza ta muzyka. Brzmiało to, jak zresztą Państwo słyszeli, znakomicie. Wyglądało znakomicie. No i Ederlezi na bis. Niespodziewanie, naprawdę. Bardzo duże to zrobiło wrażenie. Był bis, ale nam jest jeszcze trochę mało. Na debiutanckiej płycie grupy Bejrut jest taka kompozycja jak After the Curtain, która moim zdaniem pasuje idealnie do momentu, w którym kurtyna opada i robi się nieco spokojniej.

No i jeszcze na chwilę przed północą mała zmiana klimatu. Bejrut już poza sceną, ale nadal czekamy na koncert Two Door Cinema Club, chociaż to wszystko wydarzy się akurat jutro. Nadal można się na wydarzenie dostać, bo bilety są dostępne. Przypominam, to jest Festiwal Malta w Poznaniu i stąd także nadajemy audycję. Zresztą mieli Państwo chwilę temu dowód na to, jak znakomicie brzmią koncerty na Malcie. A o tej artystce, która przed nami jeszcze nie mówiłam w tej audycji, a właściwie otworzyła koncertowy weekend na Festiwalu Malta, mowa o pochodzącej z Portugalii Maro.

minęła wczorajszy dzień festiwalowy, a dzisiaj tak prawie zamyka nam audycję specjalną, prosto z festiwalu Malta w Poznaniu. Prawie zamyka, bo na sam koniec pojawi nam się jeszcze Przezdolna High wraz z Johnem Hopkinsem. Właściwie nadal będzie można trochę potańczyć. Dziękujemy za dziś. Mamy nadzieję, że to był dla Państwa miły czas. Dla nas bardzo. Audycję realizowała Katarzyna First-Wojtkowska. W wozie pracował dzielnie Romuald Wrzodak. Ja się nazywam Justyna Grabasz. No i co? Życzymy dobrej nocy i do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Nie chodzą na skróty, nikogo nie udają, cierpliwie budują swój świat, świat piosenek, które poruszają.
2: Do śmiechu wcale nie jest nam.
1: Zespół Blauka na żywo w Trójce już w niedzielę, kilka minut po 19.
2: Ona kocha po zawzięcie.
1: Zapewniam, że warto posłuchać i obejrzeć. Transmisja na antenie, przekaz wideo na stronie i na YouTubie Trójki. Mateusz Tomaszuk, zapraszam.
0: Autopromocja.
3: Program Trzecie Polskiego Radia minęła północ, jest niedziela, 28 czerwca. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Do 40 stopni niewiele brakowało. Mamy nowy rekord temperatury w czerwcu. Kilkadziesiąt tysięcy Włochów, w tym politycy na paradach równości w Mediolanie i Neapolu. Pierwszy pociąg Pendolino dojechał do Ustki.
4: My jesteśmy aż od Cieszyna, z Bielska jedziemy.
3: Jest nowy rekord temperatury w czerwcu. 38,9 stopnia odnotowano w Słubicach w województwie lubuskim. Dziś ten rekord może zostać pobity. Według prognoz miejscami na zachodzie temperatura może sięgnąć nawet 42 stopni. Absolutny rekord padł w Niemczech. U naszych zachodnich sąsiadów odnotowano 41,5 stopnia. Najwięcej w historii pomiarów. Upały dają się we znaki.
5: Upał uszkodził drogi w kraju. Dla ruchu zamknięte zostały fragmenty autostrad A7 na południu od Hamburga i A2 za Berlinem w stronę Saxony-Anhalt. To właśnie w tym landzie w centralnych Niemczech, dokładnie w stacji pogodowej w miejscowości Drewitz, odnotowano po godzinie 16 rekordowe 41,5 stopnia. Po południu temperatury zaczęły powoli spadać, ale w niedzielę ma być jeszcze goręcej. Poprzedni rekord temperatur zanotowano w lipcu 2019 roku. Ówczesne 41,2 stopnia teraz przekroczone zostało przynajmniej w trzech miejscach w kraju. Adam Górczewski, Polskie Radio.
3: Poznań nie zapomina o historycznych wydarzeniach czerwca 56. Tłum protestujących wyszedł wtedy na ulicę wykrzyczeć komunistycznej władzy swoje postulaty. Dziś w stolicy Wielkopolski główne uroczystości rocznicowe.
6: Doktor Piotr Grzelczak przypomina, że był to pierwszy bunt społeczeństwa przeciw komunistycznej władzy, który stał się impulsem do kolejnych wystąpień w kraju.
7: To jest ten pierwszy kamyk, który uruchomi tą lawinę, sekwencję wydarzeń w ramach kolejnych polskich miesięcy. Marzec 68, zwłaszcza grudzień 70, czerwiec 76, wreszcie sierpień roku 80, to są polskie miesiące, a czerwiec był pierwszym krzykiem.
6: Historyk wskazuje, że mieszkańcy Poznania upomnieli się 70 lat temu o podstawowe wartości. Żądali godnej pracy i płacy.
7: Wychodzą na ulicę w geście takiego już, takiej bezradności absolutnej. No albo wyjdziemy i wykrzyczymy to władzy w twarz, albo będą...

0: będą dalej nas upokarzać, a sytuacja geopolityczna temu sprzyjała, żeby wreszcie można było wyjść.
1: W rewolcie, która rozpoczęła się w Poznaniu 28 czerwca 1956 roku, wzięło udział nawet 100 tysięcy osób. Co najmniej 58 zginęło, a kilkaset zostało rannych. Represje po buncie dotknęły setek uczestników. Maciej Szefer, Polskie Radio.
2: Parada Budapest Pride przeszła ulicami węgierskiej stolicy. Tegoroczny marsz odbył się w zupełnie innej atmosferze niż poprzedni za rządu Viktora Orbana.
3: Obowiązują nadal przepisy dotyczące zgromadzeń, które wprowadzono za poprzedniej władzy i które, według organizatorów, miały utrudniać organizację Parady Równości. Nowy rząd deklarował, że należy umożliwić legalne przeprowadzenie wydarzenia, ale do czasu samego marszu nie doszło jeszcze do pełnej zmiany prawa. Atmosfera w kraju jest o wiele spokojniejsza niż w zeszłym roku. W zeszłym roku był to właściwie protest, ale w tym roku jest jak święto wolności, mówi jeden z uczestników. Organizatorzy Budapest Pride podkreślali, że tegoroczny marsz ma być pokazem równości, wolności zgromadzeń i powrotu do normalności. Przypominali też, że poprzednia edycja organizowana w atmosferze sporu z władzami stała się jednym z największych tego typu wydarzeń w historii Budapesztu. Zgromadziło się wtedy ponad 300 tysięcy osób. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
2: Dziesiątki tysięcy osób wzięło udział w paradach równości w Mediolanie i Neapolu. Podczas marszów oddano hołd 24-letniemu homoseksualiście, który razem z matką został zamordowany kilka dni wcześniej przez ojca w Toskanii. W 40-stopniowym upale ulicami Mediolanu przeszli przedstawiciele stowarzyszeń LGBT oraz politycy opozycyjnej włoskiej centrolewicy i lewicy. W Paradzie Równości w Neapolu wzięło udział około 50 tysięcy osób. 40 minut opóźnienia, orkiestra Dęta i tłumy na dworcu. Do Ustki przyjechał pierwszy pociąg Pendolino. Skład wyjechał wczesnym popołudniem z Bielska-Białej. Opóźnienie było spowodowane wysoką temperaturą.
4: My jesteśmy aż od Cieszyna, z Bielska jedziemy.
5: Ile godzin pan był w podróży?
4: No my jechali za 13, 12 by my wyjechali. Ale tam opóźnienia, że były i puścili prosto z Bielska do Ustki, no to pojechałem.
5: A jak Pendolino się jechało?
4: A dobrze, wygodnie. Klimatyzacja, to nie mogę narzekać.
6: My akurat wsiedliśmy w Warszawie. Wszystko bardzo ładnie, no.
5: Tyle, że niewielkie opóźnienie, tak? 40 minut.
7: Wakacyjny nastrój, więc wybaczamy.
2: Pendolino będzie jeździć do Ustki do końca sierpnia. Jeszcze zaglądamy na Mundial. Tam ostatnie rozstrzygnięcia w grupie L. Wyniki po pierwszej połowie. Chorwacja prowadzi z Ganą 1-0. Anglia sensacyjnie, bez bramek, remisuje z Panamą. To był serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Jutro niemal wszędzie bezchmurnie, temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 34 do 39 stopni. Miejscami na zachodzie kraju może wynieść do 42 stopni.
9: Autopromocja.
10: Zabiorę cię na bal, mimo wszystko.
11: A co by było, gdyby tak piosenki dla dzieci nie były tylko dla dzieci?
12: Z tej strony Basia Derlak
11: i Jacek Szabrański z duetu No Cześć.
12: W audycji Rezydencja będziemy wspólnie szukać muzyki, która otwiera dialog między dziećmi i dorosłymi.
11: Opowiemy wam o naszej płycie Gang Otwartych Serc oraz posłuchamy innych utworów, które nie infantylizują, a inspirują słuchaczy w każdym wieku.
12: Słyszymy się w audycji Rezydencja w niedzielę między 14 a 16. No cześć!
11: No cześć!
9: Autopromocja.
13: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
14: Dobry wieczór Państwu, ja nazywam się Michał Margański i zapraszam w świat klubowej muzyki elektronicznej.
15: Potrójne pasmo. Przenoszenie, przenoszenie, przenoszenie, przenoszenie, przenoszenie, przenoszenie, przenoszenie, przenoszenie.
14: Mamy ostatni weekend miesiąca, co oznacza, że zapraszam do wysłuchania mojego mixtape'u złożonego z płyt. Dziś kolejna taka opowieść i jednocześnie zapowiedź tego, co będzie działo się przez wakacje w sobotnio-niedzielny czas, który z różnych powodów będzie nosił podtytuł Sztuka Łączenia. Chcę z jednej strony zaproponować Państwu muzykę ciała, ale pomyślałem, że warto będzie również sięgnąć po znacznie bardziej wymagające formy, które właśnie w mixtape'ach mogą przyjąć kształt swoistych słuchowisk. Dziś jednak muzyka jak najbardziej ciała i jednocześnie eksperyment, ponieważ po kilkudziesięciu minutach ów mixtape właśnie mojego autorstwa wejdzie w korelację z setem grupy Faithless wydanym w prestiżowym przedsięwzięciu Renaissance. Całość w zdecydowanej większości oparta będzie na rytmie 4/4, zwanej inaczej 4 on the floor. To określenie

dotyczy przede wszystkim klubowej elektroniki, ale można też spotkać się z nim w muzyce jazzowej. Tak czy owak, w dzisiejszej opowieści usłyszycie sporo odniesień do lat 90., ale też do muzyki z przełomu wieków i początku XXI wieku. Życzę dobrych wrażeń, mając przy tym nadzieję, że poruszę wasze ciała. Całość rozpocznę remiksem doskonale znanym publiczności Potrójnego Pasma, a mianowicie utworem Salva Mea grupy Faithless, zremiksowanym przez Sister Bliss. Życzę dobrych wrażeń.

unfold, and man plans again.

0: To był mixtape mojego autorstwa połączony z setem DJ-skim zespołu Faithless, opublikowanym przez wytwórnię Renaissance. Całość była miksowana w tradycyjny sposób i tu może jeszcze dodam, że owa tradycyjna technika tu w tym wypadku była oparta tylko i wyłącznie na płytach kompaktowych. Na kolejne wakacyjne spotkanie w potrójnym paśmie z dopiskiem Sztuka Łączenia zapraszam za tydzień. Dziękuję za wspólny czas, mówił Michał Margański.
1: Autopromocja.
2: Halo, słyszymy się?
3: No, chyba tak.
1: Bo radio to taki dobry towarzysz.
4: Zwłaszcza trójka, towarzyszka.
2: Zwłaszcza zimą.
3: Teraz to latem.
1: Latem.
4: A latem są wakacje i pocztówki z wakacji.
2: I listy.
3: I muzyka.
5: I słońce.
1: I muzyka.
4: Dlatego proponujemy
6: Listy na M.
2: Nową audycję w trójce.
3: Od poniedziałku do czwartku.
1: Od 9 do 12.
4: Wspominamy jak...
3: Kiedyś to było.
2: Sprawdzimy jak jest teraz.
1: Co u Państwa?
4: I zapytamy o plany.
6: Listy na M.
2: My będziemy na Myśliwieckiej.
3: Choć nie tylko.
1: A Państwo?
4: Zapraszamy.
2: Agnieszka.
1: Justyna.
4: Mateusz.
5: I Michał.
1: Autopromocja.
7: 5, 4, 3, 2, are you ready?
6: Strefa Dread.
8: Strefa Dread.
6: Pozytywna wibracja w twoim domu.